wśród turystów rynek tonie znów. Ktoś zakrzyknął głośno, błysnął flesz. Na gołębi twój płaszcz zaczepił mnie w wystawowym oknie w tłumie gdzieś.

Straszno państwowe, no i donieść na sąsiada. Pani w mięsny pracowała i ogromną władzę miała. A na piętrze, gdzie królują młode małżeństwa,

0: SK Rock Warszawa. Historia Kościoła.
1: Witam Państwa serdecznie. Marcin Bąk, obrazy z historii Kościoła po raz kolejny. Spotykamy się dziś wieczorem i wracamy znowu po wędrówkach do historii dawniejszej, do historii także literatury chrześcijańskiej. Wracamy dzisiaj do historii stosunkowo niedawnej, ostatnie kilkadziesiąt lat, historii, która właściwie wciąż toczy się wokół nas, wciąż dotyka bezpośrednio życia Kościoła, a jak twierdzą niektórzy, także życia świata, wielkiej polityki, prałatura personalna, Opus Dei. Moim i Państwa gościem jest dzisiaj pan Paweł Skibiński, którego serdecznie witam.
2: Witam Państwa.
1: I od razu zacznijmy może z grubego kalibru. Wokół Opus Dei narosła nieprawdopodobna ilość różnych legend, głównie czarnych legend, czarnych opowieści. Tutaj prasa brukowa, filmy przysłużyły się niesamowicie do tego. Nazwy, które krążą wokół prałatury personalnej, biała masoneria, watykańska mafia i tak dalej, i tak dalej. Tylko nieliczne określenia. Skąd ta czarna legenda wokół Opus Dei?
2: Ja myślę, że to jest kwestia sumy kilku elementów. Ponieważ krytycy Opus Dei, zwłaszcza ci z lat 60., 70., 80., a wtedy te legendy, te toposy się tworzyły, wywodzili się z różnych środowisk i każdy podkreślał coś, co uznawał za nie do przyjęcia w formacji dzieła. Największość zresztą z tych cech była albo przyjaskrawiona, albo całkowicie fałszywa.
1: Ja wpadam panu w słowo, bo Opus Dei było i jest krytykowane i z prawa, i z lewa, prawda? Można tak powiedzieć.
2: To znaczy, ja bym powiedział tak, że przede wszystkim z lewa, o tak to ujmijmy, dlatego że głównym wrogiem dzieła były zawsze środowiska, bądź w ogóle nieprzychylne Kościołowi, które dostrzegały w Opus Dei, nie wiem, następców jezuitów, najróżniejsze takie...
1: Święte oficjum XX wieku.
2: Coś niepokojącego, ponieważ Opus Dei prowadziło pracę z elitami intelektualnymi i gospodarczymi, ale jednocześnie przecież prowadziło pracę z robotnikami, rolnikami, rzemieślnikami, gospodyniami domowymi. I tego już ci krytycy nie bardzo chcieli dostrzegać, uważając, że jest to wcielenie jakiegoś spisku kapitalistycznego, imperialistycznego. Nie do końca można było się nawet zorientować, o co chodziło. Ponieważ w tych latach wewnątrz Kościoła katolickiego było też sporo osób, które widziały w marksizmie pewną szansę na, nie wiem, realizację tak zwanej opcji preferencyjnej na rzecz ubogich.
1: Teologia wyzwolenia.
2: Na przykład, ale to jest jakby
1: jeden z wątków.
2: Jeden z wątków tej wrażliwości, która była znacznie, znacznie szersza. W związku z tym Opus Dei, które przeciwstawiało się dość zdecydowanie tego rodzaju pomysłom, uważając, tak jak Kościół uważał, że marksizm był i jest sprzeczny z katolicyzmem w sposób zasadniczy, było przeciwnikiem. A ponieważ na gruncie zwłaszcza hiszpańskojęzycznym było przeciwnikiem licznym, wpływowym w tym znaczeniu, że mającym swoje kontakty, swoich ludzi i swoje instytucje w przestrzeni społecznej, no w związku z tym bardziej budziło pewną grozę, ale czy niechęć. Natomiast myślę, że znacznie bardziej skomplikowanym do zrozumienia jest fakt, że rzeczywiście wewnątrz Kościoła, nie w środowiskach marksistowskich, tylko w środowiskach prawdziwych katolików, również nie wszyscy rozumieli Opus Dei. Częściowo było to związane z propagowaniem takiej zdecydowanej formacji przeznaczonej dla osób świeckich, co nie zawsze było dobrze widziane, ponieważ odróżniało się od części innych formacji katolickich. I mimo że Opus Dei jakby podkreślało, że nie neguje tych pozostałych, wcześniejszych, bardziej zakorzenionych, jeśli chodzi o historię w Kościele, formacji, jednak nie zawsze to wystarczało.
1: Padło tutaj już określenie kraje hiszpańskojęzyczne. Myślę, że teraz jest dobry czas, żebyśmy cofnęli się w przeszłość, do lat przed II wojną światową, czyli do początków. A początki to jest jedna konkretna osoba.
2: To jest jedna konkretna osoba, czyli założyciel Opus Dei, obecnie kanonizowany, święty José María Escrivá de Balaguer, kapłan hiszpański, pracujący w Madrycie, choć inkardynowany do archidiecezji w Saragosie, pracujący w Madrycie wśród chorych, ale także wśród studentów, wśród kobiet, ale także wśród mężczyzn, mający pewien zapał apostolski, taki, można powiedzieć, że święty José María Escrivá de Balaguer szukał swojego miejsca w kościele.
1: Przypomnijmy może lata jego życia, bo one są dość istotne.
2: Urodził się w 1902 roku, zmarł w 1975. Założył dzieło, a przynajmniej no tak się przyjmuje, dlatego, że to nie było założenie instytucjonalne, ale raczej właśnie takie duchowe ufundowanie dzieła. Pewna wizja założycielska, tak powiedzmy. To jest rok 1928, Madryt.
1: I tutaj zatrzymajmy się na moment.
2: Pierwsi członkowie, to jeszcze tylko dopowiem, pierwsi członkowie to jest właściwie połowa lat 30. tuż przed wojną domową w Hiszpanii.
1: A no właśnie.
2: I wtedy jest to grono kilkunastu członków i kilkudziesięciu młodych ludzi, którzy chcą współtworzyć dzieło. Nie do końca chyba jeszcze rozumiejąc, jak to ma funkcjonować. Zresztą założyciel Opus Dei też szukał formuły, może on duchowo to rozumiał znacznie lepiej pewnie niż ci młodzieńcy, którzy go otaczali, ale nie wiedział jeszcze, jaką formułę prawną może to przyjąć, ponieważ zdawał sobie sprawę, że taka formacja dla świeckich, która będzie konsekwentnie skierowana do tego środowiska i jednocześnie nie będzie zakonem, nie będzie też
1: jakimś instytutem kolejnym,
2: funkcjonującym w ramach, nie wiem, struktur diecezjalnych. Ostatecznie zresztą skończyło się to jako stowarzyszenie pobożne, na tym pierwszym etapie jako stowarzyszenie pobożne, ale to dopiero już po zakończeniu wojny domowej, kiedy biskup Madrytu postanowił przygarnąć Opus Dei, to znaczy Dona Leopoldo Hijo Igaray, ówczesny arcybiskup Madrytu, zdecydował się, że nie może, taki fenomen nie może być zupełnie niezinstytucjonalizowany i zaproponował, żeby nadać dziełu formę stowarzyszenia pobożnego. Później będzie cała epopea, bo te formy będą się zmieniać, ponieważ powiedziałbym, że bogactwo takie pastoralne Opus Dei było tak duże i przede wszystkim siła takiego pierwszego pokolenia tych członków, którzy rzeczywiście szli na całą Hiszpanię i potem na cały świat, no to wszystko powodowało, że Opus Dei przestawało się mieścić w kolejnych formułach prawnych.
1: Zatrzymajmy się na moment przy tej Hiszpanii. Lata między wojnami, dla nas to jest okres międzywojnia, dla Hiszpanów oni na to nieco inaczej patrzą, bo nie brali udziału w II wojnie światowej, natomiast w tej straszliwej wojnie domowej. My Polacy patrzymy na pryzmat historii XX wieku przez właśnie odzyskanie niepodległości, pierwsza wojna światowa, kataklizm II wojny światowej, mocowanie się za bary z komunizmem. Myślę, że nie mamy do końca takiego jasnego, sprecyzowanego wyobrażenia, co działo się na Półwyspie Iberyjskim, to jest drugi kraniec Europy, a to chyba były bardzo ważne wydarzenia w kontekście w ogóle tego, co się działo na świecie w sferze walk idei i miało to też wpływ na to, co działo się z założycielem Opus Dei i z samymi początkami. Warto o tym powiedzieć słów kilka.
2: No to jest jeden z tych przyczynków do czarnej legendy Opus Dei, choć tu akurat zupełnie niezasłużonej ze strony ani założyciela, ani tym bardziej członków dzieła. Jak mówię, to było grono kilkunastu osób skupionych wokół założyciela, bardzo młodych, właściwie nic nieznaczących z punktu widzenia ludzkiego, obiecujących młodych studentów.
1: Madryt.
2: Madryt, rok 36 do władzy dochodzi rząd Frontu Ludowego, czyli rząd takiej mieszanki umiarkowanej lewicy i radykalnej lewicy, które są połączone tylko jednym, niechęcią do kościoła katolickiego i coraz bardziej są skłonne do użycia przemocy rewolucyjnej. Na tym tle dochodzi do spięcia z takiego społecznego dość gwałtownego, dlatego że środowiska, powiedzmy, prawicowe i katolickie nie bardzo chcą się pogodzić z takim sposobem rozstrzygania spraw społecznych, zwłaszcza, że wybory dały bardzo niewielką przewagę tym zwolennikom lewicy.
1: Czyli społeczeństwo hiszpańskie było podzielone tak pół na pół, mniej więcej.
2: Mniej więcej pół na pół, przy czym tu jest, warto podkreślić, że te środowiska rewolucyjne są raczej w mniejszości, natomiast wykorzystują sojusz z tymi środowiskami umiarkowanymi po to, żeby narzucić swój sposób patrzenia na, po pierwsze, swojej własnej koalicji, a po drugie całemu społeczeństwu. Ta sytuacja jakby nie podoba się katolikom, oni są zresztą rozczarowani są skłonni poprzeć rozwiązania prawicowe przede wszystkim dlatego, że są rozczarowani rozwiązaniami umiarkowanymi, dlatego, że one nic nie dają, nie pozwalają bezpiecznie i spokoju żyć w Hiszpanii, a jednocześnie prowadzą do zaostrzania się tych postulatów rewolucyjnych. Projekt, taki intelektualny projekt, który stał u podstaw istniejącej wtedy formacji państwowej, to znaczy Republiki Hiszpańskiej, to był projekt modernizacji kraju. I niestety dla większości intelektualistów, tych lewicujących, jak to zwykle z intelektualistami dwudziestowiecznymi bywa, nie, ta modernizacja jest równoznaczna z uderzeniem w Kościół. Jak dokładnie ci panowie, bo to głównie panowie, jednak byli tam, jest jednak społeczeństwo mocno zmaskulinizowane wtedy, i jak ci panowie wyobrażali sobie korzyść dla społeczeństwa hiszpańskiego z ograniczenia wpływów Kościoła katolickiego, to trudno sobie nawet do końca powiedzieć. Natomiast rzeczywiście Hiszpania jest też miejscem, gdzie rośnie cały zastęp rozmaitych ideologii rewolucyjnych, gdzie komunizm jest tylko jedną z tych ideologii. Albo
1: jest... A monarchizm jest bardzo silny.
2: Anarchizm,
1: i to w różnych odmianach.
2: Ale
1: swoich.
2: Też jest socjalizm po prostu. To znaczy, my zapominamy, że u nas jakby istnieje taki paradygmat socjaliści demokratyczni. No, socjaliści nigdy nie są demokratyczni. Oni zawsze gdzieś mają ten pomysł na radykalną przebudowę społeczną. Jeśli nie da się tego zrobić rewolucyjnie, to owszem, metodami demokratycznymi.
1: Mądrość etapu, tak.
2: Natomiast w przypadku Hiszpanii ci socjaliści niestety doszli do wniosku, że rewolucja jest jak najbardziej skutecznym i możliwym sposobem załatwienia spraw. I no, wspólnie z komunistami i anarchistami, będąc chyba najsilniejszą z tych trzech frakcji, próbują narzucić właśnie taki paradygmat rewolucyjny. No ale to się wiąże głównie z uderzeniem w Kościół. Oczywiście nie wyłącznie, bo także w elity społeczne, w
1: posiadaczy, klasy tak, posiadające, tak. No, ostoja reakcji.
2: Rozmaite są tutaj pola tego sporu, natomiast Kościół, katolicyzm jest jednym z najważniejszych wrogów. Jak mówię, mający jeszcze tę cechę, że łączącą wszystkich te środowiska lewicowe. I w momencie, kiedy wojsko próbuje przeciwstawić się temu, próbując narzucić taką, spacyfikować po prostu sytuację w kraju, jeszcze wtedy bez specjalnego backgroundu ideowego, okazuje się, że że wojsko nie jest w stanie tego zrobić. Pucz wojskowy, taki klasyczny, powiedziałbym, dla krajów iberyjskich i iberoamerykańskich, ponosi względną porażkę, natomiast wywołuje cały wachlarz rozmaitych konsekwencji, to znaczy po stronie republikaństwa natychmiast tworzą się dwie strony. Jedna mniejszościowa, jeszcze wtedy opanowana przez tych powstańców wojskowych, i większościowa republikańska. Po stronie republikańskiej wybucha po prostu klasyczna rewolucja z wycinaniem wszystkich grup społecznych, które uważa się za nośniki problemów. Między innymi duchowieństwa, ale także wiernych świeckich, to znaczy stąd po stronie republikańskiej dochodzi do największych po rewolucji bolszewickich prześladowań chrześcijan w XX wieku. Najbardziej intensywnych może w ten sposób. Ginie wtedy kilka tysięcy duchownych, kilkunastu biskupów. Założyciel Opus Dei, ksiądz Escriva, pozostaje po stronie republikańskiej. Tak się złożyło, że był po prostu w Madrycie, który znajduje się po stronie republikańskiej. I jest obiektem pewnego polowania, tak jak wszyscy inni duchowni w Madrycie. Polowania, które jest najprawdopodobniej na listach proskrypcyjnych strony republikańskiej. Natomiast sam twierdzi, że kilkakrotnie mówiono o jego śmierci w Madrycie. Były takie plotki. Raz przynajmniej było coś na rzeczy, to znaczy został powieszony człowiek, który był do niego fizycznie bardzo podobny.
1: Ale to znaczy, on się ukrywał po prostu?
2: On się musiał ukrywać, ale to właśnie, jak mówię, to tutaj jego los jest dokładnie taki sam jak wszystkich innych duchownych katolickich w Madrycie, przynajmniej tych, którzy poza jakimiś kilkoma osobami, które otwarcie kolaborowały z władzami republikańskimi.
1: Księża patrioci.
2: O tak, ale to była bardzo wąska grupa. Jak mówię, dosłownie kilka osób to można było policzyć na palcach jednej ręki, natomiast tu ładnych kilkuset duchownych było w podziemiu, to znaczy...
1: O ile przeżyli.
2: I stopniowo byli wyłapywani zresztą w tym podziemiu, to znaczy ukrywając się u znajomych, ukrywając się u katolików, którzy chcieli dać im schronienie, bo też nie wszyscy chcieli, bo to wiązało się po prostu z ryzykiem śmierci razem z tym duchownym. W związku z tym w takich warunkach ukrywa się przez dobrych kilkanaście miesięcy do 37 roku José María Escriva de Balaguer, i ksiądz Escriva ostatecznie większość tego czasu spędza w konsulacie Hondurasu, to znaczy, bo w takim w miarę bezpiecznym miejscem były placówki dyplomatyczne i tam gromadzili się wszyscy zagrożeni. W związku z tym w dość kuriozalnych warunkach, gdzie w jednym mieszkaniu mieszka bodajże 90 osób, przez właśnie ponad pół roku ksiądz Escrivá ukrywa się wraz z 5 innymi członkami Opus Dei. I po latach ci, którzy się tam ukrywali, twierdzili, że to był jeden z najszczęśliwszych okresów w ich życiu, dlatego że mieli taką permanentną formację, to znaczy, bo ksiądz Escrivá, żeby im nie zdać zgnuśnieć w takich warunkach, powiedziałbym, zupełnie nienormalnych, bo oni bodajże w 6 mieszkali w takiej komórce na węgiel, która nie wiem tam ile miała, 10 metrów kwadratowych, no coś takiego, może nawet mniej, bez przerwy udzielał im pewnego zasobu...
1: Permanentne rekolekcje.
2: Tak, takich permanentnych rekolekcji.
1: Do rozmowy wrócimy sobie za chwilę po przerwie.
0: Historia Kościoła.
1: I wracamy ponownie. Przypominam, moim i Państwa gościem jest pan Paweł Skibiński. Powiadamy sobie o Opus Dei, organizacji kościelnej, obrosłej niesamowitą masą legend, mitów, czasem czarnych mitów. Ambicją moją dzisiaj jest, by część tych mitów rozbić, pokazać, ile jest w nich prawdy, ile nieprawdy. Zatrzymaliśmy się w oku cyklonu, czyli podczas wojny hiszpańskiej, straszliwej wojny, której trauma trwa w społeczeństwie hiszpańskim chyba do dzisiaj, wciąż jeszcze. Tak jak słuchałem przed przerwą pana opowieści o tej wojnie, gdzie po jednej stronie jest właśnie republika, lewica, wizja nowego świata, budowy tego nowego, lepszego już świata. Po drugiej, wszyscy ci, którzy się z tą wizją nie zgadzają, czy może niezbyt entuzjastycznie ją popierają. No i przede wszystkim Kościół. Rodziło się we mnie takie pytanie, jak to się stało, że naród hiszpański z Kościołem, z katolicyzmem, zżyty od stuleci bardzo mocno, gdzie ten katolicyzm przenikał trochę podobnie jak w Polsce, właściwie wszystkie dziedziny życia, gdzie od czasów arcykatolickich królów, tak, Ferdynanda, Izabeli, to było królestwo katolickie, doszedł do takiego punktu w swojej historii, gdzie jednak znaleźli się wykonawcy tych wyroków śmierci, czy po prostu mordów, tak, bo to nawet trudno nazwać, no, eksterminacja, tak, była eksterminacja księży, niszczenie świątyń, profanowanie świątyń, zabijanie tysięcy katolików tylko za to, że byli katolikami. Skąd się te setki, a potem także tysiące wykonawców wzięły? To przecież wszystko byli ochrzczeni katolicy hiszpańscy.
2: Wszystko nie, to znaczy w tym znaczeniu, że nie wszędzie było praktyki religijne zakorzenione w XX wieku. Wydaje się, że no po prostu jest to, z jednej strony to jest, to trzeba odpowiedzieć na to słowami świętego Jana Pawła II, to znaczy, że to jest pewne mysterium iniquitatis, tak, to znaczy nie, tajemnica nieprawości. Nie wiemy do końca, skąd się bierze zło i jak diabeł, że tak powiem, miesza w ludzkich duszach tak, że są w stanie dokonywać zbrodni. Natomiast z drugiej strony, już powiedzmy, schodząc na niższy poziom, taki bardziej, powiedziałbym, racjonalny, zimny, no to trzeba powiedzieć, że od przynajmniej do XVIII wieku trwała praca środowisk zarówno wolnomularskich, jak i generalnie rzecz biorąc modernistycznych, które próbowały zmienić kulturę hiszpańską. To dawało różne skutki, między innymi dało taki skutek, że na bazie marksizmu i istniejących tam napięć społecznych, realnie istniejących napięć społecznych, wytworzyło ideologię otwarcie antychrześcijańską, która jednocześnie stosowała przemoc dla przemiany świata. My akurat też byliśmy ofiarą takiej, w innych okolicznościach, ale byliśmy ofiarą takich dwóch ideologii, to znaczy nazizmu i komunizmu. Oni przede wszystkim, jak mówię, borykali się z rozmaitymi lewicowymi prądami w tej dziedzinie, to znaczy od komunizmu przez anarchizm do socjalizmu rewolucyjnego. Natomiast pracowali nad tym pokoleniami wcześniej rozmaici liberałowie, wolnomyśliciele, postępowcy, którzy próbowali zmienić kulturę Hiszpanii. Ja nie chcę powiedzieć, że wszystko w kulturze Hiszpanii jest takie budujące i wspaniałe, no ale rzeczywiście w tradycji katolickiej mają oni niesłychany dorobek. Natomiast to jest wielki paradoks, że właśnie w takim kraju, który ma bardzo głębokie korzenie duchowe, jednocześnie wytwarzają się tak gwałtowne antykatolickie prądy, ale takie są fakty.
1: Pozwolę sobie na mały wtręt. Słucham tego, co pan mówi o tych przemianach, o tej pracy wielu pokoleń, jak mniemam, szlachetnych idealistów, bo przecież oni wszyscy, ci wszyscy wolnomyśliciele chcieli uczynić świat lepszy, tak? I w swoim przekonaniu byli szlachetnymi idealistami. Do czego to doprowadziło? Przypomnijcie sobie państwo takie wydarzenie sprzed lat, już 11, zamach w Madrycie. zamach dokonany, jak się bardzo szybko okazało, przez fundamentalistów islamskich. Wojska hiszpańskie brały udział, oczywiście dość symbolicznych, tam nigdy zbyt wielu nie było, w tych operacjach, mówi się, pokojowych, no tak naprawdę w misjach pacyfikacyjnych, w najbardziej zapalnych wtedy punktach świata, głównie chodziło o Irak, tak? Ramię w ramię z Wojskiem Polskim i przede wszystkim amerykańskim. Zbliżały się wybory. Po jednej stronie byli, nazwijmy to, hadeko-konserwatyści, którzy jasno deklarowali, że pragną dalej utrzymać Hiszpanię w tej koalicji antyirackiej, szeroko rozumianej. Po drugiej stronie był Zapatero, socjaliści właśnie, którzy wprost mówili, że jak tylko dojdą do władzy, natychmiast wycofają Hiszpanię z koalicji. No i tak się te głosy ważyły, tak mniej więcej pół na pół. Natychmiast po tym zamachu słupki sondażowe skoczyły Zapatero do góry, wygrał wybory i natychmiast wycofał, tak jak zapowiadał, Hiszpanię z wojny przeciwko szeroko rozumianemu światu islamskiemu. I wtedy tak pomyślałem sobie, mój Boże, gdzie się podzieli potomkowie tych dawnych matamoros hiszpańskich, którzy naprawdę potrafili walczyć w obronie krzyża, w obronie chrześcijaństwa z islamem. Ich zachowanie było dosłownie takie: zabierzcie nasze sztandary, zabierzcie nam broń, tylko nas nie zabijajcie, pozwólcie nam żyć. Nie pozwolą. Poczekają swoje i nie pozwolą. Ale to jest tylko taki wtręt.
2: No, znaczy, muszę powiedzieć, że to jest kwestia pewnego irenizmu, który zapanował w Hiszpanii rzeczywiście bardzo, no niestety nie bez udziału także katolików, którzy też nie do końca chcieli przyznać się do znacznie bliższej przeszłości, to znaczy właśnie to, o czym sobie rozmawialiśmy, to znaczy wojna domowa w Hiszpanii dla wielu katolików była wstydliwym wspomnieniem niezrozumienia postępowej ideologii rewolucyjnej. No i trzeba powiedzieć, że niestety to dotknęło zarówno hierarchię, jak i księży, jak i wiernych świeckich, wszystkich po kolei. No moim zdaniem to była kwestia pewnego, jak mówię, szkodliwego ironizmu połączonego jednak z tchórzostwem po prostu, takim niechęcią przeciwstawienia się wrogom, którzy nie uznawali podstaw funkcjonowania.
1: Którzy przychodzą nie z dyskusją, tylko przychodzą z orężem i jasną deklaracją.
2: Znaczy, no właśnie, tylko problem polega na tym, że to, czym można się im przeciwstawić, to jest właśnie słowo, tylko że jak nie ma się odwagi powiedzieć tego słowa, to jest poważny problem. To jest między innymi kwestia pewnego charakteru właśnie świętego José María Escrivá de Balaguera, o którym sobie rozmawialiśmy, bo to był człowiek, który miał jednak ten charakter bardzo mocny. Tam mówi się, że Aragończycy są tacy mocni charakterologicznie, on był Aragończykiem i przeciwstawiał się bardzo mocno właśnie takiemu mieszaniu porządków duchowych i materialnych, no jakby ukrywaniu natury rzeczy. Przeciwstawiał się pewnej, nie wiem, ideologizacji katolicyzmu w myśl jakichś postępowych. Sam twierdząc zresztą, że wśród członków Opus Dei nie panuje żaden uniformizm ani polityczny, ani ideologiczny. I to zresztą jest prawda, bo wśród członków tej formacji w trakcie, nie wiem, tej hiszpańskiego frankizmu, może mogliśmy znaleźć zarówno ministrów generała Franco, jak i wybitnych przywódców opozycji. I to nie była kwestia, tak jak chcą niektórzy przeciwnicy Opus Dei.
1: Był filar tak, generała Franco.
2: W tej samej organizacji byli ludzie, których własni koledzy z tej samej formacji wyrzucali z kraju za opozycyjność. Przecież, przy czym każda ze stron uważała, że właśnie wykonuje to, co powinna wykonywać, ponieważ właśnie realizuje swoją odpowiedzialność za społeczeństwo, tak powiedzmy. I święty José María uważał, że to jest tak powinno być. To znaczy, że po prostu każdy działa na własną odpowiedzialność jako świecki, ponieważ jest przekonany o swojej słuszności, że jest i nie działa w sprzeczności z zasadami Kościoła katolickiego, no to powinien tak właśnie postępować. I to jest pewna tajemnica, która niektóre formacje katolickie, zwłaszcza w Hiszpanii, które mają takie, powiedziałbym, właśnie uniformistyczny charakter, że wszyscy
1: głosujemy na
2: A albo na B, no to powoduje pewne nieporozumienia, no bo to wydaje się, że to jest jakiś spisek, tak, że jeżeli jeden członek działa, występuje przeciwko drugiemu członkowi działa, no to jest jakiś spisek, oni na pewno...
1: Muszą mieć w tym jakiś ukryty zamysł.
2: Ukryty cel. No tymczasem na ogół jest jednak tak, że to chodzi po prostu o realizację swojej wolności politycznej. uprawnionej, to znaczy w tych, jeżeli oczywiście pozostają oni w ramach nauczania Kościoła. W ramach nauczania Kościoła są możliwe różne rozwiązania polityczne i abstrahując od tego, czy można się z nimi zgodzić, czy nie, z punktu widzenia politycznego, no to z punktu widzenia samej wiary, no przynajmniej historia Hiszpanii pokazuje, że ci ludzie mogli jakoś normalnie funkcjonować po różnych stronach barykady, jednocześnie zwalczając się, i to realnie zwalczając się na polu politycznym.
1: Wróćmy jeszcze na moment do tej romantycznej, ale zarazem dramatycznej historii z ukrywaniem się głównie w konsulacie honduraskim.
2: To znaczy, to było bodajże siódme czy ósme miejsce ukrycia, tylko najdłuższe, tak? Znaczy, na czym polegał problem? Problem polegał na tym, że rewolucjoniści po prostu potrafili zlikwidować nie tylko samego ukrywającego się, ale również tych, którzy udzielali mu schronienia.
1: No tak jak gestapo Żydów. Oczywiście, utrzymującą rodzinę.
2: To jest dokładnie ten sam schemat.
1: Dać przykład grozy, żeby innych wystraszyć.
2: W związku z tym, takie osoby jak dzisiejszy święty José María Escrivá de Balaguer, no on po prostu starał się nie narażać swoich gospodarzy. I dla niego na przykład wyjście do konsulatu Hondurasu było optymalne, dlatego że była duża szansa, że personelu dyplomatycznego jednak, zwłaszcza, że jak mówię, nie był sam, było tam 90 innych uciekinierów, no tam te prześladowania powinny być stosunkowo najmniejsze ewentualne. Natomiast on w pewnym momencie doszedł do wniosku, że po prostu nie jest w stanie dalej funkcjonować w takich nienormalnych warunkach, bo nie jest w stanie spełniać swojej posługi kapłańskiej. I w związku z tym w pewnym momencie po konsultacjach z innymi członkami dzieła zdecydowali się przejść granicę z Francją, co nie było proste, bo z Madrytu trzeba było się przebić w Pireneje i tam nielegalnie przez zieloną granicę przechodzić przez granicę republikańskiej Hiszpanii i dostać się na stronę narodową po to, żeby gdzie normalnie funkcjonował kościół i gdzie on mógł prowadzić swoją pracę. I przede wszystkim tam była większość członków dzieła, to znaczy członkowie Opus Dei, jak jeden mąż, walczyli po stronie narodowej, chyba że zostali przymusowo wcieleni do jednostek republikańskich, bądź zdarzało się tak, to była historia błogosławionego Alvaro del Portillo, następcy księdza José María Escrivá de Balaguera, który wstąpił do armii republikańskiej tylko po to, żeby zbliżyć się do linii frontu i uciec.
1: I zdezerterować, przejść na tamtą stronę.
2: I to jest tego typu historie też się tam zdarzały, natomiast generalnie rzecz biorąc, oni wszyscy wylądowali ostatecznie po stronie narodowej, w większości służąc po prostu w wojsku.
1: Czyli to nie jest tak do końca, jak pan mówił przed chwilą, że różne wizje, różne możliwości z pełnej palety politycznej są do wzięcia, tak, przez członków Opus Dei.
2: Przepraszam, ale tutaj, nie, to jest dokładnie tak, jak mówiłem, tylko że pan zacytował tylko część mojej wypowiedzi, to znaczy...
1: Wszystko, co jest zgodne z nauczaniem Kościoła.
2: A w opinii ogromnej większości katolików hiszpańskich, w czasie wojny domowej nie można było być po stronie republikańskiej. Po prostu nie można było być po stronie republikańskiej. To jest wielka tragedia na przykład nacjonalistów baskijskich, którzy byli po stronie republikańskiej. Oni się stosunkowo wcześnie poddali jakby stronie narodowej, bo zresztą podlegając dość brutalnym prześladowaniom. Natomiast byli traktowani przez katolików jako zdrajcy, to znaczy ci, którzy swoje postulaty narodowe, swoje postulaty autonomii narodowej przedłożyli przed ochronę Kościoła przed prześladowaniami. I to jest, ja zresztą muszę powiedzieć, że też nie rozumiem tego wyboru, który został dokonany przez kierownictwo tego środowiska politycznego i wraz z nim przez ich zwolenników.
1: Tym bardziej dziwne, że górale baskijscy dość mocno byli wtedy, wciąż jeszcze są przywiązani do Kościoła, do wiary i ten wybór mógł dziwić i dziwi chyba do dzisiaj.
2: Dziwi, no nie jest to proste. Ten czas w ogóle nie jest prosty do interpretacji, no ale tego typu paradoksy spotykamy. Natomiast dla ogromnej, jak mówię, większości katolików hiszpańskich było jasne. Jeżeli jest się katolikiem, nie można być po stronie republikańskiej, bo to było jasne też dla biskupów, którzy wydali taki bezprecedensowy list, którym tłumaczyli, dlaczego oni nie mogą zachować równego dystansu wobec stron wojny domowej, bo po prostu po jednej stronie wojny domowej Kościół jest niszczony, strony eksterminowane, a po drugiej stronie wojny domowej normalnie funkcjonuje i tu nie może być zaciemniania.
1: Nie ma tu żadnej symetrii.
2: Tak, zaciemniania, nie można szukać symetrii w takiej sytuacji. I ten list z lipca 1937 roku stał się powodem długotrwałej obmowy całego kościoła hiszpańskiego w środowiskach tak zwanych, z jednej strony w środowiskach lewicy wszelkiego autoramentu, a z drugiej strony w środowiskach tak zwanych postępowych katolików.
1: No bo to wypowiedzenie wojny, tak? Otwarte. No to, nie możemy
2: to jest
1: wspierać
2: republiki. Ich zdaniem to było wsparcie zbrodniczej dyktatury frankistowskiej, tylko nie było to powiedzenia jeszcze jednej frazy do tego, to znaczy, że to nie było, nie tyle było żyrowanie wszelkich posunięć politycznych generała Franco, tylko było stwierdzenie, że po drugiej stronie jest coś, co grozi anihilacją kościoła, w związku z tym kościół na to nie może sobie pozwolić, bo jednak ma do spełnienia pewną misję.
1: Wspominał pan, że w tych latach, czyli 37, 38, 39, w latach toczącej się wojny domowej, znakomita większość członków Opus Dei jest już po stronie frankistowskiej, w każdym razie walczącej z republiką. Rodzi się pytanie, a ilu ich w tym momencie było?
2: Więc mówi się zazwyczaj o kilkunastu członkach. Czasami mówi się, podaje się liczbę 12, czasami liczba nieco rośnie tam do 15, 17. Natomiast to jest grono bardzo wąskie.
1: Cały czas nieformalne.
2: To znaczy ono jest w opinii założyciela już dość precyzyjnie określone. To znaczy on ma poczucie, że kto jest członkiem Opus Dei. Natomiast nie ma wtedy jeszcze formuły prawno-kanonicznej. Ta formuła zostaje nadana zaraz po zakończeniu wojny domowej właśnie przez arcybiskupa Madrytu, który poznawszy księdza Escrivę i jego zwolenników, jego towarzyszy, uważa, że to trzeba to jakoś zorganizować. Zresztą ksiądz Escrivá jako prawnik, kanonista też uważał, że to jest niemożliwe, żeby to tak funkcjonowało sobie w powietrzu, tak powiedzmy, w taki sposób zupełnie nieformalny. I w związku z tym najpierw zaczyna się cała ta tak zwana droga prawna, która jest bardzo charakterystyczna dla Opus Dei, to znaczy, gdzie przez ciąg kilkudziesięciu lat Opus Dei zmienia bodajże czterokrotnie formułę prawną. Początkowo jest pobożnym stowarzyszeniem, potem stowarzyszeniem życia wspólnego, potem instytutem świeckim, gdy tylko to jest możliwe, a potem przechodzi w stan takiego, powiedziałbym, oczekiwania na inną formułę prawną, które kończy się tak naprawdę dopiero w 1982 roku, już poza kiedy nie żył założyciel Opus Dei i święty Jan Paweł II nadaje Opus Dei charakter dzisiejszy i zdaje się, że ostateczne, to znaczy prałatury personalnej.
1: Po upadku rządu republikańskiego nastają w Hiszpanii rząd generała Franco, który przez jednych uważany jest za tego strasznego dyktatora, przez innych za zręcznego polityka, który ocalił Hiszpanię na przykład przed kolejną tragedią II wojny światowej.
2: No to nawet przyznają mu jego nie wrogowie, także że rzeczywiście, jeżeli przez czymś Hiszpanię ocalił, to przed II wojną światową i to trzeba powiedzieć, że zrobił to z pełną premedytacją i chyba miał rację. Natomiast w tej zadziwiającym momencie, kiedy cały świat pogrąża się w odmętach II wojny światowej, Opus Dei w Hiszpanii rozwija się.
1: No właśnie.
2: I to jest pewien fenomen socjologiczny, moim zdaniem, no nie chcę powiedzieć bezprecedensowy w XX wieku, ale mający niewiele na pewno precedensów w XX wieku, kiedy w bardzo krótkim czasie kilka tysięcy młodych, wykształconych Hiszpanów, zarówno mężczyzn, jak i kobiet, no głównie mężczyzn, ale także kobiet, jeszcze wstępuje do Opus Dei.
1: Zatrzymajmy się na moment przy tych płciach, bo najpierw powiedział pan mężczyzn, a potem poprawił mężczyzn i kobiet. Jak to było na początku z tymi płciami? Początkowo to byli sami mężczyźni.
2: Pierwszy rok 1928 to jest rozpoczęcie pracy jakby raczej z mężczyznami. Potem jest, założyciel Opus Dei w ogóle uważał, że, znaczy on się do tego zresztą przyznawał, że w pierwszym odruchu uważał, że kobiety, no to niemożliwe, żeby on był powołany do tego, żeby zakładać jakąś kobiecą instytucję w kościele. Natomiast, no, jak później przyznawał, Pan Bóg mu pokazał, że to nie jest jego pomysł, w związku z tym może on nawet nie chce czegoś takiego, ale to za to Pan Bóg chce. No i rzeczywiście od początku lat 30. on już wie, że mają być kobiety w dziele. ta historia żeńskiej gałęzi Opus Dei jest dość skomplikowana, dlatego że pierwsze próby jakby pracy z kobietami rzeczywiście się założycielowi Opus Dei nie udają. Natomiast z czasem udaje mu się jakby postawić jakoś tę pracę, która w tej chwili zresztą Opus Dei jest liczniejsze po stronie kobiecej niż po stronie męskiej. Natomiast za czasów tych pierwszych, no jakby w naturalny sposób miał więcej zwolenników, więcej naśladowców wśród mężczyzn, z którymi spędzał znacznie więcej czasu. Natomiast z czasem ta część żeńska też się bardzo rozbudowuje. Tu jest oczywiście bardzo wiele, ponieważ te części są od siebie odseparowane, one się rozwijają niejako autonomicznie, łączy je tak naprawdę formacja, łączą je osoby kapłanów zarządzających całością dzieła, przede wszystkim te w tej chwili głównie ojca, prałata. To też one mają własny jakby rytm funkcjonowania. Trzeba powiedzieć, że na pewno nie ma członków żeńskich, że tak powiem, członkiń dzieła w czasie wojny domowej. Tak, rzeczywiście wtedy jeszcze ich nie ma, natomiast pierwsze członkinie Opus Dei wywodzą się spośród sióstr. Była wtedy socjologicznie, było tak, że te rodziny hiszpańskie były bardzo dzietne. One miały często po kilkanaścioro dzieci, w związku z tym łatwo było jakby zarazić tym pomysłem zwłaszcza swoich najbliższych krewnych. Stąd bracia, siostry, często ojcowie, matki wstępują do Opus Dei. W tą stronę.
1: No ale jest to pewien mechanizm pociągający.
2: Naturalny. Natomiast to, co jest niezwykłe, to to, że Opus Dei w latach 40. i 50. jest formacją, która dominuje formację młodzieży katolickiej. I to jest też powód niechęci części innych katolików do Opus Dei w tym okresie w Hiszpanii.
1: Do rozmowy wracamy za chwilę po przerwie.
0: Historia Kościoła.
1: I jesteśmy ponownie przy mikrofonach. Ja oraz mój i państwa gość, pan Paweł Skibiński, rozmawiamy o Opus Dei. Jesteśmy już w latach po II wojnie światowej. Opus Dei zaczyna się rozwijać także poza granicami Hiszpanii. Czy to jest tak, że pierwsze w kolejności były kraje hiszpańskojęzyczne?
2: Nie, to znaczy pierwsze były kraje europejskie bliskie Hiszpanii, to znaczy Portugalia, Francja, a z czasem i Włochy. Włochy może nie tak bliskie już geograficznie, ale było to zrozumiałe, ponieważ założyciel Opus Dei uważał, że Opus Dei musi być uniwersalne, to znaczy nie może być ograniczone wyłącznie do Hiszpanii, bez względu na sukcesy, że tak powiem, duszpasterskie, które tam spotykał. No i dopiero z czasem, pod koniec lat 40., głównie ze względów finansowych, udaje się wyeksportować pierwszych członków dzieła za ocean, do krajów Ameryki Łacińskiej.
1: Co przyciąga ludzi do Opus Dei? Co przyciągało ich wtedy? Dlaczego to w ogóle zaczęło się rozwijać? Bo najpierw mówiliśmy, święty José María zgromadził kilkunastu ludzi wokół siebie. Jak to się stało, że ci ludzie zaczęli kolejnych przyprowadzać? Co ich przyciągało?
2: Ja myślę, że taka autentyczna chyba pobożność i jednocześnie pewna nowoczesność formy, no jak na tamte lata może nawet szokująca. To znaczy proszę zwrócić uwagę, że Opus Dei jakby jest stwarza bardzo szerokie pole jakby oddziaływania dla zarówno jak mówię, dla kobiet i dla mężczyzn, dla młodych i dla starych, dla żonatych i żonatych mężczyzn, zamężnych kobiet i dla celibatariuszy, więc osób samotnych. No to jest formuła bardzo, bardzo uniwersalna, a jednocześnie szalenie podkreślające swoją świeckość. To znaczy, że pomysł taki, że pośród świata można być świętym, szukać świętości i służyć Bogu, jednocześnie zachowując wszystkie atrybuty człowieka świeckiego, był pomysłem dość radykalnym. Pomysł taki, że nie wiem, małżeństwo jest drogą do świętości, może już w tej chwili nie dziwi specjalnie, natomiast w połowie lat 40. był pewnym szokiem dla części przynajmniej katolików i przyciągał, ponieważ stwarzał nowe perspektywy spojrzenia na egzystencję człowieka, jednocześnie bardzo dobrze uzgodnione z katolicyzmem. problem, to znaczy tam nie było jakiegoś napięcia wewnętrznego z nauką Kościoła. No i to był luksus, który wielu przyciągał po prostu.
1: No i teraz uchylmy chwilę rąbka tej tajemnicy. Co dzieje się wewnątrz Opus Dei? Czym zajmują się ludzie, którzy trafiają do Opus Dei? Myślę, że znaczna część niechrześcijan nie ma o tym kompletnie pojęcia, albo jeszcze gorzej, ma całkowicie błędne pojęcie, ale dotyczy też to także sporej części katolików, którzy wyobrażają sobie nie wiadomo co tam się dzieje w Warszawie na Górnośląskiej na przykład.
2: To znaczy, no oczywiście można sobie wyobrażać różne rzeczy, ale akurat Opus Dei jest dość zadziwiającą instytucją o dużej przejrzystości, taką, w tym znaczeniu przejrzystości, że nawet taką deklarującą swoją otwartość. Nie zawsze to się spotyka ze zrozumieniem, nawiasem rzecz biorąc, tych, którzy rzekomo chcą się dowiedzieć, co tam się tak naprawdę dzieje.
1: Musi być drugi albo trzecie dno.
2: No, zapewne tak. W ich mniemaniu to pewnie jest nieuniknione. Natomiast generalnie rzecz biorąc, Opus Dei jest formacją modlitewną. To znaczy ona ma przede wszystkim formować członków w modlitwie po to, żeby całym swoim życiem służyli Panu Bogu i Kościołowi, ale jednocześnie, żeby spełniali swoje obowiązki obywatelskie, żeby spełniali swoje obowiązki rodzinne, żeby dobrze pracowali, ponieważ to wszystko jest warunkiem dobrego służenia Panu Bogu. To poszukiwanie świętości, bo to tak trzeba chyba nazwać, pośród świata, wymaga dość radykalnej formy życia, która polega na właśnie regularnej modlitwie według pewnego schematu, który został zaprojektowany przez założyciela Opus Dei, jak wierzą członkowie Opus Dei, pod wpływem Ducha Świętego, który dał mu taki charyzmat założycielski. Wymaga też, jakby to powiedzieć, bardzo konsekwentnej też formacji osobistej, to znaczy w formacji doktrynalnej, ascetycznej. Tu jakby powiedzenie świętego Josemarii Escrivy de Balaguera, że formacja nigdy się nie kończy, jest chyba adekwatne, bo rzeczywiście życie członka Opus Dei wymaga stałej formacji w pogłębiania swojej znajomości Chrystusa, Kościoła, dzieła.
1: Spotkałem się z takim zarzutem kierowanym przeciwko prałaturze personalnej, właśnie owej duchowości prałatury. Zarzut ten wychodził nie ze środowisk lewicowych, a tradycyjnych, tradycji katolickiej, że jest bardzo silnie wyczuwalny ryt protestancki w Opus Dei. Ten ryt przejawia się w nacisku, jaki kładziony jest na świętość pracy. Że praca w tym momencie nie jest tak, jak to Bóg w Księdze Rodzaju powiedział, swoistą karą, tak, dla człowieka za grzech pierworodny, tylko że wręcz przeciwnie, jest darem, a nawet drogą do uświęcenia. I że to jest taki ryt protestancki, całkowicie obcy dawnej, tradycyjnej duchowości katolickiej. Jak się Opus Dei wobec takiego zarzutu ustosunkowuje?
2: Znaczy, pewnie trzeba by było zapytać teologa, ja jestem historykiem, więc, ale ja mogę powiedzieć tak, jak ja to rozumiem. No, z tego, co ja wiem o historii teologii pracy w XX wieku, no to trzeba by było się zapytać, to przepraszam, rok 1946, kardynał Stefan Wyszyński, który pisze Duch Pracy Ludzkiej, nawiasem rzecz biorąc, wówczas jest to powiedziałbym lektura, którą święty Josemaria Escriva de Balaguer zaleca z członkom Opus Dei jako jedną z lektur duchowych, bardzo szybko przetłumaczono na hiszpański, bodajże w 1952 roku. No więc i co, przepraszam, kardynał Stefan Wyszyński też jest
1: zarażony duchem protestantyzmu.
2: No, jeżeli ktoś to powie głośno, proszę bardzo, ale ja się z tym po prostu nie zgadzam. I wydaje mi się, że Opus Dei jakby jasno pokazuje, że to nie jest w żaden sposób niekatolickie, żeby uważać, że dobrze wykonana praca jest sposobem na oddawanie Bogu chwały i że może by się jakby przenikać z modlitwą. Natomiast zwracam uwagę, że nie ma w teologii pracy świętego Josemarii Escrivy de Balaguera żadnego kultu sukcesu. To znaczy, oczywiście, że też nie ma kultu nieudacznictwa, natomiast nie jest tak, że święty Josemaria zapewnia swoich czytelników, że modląc się i pracując dobrze będą...
1: Zostaniecie prezesami.
2: Tak, i będziecie odnosić sukcesy. On tylko mówi, że trudno sobie wyobrazić, że w ogóle wam się zawsze będzie nic nie udawało, natomiast wcale nie macie gwarancji, że za każdym razem wam się uda, bo to nie o to chodzi, bo Pan Bóg nie żąda od nas sukcesu i w znaczeniu, jakby to powiedzieć, pięcia się po szczeblach kariery, tylko żąda dobrze wykonanej i przemodlonej pracy. A to, co on zrobi z tą naszą pracą, to jest zupełnie inna sprawa, tak? I czasami może nam dać spektakularne upokorzenia. I to jest myśl, która niewątpliwie, czy duch, który niewątpliwie nie ma nic wspólnego z powiedziałbym, z jakąś predestynacją, tak, czy czymkolwiek takim, co rzeczywiście trudno by było pogodzić z duchem katolicyzmu.
1: Jeszcze inny z zarzutów, który też czasem można znaleźć w jakichś publikacjach, które poruszają temat Opus Dei, ale nie są pisane, nazwijmy tak ściśle historycznie. Pojawia się czasem plotka, trudno mi powiedzieć na ile prawdziwa, o jakimś sporze, który wybuchł między prelaturą personalną, a jednym z dość wpływowych, nazwijmy, zakonów, towarzystw.
2: Znaczy, chodzi oczywiście o jezuitów, natomiast powiem tak, że... To jest kwestia, która trudno nazwać to, jakby to powiedzieć, sporem instytucjonalnym. To jest element, który towarzyszył doświadczeniu części członków Opus Dei, zwłaszcza w krajach romańskich, a zwłaszcza na początku w Hiszpanii, gdzie rzeczywiście, to zresztą widać po biografii założyciela Opus Dei, odsyłam do książki, bardzo obszernej książki Andreasa Vasqueza de Prady. Powiem tak, rzeczywiście część zakonników, w tym jezuitów w Hiszpanii, bardzo krytykowała Opus Dei, posuwając się niekiedy poza granicę, że tak powiem, takiego, powiedziałbym, rzeczowości i prawdziwości zarzutów, o tak powiedzmy. Często też starali się oddziaływać na środowiska rodzinne członków dzieła i to też było już jakby przekroczenie, myślę, takiej granicy, jakby to powiedzieć, rzeczowego stosunku w ramach kościoła, do braci. Tak,
1: i tu jedno ze źródeł tej czarnej legendy.
2: Myślę, że jest to jedno ze źródeł. Oczywiście później wykrzywione jeszcze bardziej w innych okolicznościach. Natomiast fakt jest faktem, że nie było żadnego konfliktu instytucjonalnego. Był to konflikt raczej środowiskowy. W Hiszpanii te środowiska do tej pory miały niejako monopol na kształcenie elit intelektualnych, zwłaszcza studentów. I w momencie, kiedy ten boom pokoleniowy, o którym mówiłem, wymiótł niejako niemal wszystkich tych wartościowych młodych ludzi w jednym kierunku, co jest fenomenem pewnym socjalnym, szczerze powiedziawszy, ja się nie dziwię frustracji i prawdopodobnie co słabsze charaktery uciekły się do takiego, powiedziałbym, już nie w pełni rzeczowego atakowania Opus Dei. Zresztą święty Josemaria uważał, że część z tych ataków jest przynajmniej dobrze, znaczy czyniona z dobrą intencją, to znaczy, że w jakimś sensie oczyszcza dzieło, bo pokazuje ewentualne problemy, które mogłoby generować ta formacja, i on był wdzięczny tym osobom, które go atakowały, wręcz wyciągał rękę do niektórych z tych osób, które potem miały rozmaite kłopoty w strukturach kościolnych, ponieważ tak się składa, że znaczna część tych zakonników za kilkanaście lat, dosłownie od tych wydarzeń, będzie miała poważne kłopoty, żeby utrzymać się w strukturach kościolnych w związku z kryzysem powołaniowym, czy posoborowym, powiedzmy, który rzeczywiście dotknął w szczególnie gwałtowny sposób między innymi Kościół hiszpański.
1: No i mamy tutaj ów Sobór Watykański II, który często, czy inaczej, Opus Dei często jest związane z Soborem Watykańskim II. Często mówi się, że to jest struktura powołana już po Soborze, typowa dla modernistycznego Kościoła. Na ile takie stwierdzenie jest prawdziwe, na ile absolutnie nieprawdziwe?
2: To znaczy, powiem tak, oczywiście, że formuła prawatury personalnej została zainicjowana na Soborze. To prawda, że znaczna część teologicznych fundamentów formacji Opus Dei została uznana przez Sobór jako elementy w pełni uprawnione nauczania katolickiego, na przykład teologia powszechnego powołania do świętości, którą niejako wcześniej przed Soborem głosił m.in. św. Josemaria Escrivá de Balaguer i poniósł szczególne zasługi.

0: wewnątrz Kościoła katolickiego i tak samo jak można być znakomitym katolikiem tradycjonalistą, tak samo można być wspaniałym katolikiem, członkiem neokatechumenatu i tak samo pewnie można być znakomitym katolikiem, członkiem Opus Dei i to jest myślę, że piękne. Nawiasem rzecz biorąc, w Polsce akurat ja nie widzę specjalnej wrogości między poszczególnymi formacjami katolickimi i uważam, że to zresztą jest piękny rys polskiego katolicyzmu, który pokazuje, że między formacjami naprawdę często bardzo się różniącymi, jeśli chodzi o pewną wrażliwość religijną, może być współpraca w sprawach ważnych dla całego Kościoła i dla społeczeństwa. I to jest na przykład na polu, nie wiem, edukacyjnym, kulturalnym, a czasami
1: czy
0: nawet
1: na przykład w walce o jakieś absolutnie fundamentalne sprawy, jak obrona życia, na przykład oczywiście. W systemie prawnym.
0: Powiedziałbym, że nawet bym się zastanawiał, gdyby tak nie było. To znaczy, że co jest nie tak, prawda? Natomiast niestety ta mentalność plemienna jest w niektórych kościołach partykularnych bardzo głęboko zakorzeniona. Mam wrażenie, że także w niektórych kościołach europejskich. Ja przyznam, że to, że w Polsce tej mentalności plemiennej, że tak powiem, nie dostrzegam, jest wielkim świadectwem piękna polskiego kościoła, któremu główne rysy nadawali kardynał Stefan Wyszyński i święty Jan Paweł II.
1: Nasze spotkanie w sposób nieunikniony zbliża się już do końca. Wspominał pan już tutaj o jednej z książek świętego José María Escrivy. On napisał tych pozycji znacznie więcej. Chciałbym teraz spytać pana, by podzielił się pan swą wiedzą, co by pan polecił, czy książki, czy strony internetowe, gdzie tą rzetelną, prawdziwą wiedzę, a nie historię Dona Browna, można na temat Opus Dei i świętego założyciela zdobywać?
0: No to znaczy, co zależy, czy mówimy o lekturach historycznych, czy mówimy o lekturach duchowych.
1: Od czego zacząć?
0: No, znaczy, ja bym powiedział tak, że w zależności od tego, czego się szuka. Jeżeli się szuka informacji historycznej, to myślę, że jest wiele książek. Już w tej chwili naprawdę jest bogata literatura na temat Opus Dei. Rzeczowa, pisana też zresztą nie przez członków Opus Dei często. Nie wiem, mamy książki Vittorio Messoriego, mamy książkę Johna Alena, które Vittorio Messori, śledztwo w sprawie Opus Dei, John Allen, Opus Dei po prostu. Bardzo fajną, krótką i zwięzłą i bardzo rzeczową książką jest napisana przez jednego z bodajże włoskich członków Opus Dei, Pepe Romano, Giuseppe Romano. Książka, która się nazywa po prostu Opus Dei, też bardzo to jest bardzo zwięzła publikacja, która pokazuje charakter Opus Dei. Natomiast jeśli chodzi o założyciela Opus Dei, no tutaj mamy kilka biografii tłumaczonych na język polski. Ja wiem, która jest najbardziej rzeczowa i od której można by było zacząć. No, wydaje mi się, że pewnie taką najobszerniejszą jest książka Vasquesa de Prada, o której mówiłem, natomiast podejrzewam, że nie jest to dobry początek przygody z poznawaniem życia świętego José María Escrivy de Balaguera. Myślę, że tutaj mamy kilka innych książek Bernala, Salvadora Bernala, Pilar Urbano, no, jest ich kilka. Natomiast w tej chwili wydaje się, że jeśli chodzi natomiast o sprawy duchowościowe związane z formacją Opus Dei, no to rzeczywiście najbardziej chyba znaczące są oczywiście książki założyciela Opus Dei. Tu wielokrotnie wznawiane książki już należące chyba do pewnej klasyki duchowości Kościoła katolickiego XX wieku, Droga, Bruzda i Kuźnia, przeznaczone do rozważań duchowych. Ale także kazania i wywiady z świętym José María Escrivą de Balaguer, Przyjaciel Boga, To Chrystus Przechodzi, czy Kochać Kościół. To są książki, które myślę, że mogą być bardzo pożyteczne dla, nie tylko dla ludzi zafascynowanych formacją Opus Dei, ale także dla każdego katolika, który chciałby pogłębić swoją zdolność modlitwy, swoją chęć modlitwy. To nie jest skarbiec wyłącznie jednej formacji, to jest skarbiec całego Kościoła, o tym mówił święty Jan Paweł II. Stąd też są wydawane, właściwie wszystkie te teksty są wydawane i w tej chwili

0: Jest bardzo, trwa bardzo trudna praca przygotowania do wydań krytycznych, także tekstów wewnętrznych, jakby skierowanych wyłącznie do członków Opus Dei, które jednak dzieło postanowiło przygotować do upublicznienia właśnie ze względu na opinię papieża, że to nie jest jakby skarb wewnętrzny, tylko to jest skarb dla całego Kościoła. Nawet jeżeli wiemy, że nie wszystkie te rzeczy są do zastosowania takiego, powiedziałbym, bezpośredniego. Mm-hmm. Tak? I to jest wielka sprawa pokazująca na to pewną otwartość Opus Dei. I jednocześnie toczy się to dość spokojnie. To nie chodzi o to, żeby tutaj robić coś na siłę. Ale jest dość systematyczna praca trwa nad tym właśnie zagadnieniem.
1: Czy polska Opus Dei, polska część prałatury personalnej ma jakąś stronę internetową?
0: Tak, oczywiście. To znaczy, powiedziałbym tak, że jest jedna główna strona Opus Dei, powiedziałbym światowa, która ma odmiany językowe, z tym polską. To znaczy www.opusdei.pl po prostu. I to jest rzeczywiście źródło sporej informacji na temat zarówno miejsc, gdzie się toczy formacja Opus Dei, tam można się zapoznać z tekstami obecnego prałata Opus Dei, księdza biskupa Javiera Echevarri. I to jest miejsce, gdzie też można spokojnie zapoznać się z różnymi aspektami duchowości Opus Dei, które zarówno w celach informacyjnych, jak i w celach własnego wzbogacenia duchowego. Tam też znajdziecie Państwo liczne linki do innych stron, które ewentualnie by oferowały dodatkowe informacje, dodatkowe teksty. Myślę, że warto oczywiście się zapoznać, jeśli kogoś to interesuje.
1: Myślę, że spora część naszych słuchaczy, ja w każdym razie dowiedziałem się nieco więcej o prałaturze personalnej, wokół której tyle legend narosło, ale oczywiście wiedzę swoją należy cały czas powiększać, bo warto i tak jak pan Paweł powiedział, czerpać z tego skarbca, z tej skarbnicy, nawet jeśli nie ma się zamiaru zostać członkiem Opus Dei. Moim i państwa gościem był pan Paweł Skibiński, który opowiadał o prałaturze personalnej. Dziękuję bardzo za wizytę.
0: Dziękuję bardzo.
2: Historia Kościoła.

0: SK Rock Warszawa. SK Rock. Drogowskazy.
1: Czas na drogowskazy. Kolejne spotkanie na antenie SK Rock. Cieszę się, że się słyszymy i że, jak mam nadzieję, przed nami kolejna wspólna godzina. Ja się nazywam Aleksandra Galant i myślę, że gdybym zapytała Was, czym żyliśmy w lipcu, każdy mógłby udzielić innej odpowiedzi. Jedni powiedzieliby, że mundialem, bo z tego, co pamiętam, to on jeszcze w lipcu trwał w najlepsze. Inni powiedzieliby, że wydarzenia polityczne rozgrzewały ich do czerwoności. Ktoś inny powiedziałby, że w końcu były jagody, kurki, bób, było mnóstwo pysznych warzyw, na które czekał przez cały rok. Ktoś inny mógłby powiedzieć, że jednak częściej zagląda do portali plotkarskich i to, czym bardzo mocno żyliśmy, to był medialny powrót po latach, wielka historia z początku tego stulecia, czyli powrót Michała Wiśniewskiego i mandaryny. No i oczywiście ktoś może złapać się za głowę i powiedzieć, o rany, ale ploty, te wszystkie portale plotkarskie, co za bzdury. Teoretycznie tak, natomiast tutaj trochę wygląda to tak, że płyniemy na fali nostalgii właśnie za tymi czasami sprzed 20 lat, kiedy co niektórzy mogli słuchać zespołu Ich Troje. Zresztą trudno było w tym czasie nie obić się o jakąś piosenkę tego zespołu. Ktoś inny mógł oglądać ich program w telewizji. Oni byli jednym słowem wszędzie. Ale jak się domyślacie, nie będziemy tutaj rozmawiać o relacji lidera Ich Troje, Michała Wiśniewskiego i jego jednej z byłych żon, ale mam wrażenie, że ich historia trochę ośmieliła nas, ośmieliła ludzi w takich rozważaniach na temat powrotów do swoich byłych partnerek i swoich byłych partnerów, dlatego, że wydaje mi się, że w momencie, kiedy relacja się kończy, nie do końca z naszej inicjatywy, to w wielu osobach tli się taka myśl, że może jednak, a może byśmy jeszcze wrócili, może ona jeszcze zadzwoni. Nie zawsze to się dzieje, ale czasem się dzieje. No i moje pytanie jest, dlaczego do siebie wracamy? Czy to oznacza, że mamy jakiś problem z tymi rozstaniami, że może nie jesteśmy ich pewni? Nie zdziwię się, jeżeli wiele osób zadaje sobie pytanie, czy takie relacje, które raz już się zakończyły, mają z jakiegoś powodu szansę udać się po latach, po miesiącach, po przerwie. Nie znam odpowiedzi na te pytania, ale udało mi się zaprosić gościa, który zgodził się ze mną na ten temat pozastanawiać i jest to pan Paweł Węcławiak, który jest terapeutą systemowo-integracyjnym, a także certyfikowanym terapeutą uzależnień związanym z Centrum Terapii Dialog. Witam w Drogowskazach.
2: Dzień dobry państwu, dzień dobry pani redaktor.
1: Proszę mi wybaczyć ten plotkarski wstęp, ale wydaje mi się, że historia show biznesowej pary, o której powiedziałam, naprawdę trochę różne osoby ośmieliła do rozważań, mnie również. I ja tutaj nie oczekuję od pana odpowiedzi rozstrzygających, bo rozumiem, że mówimy o takiej materii niezwykle ulotnej. Natomiast wyobrażam sobie, że pan w trakcie swojej pracy spotykał różne osoby, miał różnych pacjentów, klientów, klientki, pacjentki, którzy być może byli w takiej sytuacji, że zastanawiali się, czy ten powrót, że on prosi, że ona by chciała, że oni się zastanawiają. Przede wszystkim może zacznijmy od tego, czy takich par jest w ogóle dużo.
2: Co prawda jakoś nie ma takich sztywnych danych, ale zaskoczyła mnie liczba, bo około 40% osób właśnie rozstaje się i wraca do siebie. Oczywiście to dotyczy szczególnie młodszych osób, między 17 a 25 rokiem życia, ale mimo wszystko jakby to też mnie jakoś tak zaskoczyło, że to jest naprawdę duża liczba. Tak, to prawda, ja też jakby w swojej pracy spotykam się z osobami, które rozstają się i wracają do siebie. Natomiast nie mam takiej odpowiedzi, jakby co jest przyczyną tego rozstania, jak i powrotu.
1: Trudniej jest mówić o tej grupie, o której pan powiedział na początku, 17-25, zwłaszcza, że tak powiem, pierwszej części tych widełek, dlatego, że kiedy mamy te 18, 19 lat, to nasze uczuciowe decyzje są trochę inne. Chyba można też powiedzieć, że młode osoby mają prawo do trochę innych przeżyć. Natomiast jeżeli para podejmuje decyzję o tym, żeby do siebie wrócić, to być może moment rozstania nie był do końca przepracowany. Być może nie było takiej pewności, może ta nadzieja na powrót się jednak tliła.
2: Przyczyny mogą być różne. Para może się rozstawać dlatego, że nie wiem, doszła do jakiegoś porozumienia i uznali oboje, że rzeczywiście będąc dalej w tym związku, raczej będą sobie, nie wiem, szkodzili niż jakoś służyli w tej relacji i będą dla siebie, nie wiem, wzajemnym oparciem, wsparciem. Natomiast są też pary, pary, które rozstają się z powodu, bym powiedział, takich bardzo trudnych doświadczeń, na przykład związanych chociażby, nie wiem, z przemocą, z uzależnieniami, czy z tym kawałkiem, z którym ja też na co dzień pracuję, więc tam ten powód jest taki bardziej klarowny, wyraźny, ostry, można by nazwać, który utrudnia bycie ze sobą, no i na tamten moment nie pozwolił tej parze ze sobą po prostu być, zostać.
1: Kiedy ja wspominałam o powrocie Mandaryny Michała Wiśniewskiego, wspomniałam o nostalgii, o tym, że wszystkie osoby, które śledziły tę historię, cofnęły się w czasie, zaczęły sobie przypominać, co się wtedy działo. Dla wielu osób, zwłaszcza tych osławionych milenialsów, to był czas wchodzenia w młodą dorosłość, więc oczywiście ten nostalgiczny uśmiech pojawił się na naszych twarzach. Czy ta nostalgia, jeżeli mówimy o parach, które rozważają powrót, też nie bierze góry? Jednak po czasie chyba bardziej wspominamy to, co było piękne, to, co było dobre, że gdzieś tam razem byliśmy, w jakiś sposób razem się bawiliśmy, dogadywaliśmy. I czy ta nostalgia jest dobrym doradcą?
2: Jakoś tak rezonuje ze mną to, co pani redaktor powiedziała, że ten czas też ma znaczenie, bo też ja to rozumiem w taki sposób, że w tym czasie my po prostu dojrzewamy poprzez doświadczanie różnych rzeczy w naszym życiu, jakichś doświadczeń, które wpływają na nas od początku do końca. To nie jest tak, że ten proces gdzieś się zatrzymuje i już po prostu jesteśmy raz na zawsze ukształtowanymi ludźmi. Każde jakieś doświadczenie, różnego rodzaju czynniki będą powodowały, że jakoś stajemy się właśnie i trochę innymi ludźmi. I rzeczywiście w tym kontekście możemy jakoś tak sobie myśleć, że możemy inaczej spojrzeć na tą relację z przeszłości. Na przykład, nie wiem, coś bardziej docenić, coś, co wcześniej, nie wiem, jakoś nam przeszkadzało w partnerze, w partnerce. Natomiast w danym momencie w życiu rzeczywiście może to przybierać jakieś inne kształty i możemy nawet patrzeć na to jako coś wartościowego i coś ważnego dla nas, czego wcześniej tak nie przeżywaliśmy.
1: Kiedy z kolei ja przygotowywałam się do naszej rozmowy, to zorientowałam się, że język polski ma dla nas cały katalog przysłów, powiedzeń i złotych myśli związanych właśnie z tym tematem. No i jednym z nich jest to osławione stara miłość nie rdzewieje. Bo ja do tej pory pytałam o nostalgię, pytałam o tęsknotę, być może emocje, które nam towarzyszą w sytuacji rozstania. No ale w wielu relacjach kluczowa jest jednak miłość. I czy kiedy pan obserwuje chociażby osoby w swoim gabinecie, ma wrażenie, że ta miłość, która lata temu miała swój początek, z tą osobą została?
2: Tak sobie pomyślałem, że mogę też trochę i panią, i słuchaczy, i może też trochę siebie rozczarować, bo w gabinecie posługuję się pewnymi prawdami o człowieku, na przykład takimi, że wchodzimy w relacje często na bazie, bym powiedział, zaspokajania potrzeb. Dlatego też wchodząc chociażby w relacje z drugą osobą, ogromne na przykład znaczenie będzie miało to, jaki posiadamy na chociażby styl przywiązania, który nabyliśmy podczas dzieciństwa, ale też który się kształtował z nami, kiedy dorastaliśmy jako młodzi ludzie. No i finalnie jakby cały czas jesteśmy w takim procesie budowania i przeżywania tego stylu.
1: Jeżeli ja się dobrze orientuję, to jest również wniosek na bazie rozmów, które odbywałam w drogowskazach. Styl przywiązania to jest coś, czego już nie zmienimy.
2: No właśnie to tak nie do końca. To nie jest takie jednoznaczne. Chociażby doktor Chrząstowski pisze w swojej książce, takim poradniku dla terapeutów par, że badania wskazują na to, iż ten styl właśnie może się zmieniać i przybierać inne kształty niż miał on na początku. Czyli wniosek jest taki, że nie jesteśmy skazani, że tak powiem, na ten jeden styl przywiązania.
1: Pytałam pana sporo o rozstania, dlatego że wydaje mi się, że to, jak ludzie się w pewnym momencie żegnają, może mieć wpływ na to, jak w pewnym momencie znów się powitają. Dużo o rozstaniach już powiedziano, również o tym, że rozstanie dla wielu osób też ma swoje fazy. Jest to porównywane do fazy żałoby, że my w jakiś sposób to rozstanie, jeżeli ono jest dla nas ważne, bolesne, jeżeli kończy istotną dla nas relację, no musimy sobie jakoś przepracować. I zastanawiam się, czy pana zdaniem to, w jaki sposób my wyjdziemy z tego rozstania, również może wpłynąć na naszą decyzję o ewentualnym powrocie. Dlatego, że pewne rzeczy sobie w głowie układamy. W pewien sposób jakoś tłumaczymy sobie to, co się wydarzyło, w pewien sposób też zapamiętujemy tę osobę i jednak potem pojawia się możliwość powrotu.
2: Mam wrażenie, że jakby kontynuujemy temat, A propos tego, o co pani zapytała, czyli o te style przywiązania. One mogą się na przykład zmieniać pod wpływem relacji z drugim człowiekiem. Jak jesteśmy w relacji z partnerem, z partnerką, z mężem, z żoną, w takim sensie, to ta relacja też może być takim doświadczeniem korekcyjnym. My możemy, że tak powiem, w tej relacji jakoś uczyć się inaczej reagować, inaczej przeżywać drugą osobę i w związku z tym, odpowiadając trochę na pani pytanie, wychodząc z tego związku, myślę sobie, że wychodzimy z jakimś doświadczeniem, z jakąś kolejną umiejętnością przeżywania drugiej osoby, umiejętnością radzenia sobie chociażby z takim przeżywaniem emocji, kiedy zostajemy sami z tymi emocjami, tak? Inaczej sobie na przykład z tym radzimy. No i wiele jeszcze innych czynników, moglibyśmy tutaj je wymieniać.
1: Przyznam szczerze, że byłam też bardzo zaskoczona, bo to w ogóle nie było trudne. Kiedy wpisałam sobie w popularną wyszukiwarkę jak krowa na rowie powrót po rozstaniu, wyskoczyło mi całe mnóstwo kursów, szkoleń kierowanych do osób, które chcą odzyskać partnera lub partnerkę. Ja nie zgłębiałam tego, co na tych stronach jest, bo mam wrażenie, że to nie są zbyt dobre miejsca, chociaż nie chcę być niesprawiedliwa. Odnalazłam też bardzo wiele zwykłych artykułów na portalach lifestyle'owych, jak odzyskać partnera w 5 prostych krokach. 5 zasad, bardzo proste poradniki. Wśród nich były także poradniki dotyczące rozstania. Nie wolno kontaktować się z byłym partnerem. 21 dni bez kontaktu. Czy pan myśli, że takie skrajne postawy w przypadku rozstań mogą się nam przysłużyć?
2: Trudno mi się tego słucha, nie? Jeżeli mówimy o takich właśnie restrykcyjnych, nie wiem, zasadach, wymaganiach. Dalekie mi są w ogóle pewnego rodzaju skrajności w różnych obszarach życia, szczególnie w takim, bym powiedział, obszarze bardzo delikatnym, wrażliwym. To szczególnie jakoś mi nie rezonuje. Ja sobie myślę, że jako ludzie, nie wiem, co pani redaktor na to, ale my mamy w ogóle bardzo mało okazji w życiu, żeby jakoś dobrze się rozstawać z ludźmi, nie? Różnymi ludźmi, nie tylko w związkach romantycznych, takich stricte. Te rozstania na przykład nas zaskakują, potrafią być nieprzyjemne, urwane.
1: Czasami brakuje właśnie tego dokończenia, takiego domknięcia.
2: Tak, dokładnie. Zaglądam w to, co pani powiedziała, czyli żeby to było coś takiego ostrego, wtedy tym bardziej by to potęgowało taką trudność, żeby dobrze się rozstać.
1: Myślę, że rozmowa o dobrych rozstaniach to jest temat na zupełnie inną rozmowę, dlatego, że to jest bardzo duży obszar. Być może jest to inspiracja i pomysł na kolejny odcinek Drogowskazów. My dzisiaj zajmujemy się rozstaniami, które przerodziły się po latach, być może latach, może miesiącach, w powroty. Czy to są powroty udane i w jaki sposób do tych powrotów trzeba podejść, żeby nie zrobić sobie i drugiej osobie krzywdy? O tym mam nadzieję, że będziemy rozmawiać w drugiej części naszej rozmowy. Wtedy w dalszym ciągu waszym i moim gościem będzie pan Paweł Węcławiak, który jest terapeutą systemowo-integracyjnym, a także certyfikowanym terapeutą uzależnień związanym z Centrum Terapii Dialog. Zostańcie z nami, zostańcie z Drogowskazami. Wracamy do naszej rozmowy już za kilka minut. Do usłyszenia, Aleksandra Galant.

0: Eskarok. Drogowskazy.
1: Witam się z wami po raz drugi, bo też druga odsłona Drogowskazów rozpoczyna się na antenie Eskirok. Ja się nazywam Aleksandra Galant, to tak gwoli ścisłości, a naprzeciwko mnie siedzi pan Paweł Węcławiak, który jest terapeutą systemowo-integracyjnym i certyfikowanym terapeutą uzależnień związanym z Centrum Terapii Dialog. Dzisiaj rozmawiamy o powrotach po rozstaniach. Być może okaże się, że w bliskim otoczeniu również macie takie pary. Kiedy ja się przyjrzałam tematu, to utwierdziłam się w przekonaniu, że tak właśnie jest. Też znam osoby, które jakiś czas temu definitywnie powiedziały sobie do widzenia, rozstały się, minęło trochę czasu, upłynęło trochę przysłowiowej wody w Wiśle i okazało się, że dziś tworzą udane relacje, są szczęśliwi, być może minęło trochę czasu, być może oni zmienili się jako ludzie. To też pojawiło się w pierwszej części naszej rozmowy, że wszystkie te relacje, które później na naszej drodze się pojawiają, także nas budują, ale przychodzi moment powrotu. Ten moment, kiedy okazuje się, że te dwie osoby znów mają się ku sobie. Przy podejmowaniu takiej decyzji, bo ona może być przepełniona jakąś niepewnością czy strachem, wspomnieniem tego, co jakiś czas temu sprawiło, że została podjęta decyzja o rozstaniu. W jaki sposób podjąć tę decyzję, żeby być jej pewnym, żeby nie działać pod wpływem impulsu? Chociaż czai się w tym założenie, że takie decyzje pod wpływem impulsu nie są dobre. Być może nie jestem tutaj sprawiedliwa, no ale jeżeli ktoś w dużej zgodzie ze sobą chciałby podjąć tę decyzję, w jaki sposób powinien działać?
2: Przysłuchiwałem się pytaniu, które pani zadała, to jakoś tak sobie myślałem, że o tych parach, które jakoś decydują się na powrót do siebie po latach, po jakimś czasie, że to raczej mniej mi się wiąże z tym impulsem. Chociaż pewnie też tak może być, że coś wpłynęło, czy zadecydowało, ten impuls zadecydował, co by było pewnie gorszą opcją, natomiast raczej to tak przeżywam, że to jest coś już bardziej przepracowanego, przemyślanego, może nawet bym powiedział bardziej przepracowanego, bo dzisiaj rzeczywiście wiele osób korzysta z wielu takich możliwości pomocowych, chociażby psychoterapii własnej, kto wie, może taka para wcześniej też jakoś zainwestowała w kontakt z psychoterapeutą par, chociażby w kilka spotkań, nie mówię o jakichś bardzo długich procesach terapeutycznych, ale takich kilku spotkaniach, które mogłyby pokazać, co na przykład ich łączy, a co dzieli, czy jest jakaś perspektywa, żeby mogli sobie w ogóle nazwać cel, jeżeli chodzi o ten ich związek. Więc myślę, że są to osoby, które podchodzą do tego z większą taką świadomością i z decyzją opartą na pewnym takim wkładzie, który robią w ten powrót.
1: Wydaje mi się, że tak jak w bardzo wielu innych kwestiach dotyczących relacji, duże znaczenie mają oczekiwania, z jakimi w nie wchodzimy, bo to chyba też wymaga jakiegoś ustalenia, porozmawiania, podjęcia decyzji, czego my od siebie oczekujemy. Kiedy rozmawiałam z bliską osobą i dzieliłam się z nią moimi refleksjami na temat zbliżającej się rozmowy w drogowskazach, to ktoś mi powiedział, ale dlaczego ty zakładasz, że te osoby od razu będą budować związek. Może one po prostu chcą się ze sobą dobrze bawić.
2: To jest też ciekawe, tak sobie pomyślałem, jak pani teraz podzieliła się tym swoim doświadczeniem z tej rozmowy, jak pani rozmawiała z jakąś osobą, to ona też coś wniosła, jakąś swoją myśl, jakiś pomysł i spojrzenie. Rozmowa to jest w ogóle kluczowy element. Taki kluczowy element, jeżeli chodzi o tworzenie relacji, tworzenie związku, też szczególnie w kontekście powrotu, że te osoby być może na początek zdecydują się ze sobą rozmawiać i ustalić, dlaczego w ogóle chcą tworzyć tą relację i myślę, że to jest jakoś tak bardzo ważne.
1: Oczywiście. Oczywiście rozmawiamy dzisiaj w kontekście par, stawiając na pierwszym miejscu te dwie osoby, które ją tworzą. Natomiast chyba niesprawiedliwym byłoby też założenie, że ten temat dotyczy wyłącznie singli, osób, które nie mają czy wspólnych, czy osobnych zobowiązań. Bo przecież to może dotyczyć pary, która zanim się rozstała, miała wspólne dzieci. Na przykład. Dla nich to też jest rewolucja. Dlatego skłaniam się ku temu, że to jednak nie powinna być decyzja pod wpływem impulsu, no bo jednak konsekwencje tej sytuacji przeżywa cała rodzina, cały ten wspólnie zbudowany system.
2: Pomyślałem jeszcze o, ja bym powiedział, takiej czołowej postaci terapii EFT, czyli takiej skoncentrowanej na emocjach, która jakoś bardzo zajmuje się pracą z parami. I Susan Johnson powiedziała coś takiego, że bardzo ważnym elementem w relacji dwojga osób jest to, że występuje tam taka dynamika, zażyłość, taka energia. Mianowicie chodzi o to, że nawet jeżeli te pary, nie wiem, kłócą się, to właśnie to jest jakaś podstawa, żeby one były. Żeby te osoby były ze sobą. Że jakoś mogą być ze sobą. Nawet pomyślałem sobie, że jak one się rozstają na pewien czas, a później z jakiegoś powodu wracają, to dlatego, że ta energia nie wygasła do końca. Nie? W takim sensie, że jest coś, o co możemy się zakotwiczyć, nie? Jeszcze złapać. Susan Johnson mówi o tym, że kiedy to wygaśnie i jest teoretycznie spokój, to znaczy nie ma kłótni, nie ma tych przepychanek, to w zasadzie nie ma nic. Czyli wtedy już jest małe prawdopodobieństwo, że te osoby będą mogły do siebie wrócić, że raczej już ich nic nie połączy. Natomiast kiedy jeszcze mamy tą iskierkę, nawet jeżeli ona tak na pierwszy rzut oka nie wygląda zbyt konstruktywnie, tak przyjemnie, to jest to jakieś, bym powiedział, takie podparcie, na bazie którego możemy dalej rozbudowywać i tworzyć tą relację. I później, tak, takie elementy, ja bym powiedział, takie życiowe, racjonalne, tak jak dzieci. Myślę, że to jest bardzo ważne i trudno byłoby to jakoś pomijać, bo wcześniej w pierwszej części powiedzieliśmy sobie o pewnej dojrzałości. Każdy z nas wie, jak myśleliśmy mając, nie wiem, 15 lat, 20 lat, a ile jak będziemy mieć 40 lat na przykład. I myślę, że to jest też inny poziom myślenia, inny poziom postrzegania i samego siebie, własnego życia, ale też osób, które nas otaczają. Inaczej ich przeżywamy na pewnym etapie swojego życia. I myślę, to co pani dyrektor powiedziała, że rzeczywiście dzieci, relacje, rodzina, my razem, to też jest w pewnym momencie, może się okazać czymś bardzo ważnym, najważniejszym.
1: Kiedy mówimy o osobach, to większość z nas nie jest bytem zawieszonym w próżni, jednak funkcjonujemy w jakimś systemie, w jakimś otoczeniu, w gronie bliskich osób i oni także mogą przy nas się pojawić, być z nami, towarzyszyć nam w tym czasie rozważań nad ewentualnym powrotem. Podejrzewam, że wiele osób będzie chciało nas ustrzec, pamiętając, co się wydarzyło, chcąc dla nas pewnie także jak najlepiej i odradzać. Potrzebny to jest złe słowo, bo ono sugeruje, że to są jakieś nie do końca dobre intencje, że to nie do końca są słowa, w które warto wierzyć. Jak radzić sobie z tymi różnymi radami, które gdzieś z boku mogą się pojawiać?
2: No, dotyka pani bardzo ważnego tematu. Nadrzędną zasadą każdego systemu, nie tylko w perspektywie relacji dwojga osób czy rodziny, ale w ogóle systemu jest przetrwanie. Przetrwanie poprzez takie dążenie do równowagi. Nawet jeżeli ta równowaga jest osiągana nie zawsze w sposób taki, jakbyśmy chcieli, w ten najlepszy, taki, nie wiem, powiedział, konstruktywny sposób. I każda zmiana w systemie powoduje jego zachwianie, czyli jakąś taką trudność, dezorganizację, ale też na poziomie emocjonalnym lęk, taką niestabilność. W związku z tym system zawsze będzie dążył do tej równowagi. Nawet jeżeli jest niekoniecznie dobrze na pierwszy rzut oka, no to trochę niech będzie po staremu w takim sensie. No i teraz tak, co to w ogóle znaczy, nie? Bo moglibyśmy pójść w dwie strony. Czyli system może nalegać, żeby jednak się rozstali i pilnować tego, żeby się już więcej ta para nie połączyła, ale system może też dążyć do tego, żeby jednak ta para z powrotem spotkała się na tym polu relacyjnym i dalej tworzyła ten związek. Zadała pani też pytanie, no jak radzić sobie z tymi podszeptami, to ja rozumiem, że jakoś tak żartobliwie pani to nazwała, ale ważnym elementem jest wyodrębnianie tej pary, taka świadomość, czyli znowu praca, czy że jakoś możemy odsunąć się od tego systemu, wyjść z niego, wyjść jakoś tak, być bardziej przy sobie niż z tym systemem. I to jest trudne doświadczenie, bo wytrwanie w takim wyodrębnieniu nie jest trudne, bo my się jakoś oddzielamy. No i widzimy, jak przeżywa to ten system. I ten system robi wszystko, żeby jednak pokazać nam, że nie jest zadowolony. W związku z tym to jest trudne, żeby wytrwać. Wtedy ta praca tych dwojga osób jest bardzo ważna, żeby oni jakoś byli dla siebie oparciem i wsparciem, żeby byli dla siebie osobami, które przede wszystkim dadzą sobie bliskość, na bazie której będą w stanie przetrwać i tworzyć relacje po swojemu. Tworzyć coś nowego, coś, co będzie tylko ich i będą mieli poczucie w takim przeżyciu, że jest to coś bardzo ważnego, coś, co ich łączy, cementuje i może być dla nich oparciem na całe życie. Niekoniecznie czymś doskonałym, ale czymś, co jest ich.
1: Kilka minut temu rozmawialiśmy o oczekiwaniach i teraz chciałam pana zapytać o obietnice. W różnych sytuacjach, również tych relacyjnych, w momencie, kiedy pojawił się jakiś błąd, kiedy zdarzyło nam się kogoś zranić, mówi się, że obiecujemy poprawę, że się zmienimy. I tutaj też wraca taki moment, kiedy ktoś może nam obiecywać, że już więcej nie będzie tak, jak było kiedyś, że coś zostało przemyślane, że coś się zmieniło. Jak podchodzić do tych obietnic, do tych solennych zapewnień? trudno jest mi wykluczyć ufność i wiarę w tę drugą osobę, skoro rozważamy powrót do niej. No ale z drugiej strony dobrymi chęciami piekło wybrukowane, tak jak mówiłam, polszczyzna, tutaj cały bogaty wachlarz i repertuar. I jednak mówił pan też o tym, że decydując się na ponowne zadzierzgnięcie tej relacji, warto jest być takim spokojnym ze sobą, warto jest mieć różne wątki dobrze poukładane. Jak te obietnice, które możemy słyszeć, zapewnienia, zarzekanie się, jak to się do tego ma?
2: Niespełniona obietnica może być czymś bardzo raniącym, takim retraumatyzującym, nie? W takim sensie, że jak ktoś mnie kiedyś oszukał i oszuka mnie jeszcze raz, to może być to tak, jakbyśmy, nie wiem, dotknęli jeszcze nie zabliźnionej rany, nie? W takim sensie, i to może być strasznie trudne i bolesne. I idzie mi do głowy takie pytanie, czemu w ogóle w związku jest potrzeba obietnic? Może to byłoby w ogóle ważne, żeby zadać sobie takie wspólne pytanie.
1: To jest bardzo ciekawe.
2: Nie? Czemu my w ogóle chcemy sobie coś obiecywać? Jaką to w ogóle pełni funkcję? Gdyby w naszym związku nie było obietnic, to co? Co by to znaczyło? Jakby to wpływało na nasz związek, na nasze życie? Po czym byśmy to poznali, że nie ma tych obietnic, nie? W naszym życiu na przykład. No i właśnie, realnie, jaką by tworzyło rzeczywistość to, że nie ma obietnic w naszym związku? Czy by to nie pozwalało nam być razem, czy by to coś utrudniało, a może coś ułatwiało? Naprawdę takie zaciekawianie się pewnymi kwestiami może, tak jak powiedziałem na początku, budować inną narrację. Narrację tej rzeczywistości naszego związku. Więc jakoś zachęcałbym słuchaczy, jeżeli ktoś jest właśnie w takiej sytuacji, żeby naprawdę nie bać się zadawać sobie pytanie, po co? Po co to jest nam potrzebne? Żeby szukać odpowiedzi, żeby pogłębiać to bez końca czasami.
1: To jest, przyznam się, pytanie, które pojawiło się w mojej głowie jako pierwsze, kiedy myślałam o tym spotkaniu dzisiejszym, kiedy powtórzył pan teraz kilkukrotnie, żeby zadawać sobie pytania, po co, po co, po co? No właśnie, po co ludzie do siebie wracają?
2: Myślę, że każdy człowiek, każdy związek to jest oddzielna historia, oddzielne doświadczenie. Tutaj nie ma jakiegoś sztampowego rozwiązania czy odpowiedzi na to pytanie. Powtórzę się. Zachęcałby te osoby, które chcą do siebie wrócić, zachęcałbym te osoby właśnie, żeby też zadawały sobie to pytanie. To one najbardziej wiedzą, po co chcą do siebie wrócić, dlaczego chcą do siebie wrócić. Ja w swojej pracy nie pełnię takiej funkcji, co jest bardzo ważne. Często jak pacjenci, którzy przychodzą, oczekują takiego rozwiązania, jakiejś podpowiedzi. Ja jestem osobą, która towarzyszy pacjentowi w tym, żeby on stworzył sobie w naszej relacji warunki, by mógł zajrzeć do środka i właśnie znaleźć tą odpowiedź w tych okolicznościach, w tych warunkach. I wtedy, kiedy on znajdzie tą odpowiedź, to ta odpowiedź znowu, myślę sobie, że to jest bardzo istotne, że to jest jego odpowiedź. On wtedy ją może jak najbardziej uprawomocnić i uznać, że jest czymś bardzo istotnym i może realnie wpływać na jego życie. Na pewno to będzie ważniejsza odpowiedź niż moja odpowiedź, która by była zasugerowana.
1: Myślę, że nie do końca to ostatnie zdanie, ale jeszcze wcześniejsze. To jest bardzo dobra puenta tej części naszej rozmowy. No bo też oczywiście pytania, które ja zadaję, są kierowane moją ciekawością, moją refleksją na temat zjawiska czy sytuacji, o której rozmawiamy. Natomiast żaden i żadna z nas nie otrzyma na te pytania lepszej odpowiedzi niż te, których udzieli sobie sam. Bo tak naprawdę to w ten sposób dowiemy się, czy ten pomysł o powrocie, który się pojawił, być może jest to potrzeba, być może jest to wewnętrzna konieczność, może nam się przysłużyć, czy nie. Dzisiaj o powrotach do siebie po zakończonych relacjach rozmawiam z panem Pawłem Węcławiakiem, który jest terapeutą systemowo-integracyjnym i certyfikowanym terapeutą uzależnień związanym z Centrum Terapii Dialog. Rozmawiamy sobie o tym, co było, o tym momencie, kiedy decydujemy się do siebie wrócić, ale myślę, że warto się też przyjrzeć temu, co znów razem próbujemy zbudować, spojrzeć w tak zwaną przyszłość i zastanowić się, w jaki sposób swoją relację można kształtować i czy ona będzie różnić się zarówno od tej, którą stworzyliśmy już raz w przeszłości, jak i od tych, które stworzylibyśmy z kimś innym po raz pierwszy. Zostańcie z nami, zostańcie z drogowskazami. Wracamy na antenę Eski Rock już za kilka minut. Do usłyszenia, Aleksandra Galant.
0: Eska Rock Warszawa.

0: Eskarok. Drogowskazy.
1: Finałowa odsłona drogowskazów rozpoczyna się na antenie Eskirok. Ja się nazywam Aleksandra Galant, a razem ze mną w naszym radiowym studiu jest pan Paweł Węcławiak, który jest terapeutą systemowo-integracyjnym, certyfikowanym terapeutą uzależnień związanym z Centrum Terapii Dialog. Sporo już powiedzieliśmy, a tak naprawdę powiedział nasz dzisiejszy gość, o tym, na co warto zwrócić uwagę i czemu warto przyglądać się, myśląc o powrocie do osoby, z którą już raz próbowałyśmy tworzyć relacje, ale coś tam zazgrzytało i nie wyszło. To, co jest za nami, czyli ten zamknięty związek i to, co się wydarzyło, czyli decyzja o powrocie, to jest przecież tylko początek. Przed nami jest ta relacja, którą postanowiliśmy odbudować lub też wybudować na nowo. To też skłoniło mnie do zadania sobie, a teraz panu pytania, czy my możemy oczekiwać, że ten związek będzie taki sam? Myślę, że są też osoby, które właśnie będą miały nadzieję, że nie będzie taki sam, ale w kontekście tych dobrych wspomnień, które mamy, tego, jaka ta osoba była, jaka ja byłam w tej relacji, ja mam taką myśl, że znów nic dwa razy się nie zdarza. To akurat nie jest porzekadła noblistka. Nic dwa razy się nie zdarza i relacja stworzona nawet przez dwie te same osoby chyba nie będzie taka sama, ale oczywiście proszę mnie tutaj poprawić.
2: To jest w ogóle niemożliwe, nie? Żeby ten związek był taki sam i ta relacja była taka sama. Z wielu przyczyn, no chociażby dlatego, że ta para się rozstała i wraca z powrotem. Więc ma jakieś doświadczenie, które już różni ten związek od tego, który był wcześniej. Że są na przykład na innym etapie w swoim życiu, że zmienił się ich wiek. Że być może mają jakieś, nie wiem, inne doświadczenia, że jest jakiś kontekst społeczny, kulturowy, który ich otacza na przykład i to będzie powodowało, że ten związek już nigdy nie będzie taki sam. Myślę sobie, że terapeuci par szczególnie bardzo zwracają na to uwagę, żeby nie obiecywać parze, że ten związek właśnie wróci do tego status quo, nie? I że on będzie identyczny, jak był kiedyś. Zresztą wydaje mi się, że to byłoby, szukam dobrego słowa, ale będzie trochę nudne, gdyby ten związek był taki sam, taki bardzo ograniczający, tak sobie przez chwilę pomyślałem. Właśnie chyba o to chodzi, żeby związek przede wszystkim był związkiem żywym, nie takim samym, tylko żeby żył, czyli żeby się zmieniał, żeby był w jakiejś dynamice, że to jest jakoś bardzo istotne.
1: Powiedział pan przed momentem, że ten związek nie będzie taki sam, bo też zmieniły się osoby, które go tworzą i budują. I to jest kolejny wątek, który wydaje mi się, że może być bardzo trudny i który jakoś tam trzeba sobie przepracować. Przez ten czas, kiedy nie byliśmy razem, mogło się dużo wydarzyć. Przede wszystkim myślę o tym, że mogły być na przykład inne partnerki, inni partnerzy i to też chyba nie zawsze jest łatwe, taka świadomość, że no nie czekaliśmy na siebie.
2: To prawda.
1: Oczywiście jesteśmy dorośli i mamy chyba taką świadomość na poziomie racjonalnym, że takie rzeczy się zdarzają, no ale z takiego poziomu emocjonalnego to chyba może być trudne.
2: Tak, to prawda. Nawet pomyślałem sobie, że to jest, ja bym powiedział, trochę takie dziecięce pragnienie, że no właśnie ktoś będzie na mnie czekał. To tak wracamy do tego stylu też przywiązania, nie? W takim sensie. Jak do jakichś takich pragnień właśnie z dzieciństwa, że jest jakiś obiekt, jest jakaś ważna postać, która zawsze będzie jakoś na mnie czekała, która jakoś ze mną rezonuje, z moimi potrzebami i że jest jakąś taką postacią idealną, która mnie nie skrzywdzi. No i jakoś myślę sobie, że rzeczywiście wchodząc w taką relację, w momencie, kiedy się budzą tego typu, nie wiem, myśli, potrzeby, to też jest ważne, żeby być jakoś świadomym tego, nie? Że to może być jakoś niemożliwe, że to może być trudne do osiągnięcia. Ta świadomość może jakoś chronić przed takim poczuciem zawodu, jakiegoś cierpienia i doświadczenia, być może jakiejś ponownej krzywdy, jakiejś trudności w tej relacji.
1: Kilka minut temu zapytałam o to, czy związek, który ponownie stworzymy, będzie taki sam. Z drugiej strony nad niektórymi osobami może, przepraszam za porównanie, ciążyć widmo tego, co stało się kiedyś, co zaważyło wówczas o losach tej relacji. Jakaś krzywda, jakiś błąd, jakieś działania, które no, wówczas były nie do zniesienia, które sprawiły, że trzeba było się rozstać. Zastanawiam się, czy to jest w ogóle możliwe, że ktoś, kto ma takie doświadczenia, zdecyduje się na ponowne zbudowanie tego związku, no bo przecież jeżeli chcemy coś budować, to wchodzenie w to z lękiem, że o nie, to się znowu powtórzy, to się znowu wydarzy, on znowu będzie to robił, ona znowu się będzie tak zachowywała, wydaje się sprzeczne z samą ideą i nielogiczne. Z drugiej strony to chyba często nie stoi ludziom na przeszkodzie.
2: to też warto byłoby tutaj doprecyzować, o czym mówimy, prawda? Bo na początku tego naszego spotkania zatrzymaliśmy się przy kwestii chociażby związanych z przemocą czy z uzależnieniem. Uzależnienie samo w sobie może nie jest aż tak destrukcyjne w skutkach jak zachowania przemocowe, chociaż często w uzależnieniach też przemoc występuje. W przypadku takiej sytuacji, jeżeli ta przemoc nie wygasa, ta osoba dalej jest przemocowa, no to to nie wróży dobrze na przyszłość, wręcz przeciwnie. No tutaj właśnie jakoś tak sobie pomyślałem nawet o tym, o czym rozmawialiśmy wcześniej, czyli o systemie chociażby, jeżeli są osoby wokół nas, czy to z rodziny, czy nasi przyjaciele, znajomi, to też ważne, żeby one jakoś to widziały, dostrzegały i też reagowały. Tak, bo często osoba, która poddawana jest przemocy, rzeczywiście może sama nie dźwigać tego problemu, jakoś nie radzić sobie z tym i wchodzić ponownie w tego typu doświadczeń z różnych powodów. Myślę sobie, że to wymagałoby jakiegoś rozwinięcia i bardziej szczegółowego wytłumaczenia, ale tego typu doświadczenie jakby skreśla możliwość bycia ze sobą razem.
1: Oczywiście, pan ma całkowitą rację, natomiast to jest taki skrajny przykład. Ja tego nie zaznaczyłam, ale wyobrażam sobie, że ludzie mogą się rozstać, bo na przykład jedna ze stron cały czas imprezuje. Imprezuje za dużo, nie ma z nim wtedy kontaktu, bo telefon leży gdzieś wyłączony albo on gdzieś szaleje. Ciągle impreza, impreza, impreza, trudne powroty, w końcu stało się nie do zniesienia. Koniec. I ja też uważam, że taka sytuacja jest uciążliwa, natomiast myślę, że jednak w skali porównawczej z tą przemocą czy z uzależnieniem, o którym

0: A może ona, nie? W takim sensie, bo nie tylko on. Gdyby nie imprezował, to jakby w ogóle wyglądało nasze życie? Trudno mi jest pokazać to obrazowo, ale pewnie słuchacze mogą sobie wyobrazić, że my jesteśmy takimi dwoma zbiorami, nie? Zbiór A i zbiór B. No ale jako para tworzymy też zbiór C, czyli coś, co nas łączy. I to jest w ogóle bardzo ważne, jak my to ustalimy, jak duży jest ten, albo jak mały jest ten zbiór C. Czyli będziemy mówili też o jakiejś kwestii związanej z bliskością w relacji. Czasami bywa tak, panie redaktor, że pary, które tworzą związek, jakoś zapominają o regulowaniu tej odległości w bliskości. I to bywa na dłuższą metę przeciążające, zarówno dla jednej, jak i dla drugiej strony. I nie do zniesienia. I na bazie tego mogą powstawać różnego rodzaju konflikty, trudności, jakieś przeciążenia w związku. Finalnie prowadząc do ponownego rozstania. W związku z tym, na pierwszy rzut oka mówimy, okej, no to jest złe, że ktoś imprezuje. Ale z drugiej strony, może właśnie jak on imprezuje, to jest chwila jak oddechu, takiego rozstania. I to może pełnić funkcję właśnie takiego oddalenia od siebie, nie? Że możemy być trochę sami. No i znowu wracamy do takiej kwestii, jeżeli decydujemy się ponownie na związek, to warto by się było poprzyglądać, o co chodziło w tym, że ten mój partner albo partnerka, nie wiem, wychodziła w ten co piątek. Czy ona mogłaby na przykład robić coś innego? W ogóle na początek trzeba byłoby się zastanowić, dlaczego to robiła, jaką to pełniło funkcję. To jakbyśmy doszli do tego, że to pełniło funkcję regulatora poziomu bliskości w relacji, to moglibyśmy się zastanowić, jak jej znaleźć bardziej konstruktywne rozwiązanie, żeby to nie było właśnie realizowane poprzez te imprezy, które wiadomo też się wiążą być może z jakimiś innymi relacjami, może z alkoholem, może z innymi jakimiś czynnikami, które niekorzystnie wpływają na relacje.
1: Bardzo dużo i w tej rozmowie, ale też w innych nagraniach drogowskazów mówimy o potrzebie rozmawiania, o tym, żeby mówić sobie. Ja nie lubię określenia komunikować, ale niech będzie komunikować sobie, co się dzieje, w jaki sposób różne rzeczy odbieramy. Dla wielu z nas to nie jest naturalne. Dla wielu z nas to nie jest coś, czym wzrastaliśmy, co potrafimy robić. Czy budując taki stary, nowy związek i obserwując, że wówczas tego zabrakło, my możemy umówić się na to, że to pewnie dotyczy też w ogóle każdej relacji. Możemy umówić się na to, że będziemy rozmawiać, że będziemy sobie mówić na początku, że rozmawiajmy raz w tygodniu. Myślę też, że dla wielu osób, ja też kiedyś byłam w takiej sytuacji, było to wtedy bardzo nienaturalne, że co ja mam teraz z tobą usiąść i rozmawiamy przez pół godziny, ale koniec końców przyniosło to fantastyczny efekt.
0: Ja sobie pomyślałem, że też mi jest bliższe określenie rozmowa niż komunikowanie.
1: Komunikacja mi się bardzo mocno kojarzy z korporacją. Może to jest tylko moje doświadczenie, więc nie chcę go narzucać.
0: A od bardzo mądrej osoby kiedyś usłyszałem, że w terapii to chodzi o to, żeby nauczyć pacjenta, żeby potrafił gadać do końca. A propos tego, o czym pani teraz powiedziała, nie? Czyli że to jest trudne, bo nie potrafimy właśnie rozmawiać. Ja bym powiedział, że nie wiem, czy to jest najtrudniejsze, bo niech pani zobaczy, jeżeli trochę pójdziemy za tym, że nie potrafimy ze sobą rozmawiać, to wtedy pojawia się cisza, jak nie potrafimy rozmawiać. I to jest trudne, żeby być ze sobą w ciszy. Trudniejsze niż rozmowa, bo możemy o czymś mówić i jakoś zapełnić tą pustkę, tą ciszę. Myślę, że większy problem polega na tym, że my mamy trudność bycia właśnie w ciszy, w zatrzymaniu. I myślę, że w takiej głębokiej rozmowie, ważnej rozmowie, istotnej rozmowie, takiej, która naprawdę jakoś nie jest rozmową pomijającą, a raczej która będzie rozmową opartą o taką chęć bycia uważnym na drugą osobę, niepomijającym. Myślę, że tam też się znajdzie taki moment, kiedy będzie trzeba się jakoś zatrzymać, zastanowić się i to może być trudne. Spotkać się z takim wewnętrznym głosem, z emocjami, które jakoś napływają, z trudnością, czy pokazać te emocje drugiej osobie, jakoś to wytrzymać.
1: Na koniec naszego spotkania, tak jak wspomniałam, wspaniały język polski podpowiada, że nie wchodzi się dwa razy do tej samej rzeki, ale mówi też, że każdy zasługuje na drugą szansę. No ale jeżeli jesteśmy przy wchodzeniu do tej samej rzeki po raz drugi, to załóżmy, że tej parze nie wyjdzie, która rozstała się, daje sobie drugą szansę, nie wychodzi. Czy oni spotkają się po raz trzeci?
0: Czemu nie? Wie pani, jakoś też myślę sobie, że nie wiem, czy czymś dobrym byłoby ograniczać to, że para może próbować ileś razy być ze sobą. Może rzeczywiście potrzebują tylko raz i to ich połączy na całe życie, a może potrzebują kilku podejść, żeby finalnie podjąć taką trwałą i ważną dla nich decyzję. Nie wiem, czemu mielibyśmy to im jakoś uniemożliwiać.
1: Nie wiem, czy się pan ze mną zgodzi, ale w takim razie sądzę, że w optymistyczny sposób kończymy to dzisiejsze spotkanie,

0: że jednak jeżeli ludzie mają taką potrzebę, to powinni próbować.
1: Wrócę się do takiej myśli, która gdzieś pojawiła się w pewnym momencie tego spotkania, że ważne, żeby to było coś, co jest właśnie tych ludzi. To jest właśnie ich, że to nie jest coś wymuszonego, że to nie jest wywołane przez pewien imperatyw, jakiś nacisk, jakieś lojalności, na przykład rodzinne, systemu, że ktoś każe albo nie każe pewnych rzeczy robić. Myślę, że to jest bardzo istotne, żeby to było właśnie ich wspólne przeżycie, na które jakoś się umówili, na ten wspólny partnerski taniec, który będzie im towarzyszył w ich dalszym życiu i dalszej relacji.
0: Widzicie, zaczęło się tak niewinnie od plotki ze świata show biznesu, a doszliśmy do całkiem poważnych rozważań na temat bycia w relacji, ale też bycia ze sobą, która jest nieodzownym elementem tego wszystkiego, o czym dzisiaj rozmawialiśmy, a dokładnie rozmawiałam z panem Pawłem Węsławiakiem, który jest terapeutą systemowo-integracyjnym, a także certyfikowanym terapeutą uzależnień związanym z Centrum Terapii Dialog. Bardzo panu dziękuję za to dzisiejsze spotkanie.
1: Dziękuję bardzo.
0: Nasza rozmowa dobiegła już końca. Myślę, że taki temat, który nawet jeżeli nie dotyka nas bezpośrednio, to może być pewnym przyczynkiem do refleksji na temat tego, jak funkcjonujemy w relacjach, w których jesteśmy, jak też funkcjonujemy sami ze sobą, bo o tym drugim mówi się zdecydowanie mniej, a jest to równie, jeżeli nie, jeszcze trudniejsze. Zachęcam was, żebyście wrócili do tej rozmowy, a jest to możliwe, dlatego że trafiła już do naszego archiwum na Spotify i na YouTubie, tam możecie ich szukać. Odsyłam was także oczywiście na konto Drogowskazów na Facebooku, gdzie staramy się publikować zapowiedzi kolejnych rozmów, które pojawiają się na naszej antenie. Ale tak co do zasady, to jest już wszystko na dzisiaj. Bardzo wam dziękuję za to spotkanie. No i niezmiennie mam nadzieję, że słyszymy się już niedługo. Do usłyszenia, Aleksandra Galant.
2: Drogowskazy.

0: Przegląd wydarzeń.
1: Czwartek. Michał Poklękowski, zapraszam. Na razie zostaje na Węgrzech. Jest 30-dniowy areszt dla polskiego kierowcy, który według śledczych doprowadził do wypadku autobusu z polskimi pielgrzymami wracającymi z Medjugorje. To decyzja sądu w Miszkolcu, który poparł wniosek węgierskiej prokuratury. Równolegle sprawą wypadku po polskiej stronie zajmuje się prokuratura okręgowa w Krośnie. Szczegóły zna nasz reporter Mateusz Głębiewski.
2: Polskie dochodzenie jest prowadzone niezależnie od węgierskiego, ale we współpracy z tamtejszymi służbami. Kierowca, który prowadził autokar w momencie wypadku, został aresztowany na 30 dni. Zdaniem węgierskich służb miał zasnąć za kierownicą, dlatego ma usłyszeć zarzut nieumyślnego spowodowania wypadku, w którym zginęło wiele osób.
3: Nasza prokuratura wystąpiła z wnioskiem o włączenie do tej sprawy, także to się będzie toczyć dwutorowo.
2: Mówi Wojciech Zajączkowski, wiceminister spraw zagranicznych. Węgierska prokuratura uzasadniała wniosek o areszt m.in. obawą przed ucieczką podejrzanego lub utrudnianiem przez niego postępowania. W wypadku, przypomnijmy, zginęło 12 osób, a 47 zostało rannych.
1: Długie kolejki do urzędów. Po cyberataku na systemy MyDoktor coraz więcej osób zastrzega swój PESEL. Wyciekły, przypomnijmy, dane 19 milionów Polek i Polaków. Zastrzec PESEL można w aplikacji mObywatel albo bezpośrednio w urzędzie.
4: Zastrzegacie państwo PESEL?
5: Tak, tak.
6: Wypełnione.
4: A dlaczego?
5: Boję się oszustów.
6: Żeby mnie nie ukradli.
4: A dlaczego nie w tej aplikacji mObywatel?
5: Bo to nie jest dla starszych osób. Ja wchodziłam, ale tam jest tyle, w to wejść, do banku wejść, potem nie wiedziałam dalej gdzie i przyszłam tu.
7: Największe zainteresowanie było przez pierwsze 4 dni. Anna Mirowska, koordynator oddziału dowodów osobistych i ewidencji ludności w Łodzi. Każdej osobie jest tłumaczone, na czym polega zastrzeżenie numeru PESEL, czego nie można zrobić po zastrzeżeniu numeru PESEL.
4: A czego?
7: Nie można załatwić spraw finansowych w banku, większej ilości wypłaty gotówki, założenia konta, likwidacji konta. U notariusza spraw majątkowych nie załatwimy. Nie załatwimy karty SIM do telefonu komórkowego zagubionego. Za to nasze pieniądze są bezpieczne.
1: Usłyszała to w łódzkim magistracie Elżbieta Piotrowska. Dodajmy, że wyciekły również adresy mailowe i numery telefonów. Służby apelują, trzeba być szczególnie ostrożnym wobec osób, które dzwonią i powołują się na informacje o nas. Eksperci ostrzegają, by nie klikać w wysyłane kody QR oraz linki. A cyberoszuści polują nie tylko na seniorów. Najnowsze badanie portalu chrońpesel.pl i Krajowego Rejestru Długów pokazuje bardzo jasno, że młodzi dorośli także tracą pieniądze, gdy przestępcy podszywają się pod instytucje publiczne. Więcej o tym Krzysztof Płowecki.
8: 17% badanych w wieku od 25 do 34 lat przyznaje, że straciło pieniądze w wyniku oszustwa, w którym przestępca podszył się pod instytucję publiczną. To najwyższy wynik spośród badanych grup wiekowych. Wśród osób w wieku od 18 do 24 lat było to 14%, a jak podają badacze, w starszych grupach odsetek ten był wyraźnie niższy. Eksperci ostrzegają, że młodzi mogą być podatni na cyberoszustwa, m.in. dlatego, że są zbyt pewni swoich cyfrowych umiejętności.
9: To może osłabić ich czujność. Oszuści wykorzystują nie tylko luki w zabezpieczeniach, lecz także ludzkie odruchy.
8: Mówi Bartłomiej Drost z serwisu chrońpesel.pl. Z badania wynika też, że najmłodsi uważają, że to przede wszystkim seniorzy padają ofiarami cyberoszustw. Tymczasem wśród osób powyżej 65 roku życia z próbą takiego oszustwa zetknęło się około 17% badanych.
1: Eksperci przypominają, jeśli wiadomości lub link budzą wątpliwości, najlepiej zadzwonić na oficjalną infolinię instytucji, która się z nami próbuje skomunikować. Rząd proponuje podniesienie drugiego progu podatkowego ze 120 do 130 tysięcy złotych oraz 24% stawkę PIT dla osób zarabiających od 130 do 150 tysięcy, poinformował premier Tusk. Zapowiedział też podwyżki podatków, które mają sfinansować te propozycje, w tym wyższy CIT dla największych firm. Przeciętny dłużnik w Polsce ma coraz większe zaległości finansowe. Eksperci ostrzegają, że rosnące koszty życia i nieprzewidziane wydatki sprawiają, iż część gospodarstw domowych coraz trudniej dopiąć domowy budżet. Szpital specjalistyczny numer 1 w Bytomiu wstrzymuje przyjęcie na oddział chorób wewnętrznych. Pacjenci są przenoszeni do innych lecznic. Ograniczenia obowiązują tymczasowo od teraz do 31 sierpnia, mówi Aleksandra Giczewska z biura prasowego szpitala.
10: Powodem są braki kadrowe lekarzy specjalistów chorób wewnętrznych wynikające z ograniczonej dostępności specjalistów na rynku pracy. Obecna obsada lekarska nie pozwala na zapewnienie całodobowej opieki medycznej wymaganej do funkcjonowania oddziału. Od 19 sierpnia rozpocznie się proces wypisywania pacjentów obecnie przebywających na oddziale chorób wewnętrznych.
1: Szpital pilnie szuka lekarzy specjalistów chorób wewnętrznych, by uzupełnić braki kadrowe i przywrócić pełne funkcjonowanie oddziału. Władze lecznicy podkreślają, że powodem wstrzymania przyjęć nie są zaległości w wypłacie wynagrodzeń.

0: SK Rock Warszawa.
1: Alarm przy granicy z Ukrainą. Polska poderwała myśliwce. RCB wysłało alerty. Od dziś częściowa prohibicja w chorwackim Splicie.
2: SK Rock. Raport.
1: Szósta. Michał Poklękowski. Dzień dobry, zapraszam na pierwszy dziś czwartkowy raport. W związku z aktywnością lotnictwa dalekiego zasięgu Federacji Rosyjskiej wykonującego uderzenia na terytorium Ukrainy rozpoczęło się operowanie lotnictwa wojskowego w polskiej przestrzeni powietrznej, poinformowało o świcie dowództwo operacyjne rodzaju sił zbrojnych. Trzy osoby zginęły w nocy w Kijowie w wyniku rosyjskiego ataku rakietami i dronami, a kolejnych 20 mieszkańców stolicy Ukrainy zostało rannych. Takie informacje przekazał o świcie mer miasta Witalij Klicz.
3: To jest raport.
1: To ma być ulga dla klasy średniej. Rząd zapowiada zmiany w podatkach, duże zmiany. Propozycja zakłada podniesienie granicy pierwszego progu podatkowego ze 120 do 130 tysięcy. Do tego wprowadzenie 24% stawki PIT zamiast 32% dla osób zarabiających od 130 do 150 tysięcy. Więcej o tym Michał Skolimowski.
4: Na reformie ma skorzystać 3,5 miliona Polaków. Rządowe wyliczenia mówią o zysku do 3600 zł rocznie. To jednak oznacza wielomiliardowe koszty dla budżetu. Straty mają pokryć wielki biznes i najbogatsi. Premier Donald Tusk zapowiedział wyższy CIT dla gigantów, wyższą daninę solidarnościową od milionerów oraz...
5: Jeśli chodzi o ryczałt, wrócimy do wcześniejszego limitu przychodów, który wynosi 250 tysięcy euro rocznie.
4: Rząd podkreśla, że chce ulżyć klasie średniej. Korzyści będą, ale nie ogromne, komentuje Paweł Kraciński z Instytutu Ekonomii i Finansów SGGW.
6: No raczej bym nie spodziewał się, że przy tych kosztach życia przeniesie on się istotnie na budżety gospodarstw domowych.
4: Rząd chce, żeby proponowane zmiany weszły w życie od przyszłego roku.
1: Przepisy musi najpierw zaakceptować parlament, a potem prezydent. W nowym roku szkolnym edukacja zdrowotna stanie się już obowiązkowa. Program tego przedmiotu obejmie m.in. zdrowie psychiczne, profilaktykę uzależnień, higienę cyfrową i pierwszą pomoc. Nieobowiązkowe pozostaną natomiast zajęcia dotyczące edukacji seksualnej, o czym z Danutą Kozakiewicz, dyrektorką Szkoły Podstawowej nr 103 w Warszawie, rozmawiał Krzysztof Powecki.
7: W nowym roku szkolnym szykuje się dużo zmian, no a w tym też w edukacji zdrowotnej, bo edukacja seksualna nie będzie już obowiązkowa. Jak pani myśli, czy to jest dobra zmiana?
8: Wyłączenie edukacji związanej ze zdrowiem seksualnym daje szansę rodzicom, którzy obawiają się tego tematu, na pozwolenie dziecku zdobycia wiedzy o zdrowiu z pominięciem tego elementu, który budzi wątpliwości.
1: Przypomnę, że uczniowie nie będą dostawali ocen z tego przedmiotu.
2: Słuchacie raportu w SC Rock.
1: Turyści zadrżeli. W położonym na chorwackim wybrzeżu popularnym Splicie weszła właśnie w życie decyzja ograniczająca sprzedaż napojów alkoholowych na terenie całego miasta w godzinach od 21 do 6 rano, podały lokalne media. W uzasadnieniu władze miasta napisały, że środek ten wprowadzono w trosce o ochronę zdrowia publicznego, porządku i spokoju publicznego, dziedzictwa kulturowego oraz środowiska. Jego celem jest ograniczenie zakłóceń porządku, hałasu i zanieczyszczenia przestrzeni publicznej związanych ze spożywaniem alkoholu w godzinach nocnych.
9: Pogoda.
10: Proszę Państwa, poranek stosunkowo ciepły, bo na termometrach 18, 19, gdzieniegdzie 20 stopni, ale cała Polska o poranku zroszona opadami deszczu. Od wschodu przez południe, zachód, północ. Wszędzie pada w ciągu dnia rozpogodzenia, no i w ciągu dnia temperatury przypominają nam o tym, że jeszcze trwa lato. Od 22 stopni w Trójmieście, przez 24 w Bydgoszczy, 25 w Poznaniu, Łodzi i Warszawie, a najcieplej na południu naszego kraju, bo Katowice, Kielce, Kraków do stopni 30.
11: Ale oficjalnie weszliśmy w etap, przynajmniej ja wstaję rano, jest ciemno, kładam się spać, jest ciemno.
12: Tak. A lubicie jak tak deszczy go parapet?
11: A to lubię akurat bardzo.
12: Ten dźwięk lubisz?
11: Lubię, tak.
12: Dobra, bo my o dźwiękach dzisiaj.
0: SK Rock. 6 na 9.
13: Siedlarska, Olszewski, Góralski.
0: Od 6 do 9
13: w SK Rock.
12: Ale o tych dźwiękach, które wywołują u nas ciarki. O, na przykład.
11: Bo dzisiaj jest dzień komara i jak komar bzyczy w nocy, to po prostu się pociąć tym pążeletką. No.
10: Co innego, kiedy komara sobie przytniemy i po prostu legalnie chrapiemy.
12: Tak, jak komar w nocy bzyka, to źle, a jak... Co w raportach?
1: To pukanie w parapet to skarbówka, a nie tam deszcz.
12: To CBA.
11: Wychodzą oknem?
12: Tak.
11: Daj spokój.

0: Pobudka! Dawaj śpioch opatentowany! Koniec świata z takim śpiochem! Wstawaj!
1: Eskarok.

0: pogratulować tylko całej czwórce. Ledwo człowiek włączy radio, to nie dość, że gorąco, wilgotno, za chwilę wchodzi bzykanie, a potem na samym końcu pan Michał wjeżdża na białym koniu z tym spukaniem i to jeszcze ze skarbówką. No po prostu stosunkowo udanego dnia tylko życzyć.
1: No to my 6 na 9, dzień dobry.
2: Jesteśmy absolutnie do usług dzisiaj o dźwiękach rozmawiamy, ponieważ jest dzisiaj Dzień Komara. Dźwięki, które powodują, że szlak was trafia. No to oczywiście zaczniemy od budzika, bo budzik jest koszmarnym dźwiękiem, więc ja od wielu, wielu lat mam ustawionego Boba Marleya, który mnie budzi, ale przestaję go lubić.
3: To prawda. Ja też mam, wiesz, taką łagodną niby, że budzi cię, wiesz, w taki sposób, taki bardzo, że jakby cię po prostu piórkiem ktoś połaskotał i tak to nie działa. To
2: nie,
3: dzwoni, to od razu wkurza, nie?
2: Tak, to wkurza. Żeby nie wiem, jaki to był dźwięk, jak człowieka wyrywa ze snu, to jest źle.
1: Z kolei wspominaliśmy wcześniej o pukaniu. To najgorzej, jak jedziecie samochodem i coś zaczyna stukać, pukać.
2: O Jezu,
1: w lewym kole, w prawym.
2: O Boże, i w ogóle...
1: Wahać, tuleje, nie wiadomo co.
3: Ty o takim pukaniu, słuchacze nasi o innym.
4: Swoim dźwiękiem Zintara wywołał mnie skojarzenie raczej z wibratorem niż z komarem w odniesieniu do ciarek.
3: Co, ja pokażę jeszcze raz wibrator? A to nie wiem.
2: Ale to jeśli chodzi o tego typu dźwięki, to też naprawdę projektanci muszą projektować takie sprzęty, które nie doprowadzają wszystkich do szewskiej pasji, bo się można mocno rozproszyć.
1: No to da się zaprojektować dźwięk wibratora?
2: No, od wibracji w ogóle? Proszę cię, wiesz, jak się projektuje dźwięki w samochodzie na przykład, to jest niebywałe, wiesz, jakby w samochodach premium musi być odpowiedni dźwięk zamykania drzwi na przykład.
3: Dokładnie.
2: Musi być odpowiedni dźwięk migacza. Muszą być odpowiednie dźwięki, które samochód, to dlaczego miałoby to nie dotyczyć wibratora?
1: W samochodach premium, dziękuję bardzo.
3: Zamiast bzyczeć, niech wibrator mówi do mnie jeszcze, albo coś w tym stylu, prawda?
2: Tak byś lubił? Ciekawe.
3: Popróbujemy.
5: I komary jebane, pierdolone muchy, i komary jak
6: 6 na 9, S-Rock.
7: Ten kawałek dobrze rokuje.
2: Pewnie, że dobrze rokuje. To Grzegorz Kupczyk i Party Doll.

0: Reklama.
1: Mega, mega, mega, mega, mega, mega.
2: Marian,
1: mega,
2: co ty robisz?
1: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł.
4: To na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
5: Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
6: Mroczna potęga ponownie uderza. Naznaczony wyjście z mrocznego wymiaru. Gdy zmarli przejmą kontrolę, dla żywych nie będzie ratunku. Stań oko w oko z grozą. Naznaczony wyjście z mrocznego wymiaru. Tylko w kinach. Poleca Eskarok.
7: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
8: W każdym kącie i pod każdym kątem. Bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój. Cały z Agaty.
7: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
0: Reklama.

0: Absolutnie nieirytujące dźwięki, czyli AC/DC za nami na antenie Skiroga. Dzisiaj o tych, które nas irytują i wkurzają, rozmawiamy.
1: To będzie trudny program, tak sobie pomyślałam, bo tych dźwięków jest naprawdę bardzo, bardzo dużo różnych takich, które doprowadzają nas do szewskiej pasji. Ja na przykład czasami jak zjeżdżam do domu po programie i myślę sobie, a tak śniadanko i trochę, to właśnie ja sobie utnę tego komarka, a za oknem wjeżdżają kosiarki i koszą i myślę sobie, teraz naprawdę z drugiej strony, kiedy mają to robić, jak nie o 10:00.
2: No właśnie, normalnie ludzie wtedy pracują. Wolałabyś, żeby o północy?
0: No, otóż to.
2: Kosili?
0: Dokładnie. Wojtek mieszka tak wysoko, że on nawet gdyby kosili mu pod blokiem, to spokojnie może spać, bo nie słyszy.
1: Prawda.
2: No, u nas ten hałas się roznosi jeszcze bardziej, więc paradoksalnie jest odwrotnie, jak mówisz. Z kolei ze szkoły jeszcze dźwięki, które zapamiętaliśmy. Niektórzy naprawdę są uczuleni na dźwięk kredy piszczącej na tablicy.
0: Ojej.
1: No. No i oczywiście dzwonek. Dzwonek, który był albo ulgą, albo o Jezus.
0: Wiesz co, ta kreda od razu mi się spociły łapki. Naprawdę, ja nienawidzę tego dźwięku. Mm-hmm. Tak samo jak paznokci na przykład po tablicy. Też tego dźwięku takiego skrobania.
1: Fuh.
0: To jest, wiesz, nie?
1: No, a przepraszam bardzo, a widelcem po szybie?
0: Też nie lubimy. A państwo czego nie lubicie tak najbardziej?
3: Ja nie mam problemu z dźwiękiem budzika. Mam na to proste rozwiązanie. Po prostu budzę się, zanim zadzwoni. I serio, właśnie tak mam. Wstaję zawsze przed budzikiem. Ale jest jeszcze drugie rozwiązanie. Jeśli nie lubicie takich dźwięków, wystarczy smart zegarek, który będzie budził was wibracją.
4: Żadnych irytujących dźwięków.
5: A czy ten jest irytujący?
6: Poranne 6 na 9 SC Rock.
2: Jeśli kiedyś czuliście się niepotrzebni, pomyślcie sobie, co czuje budzik tego słuchacza.

0: Dzisiaj razem z Państwem rozprawiamy o dźwiękach, które Was mogą irytować i denerwować, a już teraz Michał Poklękowski, który absolutnie nikogo swoim głosem nie denerwuje, w raporcie z Kirok.
1: SK Rock. Raport.
2: Zapraszam. Polskę czeka gwałtowna zmiana pogody. IMGW wydało ostrzeżenia przed burzami, którym miejscami będą towarzyszyć intensywne opady deszczu i porywy wiatru dochodzące nawet do 115 km na godzinę. Wydano również alert RCB. ZUS podsumował L4 z ostatnich miesięcy. W pierwszym półroczu tego roku lekarze wystawili 14 milionów zwolnień lekarskich. To o niemal 3% mniej niż w podobnym okresie roku ubiegłego. Tak wynika z najnowszych danych zakładu. W ciągu roku wzrósł za to udział absencji związanej z urazami i zatruciami, a także z zaburzeniami psychicznymi. Średnia długość L4 w Polsce to obecnie 10 dni.
1: To jest raport.
2: Fala mrozu, intensywne opady śniegu lub deszczu paraliżują życie Boliwijczykom, przekazały hiszpańskie media. Eksperci podają, że pogoda w tym południowoamerykańskim kraju dosłownie stanęła na głowie o tej porze roku. Opady śniegu sprawiły, że ponad 160 tysięcy zwierząt hodowlanych, w tym lam, jest zagrożonych z powodu braku pożywienia. Boliwijskie władze planują wprowadzenie stanu wyjątkowego.
1: SK Rock Sport.
2: Kolejny krok Igi Świątek w stronę obrony tytułu w Cincinnati. Polska tenisistka bez większych problemów pokonała Diane Parry 6-3, 6-3 i awansowała do ćwierćfinału. Była to 9. wygrana Świątek z rzędu. W kolejnym meczu jej rywalką będzie Jelena Rybakina. Krakowia wzmacnia siłę ataku. Jej nowym piłkarzem został Mohamed Berthe. To belgijski napastnik, który do tej pory grał w swojej krajowej lidze. A już jutro pasy czekają derby z Wieczystą.
3: Sześć na dziewięć. Ziętarska. Olszewski.

0: O irytujących dźwiękach, o dźwiękach, które jak słyszymy, to nas ciarki przechodzą. Dzisiaj z Państwem rozmawiamy. Mamy nadzieję, że jeżeli chodzi o nasze głosy anielskie, to ciarki nie przechodzą. Wojciech, teraz proszę.
1: Aha, dobra.
2: Jasne. Tak. Proszę Państwa, pewna turystka na jednej z plaż Apulii we Włoszech. Jedna turystka. Pani turystka.
1: To normalnie, w ogóle, wiesz, głodnemu chleb na myśli, nie?
2: No oczywiście, no, że
1: tak. Klasyka gatunku.
2: Pani na jednej z plaż Apulii we Włoszech, to chyba tam, gdzie Asia cię niebawem
1: tak,
2: wybiera.
1: Tak, ja będę tam
2: no,
1: na
2: uważaj, bo
1: no,
2: różne rzeczy no, można na plaży znaleźć. Tam ludzie chodzą z takimi wykrywaczami metali. No i ktoś w końcu zgłosił w Urzędzie Miasta, że natknął się na puszkę, na urnę z prochami.
1: O, to ciekawe.
2: No i teraz śledczy ustalają, jak ta urna trafiła na plażę. Analizują obecnie dwa scenariusze. Albo urna została złożona do morza podczas pochówku na Adriatyku i prąd morski ją wyrzucił na plażę, albo została celowo i nielegalnie porzucona na tej plaży. Prawdopodobnie jednak ktoś chciał zostać rozsypany w morzu, a sytuacja być może komuś na łódce na przykład wymknęła się spod kontroli, zanim tę urnę otworzył i rozsypał, to wyrzucił do morza całą urnę. No i wtedy znów scenariusz się powtarza, że urna po prostu wypłynęła z falami morza na plażę.
1: O, że trzeba uważać z takimi rzeczami, zwłaszcza z rozsypywaniem na przykład z helikoptera. To się zdarza, potem to zawiewa wiatr, nie z tej strony, co trzeba. Ja też chcę być rozsypana i zdecydowanie mam nadzieję, że to jednak moje prochy pofruną i nikt się potem o mnie nie potknie.
3: 6 na 9 w Esce Rock. Reklama.
4: Łap promocję przed pierwszym dzwonkiem na Allegro. Teraz rower Bulls Sonic Evo AM SX129 tylko 12 499 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 19 999.
5: Zakupy są ekstra na cały tydzień. Nie daj się nabrać na walkę na koszyki. Od 20 do 22 sierpnia zrób zakupy za minimum 299 zł. Aktywuj kupon 30 zł i oszczędzaj ekstra.
6: Zakupy z kartą Kaufland Card Extra to czysta oszczędność. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: 3, 17, 41.
8: Co tak liczysz?
7: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
8: O, ja też umiem liczyć.
9: 8, 11, 15.
10: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: Kaufland jest!
12: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku ogórki gruntowe tylko 2,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. A soczyste brzoskwinie jedynie 5,99 za kilogram. Tak, soczyste brzoskwinie jedynie 5,99 za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
13: Castorama!
14: W teorii okazje na ogród się skończyły.
13: Ale w praktyce nie w Castoramie, gdzie trwa ogród last minute. Przyjdź i zgarnij aż 300 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na meble ogrodowe, pawilony, kosiarki i grille. Akcja trwa do 25 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
15: Codziennie szeroki wybór świeżego mięsa? To się opłaca. Łopatka wieprzowa Rzeźnik. Cena przed obniżką 13,49. Teraz 9,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
16: Lidl. To się opłaca.
3: Reklama.

0: Przecież ty dobrze gotujesz, to ja się twojej żenie absolutnie nie dziwię, że ona się pyta, kochanie, co dzisiaj na obiad. No, to jest jakby logiczne. Skoro robisz to dobrze, to ty wiesz, no aż się prosi, no. Ale a potem... w ogóle, Kondzie, co dzisiaj na obiad?
1: Do centrum handlowego idziemy, do burgerowni.
2: Potem jak Kondziu rzuca cebulkę na olej i coś tak skwierczy, to ten dźwięk sprawia, że jest przyjemny.
0: O, to jest przyjemne.
2: To prawda, oczy zawiął?
1: To prawda, tak, podczas krojenia.
0: O irytujących dźwiękach swoją drogą, a nie o takiej, ale jak się na przykład, jak mi bardzo skwierczy coś na patelni, to mnie to wkurza, bo wiem, że strzela olejem.
1: Dokładnie, później trzeba czyścić i w ogóle. A jak się kroi cebulę, to w masę do nurkowania, bo wtedy człowiek nie płacze, wiecie o tym?
0: Wiecie, że ja mam taki ekstra maszynkę taką na sznurek, która mi tnie cebulę. Kocham tę maszynkę. Tak, wkładasz tam, tam są noże takie na ten, jak wiesz, po prostu pociągasz za ten sznurek i nagle i tnie ci cebulę. Świetna rzecz,
2: polecam. A tak w ogóle to chcieliśmy o czymś zupełnie innym.
0: Zupełnie.
1: Tutaj sznurek podłączamy do kontaktu, a później...
3: Chyba najgorszym dźwiękiem, jaki może być, to jak mieszkasz w bloku, wracasz zdrany z roboty, nagle gdzieś u sąsiada słyszysz... A to wiertaro ci, kurczę, gościu. Daje po ścianach dziury wierci.
4: Kolego, mógłbyś nie dmuchać w rurę, kiedy kujemy? No trochę nas to rozprasza.
5: Przepraszam.
6: Telefon zaufania Eskirok 691 613 613.

0: szkoda gada, szkoda szczepić ryja, naprawdę.
1: Marta Wierzbicka wspomina swoją głośną sesję w Playboyu. Rachunki same się nie zapłacą. Moim zdaniem, przyznam bez bicia, nie wszystko jest na sprzedaż. Ale gdyby ktoś zadzwonił z Playboya...
2: Proszę cię, z minuta 8. Wszystko jest kwestią, wiadomo. Faust żali się, że nie została należycie obsłużona w sklepie budowlanym 5 minut przed zamknięciem. Fani jednogłośnie, ole odklejko. No, logiczne, coś jej się odkleiło, to chciała kupić klej, tak?
3: Z kolei Justyna Gradek świętuje 35. urodziny, prężąc podrasowane ciało nad misą egzotycznych owoców. Rzeczywiście wielkie te owoce.
0: To jest jakaś porażka.
4: Reklama. Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze.

0: na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
1: Castorama.
2: Teoria
3: i praktyka.
2: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
3: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Wakacyjne voucherobranie w Biedronce. W czwartek, piątek lub sobotę zrób zakupy za minimum 299 zł i zgarnij voucher 40 zł. Wykorzystasz go od 24 do 26 sierpnia przy zakupach za minimum 149 zł. Limit 1 voucher na transakcję. A tylko w czwartek z kartą Moja Biedronka. Szynka konserwowa Kraina Wędlin 200 gramów. 3,49 za każde z dwóch opakowań przy zakupie dwóch. Limit 4 sztuki na kartę. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl.
5: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej! Tylko z Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
6: Reklama.
7: SK Rock Warszawa.
8: Tragiczny bilans rosyjskich ataków z minionej nocy na ukraińską stolicę. Nie żyje co najmniej 8 osób. YouTuber Stu z zarzutami za aferę Pandora Gate.
9: SK Rock. Raport.
8: Minuta po siódmej, Michał Poklękowski, zapraszam. Co najmniej 8 osób nie żyje, ponad 30 jest rannych. To tragiczny bilans rosyjskich ataków z minionej nocy na ukraińską stolicę. Ofiar może być więcej. Rosjanie uderzyli także w miejscowości w obwodzie kijowskim. W związku z działaniem armii Putina także Polska prewencyjnie podrywała swoje myśliwce. Do mieszkańców wschodnich rejonów zostały wysłane alerty. O szczegółach Mateusz Chłystun.
10: Tysiące mieszkańców Kijowa minioną noc spędziły na stacjach metra, chroniąc się przed atakami. W mediach społecznościowych krążą filmy z rosyjskich ataków na Kijów. Armia Putina użyła do nich dronów i balistyki. W stolicy eksplozje i zniszczenia odnotowano w trzech dzielnicach: rejonie Sołomiańskim, Światoszyńskim i Darnyckim. To dzielnice pełne wysokich bloków mieszkalnych. Właśnie w jeden z nich uderzyli Rosjanie, niszcząc 8 i 9 piętro. Celem był także szpital. Ogień po eksplozjach objął samochody, garaże i sklep. W związku z rosyjskim atakiem Polska poderwała swoje myśliwce i postawiła w gotowości naziemny system obrony powietrznej i rozpoznania radiolokacyjnego. Te działania, jak informuje dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych, miały charakter typowo prewencyjny. Mieszkańcy Lubelszczyzny otrzymali też jednak alerty w tej sprawie.
8: Alerty zostały już odwołane.
9: To jest raport.
8: Grozi mu 12 lat więzienia. YouTuber Stu z zarzutami za aferę Pandora Gate. Steward KB odpowie za rozpijanie osób małoletnich i czyny o charakterze seksualnym z dziewczynkami poniżej 15 roku życia.
11: Zarzuty, które zostały ogłoszone podejrzanemu, dotyczą czynów, których miał się dopuścić w okresie od sierpnia 2015 roku do sierpnia 2018 roku. Nie złożył wyjaśnień.
8: Mówi prokurator Piotr Skiba. 34-letni Stu ma brytyjskie i polskie obywatelstwo. W 2014 roku rozpoczął karierę twórcy internetowego. Jego konto na YouTubie obserwowały, niestety, miliony użytkowników. W ubiegłym tygodniu przewieziono go z Wielkiej Brytanii do Polski. Zgodę na ekstradycję dał londyński sąd. Prokuratura wnioskuje o przedłużenie mu tymczasowego aresztu. Żywność na świecie drożeje, a w Polsce jej ceny spadają. W lipcu światowy indeks cen żywności wzrósł o 1% rok do roku. W Polsce żywność potaniała o 0,8% przy ogólnej inflacji na poziomie 3%. Żywność w Polsce także może drożeć, ale kiedy i jak bardzo, tego nie da się precyzyjnie przewidzieć, komentuje Paweł Kraciński, ekonomista z SGGW.
12: Pewne jest to, że jest dość duża zmienność, bo świat ekonomiczny za sprawą ludzi staje się bardzo nieprzewidywalny. Wchodzi polityka, geopolityka, różne zawirowania w różnych częściach świata, wpływ zmian klimatu.
8: Według niedawno opublikowanego raportu Uniwersytetu WSB Merito w porównaniu z ubiegłym rokiem najbardziej podrożały napoje. Najbardziej potaniały natomiast tłuszcze, między innymi oleje oraz masło.
0: Słuchacie raportu w SC Rock.
8: Odpowiednio dobrany sport i przyjemna aktywność fizyczna zmniejszają co do zasady zagrożenie demencją. Jednak ciężka fizyczna praca może to zagrożenie przeciwnie podnosić. Ustalili to badacze z Kalifornii. Naukowców zainteresował znany od długiego czasu paradoks polegający na tym, że w obszarze zdrowia układu krążenia wymagająca fizycznie praca nie przynosi takich samych korzyści zdrowotnych jak dobrowolne ćwiczenia. Może wręcz zwiększać ryzyko chorób.
1: Pogoda.
10: Bez badań to wiemy, że lepiej tak robić, żeby się nie narobić.
6: To prawda, człowiek od rana taki styrany
13: po prostu. Spokój, po prostu chłopaki już tak stękają troszeczkę. Ja nie wiem w ogóle co z tą pogodą, bo ja tak patrzę za okno, jest tak raz słońce, raz ciężka chmura, deszcz przechodzi, potem znowu wychodzi słońce, potem znowu ciężkie chmury i tak w kółko.
6: Trzeba tę chmurę wziąć i przenieść na przykład nad zachodnią granicę albo nad wschodnią i niech im pada.
13: Patrz, ja to teraz widzę, że Wojtek po pracy wyjdzie i będzie brał tę chmurę, dźwigał i będzie ją tak...
6: Będę ją dmuchał tak.
10: A czemu nad zachodnią właśnie granicę, ja ciebie pytam? Co ty chcesz od tych biednych ziomków Tuska?
6: Proszę państwa, dzisiaj 22 stopnie nad morzem, 24 w okolicach Bydgoszczy, 25 Warszawa, Łódź i Poznań, 29 w Katowicach, do 30 w Krakowie. Po południu ma się rozpogodzić, przynajmniej w Polsce.
1: Sześć na 9. Ziętarska, Olszewski, Góralski. Od 6 do 9 w SC Rock.
10: Słyszysz takie dźwięki i od razu masz ciary. Co to?
13: No właśnie, to jednak staropian. Taki,
6: dobrze gadasz.
13: Dzisiaj fajny onomatopeję strzelam.
6: Michale Poklękowski, co u ciebie, drogi?
8: Czy ja dobrze słyszałem, Wojtek, że powiedziałeś przed chwilą, że będziesz dmuchał chmurę?
13: Tak.
6: Pokazać ci, jak to się robi?
8: Nie ma więcej pytań.
10: W młodości dmuchał żaby.

0: Takie pytanie, czy wybierając temat dzisiejszej audycji nie baliście się, że ktoś powie wasze trzy głosy? No bo nie ja, ale ktoś by tak mógł powiedzieć. Miłego dnia.
1: Nie ja. Pewnie, że zawsze się zastanawiamy nad tym, czy nasze głosy nie są dla was irytujące, ale rozumiem, że jeżeli dla kogoś są, to nas po prostu wyłącza w tym momencie. Dzisiaj o irytujących dźwiękach, bo mamy Dzień Komara i ja już wiem, przypomniało mi się, że miałam parę razy w życiu instynkt morderczy. Znaczy, ja naprawdę myślałam, że nie wytrzymam, nie dam rady i po prostu dokonam jakiejś zbrodni. I to jest chrapanie. Jak ktoś chrapie i człowiek całą noc nie może zmrużyć oka, to naprawdę zdarzyło mi się, myślę sobie, kurczę, zamorduję, koniec, trudno, no, pójdę siedzieć, ale nie dam rady.
2: Pójdę siedzieć zamiast leżeć i spać.
3: No. No, oczywiście, że tak, a tak mogłabyś się po prostu spokojnie przytulić i nie mieć
1: i
3: z tym
1: co?
3: Żadnego problemu.
1: No i leżeć, zamknąć tak,
3: uszy.
1: I jeszcze, to jest, ale niebywałe, bo z kolei jak na przykład chrapie pies, to mi to nie przeszkadza. Ale jak chrapie facet, szlak nie trafia.
2: No i dlatego wiesz, że rozwiązanie jest bardzo proste. Śpi z psem, a nie z facetem.
1: No
2: nie?
1: Właśnie tak czy nie, znaczy psa akurat nie mam, ale jak jeżdżę do Czarka, to Czarek się zawsze wtryndala, po prostu zwija w kłębek.
2: Czarek
1: śpi,
2: to pies czy facet?
1: Pies.
2: Okej.
1: Okay. Bulldog angielski.
3: No, o Aśce na pewno jeszcze wiele się dzisiaj dowiemy.
2: To, że a teraz o naszych żonach.
3: Moja jest bardzo cierpliwa, po prostu chodzi spać przede mną i dzięki temu nie słyszę, jakie chrapie.
2: No okej, a pana słuchacza żona?
4: Witam o poranku, lekko deszczowym, ale ciepłym. Jakichś dźwięków nie lubimy. Ja nie lubię dźwięku żony, głosu, w momencie, kiedy mówi, bo wiesz, kochanie, to ja sobie tak pomyślałam. No, kto lubi taki dźwięk?
1: No,
3: że tutaj damy zielony, tutaj nowa komoda, a tutaj jeszcze przemeblujemy garderobę.
2: No jasne, co masz na myśli, kochanie, mówiąc zielony?
5: Poranne 6:00 w SC Rock. Ten kawałek dobrze rokuje.
2: Czy butelkowy, czy takie jak wyściółka do trumny?
1: Pistacjowy, czy seledynowy?
2: Otóż to.
1: No dobrze, to teraz się wyluzujcie. Billy Morrison, Dexter Holland, Never Gonna Change.

0: Reklama.
1: Mamo, co powiesz na kurczaka po azjatycku?
2: A zjadłabym, a nawet poleciała. Z tobą do Delikatesów Centrum.
3: Do soboty filet z piersi kurczaka, kilogram 16,99. Cena przed obniżką 23,99. A do środy winogrona białe 6,99 kilo. Cena przed obniżką 12,99. Obie oferty z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Delikatesy Centrum. Centrum niskich cen.
4: Film, animacja, AI i nowe technologie w samym sercu Warszawy. Warsaw Glitch 2026 od 28 do 30 sierpnia w Kinotece w Pałacu Kultury i Nauki. Zobacz przyszłość rozrywki na żywo. Bilety na e-bilet.pl.
5: Zainwestuj w tętniącą życiem zrewitalizowaną przestrzeń Warszawy. Dzień otwarty apartamentów Browary Warszawskie. Już 22 sierpnia od 11 do 17 przy Krochmalnej 61. Przyjdź i wybierz jeden lub więcej z ostatnich wykończonych apartamentów w tej lokalizacji. Naprawdę wyjątkowe oferty czekają tylko podczas dnia otwartego. Wynajmuj z zyskiem od ręki lub zachowaj apartament dla siebie. Szczegóły na browarywarszawskie.echo.com.pl.
6: Kto pierwszy do wody?
4: Wakacje dzieci nie liczą godzin. Liczą skoki do wody, zjazdy i przygody, które zaczynają się jedna po drugiej. W Julinek Park czeka strefa wodna z podgrzewanymi basenami, rodzinnymi zjeżdżalniami i wodnym placem zabaw. A poza nią ponad 50 atrakcji i cały dzień na wspólną zabawę.
7: Czas na wakacje!
4: Bo najlepsze wakacyjne wspomnienia powstają wtedy, gdy wszyscy bawią się razem. Julinek Park. Dobra zabawa blisko natury. Bilety na julinek.com.pl.
8: Lato korzyści w salonach Grupy Krotowski. Czekają samochody dostępne od ręki, a wraz z nimi atrakcyjne bonusy. W zależności od wybranego modelu i marki możesz otrzymać kartę paliwową o wartości 3000 zł, pakiet serwisowy, przedłużoną gwarancję lub promocyjną polisę. Oferta ważna do 31 sierpnia lub wyczerpania zapasów. Zapraszamy do salonów Audi i Volkswagen przy ulicy Radzymińskiej 301 w Ząbkach pod Warszawą. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu.
0: Reklama.

0: Nosowska zastanawia się, kim mógłby on dla niej być. Misiek pomyślał sobie, ja mógłbym być klientem tej knajpy.
1: No, Misiek niezły jest, słuchajcie. Są takie dźwięki, które mogą nie tyle zirytować, co przestraszyć. Jak na przykład człowiek sobie gdzieś tam siedzi w knajpie i słyszy ryk niedźwiedzia, to jest takie... Lepiej uciekać. Ale takiego gościa to się na pewno nikt nie spodziewał. Przy jednym ze stołów restauracyjnych w Aspen, elegancja Francja, to właśnie tam się wtoczył, a właściwie w pełni sobie młody niedźwiedź czarny. O godzinie późno już wszedł do lokalu 22:45. Spokojniutko poruszał się po głównej sali, wspinał się na stoły, baraszkował. Wszystko oczywiście zarejestrowały kamery. No i w tym czasie w restauracji szczęśliwie nie było żadnych klientów, ale jeszcze byli pracownicy. Nikomu się nic nie stało. Wezwali policję, ale zanim ta policja dotarła, to jeden z pracowników zdołał bezpiecznie wyprowadzić Misiaka, dokładnie tą samą drogą, którą Misiek wszedł. No i powiem szczerze, odważny.
2: No od razu odważny. Gość po prostu był przyzwyczajony. Codziennie wyprowadza w ten sam sposób pijanych turystów z Wielkiej Brytanii.
3: 6 na 9 w SC Rock.

0: Przypominamy, dzisiaj cały czas rozmawiamy o dźwiękach, które was irytują. Zapraszamy do Messengera i do telefonu Eskirok. Za chwilkę przekonamy się, kto będzie dzisiaj gościem Marcina Mellera w Melinie, a potem posłuchamy Michała Poklękowskiego w raporcie.
1: Autopromocja. Melina. Melina. Eskirok.
2: Mam wrażenie, że to cała nagonka polsko-ukraińska, oczywiście nie tylko i wyłącznie, ale gdzieś tam ma swoje korzenie w jakichś rozgrywkach politycznych. I to jest chyba najsmutniejsze. Ale rozdmuchiwanie tego, to wydaje mi się, że ma korzenie po jakiejś tam głębszej prawej stronie. Wszyscy pamiętamy 22, kiedy Polacy wpuścili po prostu do swoich domów rodzice, kobiety z dziećmi, nie tylko. To był taki akt ludzkości, takiego człowieczeństwa, że ja nie wiem, czy kiedykolwiek byłem świadkiem w historii czegoś podobnego.
3: Melina. A w najbliższej Melinie komik, stand-uper Roman Kostelecki.
1: Melina w SC Rock. Premiera już dziś o 18 na kanale YouTube SC Rock.
3: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja.
4: SC Rock. Raport.
5: Zapraszam. Co najmniej 8 osób zginęło, 33 zostały ranne minionej nocy w rosyjskich atakach na Kijów. Poinformował rano mer stolicy Ukrainy Witalij Gliczko. W mieście od ponad 8 godzin trwa alarm przeciwlotniczy. Udział w grupie przestępczej i zorganizowanie nielegalnego składowiska odpadów w Łowiczu za takie m.in. przestępstwa. Odpowie przed sądem 57-latek, który usłyszał zarzuty w toczącym się w Katowicach śledztwie w sprawie mafii śmieciowej. Może mu grozić nawet 15 lat więzienia.
4: To jest raport.
5: I jeszcze wielki sukces polskiego naukowca. Sposób pomiaru odkształceń skurczowych materiałów cementowych opracowany przez doktora habilitowanego inżyniera Adama Zielińskiego z Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego został właśnie zweryfikowany przez amerykańskich naukowców i zatwierdzony przez tamtejsze Stowarzyszenie Transportu i Drogownictwa. Dzięki odkrytej przez Polaka metodzie można opracować trwalsze, bardziej odporne na pękanie mieszanki betonowe stosowane na przykład przy budowie dróg, mostów czy wieżowców.
4: SK Rock Sport.
5: Harry Kane odebrał złotego buta dla najlepszego strzelca Europy. W ostatnim sezonie napastnik zdobył dla Bayernu 36 bramek. Bawarski klub opublikował nagranie z gratulacjami od innych piłkarzy. Wśród nich znalazł się m.in. Robert Lewandowski.
6: Hi Harry, congratulations on winning the European Golden Shoe.
5: W klasyfikacji złotego buta drugi był Erling Haaland, a trzeci Kylian Mbappe. Jelena Rybakina ponownie na drodze Igi Świątek. Do ich pojedynku dojdzie dziś w nocy w ćwierćfinale turnieju w Cincinnati. Tenisistki mierzyły się ze sobą zaledwie tydzień temu. W finale w Toronto górą była Świątek.
1: Ziętarska, Olszewski, Góralski w

0: cisza zapadła. Bardzo pięknie, naprawdę, słuchajcie. Słuchajcie, i to jest irytujące. O, a propos ciszy swoją cisza drogą, irytująca cisza w radiu dla radiowców, to jest koszmar, jak, nie wiem, człowiek właśnie wie, że gra muzyka, zanim jeszcze wejdzie na antenę i nagle zapada cisza. I ja, po prostu ile razy ja się zerwałam, nie wiem, pamiętam z kuchni, jak zrobiłam kawę, albo w ogóle biegłam w te pędy, się okazuje, że na przykład po prostu coś cicho grało, tak? Czy jest cichy początek. Ale to jest coś, co radiowca irytuje. To jest cisza w eterze.
1: Chyba, że jesteśmy na plaży, albo w parku, albo jedziemy autobusem bądź tramwajem i wychodzi ten samozwańczy DJ i mówi: będziecie teraz słuchali tego, czego ja słucham, i na całą parę słucha w telefonie albo na głośniku.
2: Rączki, rączki, rączki, jestem prezydentem tego miasta, może byś zagrał trochę hip-hopu.
1: Więcej funku, kolego.
3: No, bo już zapomniałem. Aha. Drodzy państwo, o dźwiękach, które was irytują, dzisiaj rozmawiamy.
4: Cześć ekipa, najgorsze dźwięki, jakie można usłyszeć, to jest jak żona dzwoni i mówi: słuchaj misiu, musimy porozmawiać. A drugi w stylu: coś ci muszę powiedzieć, tylko się nie denerwuj. Zazwyczaj, jak ona tak mówi, to albo rozwaliła auto, albo dzieci coś takiego konkretnego odwaliły, że już się nie chce do domu wracać. Pozdrawiam wszystkich, na razie.
3: Prawda to?
0: No, duży stres.
1: Tak się zdarza, ale jednak z rzeczywistością trzeba się zderzać.
3: No to jeszcze, drodzy państwo, co was denerwuje i irytuje dźwięki, jak słyszycie, to od razu ciary przechodzą po plecach?
5: A mnie irytuje dźwięk głosu mojej szefowej, zwłaszcza jak wypowiada moje imię, bo to znaczy, że albo coś źle zrobiłam, albo jest nowa robota do ogarnięcia.
3: A mamy w tym tygodniu luz, bo nasz przełożony, prawda, odpoczywa na słonecznym, ciepłym helu. Suchym.
6: 6 na 9. Estero. Reklama.
7: Marian, co ty robisz?
8: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
9: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense aż 75 cali, QLED 144 Hz. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł.
10: Tymczasem w salonie Filman.
11: No niemożliwe, że takie oprawki są bezpłatne.
12: Możliwe. W pakiecie Oprawka Plus przy zakupie okularów korekcyjnych płaci pan tylko za soczewki.
10: Odwiedź Filman. Najbliższy salon w Warszawie. Oraz regulamin oferty wraz ze szczegółami i wyłączeniami znajdziesz na filman.pl.
13: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Okulary korekcyjne są wyrobem medycznym służącym do korygowania wad wzroku. Podmiotem prowadzącym reklamę jest Filman Spółka z o.o. Lista producentów produktów objętych ofertą znajduje się pod adresem filman.pl/info/producenci.
14: Castorama.
15: Teoria
14: i praktyka.
15: W teorii możesz nadal myśleć o nowych drzwiach.
14: A w praktyce lepiej od razu jechać do Castoramy, gdzie tylko teraz za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice i klamki zwracają aż 200 zł na kupon. Akcja trwa do 24 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
16: Jakie buty i torebki na powrót do codzienności? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który podkręci twój styl na nowy początek. Sprawdź na stronie, w aplikacji i sklepach stacjonarnych. Eobuwie. Wie, wie, wie.
17: Film, animacja, AI i nowe technologie w samym sercu Warszawy. Warsaw Glitch 2026 od 28 do 30 sierpnia w Kinotece w Pałacu Kultury i Nauki. Zobacz przyszłość rozrywki na żywo. Bilety na ebilet.pl.
18: Cześć, jestem Ola, twoja wirtualna asystentka. W czym mogę ci pomóc?
19: W niczym, bo ja stawiam na ludzi, nie na boty. Mobile Vikings, operator komórkowy skupiony na ludziach, bez botów, bez haczyków, bez drobnego druczku, bez lojalek. Jeśli szukasz sieci ludzi, a nie numerów, to lepiej nie mogłeś trafić. Traktujemy was tak, jak sami chcielibyśmy być traktowani. Więcej na www.mobilevikings.pl. Mobile Vikings. Sieć ludzi, nie numerów.
13: Reklama.

0: Smutne to, ale prawdziwe, że jest tyle dźwięków, które człowieka potrafią zirytować. W Dzień Komara o tym właśnie sobie rozmawiamy.
1: I czekamy na Państwa różne spostrzeżenia. Bywają osoby, które na przykład są strasznie zirytowane mlaskaniem czy siorbaniem przy stole.
2: Mhm. Ale to wtedy wiesz, nie lubisz siorbać, czy nie lubisz, jak ktoś siorbie?
0: Nie, lubię, jak słyszysz, że ktoś robi taki właśnie...
1: No jakbym ja nie lubił siorbać, to bym po prostu przestał, ale jak ktoś to robi, a ja tego nie lubię, to już nie mam na to wpływu, prawda?
2: Otóż to, ale z drugiej strony to jest też, wiesz, taka pochwała dla kucharza, bo jak robisz, oblizujesz paluchy, no to wiesz, że smakowało, nie?
0: Często tak? Jem rękami rzeczywiście, to prawda, i oblizuję te paluchy, ale może tak z tym siorbaniem i Wojtku, z mlaskaniem to tak ciszej.
2: Jakbyś nie lubił siorbania i mlaskania, to byś wychodził, kiedy Aśka zaczyna jeść. A co tam u Państwa?
0: Wiedziałam.
3: Panie Asiu, proszę się trzymać. Ja wczoraj byłem świadkiem takiej sytuacji, że pani zaparkowała zbyt blisko ściany budynku, no i potem chcąc uratować sytuację, zaczęła cofać. Z tym, że niestety zderzak się bardzo polubił z

0: szkoda gada, szkoda szczepić ryja, naprawdę.
1: Drodzy Państwo, pan Mateusz Gessler poucza Polaków. Napiwki powinny być obowiązkowe. Dzięki napiwkom mogłem zapłacić za szkołę mego syna. No i dobrze, że jeszcze kierowcy, sklepikarze, kasjerki, szewc, zegarmistrz. No, oni nie muszą opłacać szkół dla swoich dzieci.
2: Bo nie muszą, są publiczne.
3: Tak, to prawda.
2: Kim Kardashian leniuchuje na Hawajach z Lewisem Hamiltonem i dziećmi. Uwaga, kierowca rajdowy zostanie jej mężem numer 4. No to Hamilton się wkurzy, jak się dowie, że jeszcze jakiś rajdowiec tam na boku jest.
3: Słuchajcie, a teraz to w ogóle jakaś poważna sprawa. Ogień na parkiecie w Madrycie, Kanye West i rozgogolona Bianca Cenzori, czy tam Cenzori, wiją się w klubie. Chemia bije po oczach. No i ja tak się zastanawiam, słuchajcie, jakie chemii oni użyli, że pojawił się ogień na parkiecie. Lakier do włosów, na bank!
0: To jest jakaś porażka.

0: To promocja. Joanna Ziętarska.
1: Traktor wjedzie wszędzie, traktor jest w stanie wszystko przetransportować, traktor jest w stanie dotrzeć w miejsce kataklizmów, tam gdzie nie jest w stanie dojechać na przykład wóz strażacki.
0: Łukasz Bąk.
2: Jest takie powiedzenie, że im bardziej offroadowy samochód, im bardziej terenowy samochód, tym dalej trzeba iść po traktor.
0: W każdą sobotę drifterzy eteru. Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzacyjne historie.
3: Drifterzy! Nowy drifterzy!
1: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify'a.
0: Garaż Eski Rock. Garaż Eski Rock. W każdą sobotę po 12:00.
4: Sponsorem programu jest Allegro. Platforma zakupowa z wyposażeniem samochodu. Pióra wycieraczek, żarówki, dywaniki i wiele więcej.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Marian, o czym myślisz?
6: A, o tych multirabatach Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
5: O mega okazjach w Media Expert.
6: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
4: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
8: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
7: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
8: W końcu będę miał kieszonkowe.
7: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
9: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
10: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
11: Dlaczego wyprawka szkolna w Lidlu się opłaca? Bo już dziś, kupując 4 produkty szkolne, za każdy z 2 najtańszych zapłacisz grosz. Lista artykułów biorących udział w akcji dostępna na Lidl.pl.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Zainwestuj w tętniącą życiem zrewitalizowaną przestrzeń Warszawy. Dzień otwarty apartamentów Browary Warszawskie. Już 22 sierpnia od 11 do 17 przy Krochmalnej 61. Przyjdź i wybierz jeden lub więcej z ostatnich wykończonych apartamentów w tej lokalizacji. Naprawdę wyjątkowe oferty czekają tylko podczas dnia otwartego. Wynajmuj z zyskiem od ręki lub zachowaj apartament dla siebie. Szczegóły na browarywarszawskie.echo.com.pl.
14: Koniec lata? Nie!
15: Hej, ale kto powiedział, że koniec emocji? Nie z GAK Emzum! 170 koni mechanicznych, setka w 8 sekund i sportowy charakter, który zawsze trzyma tempo. Do tego panoramiczny dach i wentylowany fotel kierowcy. No! I tak przyspiesza się z GAK!
16: Teraz Emzum w najwyższej wersji wyposażenia za 99 900 zł z 5-letnią gwarancją.
15: Odwiedź najbliższy salon GAK. Oferta limitowana. Szczegóły na gakgroup.pl.
0: Reklama.

0: SK Rock Warszawa.
1: Niemal 8 godzin trwał zmasowany rosyjski atak na Kijów. Są alerty od RCB. Kolejni poszkodowani w katastrofie polskiego autokaru na Węgrzech wrócili do kraju. W raporcie też poszukiwania Pumy na Dolnym Śląsku.
2: SK Rock. Raport.
1: Minęła 8, Michał Poklękowski, zapraszam. Zgodnie z zapowiedziami rządu mieszkańcy dostają już SMS-y ostrzegające o zmasowanych atakach na zachodnią Ukrainę, które mogą zagrażać także wschodnim województwom Polski. Pierwszą tego typu wiadomość dostali tuż nad ranem, po 4:00, mieszkańcy województw lubelskiego i podkarpackiego. Ze szczegółami Bartek Ważny.
3: Mieszkańcy dostali najpierw ostrzeżenie w związku ze zmasowanym atakiem na obszarze zachodniej Ukrainy. W treści podano, aby śledzić dalsze komunikaty.
4: Byłem bardzo jeszcze taki niewyspany. Taka moja pierwsza myśl, wydaje mi się, że chyba takie ataki tam powierzchni są codziennie na Ukrainie i nie wiem dlaczego akurat dzisiaj zagrożenie terytorium RP.
5: Musiałbym zerknąć telefon, ale nie miałem czasu sprawdzić.
3: Około 5:30 system podał informację o zakończeniu zagrożenia. To pierwsze tego typu SMS-y. Wcześniej służby tłumaczyły, że ich wysyłanie stanowi zbyt duży problem techniczny. Ten jednak najwyraźniej udało się przełamać.
1: Niemal 8 godzin trwał zmasowany rosyjski atak na Kijów. Alarm został odwołany kilkanaście minut temu. Ukraińska stolica była atakowana dronami i rakietami. Jak informują ratownicy, na ten moment wiadomo o 12 ofiarach, a ponad 30 osób zostało rannych.
2: To jest raport.
1: Z lotniska prosto do szpitala. Kolejni poszkodowani w katastrofie polskiego autokaru na Węgrzech wrócili do kraju. 12 osób przeleciało wczoraj do Rzeszowa maszynami lotniczymi pogotowia ratunkowego. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolinowski. Michale, w jakim stanie pielgrzymi są i co z pozostałymi naszymi obywatelami?
6: Stan poszkodowanych pozwalał na transport, ale cały czas muszą być pod opieką lekarzy. Trafili do 3 rzeszowskich szpitali, mówiła wojewoda podkarpacka Teresa Kubas-Hul.
7: Na oddziały ortopedyczne, chirurgia ogólna, ale też na oddział chirurgii szczękowej.
6: W placówkach na Węgrzech pozostało 5 osób. 3 z nich są w stanie ciężkim lub bardzo ciężkim i na razie nie mogą wrócić do kraju, dodaje wiceminister zdrowia Katarzyna Kacperczyk.
8: Ale będziemy prawdopodobnie organizować transport dla 2 osób, których stan się poprawił i prawdopodobnie będą wypisane w najbliższy piątek.
6: Na Węgrzech pozostają też lekarze z Polski, którzy razem z węgierskimi medykami monitorują stan zdrowia poszkodowanych.
1: W poniedziałek z Węgier na Podkarpacie wróciła pierwsza grupa, 21 poszkodowanych. Przypomnijmy, w niedzielę autokar z polskimi pielgrzymami wpadł do rowu na węgierskiej autostradzie M3, zginęło 12 osób.
2: Słuchacie raportu w SC Rock.
1: Poszukiwania Pumy na Dolnym Śląsku. Zdjęcie z fotopułapki postawiło na nogi służby z nadleśnictwa w powiecie świdnickim i pojawił się pilny apel do mieszkańców.
9: Najważniejsze jest zawsze przede wszystkim zdrowie i życie ludzkie, więc pewnie kwestie prawne i możliwości usunięcia osobnika były później rozpatrywane. Nie ma żadnego zakazu wstępu do lasu. Do lasów oczywiście można chodzić. Po prostu prosimy jedynie o zachowanie jakiejś większej ostrożności.
1: Apeluje Mariusz Wojciechowski, zastępca nadleśniczego w Świdnicy. Zakaz wchodzenia do lasu, zakazu tego nie ma, ale jak słyszymy od okolicznych mieszkańców, wcale się tam teraz nie wybierają.
10: On by poszedł do lasu teraz na spacer, czy niekoniecznie?
11: Na pewno nie. Nawet z pistoletem gdybym miał. No co? Strachu człowiek by był, co nie? Albo uciekać, albo co? Ja no wierzę, że takie coś jest. Skoro fotopułapka, wie pan, złapała.
12: Trzeba do lasu nie chodzić, trzeba uważać, bo to się narobi tragedii. To jest dziczyzna. Sekundy i człowieka nie ma.
13: Ja od razu w tył, na lewo i koniec. A jak nie, to stoję spokojnie, nie ruszam się i pomału do tyłu.
1: Nogi Pumy podobno są z gumy, więc porusza się cichuteńko. Puma miała być widziana w Lutomii Górnej, ale może przemieszczać się po różnych lasach Dolnego Śląska. Nad sprawą działa też sztab kryzysowy. Nie wiadomo, skąd mogło wziąć się tamto zwierzę. Eksperci z lokalnych ogrodów tajemniczo nabrali wody w usta.
14: To nie nogi Pumy, tylko buty Pumy z gumy.
15: Pogoda.
16: Ona na pewno ma takie cichobiegi, wiesz, taką cichutką gumową podeszwę i dlatego tak jej nie słychać.
17: Ciekawe, jakiej firmy buty nosi Puma, co?
18: No.
17: Riboka. Proszę Państwa, na termometrach dzisiaj maksymalnie do stopni 22 na północy, 24 w okolicach Bydgoszczy i Gorzowa Wielkopolskiego, Poznań, Łódź, Warszawa, tutaj dobijemy do 25, a w Katowicach, Krakowie, Rzeszowie nawet 30 kresek powyżej zera. W całym kraju w godzinach popołudniowych powinno być pogodnie. Jutro kulminacja temperatur dodatnich wysokich, a później znów mają być ulewy, burze, no i w weekend 18.
16: Mhm. Aha, to świetnie, no to tam sobie będę siedzieć w deszczu, w tym topaczu.
17: Siedź sobie w deszczu, droga w topaczu. Drodzy Państwo, dzisiaj mamy dzień wyznawania miłości, nie wiem czy wiecie, a w miłość najlepiej to potrafią ci młodzi.
19: Pszczeniu też był inteligentny, na tematy różne rozmawialiśmy, nie powiem, że nie. Ale to tylko jak ja do niego żadnego uczucia nie mam, to z nim zrywam, nie? Zresztą miłość w naszych czasach nie istnieje, trzeba robić mężczyzn.
15: 9. Świętarska, Olszewski. Góralski od 6 do 9 w Esterok.
17: Dźwięki, które wywołują u nas ciarki, o tym dzisiaj rozmawiamy.
16: Tak, to prawda, jest ich niestety bardzo, bardzo, bardzo dużo różnych i to takich czasami nawet zaskakujących. Mamy takie telefony, że hej.
17: Kiedyś bym tego nie powiedział, ale teraz tu-du, tu-du. Wiecie, co to za dźwięk?
0: Nie.
17: No. Zatkanego butelkomatu. Naprawdę.
16: Powtórz, proszę, jeszcze raz powiedz.
17: Tu.

0: A dzieci wieczorem biegające na przykład u sąsiadów, którzy mieszkają nad nami i ten tupot, wiesz, stóp, to nie jest jeden z irytujących, denerwujących dźwięków, Wojtek?
1: Nie, bo najgorsze jest jak to u ciebie.
0: Dokładnie. No.
1: Wiesz, jak to jest wtedy głośno?
2: Nie wiem, jakoś ja z tym akurat nie mam problemu. Ja wiem już, z czym mam problem,
1: tobą
2: jeśli chodzi o dziękować Bogu. Ale fakt, że jeśli chodzi o irytujące dźwięki, już doszłam do tego, że chyba najbardziej w układ nerwowy wchodzi mi muzyka techno, ale taka ostra techno. I to mnie tak doprowadza do szewskiej pasji, że ja dlatego nie mogę do klubów.
1: No, ale kończył się, nie przygotował,
0: ja przygotowałem się, ale... szukałem i nie było, wiesz, no, nie mamy nic z techno,
2: dzięki,
0: ale mamy coś na przykład z innego gatunku muzycznego, który też bardzo lubimy. Do kina, Joanna, Joasia.
2: Ale to z was to mnie nawet bawi.
1: No widzisz, no. Ja myślę, że nawet słuchacze mogą odnieść takie niepokojące wrażenie, że nam się to podoba.
0: Nie, broń Boże, my to robimy tylko i wyłącznie z naszego dziennikarskiego obowiązku.
1: Absolutnie.
0: Dźwięki, które państwa irytują?
3: Dzień dobry, moi drodzy, a w temacie nieprzyjemnych dźwięków, czy ktoś poruszył temat dźwięku styropian o szybę, albo gdy słyszycie gdzieś w tle, że komuś się chce zaraz coś zwrócić? O Boże, ja tego nie znoszę.
2: Ja przepraszam, ale to się zdarza mi czasami rano, jak ja wychodzę z domu, idę do samochodu, ale są tacy, co wracają z imprez i to mi się kiedyś już za 2 albo 3 razy zdarzyło i słyszysz ten dźwięk właśnie.
0: Zaraz jadę na wakacje, wiesz, takich dźwięków dookoła mnie może być mnóstwo i to są też takie dźwięki, które ją irytują i państwo też na to zwracacie uwagę.
4: Najgorszy dźwięk to jest ta trzeci dzień urlopu, jak żona mówi: Tomek, to sobie może dzisiaj już odpuścisz, co?
5: Kurort All Inclusive to ulubiona wakacyjna destynacja Polaków. Jest ciepło, ładnie, jest też trochę taniej.
6: Poranne 6 na 9 w SC Rock. Ten kawałek dobrze rokuje.
1: U mnie na trzeci dzień urlopu słyszę: Wojtek, farba się skończyła.
0: A to nie, ja będę sobie odpuszczał na trzeci dzień urlopu. Cool Kids teraz w SC Rock.

0: Co do irytujących dźwięków, proszę uprzejmie, pedał sprzęgła. I tak mam przez cały dzień. Pozdrawiam.
1: 6 na 9. Stereo. Reklama.
2: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
3: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
2: To w ogóle możliwe?
3: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
4: Mega.
5: Marian, co ty robisz?
6: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
7: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
8: Halo Warszawa! Może to dobry czas na zmianę? W Kauflandzie czekają na Ciebie nowe możliwości. Szukamy sprzedawców, kasjerów, liderów oraz menedżerów zespołu. Pełen etat czy tylko weekendy? Ty wybierasz. Oferujemy umowę o pracę, atrakcyjne wynagrodzenie i bogaty pakiet benefitów. Dołącz do Team Kaufland. Wejdź na kariera.kaufland.pl i aplikuj już dziś.
9: Mroczna potęga ponownie uderza. Naznaczony wyjście z mrocznego wymiaru. Gdy zmarli przejmą kontrolę, dla żywych nie będzie ratunku. Stań oko w oko z grozą. Naznaczony wyjście z mrocznego wymiaru. Tylko w kinach. Poleca SK Rock.
10: Zainwestuj w tętniącą życiem zrewitalizowaną przestrzeń Warszawy. Dzień otwarty apartamentów Browary Warszawskie. Już 22 sierpnia od 11 do 17 przy Krochmalnej 61. Przyjdź i wybierz jeden lub więcej z ostatnich wykończonych apartamentów w tej lokalizacji. Naprawdę wyjątkowe oferty czekają tylko podczas dnia otwartego. Wynajmuj z zyskiem od ręki lub zachowaj apartament dla siebie. Szczegóły na browarywarszawskie.echo.com.pl.
1: Reklama.

0: Ale to w sumie nieważne, czy będą plamy w słońcu, czy nie będzie. Ważne, że będzie rokowizna teraz w Poznaniu i jeszcze potem przed nami w Krakowie i będzie się działo.
1: Dzień dobry. Pozdrowienia dla całego zespołu Męski Rok. Ja bym powiedział, że właśnie jadę na rokowiznę i tam będzie dobre dźwięki będą. Bo wygrałem 3 bilety na ten koncert, dlatego ja jedziemy. Tutaj z córką jadę.
2: O, to pięknie nam się składa, bo na rokowiźnie mnóstwo pięknych zespołów, między innymi wśród nich Zenek Grabowski ze swoim zespołem, a już dziś w Kawałkach mojego życia właśnie Zenek Grabowski.
3: Autopromocja. Kawałki mojego życia. Kawałki mojego życia. To audycja, w której goście opowiadają o muzyce mającej wielki wpływ na ich życie prywatne i zawodowe.
2: Zenek Kupatasa, Zenek Danon, Zenon Grabowski, a tak naprawdę Sebastian Grabowski. Dzień dobry.
4: A właśnie, że nie, Zenon Grabowski.
2: Zmieniłeś sobie?
4: Tak, zmieniłem, patrz. Od razu mam
2: dla ciebie. Ale urodziłeś się jako Sebastian.
4: Urodziłem się jako Sebastian, drugie imię Zbigniew, a trzecie miałem zbiżmowania Zenon.
3: Kawałki mojego życia.
4: Cześć, Zenek Grabowski z tej strony. Zapraszam Was do wysłuchania moich kawałków życia.
3: Kawałki mojego życia. Już dziś o 21 w SC Rock. Autopromocja.
5: SK Rock. Raport.
6: Michał Poklękowski, zapraszam. Stolica Ukrainy została zaatakowana rosyjskimi pociskami balistycznymi i dronami, poinformował mer Witalij Kliczko. W związku z działaniami rosyjskiego lotnictwa swoje samoloty podorwała też Polska. W Kijowie zginęło kilkanaście osób. Conor Kennedy, syn sekretarza zdrowia USA Roberta F. Kennedy'ego juniora, został właśnie wpisany przez Rosję na listę poszukiwanych międzynarodowo. Sąd w Moskwie zgodził się na jego aresztowanie pod zarzutem najemnictwa.
5: To jest raport.
6: Fachowcy użyli ponad 50 kg dynamitu, żeby wysadzić w Jastrzębiu Zdroju wieżę szybu po byłej kopalni. Konstrukcja miała blisko 73 metry wysokości i ważyła 7 tysięcy ton.
5: Rok. Sport.
6: Robert Lewandowski strzela, Chicago Fire wygrywa. Tym razem drużyna Polaka pokonała 2-1 Orlando City. Lewy trafił w drugiej połowie. Najpierw był faulowany w polu karnym, a chwilę później sam wykorzystał jedenastkę.
7: Lewandowski scores! And Chicago into a 2-1 lead in Orlando.
6: Dla Chicago to szósta wygrana z rzędu. Warto dodać, że był to mecz, w którym wystąpiło dwóch piłkarzy, którzy jeszcze niedawno rządzili w lidze hiszpańskiej. Po jednej stronie Lewandowski, a w barwach Orlando zagrał Antoine Griezmann, dla którego to także pierwszy sezon w MLS. Polskie kluby przed ostatnimi przeszkodami w europejskich pucharach w Lidze Europy. Jagiellonia zagra z Iberią Tbilisi. Pierwszy gwizdek o 18:00. Godzinę później Lech Poznań zacznie mecz z FC Thun. Z kolei w Lidze Konferencji o 20:00 początek meczu Górnika Zabrze z AS Monaco, a o 21:00 Raków zacznie spotkanie z Hajdukiem Split.
3: 6 na 9.

0: Irytujący dźwięk to jest jak w niedzielę o godzinie 22:47 przychodzi do ciebie dziecko i mówi: tata, a ja na jutro potrzebuję kolorowy papier, suche liście, plastelinę, bibułę i klej do papieru.
1: Boże, wszyscy co mają dzieci, to chyba to przeżyli, bo to jest standard. I to jeszcze tak, że już wszyscy chcą iść spać i w tym momencie jest, a jeszcze ta plastelina, a mamy plastelinę w domu? Nie mamy plasteliny w domu.
2: Chyba, Kondzie, jesteś na tym etapie, co? Z młodszą córką, czy już to za tobą?
3: To już jest za mną, na szczęście. Teraz są inne, ale bardzo podobne problemy, które się pojawiają, także... Ale ja wolałbym, żebyś ty opowiedział. Tata, zjedzmy bułkę, 23:30. Zejdźmy do sklepu na dół, idźmy odebrać paczkę.
2: No akurat wracamy z placu zabaw o 22:00, więc możemy po drodze zajść do sklepu, który jest otwarty do 23:00.
1: To jest grube.
3: Dźwięki, drodzy państwo, które was irytują?
4: A kojarzycie taki dźwięk wciągających gili? To jest po prostu tak, jak ktoś nie wysmarcza nosa i cały czas też wciąga te gile do środka. To jest po prostu najbardziej irytujący dźwięk chyba ever.
3: Ale ten dźwięk denerwuje mnie jeszcze bardziej, kiedy pojawia się u mojego dziecka, bo ja wiem, że to się kończy lekarzem i w aptece będzie trzeba ze 300 zostawić.
2: No, niedługo październik to się zacznie masowo.
3: Otóż to.
1: Furgot w nosie.
3: Otóż to. I ostatni z państwa, czy ostatnia z państwa propozycji, to a propos tego, że od czasu do czasu przedstawiamy państwu pogodę.
5: Ty macie dnia tak żartobliwie, co irytuje, a na takim radiu rockowym jednym, jak zaraz po wiadomościach podają pogodę, nie zawsze się dowiesz, co będzie.
2: Ale nie wiem, o kim pan mówi zupełnie, ale na ich usprawiedliwienie mogę powiedzieć tak. Gdyby podawali pogodę, to się mogą pomylić. A jak jej w ogóle nie podadzą, to się nie pomylą.
6: Poranne 6:09 w Esce Rock.
7: Reklama. Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
8: W każdym kącie. I pod każdym kątem. Bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój. Cały z Agaty.
7: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
9: Jeździsz na rowerze? Dołącz do programu Rowerowa Polska PZU. Zadbaj o siebie i innych na drodze, bo bezpieczeństwo i kultura jazdy zależą od nas wszystkich. Zapraszamy na event w twojej okolicy. Sprawdź na rowerowa-polska-pzu.pl.
10: Mega, mega, mega, mega, mega, mega.
11: Marian, co ty robisz?
10: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
12: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
13: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
14: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
13: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
14: W końcu będę miał kieszonkowe.
13: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
15: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
16: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
17: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
18: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
17: To w ogóle możliwe?
18: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
19: Reklama.

Witam serdecznie. Dźwięk, który wywołuje mi ciarki na plecach i stawały mi włosy dęba, to jak niedzielny poranek, otwarcie puszki piwa lub butelki.

0: Dźwięki, które przyprawiają mnie o dreszcze, bynajmniej nieprzyjemne, to dźwięk wiadomości w MS Teams. A jeszcze gorzej, dźwięk przypomnienia o spotkaniu, które mogło być mailem.
1: Aha, to ja rozumiem. To rozumiem, że cierpią wszyscy ci, którzy pracują zdalnie.
2: Tak. I skoczmy szybko, drodzy państwo, jeszcze do rajdów samochodowych.
3: Znacie, co nas irytuje? No irytuje najbardziej, jak przez cały czas się przygotowujesz przed jakimś rajdem, stajesz na pekacu, ruszasz do pierwszego odcinka i nagle słyszysz gruchotanie z płośki. I już wiesz, że jak dojedziesz, to serwis będzie miał co robić, a ty się modlisz, żeby się wszystko udało. Do zobaczenia za 8 dni na polskim rajdzie Legend na OS-a. Trzymajcie się, hej.
1: Do zobaczenia. Rzeczywiście gruchotanie z płośki to jest straszny dźwięk.
4: Czy Krzysztof Hołowczyc się nagrał?
2: Ale wiesz, to jeszcze jest jedna sprawa, bo mnie denerwują słuchacze, którzy używają takich wyrazów, których ja nie rozumiem.
1: Pekac?
2: No właśnie.
1: No, kontroli czasu.
2: A, dziękuję.
1: Proszę.
2: Onomatopeja?
1: Onomatopeja, jak on robi wiatr.
2: Czyli wyraz, dźwięko?
1: Naśladowca.
2: Radio uczy.

0: Pięknie Państwu dziękujemy za dzisiejszą dyskusję na temat dźwięków, które jak słyszymy, to nam ciarki na plecach przechodzą.
1: Co złego, to nie my. No, myśmy się tylko tak próbowali do tego przybliżyć. Czasem udawaliśmy wiatr, czasem udawaliśmy skrzypienie drzwi. Nie wszystkie dźwięki nam wyszły tak jak trzeba, ale miejmy nadzieję, że przestaniecie się teraz irytować.
2: A propos tego, co nam wychodzi. Wychodzimy.
3: To było 6 na 9 w ESC Rock. Reklama.
4: Marian, a gdzie mogę kupić
5: Na mediaexpert.pl.

0: dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
1: Na mediaexpert.pl.
0: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
1: Barbara, na mediaexpert.pl.
2: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 20 zł rabatu przy zakupach za minimum 100 zł na plecaki, piórniki, bidony, śniadaniówki i inne artykuły szkolne. Do tego wszystkie zeszyty w promocji 5 plus 2 gratis. A na empik.com wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej. Od biurek i krzeseł, po lampki i organizery oraz podręczniki w dobrych cenach. Z darmową dostawą do salonów Empik.
3: Siemka, muzyka poważna, klasa czy obciach?
4: Klasa, a nawet klasyka.
3: A rap?
4: Też klasa.
5: Z Alior Bankiem odkryjesz muzykę, która łączy różne światy w jednym rytmie. 12 września na lotnisku Bemowo usłyszysz rapowe klasyki z symfoniczną oprawą. Bądź częścią wielkiego finału historii polskiego hip-hopu.
6: Do zobaczenia w Warszawie, Dzimek.
5: Alior Bank, pewni swego rytmu.
7: Koniec lata? Nie!
8: Hej, ale kto powiedział, że koniec emocji? Nie z GAK Emzum! 170 koni mechanicznych, setka w 8 sekund i sportowy charakter, który zawsze trzyma tempo. Do tego panoramiczny dach i wentylowany fotel kierowcy. No! I tak przyspiesza się z GAK!
9: Teraz Emzum w najwyższej wersji wyposażenia za 99 900 zł z 5-letnią gwarancją.
8: Odwiedź najbliższy salon GAK. Oferta limitowana. Szczegóły na gakgroup.pl.
10: Ale jesteś zadowolony.
11: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Aha. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
10: Wow!
11: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
10: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
12: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
13: Reklama.
14: Seniorzy w Polsce coraz częściej korzystają z AI, by zwalczać samotność. To wynik najnowszego badania CBOS-u. Warszawiacy będą protestować przeciwko hałasowi.
15: SK Rock. Raport.
14: Minuta po dziewiątej, Michał Pokrękowski, zapraszam. To nie był test ani próba generalna. Informowaliśmy o realnym zagrożeniu, mówi w rozmowie z naszym reporterem rzecznik RCB. Chodzi o SMS-owe alerty, które mieszkańcy Lubelszczyzny dostali minionej nocy w związku z rosyjskim ostrzałem Ukrainy. RCB zapewnia, że to efekt przećwiczenia procedury po niedawnym incydencie z naruszeniem polskiej przestrzeni powietrznej, kiedy takich powiadomień nie było.
16: I to nasze działanie dzisiejsze, nocne, poranne, jest wynikiem aktualizacji tych procedur, tych schematów działania, które aktualnie funkcjonują. Chcemy identyfikować po pierwsze zagrożenie na wcześniejszym etapie i na tym wcześniejszym etapie informować, ostrzegać obywateli na zagrożonym terenie o tym konkretnym zagrożeniu.
14: Tłumaczy Piotr Błaszczyk, rzecznik Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, który zapewnia, że teraz alerty w przypadku zagrożenia będą już standardem.
16: Także w przyszłości, gdyby tego typu zagrożenie się pojawiało, no wszyscy z Państwa muszą się liczyć z tym, że ten alert RCB będzie uruchamiany.
14: Dowództwo operacyjne poinformowało w swoim porannym komunikacie, że podrywanie myśliwców w związku z kolejnym atakiem Rosji na Ukrainę było działaniem prewencyjnym i nie doszło do naruszenia polskiej przestrzeni.
10: To jest raport.
14: Sztuczna inteligencja zastępuje im prawdziwe relacje. Seniorzy w naszym kraju coraz częściej korzystają z AI, by zwalczyć samotność. To wynik badania CBOS-u na temat wykorzystania sztucznej inteligencji w Polsce. Narzędzia służą emerytom nie tylko jako towarzysz do rozmowy, pełnią też rolę wirtualnych terapeutów. O szczegółach Aleksander Ruszkowski.
17: Co czwarta osoba w Polsce powyżej 80 roku życia odczuwa samotność. Brak kontaktu z drugim człowiekiem może generować ogromny stres, a nawet prowadzić do depresji. Seniorzy sięgają po AI przede wszystkim po to, by mieć z kim porozmawiać, ale prawdziwych relacji nie da się zastąpić algorytmami, mówi Paulina Łatacz ze Stowarzyszenia Mali bracia ubogich.
13: Co może być dla nas takim sygnałem alarmowym, że jest ta luka taka relacyjna i potrzeba tego towarzystwa w życiu osób starszych, kiedy brakuje im drugiego człowieka do rozmowy, no zaczynają rozmawiać z algorytmem.
17: Ze sztucznej inteligencji w Polsce korzysta blisko co piąty senior.
14: Najczęściej ze sztucznej inteligencji korzystają ludzie poniżej 24 roku życia. Blisko 80% z nich regularnie używa AI.
18: Słuchacie raportu w SC Rock.
14: Ciszej proszę, pod takim hasłem warszawiacy będą protestować przeciwko hałasowi. Ten, jak przekonują organizatorzy akcji, szczególnie nocą w centrum miasta, jest już nie do zniesienia. Pikieta 4 września, a jej organizatorami ze stowarzyszenia Miasto jest Nasze rozmawiał nasz reporter Mateusz Gołębiewski.
19: To będzie powtórka ubiegłorocznej manifestacji. Protestujący chcą m.in. wprowadzenia urządzeń mierzących hałas oraz skuteczniejszego egzekwowania przepisów wobec kierowców i lokali rozrywkowych. Ich zdaniem obecne działania służb nie rozwiązują problemu, a nocny hałas w centrum Warszawy wciąż uniemożliwia mieszkańcom spokojny sen.
20: Jeśli chodzi o hałas w takich miejscach jak tutaj na Marszałkowskiej, Świętokrzyskiej, sami mierzyliśmy ten hałas certyfikowanymi sonometrami, które pokazywały w piku, potrafił ten hałas dochodzić do 110-120 decybeli.
19: Mówi Michał Pochna, jeden z organizatorów manifestacji. Protest przejdzie z placu centralnego pod siedzibę Komendy Stołecznej Policji. Start o 18, 4 września.
14: Pogoda. Czwartek przyniesie nam wyraźne ocieplenie, ale wraz z wyższymi temperaturami pogoda zrobi się mniej bezpieczna. Na południu i na południowym wschodzie Polski gwałtowne burze z ulewnym deszczem, gradem i też bardzo silnym wiatrem. Na termometrach dziś maksymalnie od 19 stopni nad morzem do 30 na Podhalu i na Dolnym Śląsku.
21: A teraz kultowe kawałki, kultowe historie. Zaprasza Jarosław Rajewicz.

0: temacie dźwięków, które mnie irytują, to najgorszym jest dźwięk tych trumien, które otwieram w czasie kultowych historii. I pierwszą otwieram już teraz, bo to już 10 lat od śmierci Matta Robertsa, więc pierwszego gitarzysty grupy, która dla Państwa teraz wystąpiła, a więc Three Doors Down, który umierał 10 lat temu w bardzo młodym wieku, nie dożywając 40 z powodu przedawkowania leków na receptę. 13 minut po 9 pan Jaro mówi, mimo wszystko, dzień dobry.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.
0: O pani Kasi cały czas można mówić w czasie teraźniejszym i trwającym i aktualnym i to nas bardzo cieszy. 30-lecie pięknej solowej kariery uczczone nowymi piosenkami, wśród których jest ta Sos Chaosu.

0: Ta dziwota ludzi często to jest stan normalny, tylko w oczach innych, tych nienormalnych, jesteśmy właśnie jacyś dziwni. People are strange, a tak naprawdę ludzie chyba są do siebie podobni. Mamy podobne marzenia.
1: Kultowe kawałki w SC Rock.
0: Na przykład sporo z nas marzy o wielkich pieniądzach i wielkiej sławie. No proszę nie zaprzeczać, bo wiem jak jest. Sam mimo tego, że nie jest to na pierwszym planie, to gdzieś tam z tyłu się kołacze. Ech, gdyby pan Jaro był sławny i znany. No ale nie jest. W każdym razie teraz będzie historia Adama Duritza, człowieka, który śpiewał i śpiewa nadal w zespole Counting Crows, który kiedyś razem z przyjacielem Martin Jonesem spędzali wspólnie wieczór w klubach w San Francisco, obserwując różnych muzyków i marząc o wielkiej sławie, która, jak wtedy naiwnie wierzyli, ułatwi im różne rzeczy, między innymi rozmawianie z kobietami. Bezpośrednim impulsem do stworzenia piosenki, którą teraz Państwu zagram, był koncert legendarnego gitarzysty flamenco Pepe Romero. No i wtedy ponoć Adam Duritz zdał sobie sprawę, że prawdziwi artyści otoczeni są podziwem. I on też by tak chciał. Rok 93 i przełomowy singiel zespołu Counting Crows, Mr. Jones.

0: Jak odlecieli Państwo razem z Lenny Krawicem? Przepiękna wersja, znaczy właściwie przepiękna piosenka Lenego, który niedawno grał ją w Trójmieście na koncercie i pewnie jeszcze parę razy w Polsce zagra. Mówi sam, że uwielbia tu przyjeżdżać, więc chyba sobie nie odmówi tej przyjemności jeszcze raz, jak nie więcej. W ST Rock będziemy sobie za moment opowiadać o pewnym dżentelmenie, który ma urodziny. To za chwilę. Będzie też o piosence i pewnych gratulacjach, które już kiedyś przy podobnym coverze miały miejsce w przeszłości. Ale o tym wszystkim Państwu opowiem za parę chwil.
1: Reklama. Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
2: Play. Disney Plus. Los Angeles. 81. Nowy chłopak. W prywatnym liceum. Niektórym uczniom udało się przetrwać ten rok.
3: He's psycho.
2: Ale nikt nie wyszedł z tego cało.
4: Hello?
2: Nowy serial Hulu. Strzępy. Oglądaj teraz w Disney+. Szczegóły na disneyplus.com.
5: Ty plus świeżość plus miękkość równa się promka w Carrefourze. Wszystkie płyny do płukania tkanin i perełki zapachowe Lenor 1 plus 1 za grosz z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 sierpnia. Carrefour. W sumie najlepszy.
6: 3, 17, 41.
7: Co tak liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
7: O, ja też umiem liczyć.
8: 8, 11, 15.
9: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: Halo Warszawa, może to dobry czas na zmianę? W Kauflandzie czekają na Ciebie nowe możliwości. Szukamy sprzedawców, kasjerów, liderów oraz menedżerów zespołu. Pełen etat czy tylko weekendy? Ty wybierasz. Oferujemy umowę o pracę, atrakcyjne wynagrodzenie i bogaty pakiet benefitów. Dołącz do Team Kaufland. Wejdź na kariera.kaufland.pl i aplikuj już dziś.
11: Reklama.
12: Hi, you're listening to Serge Tankian.
13: Hi, I'm James from Biffy Clyro, and you're listening to Eska Rock.

Grand Song zespołu Led Zeppelin, śpiewane fantastycznie przez Roberta Planta. Artystę wyjątkowego, który ma dziś urodziny. Rocznik 48, więc Robert powoli zbliża się do 80. Dziś świętuje urodziny 78. Pamiętają Państwo historię związaną z coverem zespołu The Beatles, With a Little Help from My Friends. Tam przyszedł telegram po tym, jak Joe Cocker zrobił swoją wersję od The Beatles z gratulacjami. Podobnie było z Paulem Simonem, gdy usłyszał wersję Disturbed, The Sound of Silence.

0: Proszę wybaczyć to, co teraz powiem, ale te dorosłe dzieci z piosenki zespół Turbo z ich debiutanckiego albumu wydanego w roku 83, w tym 2026, są już raczej dorosłymi dziadami. Za moment 10. Raporterski rok przed nami, potem wrócimy z muzyką i kultowymi histeriami. Po 10. między innymi Metallica.
1: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
2: Dźwięki, które wywołują u nas ciarki, o tym dzisiaj rozmawiamy.
3: Tak, to prawda, jest ich niestety bardzo, bardzo, bardzo dużo.
2: Kiedyś bym tego nie powiedział, ale teraz tu-du, tu-du. Wiecie, co to za dźwięk?
4: Nie. No.
2: Zatkanego butelkomatu.
5: W momencie, kiedy mówi, to wiesz, kochanie, to ja już sobie tak pomyślałam. No, to lubi taki dźwięk.
3: No.
2: Że tutaj damy zielony, tutaj nowa komoda, a tutaj jeszcze przemeblujemy garderobę.
4: No jasne, co masz na myśli, kochanie, mówiąc zielony?
1: 6 na 9. Od 6 do 9 w Ester Rock. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja. Reklama.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Media Expert. Wyprzedaż.

0: w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Siemka, muzyka poważna. Klasa czy obciach?
2: Klasa, a nawet klasyka.
1: A rap?
2: Też klasa.
3: Z Alior Bankiem odkryjesz muzykę, która łączy różne światy w jednym rytmie. 12 września na lotnisku Bemowo usłyszysz rapowe klasyki z symfoniczną oprawą. Bądź częścią wielkiego finału historii polskiego hip-hopu.
4: Do zobaczenia w Warszawie. Dzimek.
3: Alior Bank. Pewni swego rytmu.
5: Podaj mi chociaż jeden powód, dla którego mam znowu jechać z tobą do Brickomana.
6: No, bo mają wszystko taniej.
5: A jeszcze jakiś?
6: Bo mają najlepszy wybór.
5: No i?
6: No i wszystko dostępne od ręki w hurtowych ilościach.
5: Ciekawe, co jeszcze?
6: I jeszcze tę farbę, co chciałaś.
7: W Brickomanie zawsze dostaniesz wszystko taniej, od ręki i w hurtowych ilościach. Jak farba lateksowa Tikurila Antireflex w cenie tylko 279 zł za 10 litrów.

0: Zmieniamy ceny na dobre.
1: Codziennie szeroki wybór świeżego mięsa? To się opłaca. Łopatka wieprzowa Rzeźnik. Cena przed obniżką 13,49. Teraz 9,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Zainwestuj w tętniącą życiem zrewitalizowaną przestrzeń Warszawy. Dzień otwarty apartamentów Browary Warszawskie. Już 22 sierpnia od 11 do 17 przy Krochmalnej 61. Przyjdź i wybierz jeden lub więcej z ostatnich wykończonych apartamentów w tej lokalizacji. Naprawdę wyjątkowe oferty czekają tylko podczas dnia otwartego. Wynajmuj z zyskiem od ręki lub zachowaj apartament dla siebie. Szczegóły na browarywarszawskie.echo.com.pl.
4: Castorama!
5: W teorii okazje na ogród się skończyły.
4: Ale w praktyce nie w Castoramie, gdzie trwa ogród last minute. Przyjdź i zgarnij aż 300 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na meble ogrodowe, pawilony, kosiarki i grille. Akcja trwa do 25 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Reklama. Zablokowana jest droga ekspresowa S5 w Bożenkowiku, Bydgoszczy, to w kierunku Gdańska. Łódź można teraz odkrywać na dwóch kółkach. EC1 przygotowało 3 rowerowe trasy.
7: SK Rock. Raport.
6: 10. Michał Poklękowski, zapraszam. To był jeden z najpotężniejszych rosyjskich ataków na ukraińską stolicę w ostatnich tygodniach. 12 osób nie żyje, około 40 zostało rannych w wyniku nocnego zmasowanego ostrzału Kijowa. Także w obwodzie kijowskim jest jedna ofiara. Według prezydenta Załańskiego Rosjanie przygotowywali się do tego ataku od dłuższego czasu i chcieli wyrządzić jak największe szkody w infrastrukturze cywilnej. Na łączach nasza ukraińska korespondentka Marta Radio. Marto, jak teraz wygląda sytuacja w Kijowie?
8: W stronę Kijowa w nocy wystrzelono kilkadziesiąt rakiet różnych typów, a także prawie 170 dronów. Od nocy w ukraińskiej stolicy trwa akcja ratunkowa. Najtrudniejsza sytuacja jest w dzielnicy Sołomiańskiej, jednej z najważniejszych i gęsto zaludnionych części miasta, gdzie rakieta uderzyła w 9-piętrowy blok. Ratownicy przeszukują gruzy i odrywają kolejne fragmenty zawalonych konstrukcji w poszukiwaniu ludzi. Ich prace co jakiś czas przerywają kolejne alarmy. W innych częściach miasta uszkodzone są domy i samochody, a także szkoła, szpital dziecięcy i przedszkole. Zniszczenia są także w obwodzie kijowskim. W Boryspolu trafiły w duże magazyny z żywnością oraz obiekty Czerwonego Krzyża. Uszkodzone lub zniszczone zostały również budynki mieszkalne.
6: Jutro w Kijowie dzień żałoby.
2: To jest raport.
6: Zablokowana jest droga ekspresowa S5 w Bożenkowie koło Bydgoszczy w kierunku Gdańska. Dochował tam rano samochód osobowy. Trasa w kierunku Gdańska jest aktualnie nieprzejezdna, a utrudnienia mogą potrwać jeszcze około 3 godzin.
2: Słuchacie raportu w SC Rock.
6: Łódź można teraz odkrywać na dwóch kółkach. EC1 przygotowało 3 rowerowe trasy: filmową, bajkową i muralową.
9: Pomysł narodził się dzięki naszym pracownikom, którzy są miłośnikami jazdy na rowerach. Mówi Michał Kędzierski z EC1.
10: I następnym krokiem było właśnie stworzenie takich map rowerowych, które z jednej strony pokazywałyby trasy, którymi wędrujemy wspólnie albo w ramach wycieczek z Zieloną Łodzią. Dodanie do nich QR-kodów, które będą zawierały narrację przewodników.
9: Co zobaczymy na trasach?
11: Mamy trasę bajkową. To jest trasa oparta na bazie figurek bajkowych.
9: Tłumaczy Arkadiusz Łuszczyński z EC1.
11: Kina. Powojenne czasy spowodowały, że Łódź stała się miastem filmowym, była kojarzona z miastem filmu i chcielibyśmy przez budynki, w których były kina, pokazać też właśnie historię miasta filmu. 21 kin.
6: Mapy można nabyć w EC1 oraz w punktach informacji turystycznej. Informacje zebrał w tej sprawie nasz reporter Daniel Tekliński.
0: SK Rock Biznes.
6: Prezydent Karol Nawrocki zajmie stanowisko w sprawie zapowiedzianych przez rząd zmian podatkowych po przedstawieniu projektu ustawy, powiedział rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz. Na razie mamy tylko zapowiedź pana premiera i pana ministra Domańskiego, dodał. Lipiec przyniósł wyraźną poprawę sytuacji w polskiej branży hotelarskiej. Z badania Izby Gospodarczej Hotelarstwa Polskiego wynika, że obłożenie hoteli było wyższe niż rok wcześniej w segmencie biznesowym i wypoczynkowym. Szczególnie dobre wyniki miały obiekty nastawione na turystykę wypoczynkową. Liczba mieszkań, których budowę deweloperzy w Polsce rozpoczęli w lipcu tego roku, spadło o 2,5% rok do roku, podał Główny Urząd Statystyczny. Kuchnia była najczęściej remontowanym pomieszczeniem przez Polki i Polaków. Wskazało ją 33% badanych przed łazienką i przed sypialnią. W ciągu ostatniego roku remont robiło 28% Polaków, a 21% w ostatnich dwóch latach. Tak wynika z najnowszego badania nieruchomości online.pl. Jeszcze ceny walut aktualne. 3,73 tyle kosztuje dolar amerykański. Euro jest wyceniane na 4,31 zł, frank szwajcarski na 4,58 zł i funt brytyjski na 5 zł.
0: Pogoda.
6: Czwartek przyniesie nam wyraźne ocieplenie, ale wraz z wyższymi temperaturami pogoda zrobi się mniej bezpieczna. Na południu i południowym wschodzie Polski gwałtowne burze z ulewnym deszczem, gradem i bardzo silnym wiatrem. Na termometrach dziś maksymalnie od 19 stopni nad morzem do 30 na Podhalu i na Dolnym Śląsku.

0: Miałem 18 lat, kiedy wychodziła płyta Sen z tym kawałkiem, Tatuaż. No i w tym wieku nastoletnim te słowa: nie zawsze możesz mieć co chcesz, choć gonisz tak, że brak ci tchu, gdy wszystko nagle traci sens, wciąż może być dobrze. To były dla mnie bardzo ważne słowa, gdy miałem lat 18. Teraz mam lat 50, no i nadal te słowa są ważne. Takie piosenki, ponadczasowe, są najpiękniejsze. Edyta Bartosiewicz i Tatuaż.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.
0: A teraz numer Amy Winehouse, ale to nie ona zaśpiewa. Tylko The Rolling Stones.

0: Mówimy o The Sound of Silence w wersji Disturbed i o gratulacjach Paula Simona. To ta piosenka, która wcześniej gratulacje dostała od oryginalnych wykonawców, czyli The Beatles, gdy wysłali telegram do Joe Cockera, po tym jak usłyszeli jego wersję. No dobrze, to już zostawiamy, a teraz cofniemy się do roku 87.
1: Kultowe kawałki w SC Rock.
0: Chwilę temu swoją 39. rocznicę wydania miał album Hysteria, więc czwarta płyta studyjna grupy Def Leppard. To ta płyta, której produkcja pochłonęła około 5 milionów dolarów, co omalnie doprowadziło zespołu do bankructwa. Wszystko przez to, między innymi przez to, że Rick Allen wtedy musiał uczyć grać się i jedną ręką na perkusji. Po tym wypadku wydawało się to niemożliwe, ale jednak się udało. Płyta ukazywała się w sierpniu roku 87 i jest na niej piosenka, jedna jedyna, która potem w Ameryce zdobyła pierwsze miejsce na liście Billboard Hot 100. Ta piosenka to Love Bites. Nie wiem, czy kiedyś Państwu opowiadałem, chyba nie, bo w sumie też się niedawno dowiedziałem, cóż oznacza tytuł tej piosenki. Pewnie Państwo pamiętają z czasów szkoły podstawowej, no może lepiej średniej, bezpiecznie będzie tak stwierdzić, no i może potem z czasów studenckich coś, co nazywało się malinką. Ha! Kiedyś to było, prawda? A no właśnie. Łezka wokół się kręci. I o tym ta piosenka. Love Bites. Def Leppard.

0: Kiedyś opowiadałem o pierwszym spotkaniu z zespołem Hey na czymś, co nazywało się festiwalem energii w Żarnowcu. I tam w roku 93 zespół Hey, jeszcze wtedy nieznany, spacerował pośród tłumu ludzi pod sceną, przedstawiając się i rozdając takie małe naklejki. I znalazłem tą naklejkę, którą dostałem od Kaśki, Jacka i ekipy dokładnie 33 lata temu. Muszę im kiedyś ją pokazać, jak będzie okazja na spotkanie. Hey i List w SC Rock. A przed nami m.in. T-Rex, a potem opowieść o pewnym dżentelmenie, który ma dziś urodziny.
1: Autopromocja. Joanna Ziętarska.
2: Traktor wiedzie wszędzie, traktor jest w stanie wszystko przetransportować, traktor jest w stanie dotrzeć w miejsce kataklizmów, tam gdzie nie jest w stanie dojechać na przykład wóz strażacki.
1: Łukasz Bąk.
3: Jest takie powiedzenie, że im bardziej offroadowy samochód, im bardziej terenowy samochód, tym dalej trzeba iść po traktor.
1: W każdą sobotę drifterzy eteru. Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzacyjne historie.
4: Drifterzy! To wy drifterzy!
5: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify'a.
1: Garaż Eski Rock. Garaż Eski Rock. W każdą sobotę po 12.
6: Sponsorem programu jest Allegro. Platforma zakupowa z wyposażeniem samochodu. Pióra wycieraczek, żarówki, dywaniki i wiele więcej.
1: Autopromocja. Reklama.
7: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
8: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z Agaty.
7: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
9: Mega, mega, mega, mega, mega, mega.
10: Marian,
9: mega,
10: co ty robisz?
9: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
11: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
6: Łap promocję przed pierwszym dzwonkiem na Allegro. Teraz czarny smartfon Samsung Galaxy S25 FE tylko 2049 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 2499 zł.
12: Pan Rembiszewski?
13: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A reszty swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
12: No to życzę szczęścia.
13: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
6: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
14: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl akumulatorowy odkurzacz cyklonowy Silvercrest. Aż 100 zł taniej. Tylko 299 zł. Najniższa cena z 30 dni 399 zł.
15: Lidl, to się opłaca.
16: Film, animacja, AI i nowe technologie w samym sercu Warszawy. Warsaw Glitch 2026 od 28 do 30 sierpnia w Kinotece w Pałacu Kultury i Nauki. Zobacz przyszłość rozrywki na żywo. Bilety na e-bilet.pl.
1: Reklama. Eska Rock. Radar.
17: Zapraszam, Michał Prokopowicz. Premiera dokumentu o powrocie Oasis na scenę i trasie, która odbyła się w ubiegłym roku, zbliża się wielkimi krokami. Film trafi na ekrany kin już we wrześniu, a później będzie dostępny także w streamingu. W produkcji nie zabraknie materiałów zza kulis czy fragmentów pochodzących z prób zespołu. A więcej szczegółów znajdziecie w zakładce Radar na eskarok.pl.
1: Eskarok. Radar.
18: Cześć, tu Katarzyna Nosowska z zespołu Hey.
19: Hey, this is Joe Perry from Aerosmith.
20: Hey, we're Evanescence, and you're listening to Eska Rock.

Children of the Revolution zespołu T-Rex. A teraz będzie o pewnym dżentelmenie, który przychodził na świat 20 sierpnia roku 1970 w Gastonii. To taka mieścina w Karolinie Północnej w USA. Na świat przychodził jako Frederick Allen Maine III. Ale ponieważ tatuś nie stanął na wysokości zadania i zniknął z jego życia, to chwilę później mama podjęła decyzję o wymazaniu tamtego nazwiska. No i dzięki temu poznaliśmy go w dorosłym życiu już jako Williama Frederica Darsta. Tak, pan Fred Darst ma dzisiaj 56. urodziny.

0: Za dokładnie tydzień, 27 sierpnia, 35. rocznica wydania debiutanckiego albumu zespołu Pearl Jam, czyli płyty Ten. Płyta, na której znajduje się także to nagranie live. 35 lat. Ho, ho, no to się porobiło. I 11. raport Eski Rock przed nami.
1: Reklama. Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Siemka, muzyka poważna. Klasa czy obciach?
3: Klasa, a nawet klasyka.
2: A rap?
3: Też klasa.
4: Z Alior Bankiem odkryjesz muzykę, która łączy różne światy w jednym rytmie. 12 września na lotnisku Bemowo usłyszysz rapowe klasyki z symfoniczną oprawą. Bądź częścią wielkiego finału historii polskiego hip-hopu.
5: Do zobaczenia w Warszawie, Dzimek.
4: Alior Bank. Pewni swego rytmu.
6: Wszystko, czego dziś chcę,
7: to hity z kartą Moje Intermarché. Jak kawa mielona MK Café 500 gramów, 24,89. A od piątku banany, kilogram, 2,99.
8: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
9: Ale jesteś zadowolony.
10: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
9: Aha.
10: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
9: Wow.
10: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
9: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
11: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy zł. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
12: Pan Rębiszewski?
13: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A reszty swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
12: No to życzę szczęścia.
13: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
7: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
14: Teraz w Deichmann. Nieprzecenione buty dziecięce kupisz z rabatem 30%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 119 zł.

0: prostu. Teichmann.
1: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie śliwki. Teraz aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A kawa ziarnista Barissimo Gustoso kilogram. Teraz tylko 37,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 54,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Reklama.
3: Seria niebezpiecznych zdarzeń na drogach na Dolnym Śląsku i w Małopolsce. Strażacy w końcu ugasili pożar zakładu zagospodarowania odpadów w Chlewnicy na Pomorzu. Akcja trwała od weekendu.
4: SK Rock. Raport.
3: 11. Michał Poklękowski, zapraszam. Karambol na autostradzie A4 pod Krakowem, pomiędzy Targowiskiem a Niepołomicami. Zderzyło się 6 aut, 2 są poważnie uszkodzone. Nikomu nic się nie stało, ale zablokowany jest jeden pas ruchu. I kierowcy jadący w kierunku Krakowa muszą uzbroić się w cierpliwość. W tej chwili korek ma 6 km, utrudnienia potrwają jeszcze przez godzinę. Groźny wypadek też mieliśmy na Dolnym Śląsku, na DK94, na odcinku między Legnicą a Środą Śląską. Ciężarówka uderzyła w innego dostawczaka i w osobówkę. Na szczęście nikt nie ucierpiał. Na miejscu wciąż pracują służby, a ruch odbywa się wahadłowo, co powoduje utrudnienia dla jadących w kierunku Środy Śląskiej.
4: To jest raport.
3: Renowacja albo wymiana syren alarmowych, ale przede wszystkim połączenie ich w jeden krajowy system zarządzany centralnie. To zmiany, nad którymi pracuje resort spraw wewnętrznych. System ma być połączony z alertami wysyłanymi przez RCB, takimi jakie dziś dostali mieszkańcy Lubelszczyzny w związku z nocnym atakiem Rosji na Ukrainę. Nie było jednak konieczności uruchamiania syren. O szczegółach Mateusz Chwyston.
5: Rządowy system alarmowania za pomocą syren otrzymał roboczą nazwę SOJA. Ma być zarządzany przez Straż Pożarną. Najpierw jednak te syreny trzeba po prostu przejąć i połączyć.
6: W skali całego kraju mamy blisko 22,5 tysiąca syren należących do różnych podmiotów, które działały w rozproszeniu.
5: Wyjaśnia rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka. Resort pracuje jednak nie tylko nad automatycznym uruchamianiem syren.
6: Ale także nad aplikacją informującą o zagrożeniach oraz systemem powiadamiania broadcastowego.
5: A częścią tego systemu mają być także działające alerty RCB, takie jak rozsyłane dziś na Lubelszczyźnie.
6: SMS-y nie mówiące o tym, że nadchodzi zagrożenie, tylko że potencjalnie każdy powinien być przygotowany.
5: Tłumaczy rzeczniczka resortu spraw wewnętrznych.
4: Słuchacie raportu w SC Rock.
3: Walczyli z ogniem od soboty. Strażacy zakończyli działania po pożarze zakładu zagospodarowania odpadami w Chlewnicy na Pomorzu. Ogień strawił 4 hale o łącznej powierzchni 5000 m2, a także budynek biurowy. W kulminacyjnym momencie z żywiołem walczyło ponad 200 strażaków.
7: O godzinie 10 działania strażaków w miejscowości Chlewnica zostały zakończone. Przez całą noc strażacy dozorowali miejsce zdarzenia. Po sprawdzeniu dokładnie kamerą termowizyjną pogorzeliska pożaru i brak zagrożenia, podjęto decyzję o zakończeniu działań.
3: Mówi nam Dawid Westrych z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej. Służby prowadzą już oględziny zakładu, ustalając przyczyny i dokładne okoliczności pożaru. Spółka będąca właścicielem zakładu zapowiada jego odbudowę.
2: Pogoda.
3: Czwartek przynosi nam odczuwalne ocieplenie, ale wraz z wyższymi temperaturami pogoda zrobi się mniej stabilna. Na południu i na południowym wschodzie Polski gwałtowne burze z ulewnym deszczem, gradem i też bardzo silnym wiatrem. Miejscami może się rozpędzić nawet do 115 km na godzinę. Na termometrach dziś maksymalnie od 19 stopni nad samym morzem do 30 na Podhalu i na Dolnym Śląsku.
2: Rock.
8: Kultowe kawałki,
2: kultowe historie.
8: Zaprasza Jaro Sobierajewicz.

0: dostałem sygnał, że ekipa z Warszawy zaraz rusza do Poznania na festiwal Rokowizna. Jadą do mnie, bo ja tu do Państwa oczywiście mówię ze poznańskiego studia i też się na festiwalu Rokowizna dziś pojawię, więc jeśli ktoś będzie, to proszę podejść i przybić piąteczkę. Patrzę sobie na prognozę pogody i widzę, że dzisiaj raczej bez opadów, trochę chmurek będzie, ale bez opadów, ale jutro, no jutro może być trochę gorzej wieczorem, ale o tym, co będzie jutro, porozmawiamy sobie w piątek.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.
0: Królewska krew, czyli Royal Blood i Ten Over Ten.

0: od domu uciech, House of the Rising Sun, zespół The Animals. A teraz raz jeszcze o pewnym dżentelmenie, który ma urodziny, o którym już dziś wspominałem, ale w przypadku tego pana można mówić o nim nawet co chwilę.
1: Kultowe historie w SC Rock.
0: Lecz niewiele zabrakło, byśmy w ogóle o nim dzisiaj nie rozmawiali, o jego urodzinach. W 68 roku w obliczu rozpadu grupy The Band of Joy zatrudnił się jako brukarz, by w ten sposób zdobyć jakiekolwiek pieniądze na utrzymanie, ale na szczęście jego kariera budowlańca nie trwała długo, bo Robert Plant wylądował w nowym składzie klejonym na gruzach formacji Yardbirds przez Jimmy'ego Page'a. Młody, nieopierzony młokosz wtedy ze starym wyjadaczem na brytyjskiej scenie muzycznej, ale błyskawicznie zażarło i stwierdzili szybciutko, że tworzą fantastyczny duet autorski. Robert Plant, jeszcze raz to powiem, ma dzisiaj 78 urodziny. Whole Lotta Love, Led Zeppelin.

0: Faint, fragment legendarnej Meteory. Pamiętam ten początek XXI wieku, gdy starzy wyjadacze rockowo-metalowi mówili, co to za G, ten Linkin Park i cały ten nu metal, a młodzież się cieszyła i była fanami zespołu Linkin Park. Piękne czasy, też dawno temu, 23 lata mijają w tym roku. No dobrze, co jeszcze przed nami? Między innymi Green Day, 21 Guns.
1: Autopromocja. Melina S-Rock.
2: Ja zaczynałem po rosyjsku, potem po ukraińsku i potem stwierdziłem, że nie mam za bardzo tym ludziom do powiedzenia. Że mieszkam tutaj już tak długo, że myślę po polsku. To było tak, że przeszedłem na open mic'a, zobaczyłem występujących i myślałem, o, to ja chyba też tak chcę. Jeszcze przed tym oglądałem dużo. Gdzie no, spróbuję i spróbowałem. Wydaje mi się, to pierwsze wydarzenie jest bardzo ważne. Bo jeżeli na pierwszym wydarzeniu ci pójdzie, no to potem się wkręcasz i lecisz. Tata, super. W sensie przyjął, zaśmiał się, wszystko elegancko, ale mama tak... No...
1: Melina.
3: A w najbliższej Melinie komik stand-uper Roman Kostelecki.
1: Melina w SC Rock. Premiera już dziś o 18 na kanale YouTube SC Rock.
3: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Mega, mega, mega, mega, mega, mega.
5: Marian,
4: mega,
5: co ty robisz?
4: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
6: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
7: Cześć, jestem Ola, twoja wirtualna asystentka. W czym mogę ci pomóc?
8: W niczym, bo ja stawiam na ludzi, nie na boty. Mobile Vikings, operator komórkowy skupiony na ludziach, bez botów, bez haczyków, bez drobnego druczku, bez lojalek. Jeśli szukasz sieci ludzi, a nie numerów, to lepiej nie mogłeś trafić. Traktujemy was tak, jak sami chcielibyśmy być traktowani. Więcej na www.mobilevikings.pl. Mobile Vikings. Sieć ludzi, nie numerów.
9: Ale jesteś zadowolony.
10: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
9: Wow!
10: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
9: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
11: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
12: Pan Rębiszewski?
13: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A reszty swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
12: No to życzę szczęścia.
13: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
14: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
15: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład Lipton Iced Tea, różne smaki w nowej cenie regularnej 5,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 6,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
16: Lidl, to się opłaca.
17: Castorama!
18: W teorii okazje na ogród się skończyły.
17: Ale w praktyce nie w Castoramie, gdzie trwa ogród last minute. Przyjdź i zgarnij aż 300 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na meble ogrodowe, pawilony, kosiarki i grille. Akcja trwa do 25 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Reklama.
19: We are Måneskin.
20: I'm Youngblood.
19: Hi, this is Brian Malko from Placebo.
21: Hi, this is Steph from Placebo, and you are listening to Esca Rock.

21 Guns, zespołu Green Day. A teraz Lady Punk. Ja wiem, państwo raczej lubią te starsze piosenki Lady Punk, ale ja mam takie wspomnienie z czasów, kiedy kończyłem szkołę podstawową. To były wakacje między 7. a 8. klasą, z tego co pamiętam, gdy nagle w stacjach radiowych pojawiło się nagranie o tytule Zawsze tam, gdzie ty. To było tytułowe nagranie z płyty, która ukazywała się dokładnie 20 sierpnia roku 1990. A więc wspomnienie to sprzed dokładnie 36 lat.

0: ma nam w piosence, zażartuję, meteorologicznej. O wyjątkowo zimnym maju śpiewała Kora razem z chłopakami. Za moment godzina 12. Mam nadzieję, że z Państwem spotkam się na festiwalu Rokowizna. Dziś, przypominam, rozpoczyna się edycja poznańska. I my tam będziemy. I nasza wielka fura, strefa, piłkarzyki i masa atrakcji. Serdecznie zapraszamy zatem na północną część lotniska Ławica. Kto będzie, przychodzi i przybija piąteczkę. Więc mówię dzisiaj nie do usłyszenia, tylko z niektórymi do zobaczenia.
1: Autopromocja. Joanna Ziętarska.
2: Traktor wiedzie wszędzie. Traktor jest w stanie wszystko przetransportować. Traktor jest w stanie dotrzeć w miejsce kataklizmów. Tam, gdzie nie jest w stanie dojechać na przykład wóz strażacki.
1: Łukasz Bąk.
3: Jest takie powiedzenie, że im bardziej offroadowy samochód, im bardziej terenowy samochód, tym dalej trzeba iść po traktor.
1: W każdą sobotę drifterzy eteru. Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzację. Sensacyjne historie.
4: Drifterzy! To wy drifterzy!
5: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify'a.
1: Garaż Eski Rock. Garaż Eski Rock. W każdą sobotę po 12.
6: Sponsorem programu jest Allegro. Platforma zakupowa z wyposażeniem samochodu. Pióra wycieraczek, żarówki, dywaniki i wiele więcej.
1: Autopromocja.
7: Hi, this is John Entwistle.
8: And this is Pete Townsend.
7: Of The Who.
9: Hi, this is Carlos Santana.
10: Hey, my name is Skin.
11: And I'm Cass, and we are Skunk and Nancy on Esca Rock.
12: Reklama. Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
13: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
14: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
15: W Carrefourze mnożymy szkolne okazje w najlepszej cenie. Teraz plecaki, worki i piórniki ze zwrotem 30% w ebonie na kolejne zakupy. Oferta ważna do 22 sierpnia. Szczegóły na carrefour.pl. Carrefour. W sumie najlepszy.
16: Cześć, jestem Ola, twoja wirtualna asystentka. W czym mogę ci pomóc?
17: W niczym, bo ja stawiam na ludzi, nie na boty. Mobile Vikings, operator komórkowy skupiony na ludziach, bez botów, bez haczyków, bez drobnego druczku, bez lojalek. Jeśli szukasz w sieci ludzi, a nie numerów, to lepiej nie mogłeś trafić. Traktujemy was tak, jak sami chcielibyśmy być traktowani. Więcej na www.mobilevikings.pl. Mobile Vikings. Sieć ludzi, nie numerów.
18: Pan Rębiszewski?
19: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A reszty swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
18: No to życzę szczęścia.
19: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
20: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
21: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś. Łopatka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 13,49. Teraz 9,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. A tylko w piątek wszystkie ciastka 2 plus 1 za grosz. Miksuj dowolnie.
22: Lidl. To się opłaca.
23: Ubezpieczenie samochodu w banku?
24: Tak, w Erste Bank Polska kupisz je online. Z kontem i ubezpieczeniem auta w Erste Online możesz zyskać do 800 zł w promocji. Szczegóły na erste.pl/bonus. Organizatorem promocji zyskaj do 800 zł z kontem i ubezpieczeniem auta jest Erste Bank Polska S.A. Przystąpisz do niej do 30 września 2026 roku. Kierujemy ją do nowych klientów. Konto to rachunek płatniczy. Erste Online to usługi bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/pad. Erste Bank Polska S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym pod numer 111-35943-A do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, który prowadzi KNF. Więcej na erste.pl. Materiał marketingowy. Stan na 1 sierpnia 2026 roku.
1: Reklama.
25: Zmiany w podatku.

0: Jak premier odpowiada na krytykę z Pałacu Prezydenckiego, usiłował zabić swoją babcię. 23-latkowi z Lubartowa grozi dożywocie. Zakaz wchodzenia do Bałtyku powodem wysokie fale, prądy wsteczne i bakterie.
1: SK-ROK. Raport.
0: 12. Anna Kruszyńska, zapraszam. Premier broni zmian w podatkach i odpowiada na krytykę z Pałacu Prezydenckiego. Komplikowanie systemu, przesunięcie suwaków, którymi jednym się dodaje, a innym zabiera, albo więcej liczenia, więcej zasad, więcej zamieszania. Tak Kancelaria Prezydenta komentuje rządowe propozycje, które jeśli przejdą przez parlament, trafią na biurko Karola Nawrockiego. Tej krytyki nie rozumie premier Donald Tusk.
2: Tak sobie nie strzeliliśmy z palca tego projektu. To są miesiące odpowiedzialnych prognoz, badań, statystyk. Prezydent w tym nie pomaga, delikatnie powiem. Nam byłoby łatwiej podejmować decyzje, gdyby takie kwestie jak podatek cukrowy czy ostatnio podatek od koncernów paliwowych, gdyby znalazło to akceptację u prezydenta. Nie pomaga. Czasami przeszkadza.
0: Przypomnijmy, rząd proponuje, aby próg podatkowy był podniesiony ze 120 do 130 tysięcy złotych. Na tym ma skorzystać 3,5 miliona Polaków, a do tego 24% stawka PIT dla osób zarabiających od 130 do 150 tysięcy. To przede wszystkim oszczędność dla zarabiających około 15 tysięcy brutto złotych miesięcznie.
1: To jest raport.
0: Dożywocie grozi 23-latkowi z Lubartowa, który usiłował zabić swoją babcię. 93-latka walczy o życie w szpitalu. Mężczyzna zaatakował seniorkę kastetem, zadając jej ciosy w głowę. Potem sam zadzwonił na numer alarmowy, zgłaszając, że zabił kobietę.
3: Młody mężczyzna natychmiast został obezwładniony i zatrzymany. Badanie alkomatem wykazało, że był trzeźwy. Od mężczyzny pobrano próbki krwi do dalszych badań laboratoryjnych pod kątem obecności środków odurzających i substancji psychotropowych.
0: Mówił Marcin Bajon z Komendy Powiatowej Policji w Lubartowie. W mieszkaniu znaleziono 80 gramów mefedronu i maczetę. 23-latek usłyszał zarzuty usiłowania zabójstwa oraz posiadania substancji psychotropowych. Najbliższe 3 miesiące spędzi w areszcie, a o jego dalszym losie zdecyduje sąd.
1: Słuchacie raportu w SC-ROK.
0: Zakaz wchodzenia do Bałtyku obowiązuje na części nadmorskich kąpielisk w województwie zachodniopomorskim i pomorskim. Powodem są wysokie fale i silne prądy wsteczne. Czerwona flaga powiewa m.in. w Mielnie, Dąbkach i Rowach. Zakaz obowiązuje też na kąpieliskach Jastarni Nadmorska plażowa i Jastarnia Zdrojowa. Tu przyczyną jest przekroczenie norm bakterii Escherichia coli.
4: SK-ROK Biznes.
0: Proponowana przez rząd podwyżka CIT dla podmiotów z rocznymi przychodami przekraczającymi 50 milionów euro może objąć też wiele polskich firm rodzinnych średniej wielkości, a nie tylko wielkie korporacje, ocenił ekspert Business Center Club Michał Borowski. Mocne wejście polskiej gospodarki w drugie półrocze. Wynagrodzenia w Polsce dynamicznie rosną, dlatego reformujemy PIT, przekazał minister finansów i gospodarki Andrzej Domański. To komentarz do dzisiejszych danych GUS. Produkcja przemysłowa w lipcu wzrosła o nieco ponad 5% rok do roku, a w porównaniu z poprzednim miesiącem spadła o 1,8%. Według GUS przeciętne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw wzrosło o 6,8% i wyniosło ponad 9509 zł. Niemal 1,6 mld transakcji BLIK wykonano w pierwszej połowie roku, czyli o 13% więcej rok do roku, poinformował polski standard płatności operator systemu BLIK. Wartość transakcji sięgnęła niemal 250 mln zł.
4: Pogoda.
0: Dziś zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, przelotne opady deszczu, a na południowym zachodzie, południu, w centrum i na wschodzie burze, lokalnie z gradem. Ostrzeżenia IMGW drugiego stopnia przed burzami zostały wydane dla województwa świętokrzyskiego, śląskiego oraz części województwa opolskiego, łódzkiego, lubelskiego, mazowieckiego, podkarpackiego i małopolskiego. Temperatura dziś od 19 stopni na wybrzeżu, około 24 w centrum, do 31 na południu, a ciśnienie 994 hektopaskale.

0: AC Piorun DC. Już shook me all night long. Na początek naszego czwartkowego spotkania Wysrok. Łukasz Szczeciłowski, kłaniam się Państwu bardzo nisko. Zaczynamy. Jest czwartek, 20 dzień sierpnia 2026 roku. Dziś w kalendarzu mamy dwa święta. Jedno takie sobie, czyli Dzień Komara. Ja bym tam komarom jednak najlepiej nie życzył. No ale drugie i to bardzo ważne święto, to Dzień Wyznawania Miłości. I do tego Dnia Wyznawania Miłości to dzisiaj sobie na pewno jeszcze wrócimy, no bo mam prezenty i za wyznania miłosne będę je dzisiaj rozdawał. No ale szczegóły później. Teraz U2 i Street of Dreams, czyli najnowsza propozycja od tego zespołu.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.

To Deep Purple i Black Knight. Ostatnio, proszę Państwa, po raz pierwszy od 1993 roku w składzie Deep Purple, co prawda gościnnie wystąpił Ritchie Blackmore. Odbyło się to podczas koncertu zespołu w Jones Beach na Long Island w stanie Nowy Jork. Ritchie Blackmore pojawił się na scenie podczas bisów i razem z dawnymi kolegami zagrał Smoke on the Water. To był, jak wspomniałem, po raz pierwszy występ Ritchiego Blackmora z Deep Purple od 1993 roku. Niektórzy fani zarzucili gitarzyście, że no nie był w najlepszej formie, natomiast w obronie Blackmora stanął Simon McBride, który powiedział tak: ma swoje problemy ze zdrowiem. Jeśli w jego wieku będę grał tak dobrze, to będę szczęśliwy. Ludzie powinni wspominać to, jaką magiczną noc. Ten zespół ma swoją historię i ten koncert był jej częścią. To było spotkanie starych kumpli, którzy nie widzieli się od dawna. Jeśli chodzi o mnie, to chciałem, żeby Ritchie był szczęśliwy. No i udało nam się to. Ritchie jest i zawsze będzie świetnym gitarzystą. I co do tego chyba nie mamy wątpliwości, a że od czasu do czasu każdy ma gorszy dzień. No cóż, zdarza się. Incubus teraz bez Cherokee Drive.

0: Nic, to naprawdę nic nie pomoże. To Edyta Bartosiewicz i hej, i moja, i twoja nadzieja w Esterok. A za chwileczkę zabiorę państwa na plan filmu Shrek, bo mam dla państwa piosenkę Smash Mouth, I'm a Believer. Za moment też powiem, jak zdobyć dzisiejsze nagrody.
1: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
2: A państwo czego nie lubicie tak najbardziej?
3: Ja nie mam problemu z dźwiękiem budzika. Mam na to proste rozwiązanie. Po prostu budzę się, zanim zadzwoni.
2: Jeśli kiedyś czuliście się niepotrzebni, pomyślcie sobie, co czuje budzik tego słuchacza. A lubicie, jak tak deszczy go parapet?
4: A to lubię akurat bardzo.
2: Bo my o dźwiękach dzisiaj. Ale o tych dźwiękach, które wywołują u nas ciarki.
4: Bo dzisiaj jest dzień komara i jak komar bzyczy w nocy, to po prostu się pociąć tępą żyletką.
2: No. Co innego, kiedy komara sobie przytniemy i po prostu legalnie chrapiemy.
5: Tak, to pukanie w parapet to skarbówka, a nie tam deszcz.
1: 6 na 9. Od 6 do 9 w Esterok. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja. Reklama.
6: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
7: Mroczna potęga ponownie uderza. Naznaczony wyjście z mrocznego wymiaru. Gdy zmarli przejmą kontrolę, dla żywych nie będzie ratunku. Stań oko w oko z grozą. Naznaczony wyjście z mrocznego wymiaru. Tylko w kinach. Poleca SK Rock.
8: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
9: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui.
8: Od czwartku w Kauflandzie szynka wieprzowa bez kości z Lady 7,99 za kilogram z Kaufland Card Extra, 5 kilo na osobę. A 10 jaj świeżych z wolnego wybiegu kurka wolna 8,99 za opakowanie z Kaufland Card Extra, 2 na osobę. Kaufland.
10: Castorama.
11: Teoria
10: i praktyka.
11: W teorii możesz nadal myśleć o nowych drzwiach.
10: A w praktyce lepiej od razu jechać do Castoramy, gdzie tylko teraz za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne ościeżnice i klamki zwracają aż 200 zł na kupon. Akcja trwa do 24 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
12: Miej odwagę i spróbuj czegoś nowego z drugiego końca świata. Bo bez względu na to, jak wielki jest twój apetyt, świat jest jeszcze większy. Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu azjatyckim. Od czwartku wszystkie sosy Vitasia. Drugi tańszy produkt, aż 50% taniej. I produkty o smaku kokosowym już od 4,99.
13: Lidl, to się opłaca.
14: Jeździsz na rowerze? Dołącz do programu Rowerowa Polska PZU. Zadbaj o siebie i innych na drodze, bo bezpieczeństwo i kultura jazdy zależą od nas wszystkich. Zapraszamy na event w twojej okolicy. Sprawdź na rowerowa-polska-pzu.pl.
15: To pewne, niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty. Kiełbasa śląska Kraina Wędlin na co dzień 6,90 za kilogram tylko z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 3 kg na kartę. Oraz wszystkie produkty Madero 2+1 gratis. A do tego wszystkie lody Koral i Bracia Koral 2+2 gratis tylko z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 8 sztuk, maksymalnie 4 gratis na kartę. Biedronka.
16: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
17: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój. Cały z agaty.
16: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
18: Reklama.
19: Esta Rock. Radar.
20: Zapraszam. Michał Prokopowicz. Lider formacji Tool nie zwalnia tempa i to nie tylko na scenie. Wokalista Maynard James Keenan we wrześniu otworzy restaurację serwującą sushi. Jego miłość do japońskiej kuchni trwa od wielu lat, ale to tylko jeden z biznesów, który otworzył w Arizonie. Ten miłośnik win, jedzenia, ale także właściciel szkół brazylijskiego jiu-jitsu. Więcej o biznesach lidera Tula przeczytacie na skrok.pl.
19: Skrok Radar.
21: Hi, this is John Entwistle.
22: And this is Pete Townsend.
21: Of The Who.
23: Hi, this is Carlos Santana.
24: Hey, my name is Skin.
25: And I'm Cass, and we are Skunk and Nancy on Esca Rock.

For I Am Dead to The Pretty Reckless w Esterok, a ja teraz mam dla Państwa prezenty. Mam plażgacie Eskirok, mam piłkę plażową Eskirok i mam stalowy kubek Eskirok i bardzo chętnie wszystko to komuś z Państwa dam, ale nie za darmo. Dziś w kalendarzu mamy, proszę Państwa, Dzień Wyznawania Miłości. No i tak sobie pomyślałem, że dziś bardzo chciałbym usłyszeć od Państwa, jak Państwo w niecodzienny, wyjątkowy, nietuzinkowy, a może nawet śmieszny lub zaskakujący sposób wyznają miłość. To nie musi być wyznanie miłości skierowane do kogoś konkretnego, tylko wyznanie dla samego wyznania. Ale na przykład może być to wyznanie miłości dla Eskirok. Czekam na Państwa wyznania na Messengerze Eskirok, oczywiście w formie głosówek. Prezenty czekają. A teraz Westerok Perfect i Wyspa Drzewo Zamek.

0: Golden Brown i grupa The Stranglers. Tym numerem kończymy pierwszą godzinę naszego dzisiejszego spotkania. Już za chwileczkę wybije 13, to oznacza najświeższy raport. Po raporcie zagram dla Państwa piosenkę My Favorite Game grupy The Cardigans.
1: Reklama.
2: Słuchaj, Marian. No? Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać? W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
3: No i co, Barbara, i co?
2: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
3: Ta Mariolka to jest naprawdę...
4: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu, wszystko na mediaexpert.pl.
5: Siemka, muzyka poważna, klasa czy obciach?
6: Klasa, a nawet klasyka.
5: Arab?
6: Też klasa.
7: Z Alior Bankiem odkryjesz muzykę, która łączy różne światy w jednym rytmie. 12 września na lotnisku Bemowo usłyszysz rapowe klasyki z symfoniczną oprawą. Bądź częścią wielkiego finału historii polskiego hip-hopu.
8: Do zobaczenia w Warszawie, Dzimek.
7: Alior Bank, pewni swego rytmu.
9: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
10: Skąd ta piana, kochanie?
9: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
11: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 50% rabatu na drugi tańszy produkt z tej samej kolekcji. Pushin, Mumin, Snoopy, Harry Potter, Kuromi i Panda Style dostępnych tylko w Empiku. Wybieraj spośród plecaków, piórników, bidonów, śniadaniówek i wielu innych szkolnych akcesoriów. A na empik.com wybrane artykuły szkolne w promocji 5 plus 2 gratis. Wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej. Od biurek i krzeseł po lampki i organizery oraz podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
12: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
13: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
14: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
15: Lato korzyści w salonach grupy Krotowski. Czekają samochody dostępne od ręki, a wraz z nimi atrakcyjne bonusy. W zależności od wybranego modelu i marki możesz otrzymać kartę paliwową o wartości 3000 zł, pakiet serwisowy, przedłużoną gwarancję lub promocyjną polisę. Oferta ważna do 31 sierpnia lub wyczerpania zapasów. Zapraszamy do salonów Audi i Volkswagen przy ulicy Radzymińskiej 301 w Ząbkach pod Warszawą. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu.
1: Reklama.
16: Prezydent kieruje do TK ustawę o prawach pacjenta i rzeczniku praw pacjenta. Są ofiary śmiertelne i ranni. W Kijowie trwa akcja ratunkowa po rosyjskim ataku. Atakują zwierzęta gospodarcze. Wataha zdziczałych psów. Terroryzuje Mazowsze.
17: SK Rock. Raport.
16: 13. Anna Kruszyńska, zapraszam. Prezydent Karol Nawrocki zawetował ustawę o prawach pacjenta i rzeczników praw pacjenta, tak zwaną Lex Szarlatan. Kancelaria Głowy Państwa zapowiedziała skierowanie proponowanych przez rząd przepisów do Trybunału Konstytucyjnego w ramach tak zwanej

0: kontroli prewencyjnej. W tej sprawie po konsultacjach m.in. ze środowiskami biznesowymi oraz też pszczelarzami czy zielarzami, Karol Nawrocki zapowiedział własną inicjatywę legislacyjną.
1: Szczególnie niepokojące są opinie reprezentantów Business Center Club, wskazujące na poważne wątpliwości wobec przepisów zgłaszane przez polski biznes. Ważny był także głos przedstawicielek jednej z fundacji onkologicznych. Ustawa w obecnym brzmieniu budzi wątpliwości konstytucyjne. Kluczowym problemem jest pozbawienie obywateli realnego prawa do sprawiedliwego procesu i skutecznej obrony. Ustawa pozwala na wykonanie kar i blokad przed prawomocnym wyrokiem sądu, przez co następcza kontrola sądowa staje się właściwie iluzoryczna.
0: Mówił w opublikowanym przed chwilą oświadczeniu prezydent Karol Nawrocki.
2: To jest raport.
0: Co najmniej 15 ofiar i kilkudziesięciu rannych to Kijów po nocnym zmasowanym ostrzale Rosjan. W ukraińskiej stolicy po raz trzeci dziś zabrzmiał alarm powietrzny. Jest zagrożenie ponownego ataku. To utrudnia akcje ratunkowe, które obecnie służby prowadzą w trzech kijowskich dzielnicach. A na miejscu jest nasz korespondent Ołych Biłecki.
3: Na chwilę obecną wiadomo o uszkodzeniu co najmniej 20 bloków mieszkalnych, szkoły, przedszkola oraz szpitalu dla dzieci. Pod Kijowem w pożarze spłonęli produkty żywnościowe na jednej z hurtowni. Aby zlokalizować ogień, służba ratownicza musiała wykorzystać helikoptery. Rosyjski dron tej nocy także uderzył w oddział policji w Żytomierzu, mieście obwodowym na zachód od Kijowa. Nie żyją 3 osoby, jeszcze 53 dostali obrażenia. Do ataku tym razem Rosjanie użyli pocisków balistycznych oraz manewrujących, a także wielką liczbę dronów. Kijów, Ołych Biłecki.
0: Tej nocy jeden z rosyjskich dronów spadł na terytorium Rumunii, a jeden z bezzałogowców przekroczył przestrzeń powietrzną Mołdawii. Z powodu zmasowanego ataku na Ukrainę o poranku polskie wojsko poderwało myśliwce. Watacha zdziczałych psów terroryzuje Mazowsze. 3 owczarki niemieckie od miesiąca atakują zwierzęta gospodarcze w okolicach Pacyny i Szczewina Kościelnego w powiecie gostynińskim. Policja ustaliła już właściciela psów.
4: Został ten właściciel ukarany za niewłaściwe trzymanie zwierząt. Właściciel próbuje do dnia dzisiejszego wraz z służbami odłowić te psy. Będzie do tego zaangażowany dron straży OSP celem odłowienia tych psów.
0: Mówił Łukasz Rydzewski z policji w Gostyninie. Na razie nie wiadomo, gdzie dokładnie znajduje się watacha. Służby proszą mieszkańców regionu o zachowanie szczególnej ostrożności.
2: Słuchacie raportu w SC Rock.
0: Zakończyły się zdjęcia do 11 sezonu kultowego Rancha. Przez plan przewinęło się ponad 100 aktorów i kilkuset statystów. To było kilkanaście lokacji i pracowite 41 dni. Ostatniej nocy były emocje, wzruszenia i prezenty. Taki dostał na przykład Daniel Olbryski. Po ostatnim klapsie reżyser Wojciech Adamczyk ogłosił:
5: moi drodzy, zakończyliśmy zdjęcia do 11 sezonu serialu Rancho. Bardzo wszystkim dziękuję, było cudownie.
6: Naprawdę koniec?
7: No tak, udało się. Skończyliśmy zdjęcia. Teraz zostanie tylko chwila zmęczenia, a potem tęsknota. No.
6: Ale oczy ci się zaszkliły.
7: No zazwyczaj trudno, moje ukochane dziecko kolejne wyprawiam w świat, a 12 już nie będzie.
8: Wojtek, nie spodziewałem się. No jest.
7: Będziesz mógł się pobawić.
8: Wzruszający.
7: Bardzo się cieszę. Co może szeryf wręczyć w prezencie? No, jeszcze raz dziękuję ci bardzo.
6: Co dałeś panu Danielowi?
7: Pas kowbojski z nabojami i z koltem.
0: Na planie była Elżbieta Piotrowska, a emisję serialu zaplanowano w grudniu.
9: Pogoda.
0: Czwartek pochmurny z przelotnymi opadami deszczu. Na południowym zachodzie, południu, w centrum i na wschodzie burze, lokalnie z gradem. Suma opadów w południowej połowie kraju do 25 mm. Temperatura maksymalna od 19 stopni na wybrzeżu, około 24 w centrum, do 31 na południu. Wiatr słaby i umiarkowany nad morzem oraz miejscami na południu porywisty, a wysoko w górach porywy wiatru do 90 km na godzinę.

0: do ostatniego dźwięku. Fight No More i Epic w ESC Rock. Na początek drugiej godziny naszego dzisiejszego spotkania Łukasz Szczeciłowski, kłaniam się nisko w czwartek 20 dnia sierpnia 2026 roku. Proszę Państwa, teraz przed nami nasz polski wokalista, który na scenie obecny jest od ponad 40 lat i którego w ten weekend będzie można zobaczyć na żywo z takim projektem, który nazywa się Last Warrior. To jest projekt, w którym Grzegorz Kupczyk z kolegami wykonuje utwory Turbo, utwory Seti, których był współautorem, no ale których w inny sposób aktualnie na żywo nie da się usłyszeć. Gdyby ktoś miał ochotę, to już w sobotę Last Warrior o 19:00 wystąpi na 15. Rock Festival w Kołobrzegu. Proszę koniecznie sprawdzać w internecie co, jak, gdzie i kiedy. Znajdziecie Państwo wszystkie informacje na Facebooku Grzegorza Kupczyka i Seti. Tymczasem Grzegorz Kupczyk skończył pracę nad swoją solową płytą, która nosi tytuł Aperitif. Ta jeszcze się nie pojawiła, ale mamy już pierwszy singiel, który ten krążek promuje. Numer nosi tytuł Party Doll.
1: Ten kawał

To Rimon i Supergirl w Asterok. A ja mam teraz, proszę Państwa, polską piosenkę. Zanim jednak dla Państwa ją zagram, to dwa słowa na jej temat, a w zasadzie na temat jej tekstu. No bo tak, są teksty całkowicie wymyślone przez autorów tekstów, a są teksty, które bazują na własnych przeżyciach. Tak jest w przypadku tej piosenki, do której tekst napisał Andrzej Michorzewski, psychiatra i poeta, który swego czasu był nieszczęśliwie zakochany w tajemniczej dziewczynie z Włocławka. Już Państwo pewnie wiedzą, o jaką piosenkę chodzi. Mijał ją codziennie w drodze do szkoły, odważył się nawet zaprosić ją raz na randkę w wyznaczonym miejscu i czasie, ale ta niestety go wystawiła i nie przyszła. Później spotkał ją w towarzystwie innego mężczyzny, no a później napisał o tym piosenkę, którą zagrała Kobranocka, no i co? No i to jest jeden z największych przebojów muzyki rockowej, polskiej muzyki rockowej w historii. Kocham cię jak Irlandię, Westerok teraz.

0: Unforgiven to Metallica w Est-Rock. 23 minuty, proszę Państwa, pozostały do godziny 14. Jeszcze przed 14 przypomnę o tym, że mam dla Państwa nagrody i przypomnę również, co trzeba zrobić, żeby te nagrody zdobyć, a przynajmniej wziąć udział w zabawie, w której te nagrody są do zdobycia. Jeszcze przed 14 pojawi się m.in. zespół Nothing But Thieves, a już za momencik Song True to od grupy Blur.
1: Reklama. Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
2: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z Agaty.
1: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie, bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
3: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
4: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui.
3: Od czwartku w Kauflandzie kabanosy ekskluzji w Tarczyński, opakowanie 90 gramów. Kup jedno z Kaufland Card Extra, drugie gratis, 4 na osobę. A czekolada Wedel od 80 do 100 gramów. Kup jedną z Kaufland Card Extra, druga gratis, 6 na osobę. Kaufland.
5: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
6: Play. Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
7: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Brzoskwinie ciasteczkowe Luzem, cena przed obniżką 12,99, a teraz 6,99 za kilogram. A polskie ogórki zielone, jedna sztuka plus jedna gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Teraz w Deichmann. Nieprzecenione buty dziecięce kupisz z rabatem 30%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 119 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
10: 3, 17, 41.
11: Co tak liczysz?
10: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
11: O, ja też umiem liczyć.
12: 8, 11, 15.
13: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji lotto. Graj w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
14: Reklama.

Nothing but Thieves i Evolution Westerok to za nami. A dziś, proszę Państwa, w kalendarzu Dzień Wyznawania Miłości. No i ja na Państwa wyznania miłości czekam. Nie muszą być skierowane do mnie, nie muszą być skierowane nawet do Eskirok, chociaż czemu nie? Nie muszą być skierowane do kogokolwiek. Ważne, żeby były ciekawe, żeby były nietuzinkowe, żeby były spektakularne, żeby były, nie wiem, śmieszne, czy na przykład nieszablonowe. W jaki najciekawszy sposób potrafią Państwo wyznać miłość? Czekam na Państwa głosówki na Messengerze Eskirok. W nagrodę mam taki zestaw: spodenki plażowe Eskirok, piłka plażowa Eskirok i kubek stalowy również Eskirok. I bardzo chętnie komuś ten zestaw przekażę, oczywiście w zamian za miłosne wyznanie. Czekam na Państwa głosówki. Messenger Eskirok, a teraz przed nami ONA i najtrudniej.

0: One to grupa YouTube na koniec drugiej godziny dzisiejszego naszego spotkania w Estyrok. Już za chwileczkę wybije 14, a to oznacza najświeższe wiadomości, czyli raport. Po raporcie natomiast będzie coś z antypodów. Mam dla Państwa numer Need You Tonight grupy INXS.
1: Reklama.
2: Marian, okazja jest.
3: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
2: Ale to mega okazja w Media Expert.
3: A nie, no to już wróciłem.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Seiko Gran Aroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
5: Wszystko, czego dziś chcę,
6: to gorące okazje z Intermarché. Jak Coca-Cola 1,5 litra 5,99 przy zakupie dwóch. A ser Gouda 1,49 zł za 100 gramów.
7: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
8: Siemka, muzyka poważna. Klasa czy obciach?
9: Klasa, a nawet klasyka.
8: Arab?
9: Też klasa.
10: Z Alior Bankiem odkryjesz muzykę, która łączy różne światy w jednym rytmie. 12 września na lotnisku Bemowo usłyszysz rapowe klasyki z symfoniczną oprawą. Bądź częścią wielkiego finału historii polskiego hip-hopu.
11: Do zobaczenia w Warszawie. Dzimek.
10: Alior Bank. Pewni swego rytmu.
12: Tak już jest, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie paczkowane sery żółte. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 za złotówkę na kartę. A do tego kiełbasa żywiecka Kraina Wędlin 600 gramów. 9,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Oraz wszystkie produkty Eden. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 za złotówkę na kartę. Biedronka.
13: Codziennie niskie ceny.
14: Ale jesteś zadowolony.
15: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
14: Aha.
15: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
14: Wow.
15: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
14: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
16: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
17: Miej odwagę i spróbuj czegoś nowego z drugiego końca świata. Bo bez względu na to, jak wielki jest twój apetyt, świat jest jeszcze większy. Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu azjatyckim. Od czwartku wszystkie sosy Witasia. Drugi tańszy produkt, aż 50% taniej. I produkty o smaku kokosowym już od 4,99.
18: Lidl, to się opłaca.
19: 3, 17, 41.
20: Co tak liczysz?
19: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
20: O, ja też umiem liczyć.
21: 8, 11, 15.
22: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji lotto. Graj w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Reklama.
23: Hi, this is Daniel.
24: And I'm Chad, we're from Nickelback.
25: This is Johnny from the Goo Goo Dolls.
26: Witajcie z tej strony, Nergal. Słuchacie Eski Rock.
27: Eski Rock.
28: Tragiczny wypadek w Szkodnej na Podkarpaciu. Zginęła 9-letnia dziewczynka. Miał podłożyć bombę pod samochodem. ABW zatrzymała 63-letniego Ukraińca. Jutro droższe tankowanie na stacjach. W raporcie maksymalne ceny paliw.
29: Eski Rock. Raport.
28: 14. Anna Kruszyńska, zapraszam. Tragiczny wypadek na Podkarpaciu. Zginęła 9-letnia dziewczynka. Samochód, którym podróżowała kobieta z trojgiem dzieci, wypadł z drogi i uderzył w przepust w Szkodnej.
30: Kierująca straciła panowanie nad pojazdem na łuku drogi i auto uderzyło w przepust. Na miejscu lądowało LPR. Jednak mimo działań ratowniczych, życia 9-letniej dziewczynki nie udało się uratować.
28: Relacjonuje Agnieszka Ciurkot z Robczyckiej Policji. Na miejscu pracują mundurowi pod nadzorem prokuratora. Droga w Szkodnej jest zablokowana, a utrudnienia są też na Krajowej 94 w Ciędziszowie Małopolskim. Po zderzeniu dwóch samochodów ranne zostały dwie osoby. Zablokowany jest pas w kierunku Dębicy. Ruch odbywa się wahadłowo. Utrudnienia mogą potrwać do godziny 16.
31: To jest raport.
28: ABW zatrzymała Ukraińca podejrzanego o próbę zamachu na zlecenie rosyjskich służb. 63-letni Sierhij P. usłyszał już prokuratorskie zarzuty.

0: Miał podłożyć bombę pod autem przedstawiciela ukraińskiego przemysłu zbrojeniowego, potem uciekł do Polski. A szczegóły zna Mateusz Chłystun.
1: Do próby zamachu na przedstawiciela ukraińskiego przemysłu zbrojeniowego doszło w podkijowskim Irpieniu. Serhii P. miał podłożyć pod jego autem improwizowaną bombę. Ta miała eksplodować po połączeniu na dołączony do niej telefon komórkowy. Mechanizm ostatecznie jednak nie zadziałał. 63-latek po nieudanym zamachu zbiegł do Polski i ukrywał się w Warszawie. Agenci namierzyli go we współpracy z ukraińskimi służbami, zatrzymali i doprowadzili do prokuratury. Śledztwo w tej sprawie wciąż jednak trwa. Prowadzi je ABW pod nadzorem Prokuratury Krajowej. Zatrzymany Serhii P. został tymczasowo aresztowany.
0: Planowana opłata turystyczna ma w 100, a nie w 80% trafiać do budżetu gminy, zapowiedział premier. Rząd wprowadził te zmiany do projektu, który jest w Sejmie. Donald Tusk mówił o tym w Krakowie, który, jak zaznaczał, jest ofiarą nadmiernej turystyki.
2: To znaczy, że miasto ponosi bardzo poważne ciężary. Nie tylko profity, wiadomo, turystyka to jest biznes, ale to jest związane także z gigantycznymi wydatkami takiego miasta, kiedy trzeba gościć tą ponadmiarową grupę ludzi.
0: Stolica Małopolski od lat walczy o wprowadzenie nowych rozwiązań prawnych, które umożliwiłyby pobieranie opłat turystycznych, podkreśla Maciej Fijak z ruchu Akcja dla Krakowa.
3: To jest między 100 a 200 milionów złotych rocznie każdego roku, które dosłownie leżą na ulicy.
0: Nowa opłata turystyczno-rekompensacyjna ma być pobierana w hotelach oraz innych obiektach, które świadczą takie usługi. Według projektu o jej wprowadzeniu decydowałaby Rada Gminy, a wysokość tej opłaty byłaby określana zgodnie z limitami.
4: SK Rock Biznes.
0: Jutro droższe tankowanie. Litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6 zł 52 grosze, benzyny 98 7,33, a oleju napędowego 7 zł 56 groszy. To oznacza, że jutro ceny maksymalne wszystkich rodzajów paliw będą wyższe niż obecnie. Dane z rynku pracy, pomimo zaskoczenia w przypadku wynagrodzeń, nie stanowią o wzroście presji inflacyjnej i nie wpływają na decyzje podejmowane przez RPP, uważają analitycy PKO BP. Ich zdaniem ważniej będą ceny energii i krajowe regulacje dotyczące cen paliw. A przypomnijmy, GUS poinformował dziś, że przeciętne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw w lipcu wzrosło o 6,8% rok do roku i wyniosło 9509 zł. Zatrudnienie w tym sektorze spadło o 0,8%. Polskie linie lotnicze LOT uruchamiają połączenie z Gdańska do Paryża Orly. Pierwszy rejs na tej trasie zaplanowano na 5 kwietnia przyszłego roku. Loty realizowane będą przez cały rok 4 razy w tygodniu. Nowe kierunki jest elementem optymalizacji siatki LOT i zastąpi połączenie na trasie Gdańsk-Oslo.
4: Pogoda.
0: Dziś najchłodniej na wybrzeżu 19 stopni, około 24 w centrum, a najcieplej na południu, tam 31 stopni. Alerty pierwszego stopnia przed upałami zostały wydane dla części województwa podkarpackiego, małopolskiego i świętokrzyskiego. Obowiązywać będą do godziny 20. IMGW ostrzega także przed burzami. Alerty drugiego stopnia wydane są dla województwa świętokrzyskiego, śląskiego oraz części województwa opolskiego, łódzkiego, lubelskiego, mazowieckiego, podkarpackiego i małopolskiego. Będą obowiązywały dziś od 19 do jutra rana.

Jedna z gwiazd dzisiejszej odsłony pierwszego dnia, a w zasadzie pierwszego dnia tej odsłony rokowizny 2026. Poznań, pod lotnisko Ławica, start dziś o godzinie 17. Tam będą nasi ludzie, ci ludzie będą Państwu dostarczali masę materiałów na socialach Eskirok, żebyście Państwo mogli sobie podpatrzeć, jak to wszystko wygląda nie tylko od strony odbiorcy, ale też pewnie trochę od kuchni. Także gdybyście Państwo nie dali rady dotrzeć na lotnisko Ławica w Poznaniu, no to zawsze zostają Państwu sociale. A gdybyście Państwo dali radę, no to Lady Punk zaczyna swój koncert o 22.20. Dzisiaj. A oprócz Lady Punk, Sex Pistols, Illusion, Nowa Twins, Łydka Grubasa i Stacja B, a to tylko pierwszy z trzech dni poznańskiej odsłony rokowizny 2026, której SK Rock jest dumnym patronem medialnym. Łukasz Trzeciłowski, witam Państwa bardzo gorąco w czwartek 20 sierpnia 2026 roku w Esterok. 13 minut po 14, teraz Billy Morrison i Dexter Holland. Ci dwaj panowie nagrali nowy numer, który nosi tytuł Never Gonna Change.

0: Dude Looks Like a Lady, czyli koleś wygląda jak laska. No, skądś to znamy, szczególnie w dzisiejszych czasach. To Aerosmith w Esterok, a ja teraz mam dla Państwa prezenty. Obiecałem, że dam prezenty temu, kto w najciekawszy, najbardziej niekonwencjonalny, najbardziej zaskakujący sposób wyzna miłość. Niekoniecznie Esterok, niekoniecznie mnie, po prostu chodzi o samo wyznanie miłości. No i z takim wyzwaniem dotarł do nas Grzegorz.
1: Siema, Esteczko. Chciałem wyznać Ci miłość. Jesteście fantastyczni, w ogóle zajebiści. I powiem Wam, że naprawdę jest super. Kocham Was jak Irlandię. Jest mega zajebiście po prostu. I myślę, że to się
2: zapamiętajcie to. To były szczere wyznania.
0: Dziękujemy Ci bardzo, Grzegorzu. No, takie wyznanie miłości to ja rozumiem. W dodatku podbite dźwiękiem motocykla. No, przekonałeś mnie, jak tylko usłyszałem, że odpalasz motocykl. Sam będąc motocyklistą, no to to jest język, który do mnie przemawia. Grzegorzu, fanty lecą do Ciebie. Bardzo się cieszę, że tak właśnie nas kochasz. Ciekawy jestem, czy działa to też na dziewczyny. Edyta Bartosiewicz i Szał Westerok.

0: Ależ ten utwór przywołuje wspomnienia. Kto był ostatnio na Kings of Leon w Łodzi, ten pamięta, ręka do góry. Za chwileczkę w Esterok Green Day i American Idiot, ale zanim to nastąpi, to sprawdzimy sobie, któż to dziś będzie gościem Wojtka Góralskiego w kawałkach mojego życia. Słyszałem, że jakiś Zenek.
1: Autopromocja. Kawałki mojego życia. Kawałki mojego życia. To audycja, w której goście opowiadają o muzyce mającej wielki wpływ na ich życie prywatne i zawodowe.
2: Zenek Kupatasa, Zenek Danon, Zenon Grabowski, a tak naprawdę Sebastian Grabowski. Dzień dobry.
3: A właśnie, że nie, Zenon Grabowski.
2: Zmieniłeś sobie?
3: Tak, zmieniłem, patrz, od razu mam dla
2: ciebie. Urodziłeś się jako Sebastian.
3: Urodziłem się jako Sebastian, drugie imię Zbigniew, a trzecie miałem z birzmowania Zenon.
1: Kawałki mojego życia.
3: Cześć, Zenek Grabowski z tej strony. Zapraszam Was do wysłuchania moich kawałków życia.
1: Kawałki mojego życia. Już dziś o 21 w SC Rock. Autopromocja. Reklama.
4: Ale upał. Nie do wytrzymania, prawda, Marian? Marian... Marian, gdzie ty się schowałeś?
5: W lodówce tej nowej!
6: Mega okazje w Media Expert. Na przykład dwumetrowa srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2598 zł. Teraz za jedne 2298. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
7: Castorama. Teoria
8: i praktyka.
7: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
8: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: Ale jesteś zadowolony.
10: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
9: Aha.
10: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
9: Wow.
10: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
9: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
11: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
1: Reklama. Esta Rock. Radar.
12: Zapraszam. Michał Prokopowicz. Megadeth ma dla fanów dwie muzyczne niespodzianki. Ten rok z pewnością zostanie zapamiętany jako naprawdę szczególny w całej historii tego zespołu. To właśnie w trakcie jego trwania grupa wydała swój ostatni studyjny album i rozpoczęła pożegnalną trasę koncertową. Czyżby jednak formacja coś jeszcze przygotowała dla swoich fanów? Szczegóły znajdziecie w zakładce Radar na skrock.pl.
1: Skrock Radar.

Bounce for the Crows to Nickelback w Ester Rock, ani zespół Nickelback, proszę Państwa, ani Red Hot Chili Peppers, których sobie już za momencik zagramy, nie pojawią się dziś w Poznaniu i niech żałują, bo na takiej imprezie to warto być. Mówię tu oczywiście o rokowiźnie tej edycji poznańskiej, tegorocznej, która startuje już dziś punktualnie o 17. Na miejscu są nasi ludzie, ludzie z Eski Rock. Proszę się rozglądać, szukać naszego eskarokowego pick-upa, rozglądać się za Jarem Sobierajewiczem, który też jest tam na miejscu. No i proszę wchodzić na nasze sociale, bo tam będzie sporo ciekawych relacji z tego, co na poznańskiej ławicy się dzieje. A gwiazdą dzisiejszego wieczoru będzie grupa Sex Pistols and Frank Carter. Ale oprócz tego zagrają Lady Punk, Illusion, Nowa Twins, Łydka Grubasa i Stacja B. Wszystko, przypominam, startuje punktualnie o 17 na lotnisku Ławica w Poznaniu. I tak jak mówiłem, nie będzie na tym koncercie grupy Red Hot Chili Peppers, za to RHCP pojawiają się teraz w Ester Rock. Mam dla Państwa kawałek My Friends.

Linda Perry z zespołem, czyli Four Non Blondes i wielki przebój lat 90. WhatsApp. Tym numerem kończymy nasze dzisiejsze spotkanie. Już za chwileczkę wybije 15, a to oznacza

0: No.
1: Że tutaj damy zielony, tutaj nowa komoda, a tutaj jeszcze przemeblujemy garderobę.
2: No jasne, co masz na myśli, kochanie, mówiąc zielony?
3: 6 na 9.
4: Od 6 do 9 w Esse Rock. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja. Reklama.
5: Barbara, łatwa kasa?
6: Marian, zawsze.
5: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
6: Sprytnie.
5: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Wszystko, czego dziś chcesz.
9: To hity z kartą Moje Intermarché. Jak kawa mielona MK Café 500 gramów, 24,89. A od piątku banany, kilogram, 2,99.
10: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
11: No dobra, ścianki działowe postawione, to ty tu młody ogarnij, a ja skoczę po gładź.
12: A, to pewnie szefa długo nie będzie.
11: Chciałbyś, za 20 minut wracam i tu ma być błysk i wszystko gotowe.
12: 20 minut? To gdzie szef te zakupy zrobi?
11: No w Brikomanie, a gdzie?
13: Fachowcy dobrze wiedzą, że w Brikomanie najszybciej kupią najlepszej jakości profesjonalne produkty, jak gotową gładź szpachlową Atlas Go w cenie tylko 58,48 za 25 kg. Brikoman, zmieniamy ceny na dobre.
14: Mamo, co powiesz na kurczaka po azjatycku?
15: A zjadłabym, a nawet poleciała. Z tobą do Delikatesów Centrum.
16: Do soboty filet z piersi kurczaka, kilogram 16,99. Cena przed obniżką 23,99. A do środy winogrona białe 6,99 kilo. Cena przed obniżką 12,99. Obie oferty z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Delikatesy Centrum. Centrum niskich cen.
17: Jakie buty i torebki na powrót do codzienności? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który podkręci twój styl na nowy początek. Sprawdź na stronie, w aplikacji i sklepach stacjonarnych. Eobuwie. Wie.
18: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl akumulatorowy odkurzacz cyklonowy Silvercrest. Aż 100 zł taniej. Tylko 299 zł. Najniższa cena z 30 dni 399 zł.
19: Lidl, to się opłaca.
20: Jeździsz na rowerze? Dołącz do programu Rowerowa Polska PZU. Zadbaj o siebie i innych na drodze, bo bezpieczeństwo i kultura jazdy zależą od nas wszystkich. Zapraszamy na event w twojej okolicy. Sprawdź na rowerowa-polska-pzu.pl.
21: 3, 17, 41.
22: Co tak liczysz?
21: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
22: O, ja też umiem liczyć.
23: 8, 11, 15.
24: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji lotto. Graj w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
25: Castorama!
26: W teorii okazje na ogród się skończyły.
25: Ale w praktyce nie w Castoramie, gdzie trwa ogród last minute. Przyjdź i zgarnij aż 300 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na meble ogrodowe, pawilony, kosiarki i grille. Akcja trwa do 25 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Reklama. SK Rock Warszawa.
27: Są zarzuty dla matki 4-letniej dziewczynki, która wypadła z balkonu w Łomży. Burza w sprawie obrony powietrznej w Polsce. W raporcie głos ministra obrony. Katastrofa ekologiczna na kanale Gliwickim. Z rzeki wyłowiono 3 tony śniętych ryb.
28: SK Rock. Raport.
27: 15. Anna Kruszyńska, zapraszam. Grozi jej do 5 lat więzienia. Są zarzuty dla matki dziecka, które wypadło z balkonu w Łomży. 27-letnia kobieta usłyszała zarzut narażenia dziecka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Nie przyznała się do winy, mówi Joanna Czaplicka, zastępca prokuratora rejonowego w Łomży.
29: Nie przyznała się do popełnienia zarzuconego jej czynu, odmówiła składania wyjaśnień, nie podała żadnego uzasadnienia. Kobieta przebywa na wolności. W dniu dzisiejszym prokurator zastosował środek zapobiegawczy w postaci dozoru policji.
27: Przypomnijmy, do zdarzenia doszło 9 sierpnia. 4-latka spadła z 5 piętra bloku. Cudem ocalała dzięki sąsiadom, którzy rozłożyli koc, amortyzując upadek. W czasie dramatycznych wydarzeń matka dziecka spała nietrzeźwa w mieszkaniu. W ubiegłym tygodniu decyzją sądu rodzinnego dziecko trafiło do pieczy zastępczej.
28: To jest raport.
27: Minister obrony zabiera głos po burzy w sprawie obrony powietrznej. Wszystkie możliwe do użycia takie systemy są rozmieszczone według wskazań wojska, zaznacza Władysław Kosiniak-Kamysz i zapewnia, że Polska od kilku lat tworzy zintegrowaną obronę powietrzną.
30: Tak wiele tych systemów jest rozstawionych w województwie lubelskim, podkarpackim i w tych miejscach, gdzie ochrona infrastruktury krytycznej, tak jak tutaj w Płocku, jest kluczowa dla bezpieczeństwa państwa polskiego.
27: Jak słyszymy, system obrony powietrznej nadal jest w budowie i nie wszystkie elementy już dostarczono. Polskie patrioty zostały rozmieszczone m.in. na Mazowszu do ochrony strategicznych obiektów, takich jak rafineria w Płocku, mówi podpułkownik Mariusz Czeczko, dowódca 3. Warszawskiej Brygady Rakietowej.

0: obrony powietrznej.
1: Ten system nie stoi w garażu, już możecie zauważyć, że stoi w polu i również jest jednym z elementów kluczowych, który zapewnia osłonę naszego polskiego nieba.
0: Gorąca dyskusja na temat polskiego systemu obrony powietrznej rozpoczęła się po wypowiedzi w Polsat News zastępcy szefa Agencji Uzbrojenia. Stwierdził on, że polskie miasta obecnie nie są objęte taką ochroną i że jeżeli przejdziemy do fazy wojennej, to zapewne będzie inaczej. Katastrofa ekologiczna na kanale Gliwickim. Z rzeki wyłowiono już z powodu złotej algi ponad 3 tony śniętych ryb. Od poniedziałku obowiązuje zakaz korzystania z części kanału. Obejmuje to m.in. kąpiele i wchodzenie do wody, połów oraz spożywanie ryb. Dla nas, przedsiębiorców, to nie tylko katastrofa ekologiczna, ale też ekonomiczna, mówi w rozmowie z Darkiem Bromboszem Ewa Sternal, właścicielka Mariny Gliwickiej.
2: Mamy w tej chwili chyba 700 milionów, czyli prawie rekord, jak chodzi o zakwit złotej algi.
3: Czego wy nie możecie?
2: My nie możemy już w tej chwili niczego na wodzie, czyli nie możemy ani organizować rejsów statkiem, nie możemy wypłynąć tutaj z mariny, bo nie przepuści nas śluza Łabędy, nie możemy pływać statkiem, który jest na dole, poniżej śluzy Łabędy, który zawczasu tam odprowadziłam.
3: To ogromne straty dla was.
2: Tak, mniej więcej od drugiej połowy sierpnia ja mam w zwyczaju zbierania pieniędzy na wypłaty dla załogi na zimę. Jest to, przypominam, od pandemii tak naprawdę już co szósty rok takiego ciężkiego czasu dla przedsiębiorców działających w obszarze turystyki tutaj na kanale Gliwickim.
0: Złota alga była przyczyną katastrofy ekologicznej na Odrze w 2022 roku.
4: Słuchacie raportu w SC Rok.
0: To frekwencyjny rekord. Ponad 6,5 tysiąca osób pobiegnie w PKO półmaratonie w Szczecinie. Wydarzenie odbędzie się 30 sierpnia. Tegoroczna trasa różni się nieco od tej sprzed lat.
5: Najważniejszą zmianą jest to, że jest nie na dwóch pętlach, tylko na jednej pętli. Start jest na Jasnych Błoniach pod Urzędem Miejskim. Biegniemy w kierunku Wałów Robrego. Wracamy z powrotem. To jest pierwsza dziesiątka i później druga dziesiątka, to jest biegniemy Wojska Polskiego. Zajmujemy dwa pasy, biegniemy w kierunku Jeziora Głębokiego, zawijamy tam w kierunku Arkońskiej i biegniemy drugą stroną Wojska Polskiego z powrotem.
0: Mówił Marcin Paprocki, dyrektor półmaratonu w Szczecinie.
6: Pogoda.
0: Czwartek pochmurny z przejaśnieniami i przelotnymi opadami deszczu. Na południowym zachodzie, południu, w centrum i na wschodzie burze, lokalnie z gradem. I tu zostały wydane ostrzeżenia IMGW drugiego stopnia. Obowiązują w województwie świętokrzyskim, śląskim oraz części województwa opolskiego, łódzkiego, lubelskiego, mazowieckiego, podkarpackiego i małopolskiego. Temperatura dziś od 19 stopni na wybrzeżu, około 24 w centrum, do 31 na południu.
7: Sponsorem programu jest właściciel marek karmy mokrej i suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
6: Kolumna Zygmunta w SC Rock.
8: Dzień dobry Polsko, dzień dobry cały świecie w internecie, to jest Kolumna Zygmunta, czwartkowe wydanie i Kruszyńska raportuje.
9: Dzień dobry.
8: Dzień dobry Aniu, a ja jestem Zygmunt i w dzisiejszym programie będziemy zerkać w stronę Poznania, bo tam rokowizna, a będę was zapraszał do Sopotu, bo tam Top of the Rock, no i czekam też na meldunki od państwa, linie telefoniczno-messengerowe wolne. Zaczynamy. Razem do 18:00 Dawid Zygmunt, witajcie, witajcie.

0: Matthew. I jestem z wami. I może zajrzyjmy teraz do kopalni.
1: Kopalnia odkrywkowa. Kopalnia odkrywkowa w kolumnie Zygmunta.
0: Kopalnia odkrywkowa, czyli miejsce, gdzie odkurzamy utwory nieco zapomniane, takie utwory, których dawno w kolumnie nie było. I w tym tygodniu nasze wykopalisko zainspirowane jest niedawnym wspólnym występem Richiego Blackmora z Deep Purple. Panowie znów razem zagrali po ponad 30 latach, a dobrą okazją są też urodziny Iana Gillana, bo pan wokalista w tym tygodniu obchodzi 81. urodziny. I wracamy w kopalni odkrywkowej do czasów ich największej świetności, do czasów, kiedy Richie Blackmore swoją gitarą potrafił zapłakać. Do czasów, kiedy Gillan swoim aparatem gębowym przechodził od łkania do wołania. A w tym utworze jest to wołanie rozpaczy. Rozpaczy człowieka, który stracił wszystko. Utwór When a Blind Man Cries. Zespół Deep Purple w kopalni odkrywkowej.

0: Dzień dobry. I jadę na urlop, panie Dawidzie. I patrząc na pogodę, to chyba wziąłem urlop wtedy, kiedy bierze urlop Agnieszka, co już dawno u was nie mieszka. Jak nic, kuźwa, są ślady szkuty na mapie pogodowej. Naprawdę. Wrócę pozytywnie naładowany burzą, deszczem. Pa!
1: Mundo Zygmunta. Nagraj się na Messengera Eskiro.pl lub zadzwoń na numer 691-613-613. Reklama.
2: Marian, o czym myślisz?
3: A, o tych multirabatach Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
2: O mega okazjach w Media Expert.
3: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
4: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Siemka, muzyka poważna, klasa czy obciach?
6: Klasa, a nawet klasyka.
5: Arab?
6: Też klasa.
7: Z Alior Bankiem odkryjesz muzykę, która łączy różne światy w jednym rytmie. 12 września na lotnisku Bemowo usłyszysz rapowe klasyki z symfoniczną oprawą. Bądź częścią wielkiego finału historii polskiego hip-hopu.
8: Do zobaczenia w Warszawie, Dzimek.
7: Alior Bank, pewni swego rytmu.
9: Cześć, jestem Ola, twoja wirtualna asystentka. W czym mogę ci pomóc?
10: W niczym, bo ja stawiam na ludzi, nie na boty. Mobile Vikings, operator komórkowy skupiony na ludziach, bez botów, bez haczyków, bez drobnego druczku, bez lojalek. Jeśli szukasz sieci ludzi, a nie numerów, to lepiej nie mogłeś trafić. Traktujemy was tak, jak sami chcielibyśmy być traktowani. Więcej na www.mobilevikings.pl. Mobile Vikings. Sieć ludzi, nie numerów.
11: Lato korzyści w salonach Grupy Krotowski. Czekają samochody dostępne od ręki, a wraz z nimi atrakcyjne bonusy. W zależności od wybranego modelu i marki możesz otrzymać kartę paliwową o wartości 3000 zł, pakiet serwisowy, przedłużoną gwarancję lub promocyjną polisę. Oferta ważna do 31 sierpnia lub wyczerpania zapasów. Zapraszamy do salonów Audi i Volkswagen przy ulicy Radzymińskiej 301 w Ząbkach pod Warszawą. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu.
12: Od czego zaczynamy?
13: Od karuzeli, wielkich dmuchańców, a może od wyprawy do parku linowego? W Jurinek Park każda odpowiedź jest dobra. Czeka tu ponad 50 atrakcji dla małych odkrywców, poszukiwaczy emocji i dorosłych, którzy też chcą bawić się jak dzieci. Możecie wspinać się, zjeżdżać, odkrywać i przeżywać nowe przygody przez cały dzień. A kiedy jedna zabawa się kończy, kolejna już czeka za rogiem. Tutaj plan na dobrą zabawę może zmieniać się co chwilę. Jurinek Park. Zawsze jest co robić. Bilety na jurinek.com.pl.
14: Reklama.
1: SK Rock Warszawa.

0: Alter Bridge w programie Kolumna Zygmunta w Esterok i ten kawałek nazywa się Otwórz oczy. A ktoś mógłby powiedzieć opamiętaj się, opamiętajcie się, bo czy państwo słyszeli, że pani znana z OnlyFansa została ambasadorką powstania warszawskiego? No pani może spowodowała u kogoś niejedno powstanie, ale tłumaczę, nie o to chodzi. Nie o to chodzi. Osoby za to odpowiedzialne prosimy, żeby się opamiętały. A my już za chwilę będziemy raportować.
1: Autopromocja. Melina Esterok.
2: Mam wrażenie, że ta cała nagonka polsko-ukraińska, oczywiście nie tylko i wyłącznie, ale gdzieś tam ma swoje korzenie w jakichś rozgrywkach politycznych. I to jest chyba najsmutniejsze. Ale rozdmuchiwania tego, to wydaje mi się, że ma korzenie po jakiejś tam głębszej prawej stronie. Wszyscy pamiętamy 22, kiedy Polacy wpuścili po prostu do swoich domów rodzice, kobiety z dziećmi, nie tylko. To był taki akt ludzkości, takiego człowieczeństwa, że ja nie wiem, czy kiedykolwiek byłem świadkiem w historii czegoś podobnego.
3: Melina. A w najbliższej Melinie komik, stand-uper Roman Kostelecki.
1: Melina w Esterok. Premiera już dziś o 18 na kanale YouTube Eski Rock.
3: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja.
4: Eska Rock. Raport. Anna Kruszyńska, zapraszam. Jest decyzja sądu. O miesiąc przedłużył areszt dla youtubera Stu. A wczoraj Stuart KB usłyszał w prokuraturze zarzuty dotyczące rozpijania nieletnich i czynów o charakterze seksualnym z małoletnimi poniżej 15 roku życia. Nie przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynów i odmówił składania wyjaśnień. W Ceucie rozpoczęła się ewakuacja migrantów koczujących na plaży. Od rana służby przewożą do tymczasowych ośrodków osoby, które wdarły się z Maroka do hiszpańskiej eksklawy w Afryce Północnej. Zdecydowana większość migrantów z lipcowej fali została zawrócona, ale w Ceucie pozostało według różnych szacunków od 5 do 8 tysięcy osób.
5: To jest raport.
4: Od początku funkcjonowania systemu kaucyjnego do końca lipca zebrano 3 miliardy 200 milionów butelek i puszek z logo kaucji. Tylko w lipcu było to 900 milionów opakowań, poinformowała wiceminister klimatu i środowiska Anita Sowińska. Rośnie też liczba automatów kaucyjnych.
1: SK Rock Sport.
4: Problemy kadrowe Lecha Poznań przed decydującym dwumeczem o Ligę Europy. Dziś kolejorz zagra z mistrzem Szwajcarii FC Thun. Na murawie nie pojawi się kontuzjowany Mikel Isak. To nie tylko najlepszy strzelec i kapitan, ale też dobra dusza zespołu, mówi dziennikarz sportowy Superekspresu Przemysław Ofiara.
6: Nie stawiałbym Lecha Poznań na przegranej pozycji, nawet pomimo tych strat kadrowych. Pamiętajmy o tym, że dziś Lech Poznań, według wielu ekspertów, z czym też mogę się zgodzić absolutnie, ma najbogatszą kadrę w całej Ekstraklasie.
4: A pierwszy gwizdek na stadionie przy ulicy Bułgarskiej dziś o godzinie 19. To już oficjalnie Max Verstappen zostaje w zespole Red Bulla. Holender przedłużył kontrakt do 2030 roku. Austriacki team poinformował o tym tuż przed niedzielnym Grand Prix Holandii w Zandvoort. Verstappen dołączył do Red Bulla w 2016 roku. Od tego czasu czterokrotnie został mistrzem świata i zanotował 71 zwycięstw w wyścigach. Dwukrotnie poprowadził Red Bulla do Mistrzostwa Świata Konstruktorów. Obecnie zajmuje szóste miejsce w klasyfikacji generalnej kierowców.

0: Kaleo w Radiu SK Rock. A wcześniej Koma na naszej antenie. Koma za tydzień na rockowiźnie w Krakowie, a tymczasem startuje rockowizna w Poznaniu. Za godzinę sprawdzimy, co tam się dzieje. A na początku sierpnia na rockowiźnie w Gdańsku zapytałem Komę o plany na przyszłość. Przypomnijmy, co panowie odpowiedzieli.
1: Wiesz co, no, mamy w planach coś nagrywać. Może wśród tych piosenek, które gdzieś tam przyszykujemy, znajdzie się coś mocnego.
0: Czyli będą nowe dźwięki od Komy?
1: Być może.
2: Reklama. Mega, mega, mega, mega, mega, mega.
3: Marian,
2: mega,
3: co ty robisz?
2: Wabi okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
5: Mroczna potęga ponownie uderza. Naznaczony wyjście z mrocznego wymiaru. Gdy zmarli przejmą kontrolę, dla żywych nie będzie ratunku. Stań oko w oko z grozą. Naznaczony wyjście z mrocznego wymiaru. Tylko w kinach. Poleca SK Rock.
6: Ale jesteś zadowolony.
7: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
6: Aha.
7: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
6: Wow.
7: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
6: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
8: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
9: Koniec lata. Nie.
10: Hej, ale kto powiedział, że koniec emocji? Nie z GAK Emzum. 170 koni mechanicznych, setka w 8 sekund i sportowy charakter, który zawsze trzyma tempo. Do tego panoramiczny dach i wentylowany fotel kierowcy. No, i tak przyspiesza się z GAK.
11: Teraz Emzum w najwyższej wersji wyposażenia za 99 900 zł z 5-letnią gwarancją.
10: Odwiedź najbliższy salon GAK. Oferta limitowana. Szczegóły na gakgroup.pl.
12: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
13: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
2: Reklama. SK Rock Warszawa.

0: Metallica tuż przed godziną 16 w Radiu SK Rock, a tuż przed Metallicą słyszeliśmy zespół Perfect, a Perfect z Łukaszem Drapałą za tydzień na koncercie Top of the Rock, a będą też Lady Punk, Ira Kobranowska czy pani Małgorzata Ostrowska. Dzień dobry pani Małgosiu.
1: Drodzy moi, Top of the Top Festival w Sopocie 27 sierpnia, czwartek, wystąpię w koncercie Top of the Rock. Serdecznie zapraszam.
0: A ja po 16 będę serdecznie rozdawał na ten koncert zaproszenia. Ale wcześniej raport.
2: Sponsorem programu był właściciel marek karmy mokrej i suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
3: Reklama. Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Podaj mi chociaż jeden powód, dla którego mam znowu jechać z tobą do Brickomana.
5: No, bo mają wszystko taniej.
4: A jeszcze jakiś?
5: Bo mają najlepszy wybór.
4: No i?
5: No i wszystko dostępne od ręki w hurtowych ilościach.
4: Ciekawe, co jeszcze?
5: I jeszcze tę farbę, co chciałaś.
6: W Brickomanie zawsze dostaniesz wszystko taniej, od ręki i w hurtowych ilościach. Jak farba lateksowa Tikurila Anti-Reflex w cenie tylko 279 zł za 10 litrów. Brickoman. Zmieniamy ceny na dobre.
7: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od czwartku do soboty. Kurki opakowanie 200 gramów 8,99 za opakowanie. Oraz nektarynki na wagę 5,99 za kilogram. Tak, 5,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
8: Codziennie niskie ceny.
9: Film, animacja, AI i nowe technologie w samym sercu Warszawy. Warsaw Glitch 2026 od 28 do 30 sierpnia w Kinotece w Pałacu Kultury i Nauki. Zobacz przyszłość rozrywki na żywo. Bilety na e-bilet.pl.
10: Koniec lata. Nie.
11: Hej, ale kto powiedział, że koniec emocji? Nie z Gag Emzum. 170 koni mechanicznych, setka w 8 sekund i sportowy charakter, który zawsze trzyma tempo. Do tego panoramiczny dach i wentylowany fotel kierowcy. No, i tak przyspiesza się z Gag.
12: Teraz Emzum w najwyższej wersji wyposażenia za 99 900 zł z 5-letnią gwarancją.
11: Odwiedź najbliższy salon Gag. Oferta limitowana. Szczegóły na gaggroup.pl.
13: Od czego zaczynamy?
14: Od karuzeli, wielkich dmuchańców, a może od wyprawy do parku linowego? W Jurinek Park każda odpowiedź jest dobra. Czeka tu ponad 50 atrakcji dla małych odkrywców, poszukiwaczy emocji i dorosłych, którzy też chcą bawić się jak dzieci. Możecie wspinać się, zjeżdżać, odkrywać i przeżywać nowe przygody przez cały dzień. A kiedy jedna zabawa się kończy, kolejna już czeka za rogiem. Tutaj plan na dobrą zabawę może zmieniać się co chwilę. Jurinek Park. Zawsze jest co robić. Bilety na jurinek.com.pl.
15: Reklama. SK Rock Warszawa.
16: Lex Szarlatan idzie do Trybunału Konstytucyjnego. Za chwilę komentarz. W raporcie Stary Sącz i pijana nastolatka na hulajnodze elektrycznej. Ma być tłem dla nowych nocy i dni. Tarnów szykuje się do roli w serialu.
17: SK Rock. Raport.
16: 16.01, Anna Kruszyńska, zapraszam. Medycy liczyli na podpis prezydenta. Tak zwany Lex Szarlatan idzie do Trybunału Konstytucyjnego. Taką decyzję podjął Karol Nawrocki. Zdaniem głowy państwa rząd w ustawie wrzucił do jednego worka niebezpiecznych oszustów oraz tysiące legalnych firm, na przykład z branży zielarskiej. Pacjenci potrzebują tych przepisów, komentuje w rozmowie z nami naczelnik Izby Lekarskiej Piotr Pisula.
18: No, samorząd lekarski ubolewa nad tym, że te przepisy nie weszły w życie, ale rozumiemy też wątpliwości, sami je mieliśmy i zgłaszaliśmy. Trochę szkoda tej pracy, która została włożona w tę ustawę, no, ale największa szkoda to jest to, że to są przepisy potrzebne polskiemu pacjentowi i skierowanie ich do Trybunału Konstytucyjnego powoduje odsunięcie ich w czasie.
16: Karol Nawrocki zapowiedział własny projekt ustawy w tej sprawie. Zaproponuje w nim nowy rozdział przestępstwa. Nakłanianie do niebezpiecznych decyzji zdrowotnych, mówi rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz.
19: To jest projekt, który gwarantuje bezwzględne ściganie wszystkich przestępców, wszystkich szamanów, szarlatanów, osób, które doprowadzają

0: Najczęściej chorych onkologicznie pacjentów do pogorszenia stanu ich zdrowia, tylko po to, by móc się wzbogacić.
1: A zgodnie z propozycją prezydenta, za doprowadzenie do śmierci pacjenta oszustom miałoby grozić do 15 lat więzienia. Nastolatka straciła panowanie nad jednośladem i przewróciła się. To w Starym Sączu, gdzie doszło do kolejnego groźnego zdarzenia z udziałem hulajnogi elektrycznej. Jak się później okazało, dziewczyna była pod wpływem alkoholu.
2: Ze wstępnych ustaleń wynika, że dwie nastolatki jechały hulajnogami elektrycznymi, kiedy jedna z nich straciła panowanie nad jednośladem i upadła na jezdnię. Świadek zdarzenia wezwał na miejsce służby. Okazało się, że dziewczyna znajdowała się w stanie nietrzeźwości, natomiast druga nastolatka, która według zgłoszenia miała jechać hulajnogą bez kasku ochronnego, oddaliła się przed przyjazdem patrolu.
1: Mówi Justyna Basiaga z policji w Nowym Sączu. Nastolatką zajmie się teraz sąd rodzinny. Od początku wakacji na terenie Sądecczyzny policjanci zanotowali już 12 kolizji i 20 wypadków z udziałem tego typu pojazdów. Rannych zostało 20 osób.
3: Słuchacie raportu w SC Rock.
1: Tarnów szykuje się do roli w serialu Netflixa. To małopolskie miasto ma być tłem dla nowych Nocy i Dni. Szczegóły zna Justyna Świderska, zasłuchana w temat muzyczny z pierwszej ekranizacji słynnej powieści.
4: Zdjęcia będą kręcone na tarnowskiej Starówce, która ma odegrać rolę Kalińca.
5: Tarnów jest tak piękny, że mógłby być przestrzenią do kręcenia wielu różnych filmów, seriali.
4: Mówi prezydent Tarnowa Jakub Kwaśny. Ekipa filmowców pojawi się na ulicy Żydowskiej, Placu Kazimierza i na Wielkich Schodach. Mieszkańcy chwalą ten pomysł.
6: No jest wiele urokliwych uliczek, no na pewno będzie pięknie.
4: A gdyby był casting, bo wiem, że będą, dla statystów, tak. Chciałaby pani spróbować sił?
6: No może bym chciała. W sumie czemu nie? Chętnie.
4: Pierwszy klaps w Tarnowie ma 24 września.
5: Trochę niedogodności z tego tytułu może się pojawić, ale efekt promocyjny jest bardzo ważnym elementem.
4: Dodaje prezydent Kwaśny.
1: Ekipa filmowa w Tarnowie ma się pojawić już na początku września. Spędzi tam ponad miesiąc.
7: Pogoda.
1: Dziś pochmurno, z przejaśnieniami, miejscami przelotne opady deszczu. Wieczorem na południu i południowym zachodzie pojawią się burze. Temperatura od 19 stopni na wybrzeżu, około 24 w centrum, do 31 na południu i południowym wschodzie. Jutro nad ranem na Podlasiu i północy Mazowsza możliwe lokalne mgły ograniczające widzialność do 500 metrów. Najchłodniej będzie na północnym zachodzie 13 stopni, a najcieplej do 18 stopni na południowym wschodzie. W ciągu dnia zrobi się cieplej, w centrum około 26 stopni, a 28 na krańcach południowo-wschodnich.
8: Sponsorem programu jest właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
9: To jest kolumna Zygmunta w SC Rock.
10: Dzień dobry Polsko, dzień dobry cały świecie w internecie. To jest kolumna Zygmunta, kolumna czwartkowa. Już za chwilę ruszamy z rozdawaniem biletów na Top of the Rock, ale wcześniej przypomnę, jak się można ze mną skontaktować, a można mi gadać różne rzeczy. Różne rzeczy, może ktoś mnie zaskoczy. Można wysłać głosówkę na Messengerze albo proszę dzwonić do studia 691-613-613. Zapraszam. Zapraszam do 18. Dawid Zygmunt, witajcie.

0: Cranberries w Radiu Esko Rock, zespół Żurawina. Smacznego i szerokiej drogi, a gdzie Państwo są teraz z nami? Halo, halo.
1: Dawidzie, mamy środek tygodnia, a ja właśnie zaczynam urlop i całą rodziną śmigamy nad morze.
0: Proszę bardzo.
1: Ale nic się nie martw, kolumna Zygmunta jedzie z nami.
0: Bardzo się cieszę.
1: Trzymaj się najlepszego.
0: Pozdrawiam, a jeśli ktoś z Państwa też ma po drodze nad morze, to może do Sopotu. Przy współpracy z telewizją TVN zapraszamy Was na czwarty dzień festiwalu Top of the Top. Zapraszam na koncert Legend Rocka, na koncert Lady Punk, Iry, Małgorzaty Ostrowskiej, a będzie też Dżem i Kobranocka. Taki koncert dokładnie za tydzień w Operze Leśnej. I kto chce bilety? Niech wyśle do radia głosówkę na Messengerze i niech mi powie, albo najlepiej wyśpiewa, dlaczego chce tam być. A z tego co wiem, to pani Kasia też będzie w Sopocie w przyszłym tygodniu. Pani Kasiu, prosimy o utwór.

0: Cześć, z tej strony Krzysiek z Gdańska. Właśnie słuchałem Cię i powiedziałeś, że będziesz rozdawał bilety na festiwal w czwartek, który dopiero teraz sprawdziłem, będzie się odbywał koło mnie, czyli w Sopocie, więc jeżeli jest to możliwe, to bardzo chętnie bym przytulił dwa bilety. Pozdrawiam serdecznie z nadmorza.
1: Co Ci powiem, Zygmunt. Koncert fajny, fajne miejsce. Ale nawet żebym pękł, to nie mogę na nim być. Także jak nie dasz mi, to daj komuś innemu. Dzięki.
2: Mów do Zygmunta przez Messengera Eskirok. Reklama.
3: Marian, co ty robisz?
4: Wabie okazje, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł.
6: Mroczna potęga ponownie uderza. Naznaczony wyjście z mrocznego wymiaru. Gdy zmarli przejmą kontrolę, dla żywych nie będzie ratunku. Stań oko w oko z grozą. Naznaczony wyjście z mrocznego wymiaru. Tylko w kinach. Poleca Eskarok.
7: Od czego zaczynamy?
8: Od karuzeli, wielkich dmuchańców, a może od wyprawy do parku linowego. W Jurinek Park każda odpowiedź jest dobra. Czeka tu ponad 50 atrakcji dla małych odkrywców, poszukiwaczy emocji i dorosłych, którzy też chcą bawić się jak dzieci. Możecie wspinać się, zjeżdżać, odkrywać i przeżywać nowe przygody przez cały dzień. A kiedy jedna zabawa się kończy, kolejna już czeka za rogiem. Tutaj plan na dobrą zabawę może zmieniać się co chwilę. Jurinek Park. Zawsze jest co robić. Bilety na jurinek.com.pl.
9: Pani Celinka z Kauflandu jest w śpiewającym nastroju.
10: Te hity cenowe przez cały tydzień mi chodzą po głowie.
9: Od czwartku w Kauflandzie woda mineralna na Łęczowianka. Kup zgrzewkę 6 butelek 1,5 litrowych z Kaufland Card Extra. Druga gratis. 4 zgrzewki na osobę. A makaron Barilla kup jedno opakowanie, drugie tańsze gratis. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
11: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
12: Reklama. SK Rock. Nowości, które dobrze roku.

0: I niech Bóg ma nas w swojej opiece i żeby wstydu nie było na całą Europę, bo dzisiaj nasze drużyny grają w Europie i Grabasz z pijamy, no domyślamy się, co będzie oglądał.
1: Ja się wychowałem na podwórku w Pile, gdzie wszyscy byli za kolejorzem.
0: A dzisiaj gra też Raków, Jagiellonia, Górnik, ale tego domyślam się, że pan Grabasz nie będzie oglądał najuważniej.
1: Nie.
0: No nie, kolejusz u Grabarza. A więcej sportu u nas już za chwilę, bo za chwilę raport.
2: Autopromocja. Joanna Ziętarska.
3: Traktor wjedzie wszędzie, traktor jest w stanie wszystko przetransportować, traktor jest w stanie dotrzeć w miejsce kataklizmów, tam gdzie nie jest w stanie dojechać na przykład wóz strażacki.
2: Łukasz Bąk.
4: Jest takie powiedzenie, że im bardziej offroadowy samochód, im bardziej terenowy samochód, tym dalej trzeba iść po traktor.
2: W każdą sobotę drifterzy Eteru. Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzacyjne historie.
5: Drifterzy! To wy drifterzy!
6: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify'a.
2: Garaż Eski Rock. Garaż Eski Rock. W każdą sobotę po 12:00.
7: Sponsorem programu jest Allegro. Platforma zakupowa z wyposażeniem samochodu. Pióra wycieraczek, żarówki, dywaniki i wiele więcej.
2: Autopromocja.
8: Eska Rock. Raport.
9: Anna Kruszyńska, zapraszam. Tragiczne odkrycie w Tarnowie. Dwa ciała znaleziono w mieszkaniu w jednym z bloków na osiedlu Legionów Henryka Dąbrowskiego. Służby zawiadomili sąsiedzi zaniepokojeni brakiem kontaktu z lokatorami.
10: Policjanci na miejscu ujawnili zwłoki dwóch osób, mężczyzny i kobiety. Prowadzone są czynności pod nadzorem prokuratora. Na tym etapie wykluczamy udział osób trzecich w zdarzeniu.
9: Relacjonuje Kamil Wójcik z tarnowskiej policji. Zmarli to najprawdopodobniej matka z synem. Dokładną przyczynę śmierci pomoże ustalić sekcja zwłok. Utrota mandat i nawet 3 lata więzienia. Taka kara grozi burmistrzowi Wodzisławia Dominikowi Eł, który miał prowadzić pojazd w stanie nietrzeźwości. Samorządowiec został zatrzymany w poniedziałek podczas rutynowej kontroli drogowej podczas policyjnej akcji Trzeźwy Poranek. Badanie alkomatem wykazało u niego ponad promil alkoholu we krwi.
8: To jest raport.
9: Prawie 3,5 miliona złotych w podlaskim czeku turystycznym. 11 tysięcy czeków trafi do turystów w ramach kolejnej już edycji dofinansowania wypoczynku w województwie podlaskim, mówi marszałek województwa Łukasz Prokorym.
11: Nasz nabór jesienny, który będzie podzielony na 3 tury, wrześniową, październikową, listopadową, każda się rozpocznie pierwszego dnia tego miesiąca. Będziemy mieli w puli prawie 3,5 miliona złotych, z czego 1,5 miliona złotych to jest dotacja Ministerstwa Sportu i Turystyki.
9: A wnioski o podlaski czek turystyczny można składać od 1 września.
8: SK Rock Sport.
9: Kazaszka Jelena Rybakina, rywalką Igi Świątek. Do ich pojedynku dojdzie dziś w nocy w ćwierćfinale turnieju w Cincinnati. Wiceliderka rankingu tenisistek wygrała z Rosjanką Dianą Schneider, a broniąca tytułu Polka kilka godzin wcześniej pokonała Francuzkę Diane Fary. Rywalizacja Świątek z Rybakiną jest obecnie jedną z najbardziej zaciętych w kobiecym tenisie. Mierzyły się 13 razy, a bilans wynosi 7-6 dla Polki. W półfinale zwyciężczyni zagra z lepszą w meczu Amerykanek, w którym zmierzą się Amanda Anisimowa i Jessica Pegula. Polskie siatkarki są w stanie osiągnąć znaczący sukces. Wierzy w to dwukrotna mistrzyni Europy Izabela Bełcik. Jutro w 4 krajach: Turcji, Azerbejdżanie, Czechach i Szwecji rozpocznie się 34. edycja Mistrzostw Europy Siatkarek. W sobotę biało-czerwone rozegrają swój pierwszy mecz z Węgrami. W kolejnych zmierzą się z Łotwą, Słowenią, Niemcami i Turcją. Dodajmy, że największym sukcesem Polek w Mistrzostwach Europy są 2 złote medale wywalczone w 2003 i 2005 roku.
2: To jest kolumna Zygmunta w SC Rock. SC Rock. Zaprasza Dawid Zygmunt.

0: Royal Republic w Radiu SK Rock ten weekend na żywo na Rokowiźnie w Poznaniu i nasi ludzie chyba już są w stolicy Wielkopolski. Przenosimy się do Poznania. Halo, halo Poznań!
1: Cześć, tu Klaudia
2: i Krzysiek.
1: Właśnie dojechaliśmy do
2: Poznania, jesteśmy na ławicy.
1: I zaczynamy Rokowiznę, przed nami dużo koncertów, Stacja B, Łydka Grubasa, Nova Twins, Illusion, Lady Punk i na koniec Sex Pistols i zaraz prawdopodobnie znajdziemy też Jara.
2: Właśnie go szukamy, pewnie już bawi się w naszej strefie, dokąd i was zapraszamy serdecznie.
1: Zerkajcie na nasze sociale, jesteśmy tutaj przez cały weekend.
3: Reklama. Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze.

0: I już od czwartku. Polskie borówki amerykańskie 9,99 za opakowanie 500 gramów z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 22 sierpnia. Cena przed obniżką 12,99.
1: Wyprawka szkolna, która się opłaca? Skompletujesz ją na Allegro. Teraz śniadaniówki i bidony z gwarancją najniższej ceny. Sprawdź szczegóły na gwarancjaallegro.pl. Allegro.
2: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku masło mlekowita 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie czterech. Cena sprzed obniżki 5,99. A tylko w sobotę Sokołów. Szynka konserwowa premium 455 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
4: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
3: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
4: W końcu będę miał kieszonkowe.
3: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
5: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
6: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
7: Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrienne Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
8: Jeździsz na rowerze? Dołącz do programu Rowerowa Polska PZU. Zadbaj o siebie i innych na drodze, bo bezpieczeństwo i kultura jazdy zależą od nas wszystkich. Zapraszamy na event w twojej okolicy. Sprawdź na rowerowa-polska-pzu.pl.
9: Reklama.
10: SK Rock Warszawa.

0: A może wiać. Nie wiem, gdzie aktualnie jest Luciola. Ale w niektórych częściach Polski może dmuchać, może grzmieć, więc niech przynajmniej pogoda ducha was nie opuszcza. Pozdrawiam bardzo, bardzo mocno Martusia, Marzenę, Marcina, Patryka, Adasia, Anię, Sylwię, to ostatnie osoby, które odezwały się do mnie na Messengerze. Bardzo dziękuję za wasze wiadomości. Będą się pojawiać po godzinie 17, ale wcześniej o 17 te poważne wieści w raporcie.
1: Sponsorem programu był właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
2: Reklama.
3: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
2: W Media Expert.

0: trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Cześć, jestem Ola, twoja wirtualna asystentka. W czym mogę ci pomóc?
2: W niczym, bo ja stawiam na ludzi, nie na boty. Mobile Vikings, operator komórkowy skupiony na ludziach, bez botów, bez haczyków, bez drobnego druczku, bez lojalek. Jeśli szukasz sieci ludzi, a nie numerów, to lepiej nie mogłeś trafić. Traktujemy was tak, jak sami chcielibyśmy być traktowani. Więcej na www.mobilevikings.pl. Mobile Vikings. Sieć ludzi, nie numerów.
3: Koniec lata. Nie.
4: Hej, ale kto powiedział, że koniec emocji? Nie z GAK Emzum. 170 koni mechanicznych, setka w 8 sekund i sportowy charakter, który zawsze trzyma tempo. Do tego panoramiczny dach i wentylowany fotel kierowcy. No, i tak przyspiesza się z GAK.
5: Teraz Emzum w najwyższej wersji wyposażenia za 99 900 zł z 5-letnią gwarancją.
4: Odwiedź najbliższy salon GAK. Oferta limitowana. Szczegóły na gakgroup.pl.
6: Zainwestuj w tętniącą życiem zrewitalizowaną przestrzeń Warszawy. Dzień otwarty apartamentów Browary Warszawskie. Już 22 sierpnia od 11 do 17 przy Krochmalnej 61. Przyjdź i wybierz jeden lub więcej z ostatnich wykończonych apartamentów w tej lokalizacji. Naprawdę wyjątkowe oferty czekają tylko podczas dnia otwartego. Wynajmuj z zyskiem od ręki lub zachowaj apartament dla siebie. Szczegóły na browarywarszawskie.echo.com.pl.
7: Lato korzyści w salonach Grupy Krotowski. Czekają samochody dostępne od ręki, a wraz z nimi atrakcyjne bonusy. W zależności od wybranego modelu i marki możesz otrzymać kartę paliwową o wartości 3000 zł, pakiet serwisowy, przedłużoną gwarancję lub promocyjną polisę. Oferta ważna do 31 sierpnia lub wyczerpania zapasów. Zapraszamy do salonów Audi i Volkswagen przy ulicy Radzymińskiej 301 w Ząbkach pod Warszawą. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu.
8: Reklama.
9: SK Rock Warszawa.
10: Niebezpieczna pogoda wieczorem i w nocy, są ostrzeżenia IMGW przed burzami. W raporcie Podlasie 4-letni chłopiec potrącony przez ojca opuszcza szpital. Internauci podzieleni, do sprawy klipu promującego Polskę odniósł się też premier.
11: SK Rock. Raport.
10: 17.01, Anna Kruszyńska, zapraszam. Burze i silne opady. Synoptycy ostrzegają przed niebezpieczną pogodą wieczorem i w nocy. Wydano alerty dla południowej, centralnej i południowo-wschodniej Polski. Więcej o tym Michał Skolimowski. Gdzie w najbliższych godzinach będzie najgorzej?
12: W pasie od Śląska i Opolszczyzny przez Łódzkie, Świętokrzyskie, aż po Mazowsze i północne powiaty Podkarpacia i Lubelszczyzny. Tam obowiązują ostrzeżenia drugiego stopnia i tam może spaść do 55 litrów wody na metr kwadratowy. Burzom towarzyszyć będzie silny wiatr w porywach do 115 km na godzinę. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało alerty o możliwych przerwach w dostawie prądu. RCB apeluje też o unikanie otwartych przestrzeni.
11: To jest raport.
10: Czterolatek potrącony przez ojca opuszcza szpital. Dziecko po niedzielnym wypadku na posesji w Boćkach na Podlasiu zabrał śmigłowiec ratunkowy. Diagnostyka nie wykazała poważniejszych urazów, informuje Ewa Matuszczak z oddziału chirurgicznego Białostockiego Szpitala.
13: Dziecko trafiło do nas w stanie ogólnym, stabilnym. Nie wymagało zabiegów chirurgicznych i jego stan ulega stopniowej poprawie, także dobre strokowanie co do zdrowia i wypis do domu.
10: Prokuratura w Bielsku Podlaskim postawiła 47-letniemu ojcu zarzut naruszenia dziecka na utratę życia, a ma już wyrok za inną tragedię w podobnych okolicznościach. W 2023 roku po potrąceniu samochodem prowadzonym przez tego mężczyznę śmierć na tej samej posesji poniosło jego drugie dziecko, 10-miesięczne. Mieszkańcy miejscowości o ostatnich wydarzeniach mówią jak o nieszczęśliwym wypadku.
14: Dzięki bardzo.

0: tego, że nie bardzo uszkodził to dziecko. To najważniejsze. Szkoda i ten ojciec na pewno załamany. On woził nieraz, widziała tego chłopczyka, bo jeździ po tych robotników. To woził go w samochodzie, a dzieciak gdzieś wylazł. Nieszczęśliwy wypadek.
1: Policja zwróciła się do sądu rodzinnego o zbadanie, jak w tej rodzinie wygląda kwestia sprawowania właściwej opieki. Katastrofa ekologiczna w kanale Gliwickim wydobyto już ponad 3 tony śniętych ryb. Wszystko z powodu zakwitu złotej algi. Od poniedziałku obowiązuje zakaz korzystania z 6 sekcji. Obejmuje m.in. kąpiele i wchodzenie do wody, połowów oraz spożywania ryb. Obawiamy się, że czeka nas powtórka z roku 2022, gdy z tego miejsca katastrofa rozlała się na całą Odrę, mówią wędkarze z Gliwic.
2: Dużo się pokazuje, dużo się mówi o tej złotej aldze, natomiast nie szuka się przyczyny. Przyczyny i winowajców. Przecież ta alga nie powstaje od teraz, od chyba 22 roku. I do tej pory nie znaleziono albo winowajcy, albo przyczyny, albo czegoś takiego.
3: Smutny widok, jak tyle ryb się wyławia, śniętych.
4: To bardzo smutny widok, ponieważ to też jest dla rybaków, to jest przykre.
2: Liczę na to, że za którymś tam razem znajdzie się ktoś, to czy prokuratura, czy śledczy, czy cokolwiek, znajdą przyczynę winnych, właśnie doprowadzają do tej sytuacji.
1: Z wędkarzami rozmawiał Darek Brombosz.
5: Słuchacie raportu w SC Rock.
1: Internauci podzieleni w sprawie klipu promującego Polskę. Do sprawy odniósł się nawet premier. Chodzi o pierwszą z 3 reklam przygotowanych przez Polską Organizację Turystyczną, w której wystąpili Jesse Eisenberg, Ania Rubik i Robert Lewandowski. O szczegółach Mateusz Gołębiewski.
6: Według badania przeprowadzonego przez Res Futura Data House, aż 85% internautów uznało kampanię Polskiej Organizacji Turystycznej za wizerunkową porażkę. Nawet premier żałuje, że nie był reżyserem klipu.
7: Gdybym był, to bym pewnie może trochę inaczej ten scenariusz zbudował.
6: Wojciech Kadryś, specjalista od marketingu internetowego, podkreśla z kolei, że takie akcje powinny być oceniane przede wszystkim za efekt.
8: Tego się obawiam, że my wydamy te pieniądze, 7 milionów, i nie zobaczymy efektu.
6: Niedługo mają zostać opublikowane kolejne klipy kampanii kręcone w Gdańsku i Krakowie.
9: Pogoda.
1: Jeszcze kilka słów o pogodzie. Dziś zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, przelotne opady deszczu, a na południowym zachodzie, południu, w centrum i na wschodzie burze, lokalnie z gradem. Najchłodniej dziś na wybrzeżu 19 stopni, około 24 stopni w centrum, a najcieplej na południu 31 kresek.
10: Sponsorem programu jest właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
9: Kolumna Zygmunta w SC Rock.
11: Dzień dobry Polsko. Dzień dobry cały świecie w internecie. To jest kolumna Zygmunta, kolumna czwartkowa. I pan Michał pisze, że dzisiaj dzień komara. A ja przeczytałem, że dzisiaj też dzień wyznawania miłości. I te święta czasami się łączą, bo od wyznania się zaczyna, a później pomalutku, po cichutku wysysa z ciebie wszystko. Ale może nie będę wam zaglądał w alimenty. Postaram się, żeby było miło i zagramy coś ładnego. Zapraszam. SK Rock. Zapraszam do 18:00. Dawid Zygmunt, witajcie.

0: Tilt w Estrock. I z tego co wiem, to pana Tomasza chyba zobaczymy w Sopocie. Za tydzień koncert Top of the Rock, koncert legend rocka w Operze Leśnej i mamy takie zgłoszenie. Wspominałem, że zgłoszenia śpiewane zwiększają szanse na wygranie, więc posłuchajmy.
1: Szklana pogoda w marchewkowym polu. Piszę do ciebie list z placu boju.
0: Wszystko w porządku?
1: No to przecież są dinozaury, epoka kamienia łupanego. Moje dzieciństwo i młodość. Nie być tam, wielka strata.
0: Panie Jagger, co pan myśli o tej wiadomości?
2: It's fantastic.
0: Świruję z tym Jaggerem. Ale bilety do pana Darka wysyłam, naprawdę, gratuluję. I jeszcze posłuchamy Jaggera.

0: Witaj Zygmuncie, witam Cię w to przepiękne czwartkowe popołudnie. Mam dzisiaj tylko jedno pytanie do Ciebie. Where the f*** are you? Bo ja jestem w Poznaniu na Rochowiźnie pod namiotem Eski Rock i spodziewałam się, że Ciebie tam zobaczę przy otwarciu. Tymczasem słyszę Cię w Esce Rock na antenie, więc mam nadzieję, że po programie wsiadasz w auto albo pociąg, albo samolot i przylatujesz tutaj do Poznania na lotnisko. Czekam.
1: Dzień dobry, panie Dawidzie. Eska Rock jest w Poznaniu na Rochowiźnie, ale nie cała poznańska Eska Rock jest na Rochowiźnie, ponieważ ja jestem tutaj z panem.
2: Mów do Zygmunta. Nagraj się na Messengera Eski Rock lub zadzwoń na numer 691-613-613.
3: Reklama.
4: Mega,
5: Marian, co ty robisz?
4: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
6: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense aż 75 cali, QLED 144 Hz. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999 z kodem rabatowym taniej o 500 zł.
7: Mroczna potęga ponownie uderza. Naznaczony wyjście z mrocznego wymiaru. Gdy zmarli przejmą kontrolę, dla żywych nie będzie ratunku. Stań oko w oko z grozą. Naznaczony wyjście z mrocznego wymiaru. Tylko w kinach. Poleca SK Rock.
8: Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
9: Zainwestuj w tętniącą życiem zrewitalizowaną przestrzeń Warszawy. Dzień otwarty apartamentów Browary Warszawskie już 22 sierpnia od 11 do 17 przy Krochmalnej 61. Przyjdź i wybierz jeden lub więcej z ostatnich wykończonych apartamentów w tej lokalizacji. Naprawdę wyjątkowe oferty czekają tylko podczas dnia otwartego. Wynajmuj z zyskiem od ręki lub zachowaj apartament dla siebie. Szczegóły na browarywarszawskie.echo.com.pl.
8: Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
10: Reklama.

0: Panie Tomku, jest lato. Tomek, jest lato. Ale pan Tomek z zespołem był ostatnio na Spitsbergenie, więc mogą mu się mieszać pory roku. A za naszym oknem lato. Wspominaliśmy już dzisiaj, że w wielu miejscach to lato może być bardzo dynamiczne pogodowo. Uważajcie na siebie, bardzo prosimy. A więcej ważnych informacji już za chwilę w raporcie.
1: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
2: A państwo czego nie lubicie tak najbardziej, najbardziej?
3: Ja nie mam problemu z dźwiękiem budzika. Mam na to proste rozwiązanie. Po prostu budzę się, zanim zadzwoni.
2: Jeśli kiedyś czuliście się niepotrzebni, pomyślcie sobie, co czuje budzik tego słuchacza. A lubicie, jak tak dreszczy go parapet?
4: A to lubię akurat pacę.
2: Bo my o dźwiękach dzisiaj. Ale o tych dźwiękach, które wywołują u nas ciarki.
4: Bo dzisiaj jest dzień komara i jak komar bzyczy w nocy, to po prostu się pociąć tę żyletką.
2: No. Co innego, kiedy komara sobie przytniemy i po prostu legalnie chrapiemy.
5: Tak, to pukanie w parapet to skarbówka, a nie tam deszcz.
1: 6 na 9. Od 6 do 9 w S-Rock. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja.
6: S-Rock. Raport.
7: Anna Kruszyńska, zapraszam. Są zarzuty i wniosek o areszt dla 28-letniego Ukraińca po sobotniej tragedii w Oszczeklinie pod Kaliszem. Podejrzany śmiertelnie potrącił 74-letnią kobietę i uciekł z miejsca wypadku. 28-latek przyznał się do winy i złożył wyjaśnienia. Za spowodowanie śmiertelnego wypadku i ucieczkę grozi od 5 do 20 lat więzienia.
6: To jest raport.
7: Oszukał wszystkich. Człowiek, który udostępnił zdjęcie Pumy służbom, może mieć poważne problemy. Po wielogodzinnej weryfikacji i naradach sztabu kryzysowego w Wałbrzychu zdjęcie zostało określone jako niewiarygodne. Zniesiono ostrzeżenie nadleśnictwa w powiecie świdnickim. Człowiek odpowiedzialny za zdjęcie z fotopułapki będzie teraz tłumaczył się przed policją.
8: Policjanci będą prowadzić czynności zmierzające do ustalenia okoliczności powstania tego zdjęcia, rozpowszechnienia. I będziemy tutaj prowadzić czynności w kierunku artykułu 66 kodeksu wykroczeń. No i ten artykuł zagrożony jest karą grzywny, ograniczenia wolności i aresztu.
7: Mówiła Magdalena Ząbek ze Świdnickiej Policji.
6: SK Rock Sport.
7: Polski kwartet przed ostatnimi przeszkodami. Jagiellonia, Białystok, Lech Poznań, Górnik Zabrze i Raków Częstochowa rozpoczynają dziś swoje ostatnie 2 mecze w drodze do fazy zasadniczej europejskich pucharów piłkarskich. Jaga i Kolejosz walczą o Ligę Europy, a kluby ze Śląska o Ligę Konferencji. Pierwsi na boisko wyjdą piłkarze z Białegostoku, o 18:00 podejmą Iberię Tbilisi. Godzinę później zespół z Poznania rywalizować będzie także u siebie z mistrzem Szwajcarii FC Thun. Kolejosz będzie musiał radzić sobie w nieco okrojonym składzie z powodu kontuzji. Zabraknie m.in. kapitana Mikela Isaka. Trudniejsze zadanie czeka drużyny występujące w Lidze Konferencji. O godzinie 20:00 Górnik podejmie uznaną markę francuskiej ekstraklasy AS Monaco, a występy klubów z nad Wisły zwieńczy Kraków jako jedyny grający w pierwszym meczu na wyjeździe o 21:00 z Hajdukiem Split. I jeszcze diamentowa liga w Lozannie. Jutro Pia Skrzyszowska wystartuje w biegu na 100 metrów przez płotki. Agnieszka Chorzępa zaprezentuje się w biegu na 3000 metrów z przeszkodami, a Patryk Sieracki tradycyjnie będzie nadawał ten pobiegu na 800 metrów. Dodajmy, że w zeszłym tygodniu Skrzyszowska zdobyła srebrny medal Mistrzostw Europy w Birmingham.
1: To jest kolumna Zygmunta w

0: Foo Fighters w Radiu SK Rock, czyli dobre rock'n'rollowe szaleństwo. A teraz o innym szaleństwie. Halo, halo, Messenger.
1: Cześć, Dawidzie.
0: Cześć, Patryk.
1: A ja tak się nagrywam z takim przemyśleniem. Byłem przedwczoraj w Energylandii.
0: W Energylandii,
1: Zaliczyłem to największe rollercoastery. Naprawdę polecam wszystkim.
0: A wie pan, co się dzisiaj u mnie działo?
1: Nie wiem.
0: A ja dzisiaj w domu miałem wkurzoną żonę, która później znów była kochana, a później znów się wkurzyła. I zmierzam do tego, że małżeństwo to jest taki emocjonalny rollercoaster, że ja nie muszę do Energylandii, bo ja mam Energylandię w domu.
1: O ja pierdziele.
2: Reklama. Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze.

0: Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
1: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
0: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
1: W końcu będę miał kieszonkowe.
0: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
2: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości. Kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
5: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
6: Zainwestuj w tętniącą życiem zrewitalizowaną przestrzeń Warszawy. Dzień otwarty apartamentów Browary Warszawskie. Już 22 sierpnia od 11 do 17 przy Krochmalnej 61. Przyjdź i wybierz jeden lub więcej z ostatnich wykończonych apartamentów w tej lokalizacji. Naprawdę wyjątkowe oferty czekają tylko podczas dnia otwartego. Wynajmuj z zyskiem od ręki lub zachowaj apartament dla siebie. Szczegóły na browarywarszawskie.echo.com.pl.
5: Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką. Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
7: Reklama.

0: Kult, a ten zespół do zobaczenia w ten weekend na poznańskiej rockowiźnie. Pozdrawiamy wszystkich, którzy zgarnęli u nas bilety i wszystkich, którzy się bawią w stolicy Wielkopolski, a tych, którzy się nie bawią, odsyłam na nasze sociale, tam wszystko widać. A w radiu będzie słychać raport o 18:00 po raporcie Radar, a ja już bardzo, bardzo, bardzo Państwu dziękuję. Słuchaliście kolumny Zygmunta na antenie Eski Rock. Życzę dobrego wieczoru. Dawid Zygmunt, do jutra, do 15:00. Pa, pa!
1: Sponsorem programu był właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
2: Reklama.
3: Mega, mega, mega, mega, mega, mega.
4: Marian,
3: mega,
4: co ty robisz?
3: Wabia okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
5: Mega okazje w Media Expert.

0: Do tego wszystkie zeszyty w promocji 5 plus 2 gratis. A na Empik.com wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej. Od biurek i krzeseł, po lampki i organizery oraz podręczniki w dobrych cenach. Z darmową dostawą do salonów Empik.
1: Zainwestuj w tętniącą życiem zrewitalizowaną przestrzeń Warszawy. Dzień otwarty apartamentów Browary Warszawskie. Już 22 sierpnia od 11 do 17 przy Krochmalnej 61. Przyjdź i wybierz jeden lub więcej z ostatnich wykończonych apartamentów w tej lokalizacji. Naprawdę wyjątkowe oferty czekają tylko podczas dnia otwartego. Wynajmuj z zyskiem od ręki lub zachowaj apartament dla siebie. Szczegóły na browarywarszawskie.echo.com.pl.
2: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
3: Lato korzyści w salonach Grupy Krotowski. Czekają samochody dostępne od ręki, a wraz z nimi atrakcyjne bonusy. W zależności od wybranego modelu i marki możesz otrzymać kartę paliwową o wartości 3000 zł, pakiet serwisowy, przedłużoną gwarancję lub promocyjną polisę. Oferta ważna do 31 sierpnia lub wyczerpania zapasów. Zapraszamy do salonów Audi i Volkswagen przy ulicy Radzymińskiej 301 w Ząbkach pod Warszawą. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu.
4: Reklama.
5: Alarm powietrzny wybrzmiał 5 razy. Rośnie bilans ofiar rosyjskiego ataku na Kijów. Jutro wrócą do kraju kolejne osoby poszkodowane w tragicznym wypadku na Węgrzech. Przedsiębiorcy zaskoczeni i rozczarowani w raporcie propozycje zmian w podatku CIT.
6: SK Rock. Raport.
5: 18. Anna Kruszyńska, zapraszam. 16 ofiar i ponad 40 rannych to najnowszy bilans rosyjskiego ataku na Kijów. Po tragicznej nocy ukraińska stolica została kilkukrotnie zaatakowana w ciągu dnia. Tylko tej doby alarm powietrzny wybrzmiał tam 5 razy. Jak informuje mer miasta Witalij Kliczko, w wyniku ponownych ostrzałów wybuchły pożary, między innymi w centrum biznesowym. Tymczasem ponad 600 ratowników i policjantów już ponad 10 godzin prowadzi akcje poszukiwawczo-ratownicze na miejscach nocnych uderzeń w Kijowie i obwodzie kijowskim. Tak mieszkanka jednego ze zniszczonych bloków wspomina tę noc. Mieszkanie zostało zniszczone. Mieliśmy opancerzone drzwi, zostały wyrwane z zawiasów. Fala uderzeniowa omal nie wyrzuciła nas z mieszkania. Nie zostało nam nic. Zdążyłam schować rodziców i dziecko w łazience. Dzięki temu przeżyli. Łącznie w wyniku ataku uszkodzonych zostało kilkadziesiąt bloków i budynków mieszkalnych.
7: To jest raport.
5: Kolejne osoby poszkodowane w tragicznym wypadku na Węgrzech jutro wrócą do kraju. Dwie osoby przylecą na lotnisko Rzeszów-Jasionka około godziny 13.30, skąd karetkami zostaną przewiezione do szpitali. Przypomnijmy, w niedzielnym wypadku polskiego autokaru zginęło 12 osób. Wszystkie ofiary zostały już zidentyfikowane. Teraz trwają procedury związane ze sprowadzeniem ich ciał do Polski, mówi wojewoda podkarpacki Teresa Kubas-Hul.
8: Robimy naprawdę wszystko, żeby jak najszybciej ciała przewieźć do Polski. W kolejności rodziny osób najbliższych zostaną poinformowane, kiedy i w jaki sposób to ciało zostanie przetransportowane, a dopiero w dalszej kolejności przekażę również opinii publicznej tą informację.
5: Rodziny ofiar mogą również liczyć na pomoc psychologiczną. Jesteśmy zaskoczeni i rozczarowani, mówią przedsiębiorcy o propozycji zmian w podatku CIT. Plany zakładają podniesienie go do 22% dla firm z przychodami powyżej 50 milionów euro rocznie. A szczegóły zna Olek Ruszkowski.
9: Oprócz PIT-u ma zmienić się też CIT. Premier Donald Tusk zapowiedział zmiany, które mogą wejść w życie od przyszłego roku. Przedsiębiorcy odpowiadają, że takie rozwiązanie uderzy w ogromną ilość polskich firm, nie tylko w największe spółki.
10: To jest po raz kolejny złamaniem danego słowa przez rząd, że zmiany podatkowe będą miały odpowiednie vacatio legis. Dla przedsiębiorców, dla biznesu to jest naprawdę duże zaskoczenie. Oczywiście to się odbije na inwestycjach, odbije się na rentowności firm i też na ich konkurencyjności. Taką naprawdę lekką ręką dokłada się przedsiębiorcom tak naprawdę podwyżkę kilkunastoprocentową podatku.
9: Komentuje Michał Borowski z Business Center Club. Zanim jednak zmiany wejdą w życie, ustawa musi przejść przez Sejm i zostać podpisana przez prezydenta Karola Nawrockiego.
7: Słuchacie raportu w SC Rock.
5: Na archeologiczny zabytek natrafiono na złomie w Chrubieszowie na Lubelszczyźnie. Niezwykłe znalezisko to okucie tarczy z II wieku. Wypatrzył je Włodzimierz Starykiewicz, który szukał części do

0: samochodów.
1: Włodzimierz Starykiewicz żelazny umbro przekazał muzeum. Wkrótce okazało się, że w okuciu tarczy znajdowały się przepalone ludzkie kości, prawdopodobnie wojownika plemienia wandalskiego.
2: To jest pierwsza taka sytuacja w naszej karierze, żeby ktoś ze złomowiska nam zabytek przyniósł. Umbro jest na pewno przepalona stosie. To teraz tylko pytanie, gdzie jest ten pierwotny pochówek?
1: Mówił dyrektor muzeum imienia księdza Stanisława Staszica w Hrubieszowie, Bartłomiej Bartecki. Muzeum liczy na to, że osoba, która przyniosła zabytek na złom, zgłosi się i wskaże miejsce znalezienia przedmiotu. To pozwoli zlokalizować miejsce pochówku, w którym kości i elementów broni wojowników powinno być więcej.
0: A tematem zajęła się Violetta Sava.
3: Pogoda.
0: Wieczorem na południu i południowym zachodzie burza. Temperatura od 19 stopni na wybrzeżu, około 24 w centrum, do 31 na południu i południowym wschodzie. Jutro nad ranem na Podlasiu i północy Mazowsza możliwe lokalne mgły ograniczające widzialność do 500 metrów. W ciągu dnia na południu, w centrum i na wschodzie przelotne opady deszczu i możliwe burze. Temperatura od 23 stopni na północy, północnym zachodzie i obszarach podgórskich, około 26 w centrum, do 28 stopni na krańcach południowo-wschodnich.
4: Skarok Radar.
5: A w tej godzinie naszego spotkania w radarze sprawdzimy, jakie muzyczne rarytasy wypłynęły w kontekście Jimiego Hendrixa. Powiemy także o przyszłorocznych planach Ozzfestu. Ale zanim to wszystko, zapraszam trochę do cienia. To Under the Bridge. No i oczywiście papryczki w tle. 5 po 18 w czwartek 20 sierpnia. Michał Prokopowicz, kłaniam się. No i zapraszam do 21. To jest nasz radar.

Jeszcze chwilę i będziemy świętować 50-lecie wydania tego kultowego albumu London Calling. Pamiętam, jak Joe Strummer wspominał tę sesję, mówiąc, że to był najlepszy dowód na to, że ciężka praca przynosi efekty. Mówił, że przez 5 miesięcy oni mieszkali w swojej sali prób, codziennie grali w piłkę, pisali piosenki i nagrywali tak naprawdę te próby. Potem w sierpniu weszli do studia i nagrali wszystko w ciągu miesiąca. Jak mówi na koniec Joe Strummer, byliśmy tak dobrze przygotowani, że spokojnie wystarczyłoby nam jedno albo dwa podejścia do tego materiału sprzed lat. Wyjątkowa płyta zespołu The Clash. To my teraz pochylmy się nad zespołem, który zupełnie inaczej pracuje i nie tak jak pracował te 47 bodajże lat temu, tylko jak pracuje dzisiaj. Zespół Royal Blood wraca, drodzy Państwo, i to wielkimi susami wręcz. Dead Company, tak nazywać się będzie płyta, która 13 listopada będzie miała swoją premierę. Dzisiaj wiemy coraz więcej i w tym tygodniu w ogóle dowiedzieliśmy się bardzo dużo na temat nadchodzącej płyty tego brytyjskiego duetu, czyli Mike'a Kerra i Bena Thatchera, którzy, jak wiemy, rozpoczęli pracę nad tym albumem jeszcze w ubiegłym roku, wchodząc do studia bez konkretnego deadline'u i bez niepotrzebnych rozpraszaczy, a dzisiaj mówią, że chcieli tym razem sprowadzić swoją muzykę do podstaw. Mówią, że dwie osoby i możliwie dużo przestrzeni na eksperymentowanie i tak powstawał właśnie ten materiał, który ma być, uwaga, bezpośrednim i pozbawionym zbędnych ozdobników z zapisem możliwości tego duetu. I wiecie co? I bardzo się nie pomylili a propos tej bezpośredniości i tego braku ozdobników, bo jest po prostu surowo i tak, jak pokochaliśmy Royal Blood od pierwszych dźwięków. To ich nowy 10 over 10 i zapowiedź nowej płyty, która już w listopadzie.

Przecież to fenomenalna muzyka, którą skomponował pan Stone Gossard. No i ten tekst, który w jeden dzień napisał Eddie Vedder wraz z pozostałymi numerami z tej mini opery trzyczęściowej. Ale do tego tematu jeszcze pewnie nieraz będziemy wracać, tak jak teraz. Z wielką chęcią wracamy do wyjątkowej... Nawet nie wiem, jak to powiedzieć, drodzy Państwo, no bo czekaliśmy na ten moment naprawdę bardzo długo. Z okazji obchodów 57. rocznicy Woodstocku w 69. roku ukazał się nowy film zatytułowany Jimi Hendrix Life at Woodstock A Second Look. I to jest, drodzy Państwo, znamienite, dlatego że możemy zobaczyć ten pamiętny Woodstock i to, co się działo tam z innej perspektywy. Po raz pierwszy, dlatego że okazuje się, że odkryto nagranie studenta szkoły teatralnej, który wtedy miał 22 lata, który filmował występ Jimiego Hendrixa właśnie na Woodstocku. To jest bardzo w ogóle ciekawa historia. Historia Alberta Goodmana, który schował się za kolegą z gitarą, aby dostać się na scenę i sfilmował wszystko za perkusisty pana Sultana. No i przypuszczano, że był tak naprawdę członkiem ekipy filmowej wynajętej do nagrania całego występu, a na nagraniu widać Hendrixa stojącego zaledwie 4,5 metra właśnie przed 22-letnim studentem szkoły teatralnej panem Albertem Goodmanem. Na oficjalnym profilu YouTube'owym Jimiego Hendrixa znajdziecie oczywiście to nagranie z kompozycji Message to Love i tutaj jest bardzo ważna informacja, dlatego że odkryto nagrania z gry Purple Haze, Voodoo Child, Message to Love. Pojawiło się także bardzo rzadkie nagranie Hear My Train A Comin' i jeszcze kilka innych. Dlatego polecamy bardzo serdecznie. No to jak już taka magia, to niech Jimmy także i u nas zagra.

0: Nic dziwnego, że panowie postanowili wydać swoją nową płytę w ubiegłym roku, a po roku zrobić reedycję tej samej płyty i dokleić do niej 5 jeszcze nowych kompozycji, w tym m.in. ten numer. Gdybyście pytali dlaczego, bo to jest bardzo ważna kompozycja, opowiadająca o partnerce, o niedostępności emocjonalnej, o toksycznej dynamice, o strachu przed samotnością. No nic dziwnego, że panowie jednak poszli po rozum do głowy i dokleili kolejne 5 kompozycji.
1: Autopromocja. Kawałki mojego życia. Kawałki mojego życia. To audycja, w której goście opowiadają o muzyce mającej wielki wpływ na ich życie prywatne i zawodowe.
2: Miałem okres, kiedy występowałem jako Zenek. Przychodzili ludzie po prostu na Martyniuka. Opowiadał mi barman, jak wyszedł na fajka, no i na fajku były też dwie osoby. I pyta, przepraszam bardzo, a kiedy Zenek zacznie grać? Barman mówi, no ale już gra właśnie. I ona wróciła do tego chłopaka i jak ty czytałeś ten plakat? Idziemy stąd! Co to jest?
1: Kawałki mojego życia.
2: Cześć, Zenek Grabowski z tej strony. Zapraszam was do wysłuchania moich kawałków życia.
1: Kawałki mojego życia. Już dziś o 21:00 w SC Rock. Autopromocja. Reklama.
3: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
4: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
3: To w ogóle możliwe?
4: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
5: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
6: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
7: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
8: Nowy sezon w CCC. Kup 2 dowolne produkty i zyskaj minus 50% zwrotu za tańszy. Nowe buty, plecak czy akcesoria. Postaw na Reebok, Adidas, Vans, DC, Kappa i inne znane marki. Wartość zwrotu otrzymasz na kartę podarunkową Modivo. Skorzystaj do 5 września w salonach CCC.
9: Ubezpieczenie samochodu w banku?
10: Tak, w Erste Bank Polska kupisz je online. Z kontem i ubezpieczeniem auta w Erste Online możesz zyskać do 800 zł w promocji. Szczegóły na erste.pl/bonus. Organizatorem promocji zyskaj do 800 zł z kontem i ubezpieczeniem auta jest Erste Bank Polska S.A. Przystąpisz do niej do 30 września 2026 roku. Kierujemy ją do nowych klientów. Konto to rachunek płatniczy. Erste Online to usługi bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/pad. Erste Bank Polska S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym pod numer 111-35943-A do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, który prowadzi KNF. Więcej na erste.pl. Materiał marketingowy stan na 1 sierpnia 2026 roku.
11: W ogrodzie też potrzebna była kobieca ręka?
12: A jak? Na początku to był chaos i chwasty. Ja skosiłem. Ale jak Marta wybrała w Agacie komplet wypoczynkowy, lampy solarne i fotel wiszący, to usiadłem z wrażenia. I dalej siedzę.
13: Lato jeszcze trwa, więc nie marnuj okazji i urządź swój ogród lub taras, bo teraz w Agacie meble ogrodowe do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Promocja nie łączy się z innymi. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
1: Reklama.

Tak sobie myślę, że gdyby dzisiaj żyła Marilyn Monroe, to najprawdopodobniej miałaby także swój festiwal. Dzisiaj swoje festiwale ma i Jan Borysewicz, i Till Lindemann, i zespół Slipknot, ale przede wszystkim mam wrażenie, że wszystko zaczęło się jednak te kilkadziesiąt lat temu od Ozziego Osborna, od tak zwanego Ozzfestu. I mimo tego, że Ozziego Osborna nie ma wśród nas, to rodzina Osbornów będzie kontynuować tę koncertową i festiwalową spuściznę, dlatego Ozzfest 2027 się odbędzie. Tylko tym razem to będzie powrót do korzeni, to będzie jednodniowy festiwal. Sam Jack Osborne, który zajmuje się tym festiwalem, mówi, że w ciągu najbliższych kilku tygodni ogłoszą głównego gwiazdora, ale jednocześnie dodaje, że nowi artyści nadal będą stanowić dużą część składu i dodaje, że prawdopodobnie znajdą miejsce dla co najmniej jednego artysty bez kontraktu. No, będziemy wracać do tego wszystkiego, co dziać się będzie w przyszłym roku w kontekście Ozzfestu. To krzyczący Ozzy Osbourne sprzed lat.

0: Dużo ostatnio mówi się wokół przyszłości zespołu Rammstein i nie chodzi o ich plany, tylko raczej o to, co już jest wiadome. Bliskie otoczenie Rammsteina poinformowało, że 4 i 7 listopada w wybranych niemieckich kinach ma mieć się pokaz filmu koncertowego Live in Mexico City. No, czekamy, drodzy Państwo, na to dokonanie koncertowe już od dłuższego czasu. No i zobaczymy, czy tak naprawdę to bezpośrednie otoczenie Rammsteina albo sam zespół oficjalnie potwierdzi te informacje. No i pytanie, czy tylko w niemieckich kinach wybranych, czy także na całym świecie. Do tego tematu związanego z zespołem Rammstein i koncertu, który odbył się w Meksyku, do tego tematu jeszcze będziemy w radarze wracać.
1: Autopromocja. Melina. S-Rock.
2: Roman Kostelecki.
3: Ja zaczynałem po rosyjsku, potem po ukraińsku i potem stwierdziłem, że nie mam za bardzo tym ludziom do powiedzenia. Że mieszkam tutaj już tak długo, że myślę po polsku. Bo także przeszedłem na open mic'a, zobaczyłem występujących i myślałem, o, to ja chyba też tak chcę. Jeszcze przed tym oglądałem dużo. Wiedziałem, no, spróbuję i spróbowałem. Wydaje mi się, to pierwsze wydarzenie jest bardzo ważne. Bo jeżeli na pierwszym wydarzeniu ci pójdzie, no to potem się wkręcasz i lecisz. Tata, super. W sensie przyjął, zaśmiał się, wszystko elegancko, ale mama tak... No...
1: Melina. Zobaczcie rozmowy w Melinie na kanale YouTube Eski Rock i zostawcie suba.
2: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Słuchaj, Marian.
5: No?
4: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
5: Ta.
4: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
5: No i co, Barbara, i co?
4: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
5: Ta Mariolka to jest naprawdę...
6: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu, wszystko na mediaexpert.pl.
7: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
8: Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
9: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają. Z

0: aplikacji Circle K. Jakie buty i torebki na powrót do codzienności? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który podkręci twój styl na nowy początek. Sprawdź na stronie, w aplikacji i sklepach stacjonarnych. Eobuwie. Wie, wie, wie.
1: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Reklama.
4: Radar. A w tej godzinie naszego spotkania w radarze sprawdzimy, dlaczego Weezer stał się podwójnie złoty oraz co dzieje się z Def Leppard, jeśli chodzi o stan zdrowia ich gitarzysty. Ale zanim to wszystko, czas uchylić nieco te klasyczne rockowe drzwi. To Break On Through. Michał Prykopowicz, kłaniam się i zapraszam do 21. To Dorsi w SC Rock.

Ten numer jest niesamowity pod wieloma względami, od pojawienia się w nim Tima Armstronga, ówczesnego gitarzysty formacji Rancid, poprzez w końcu, bo dzisiaj mówiliśmy w pierwszej godzinie o ważności zespołu The Clash, no i w końcu mamy także tę charakterystyczną linię basu z utworu The Guns of Brixton, właśnie formacji The Clash. I wszystko nam pięknie zatoczyło koło, to teraz jeszcze to koło będziemy obserwować prosto z Meksyku, gdzie zatacza koło także nowy krążek zespołu YouTube. Podobno ma być mocno, podobno ma być bardzo rockowo. Póki co dostaliśmy tylko te dźwięki prosto z Meksyku. I to z pięknego autobusu. Wszystko możecie zobaczyć w teledysku do numeru Street of Dreams, nowego numeru YouTube.

kiedyś to się, drodzy Państwo, listy pisało, listy czytało. Kiedyś to się telewizję oglądało. A propos telewizji, nie wiem, czy Państwo oglądaliście wczorajszy odcinek, nowy odcinek pana Jimmy'ego Fallona, gdzie pojawił się lider formacji Weezer, pan Rivers. No i pojawił się w dosyć zaskakującym anturażu, wyglądający no dosłownie jakby zainspirował się nowojorskimi artystami ulicznymi, ponieważ pan Rivers był pomalowany cały na złoto. Miał całą skórę na złoto, miał całą twarz na złoto i to idealnie komponowało się także z jego złotym garniturem. I drodzy Państwo, gdybyście pytali, o co chodzi z tym pozłoceniem formacji Weezer, to ja pragnę tylko wyjaśnić, że dzisiaj mamy czwarteczek, a jutro będzie piątunio, a jak piątunio, no to także ukazanie się nowej płyty formacji Weezer, czyli The Gold Album. No i właśnie stąd to złoto. Wiem, bo podsyłaliście mi między innymi te zaskakujące obrazki, więc pomyślałem, że zdradzę dzisiaj, co tak naprawdę wczoraj działo się u pana Jimmy'ego Fallona. Natomiast gdybyście pytali, co działo się 25 lat temu u formacji Weezer i też nieźle świeciło, może nie złotem, ale słońcem jak najbardziej, to Island in the Sun, właśnie sprzed 25 lat.

0: i mam takie trzy spostrzeżenia, jeśli chodzi o te najnowsze dźwięki pana Mercona. Z jednej strony, no tekstowo jest to powrót do traumy, zdrady, bolesnych doświadczeń, jakie pozostawiają w człowieku trwały ślad. No, biorąc pod uwagę ostatnie lata i doświadczenia pana Mercona, wcale nie dziwię się, że właśnie po takie teksty sięga. Po drugie, cieszy mnie powrót do industrialnego metalu z lat 90. No i po trzecie, myślę, że współpraca z panem Tylerem Batesem, który stworzył kilka ikonicznych albumów w XXI wieku, jeśli chodzi o muzykę rockowo-metalową, to myślę, że to był genialny pomysł, by jeszcze raz wchodzić do tej samej rzeki przy okazji One Assassination Undergod Chapter 2.
1: Autopromocja. Joanna Ziętarska.
2: Traktor wjedzie wszędzie, traktor jest w stanie wszystko przetransportować, traktor jest w stanie dotrzeć w miejsce kataklizmów, tam gdzie nie jest w stanie dojechać na przykład wóz strażacki.
1: Łukasz Bąk.
3: Jest takie powiedzenie, że im bardziej offroadowy samochód, im bardziej terenowy samochód, tym dalej trzeba iść po traktor.
1: W każdą sobotę drifterzy eteru. Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzacyjne historie.
4: Drifterzy! Nowy drifterzy!
2: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify'a.
1: Garaż Eski Rock. Garaż Eski Rock. W każdą sobotę po 12.
5: Sponsorem programu jest Allegro. Platforma zakupowa z wyposażeniem samochodu. Pióra wycieraczek, żarówki, dywaniki i wiele więcej.
1: Autopromocja. Reklama.
6: Marian, a gdzie mogę kupić
7: na mediaexpert.pl?
6: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
7: Na mediaexpert.pl.
6: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
7: Barbara na mediaexpert.pl.
1: Reklama.

To smutne wieści, które płyną z obozu zespołu Def Leppard, bowiem Vivian Campbell jednak będzie nadal walczyć z rakiem. Wiemy o tym, że już od kilkunastu lat choruje na chłoniaka Hodginga. Pamiętamy, jak przechodził różne terapie, w tym intensywną chemioterapię. Pamiętamy także te dwa przeszczepy szpiku, pierwszy z własnych komórek. Także pamiętamy to, co wydarzyło się w ubiegłym roku w styczniu, kiedy miał drugi przeszczep już od drugiego dawcy. No i tak naprawdę miał wtedy wyleczyć chorobę. Mówiło się o tym, że tak naprawdę to jest też wielki powrót pana Campbella, ponieważ pierwsze koncerty w pełnym składzie zespół odbył w maju ubiegłego roku. Natomiast dzisiaj w wywiadzie gitarzysta tejże formacji mówi: niestety przeszczep się nie przyjął i nowotwór powrócił. Nadal poddaje się leczeniu, żeby nad nim zapanować. Za kilka lat pewnie będę musiał poddać się kolejnemu przeszczepowi od kolejnego dawcy i może uda mi się wyleczyć, wspomina sam gitarzysta zespołu Def Leppard. Natomiast to nie oznacza tak naprawdę zawieszenia tych planów, które zespół ma, bo przypominam, że zespół zapowiedział dwie nowe płyty. Pierwszą chcą wydać jeszcze w przyszłym roku. Czekamy na te nowe wieści nie tylko od pana Phila Campbella, ale przede wszystkim od całego zespołu Def Leppard. Przed nami ci, którzy kochają wolność.

0: To kompozycja, w której poruszono bardzo ważny wątek związany ze słynnymi naklejkami ostrzegawczymi, które wprowadzono na płytach w Stanach Zjednoczonych. Natomiast warto wspomnieć, że ta kompozycja tak naprawdę musiała poczekać na swój pik muzyczny aż 5 lat, bo co prawda w 1988 roku została wydana, no to przeszła bez większego echa w stacjach radiowych i w telewizji. Dopiero po 5 latach, w 1993 roku, ktoś wpadł na genialny pomysł, by połączyć tę kompozycję z teledyskiem koncertowym i tak powstała wersja Mother 9.3, która bardzo szybko trafiła na rotację w MTV, no i tak stała się od razu wielkim hitem, który wdarł się także na listę Billboardu Hot 100, zdobywając ogromną popularność 5 lat tak naprawdę po swojej pierwotnej premierze.
1: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
2: Dźwięki, które wywołują u nas ciarki, o tym dzisiaj rozmawiamy.
3: Tak naprawdę jest ich niestety bardzo, bardzo, bardzo dużo.
2: Kiedyś bym tego nie powiedział, ale teraz tu-du, tu-du. Wiecie, co to za dźwięk?
4: Nie.
2: No. Zdatkanego butelkomatu.

0: złotych.
1: Aktywuj kupon 30 zł i oszczędzaj ekstra.
2: Zakupy z kartą Kaufland Card Extra to czysta oszczędność. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Reklama.
4: Eskarok.
5: A w tej godzinie naszego spotkania w Radarze sprawdzimy, jaki biznes otworzył pewien ikoniczny producent. Wybierzemy się także w magiczne miejsce za sprawą zespołu Organka. Ale zanim to wszystko, czas na kolejne papryczki przy okazji naszego czwartkowego spotkania w Radarze. Tym razem The Zephyr Song. I to właśnie tak, witamy się. Michał Prokopowicz, kłaniam się. No i zapraszam do 21.00.

I wyobraźcie sobie, że jakieś 25 lat temu uzmysłowiłem sobie, że można zniszczyć kasetę magnetofonową, słuchając ciągle tego samego utworu. Chyba nie muszę mówić, jakiego utworu. To było dawno i nieprawda. Ale z drugiej strony Amerykany nie zajechałem. Może dlatego, że aż tak mocno jej nie przewijałem. Panie i panowie, to teraz będziemy przewijać 9 października nowy krążek Aperitif pana Grzegorza Kupczyka, bo to właśnie wtedy ten krążek trafi na sklepowe półki. Sam zainteresowany mówi, że radość tryska z każdego słowa, z każdej nuty. W takim razie, drodzy państwo, przydadzą się parasole, ponieważ pan Grzegorz będzie teraz, no właśnie, przy okazji party dole.

Są takie nazwiska, drodzy Państwo, w świecie rock'n'rolla, które w dużej mierze nie dotyczą muzyków, ale definiują to, czego my tak naprawdę później słuchamy. To tak zwani producenci muzyczni. Już od lat wspominam Andrew Watta, który jest obecnie numerem jeden. Natomiast kilka lat temu numerem jeden, jeśli chodzi o produkcję, był bez wątpienia pan Nick Raskulinecz. No to jest człowiek, który między innymi produkował płyty Foo Fighters, Alice in Chains, Deftones, Korna, Rush, ale także stworzył płyty dla Stone Sour, Evanescence, Ghost, Trivium, Mastodon, Hellstorm i tych artystów można by mnożyć i mnożyć. Teraz pan Nick Raskulinecz otworzył dzisiaj swoją nową wytwórnię muzyczną, która nazywa się His Recordings, co nie zdarza się, mówiąc szczerze, często. Po prostu producenci wolą pracować dla różnych innych podmiotów, a nie samemu wydawać muzykę. Dlatego byłem bardzo ciekaw, co pójdzie na pierwszy rzut, jeśli chodzi o nowe wydawnictwo tej nowej wytwórni. I jest to zespół, który nazywa się Doom Mutual. To kompozycja Static Planet. I po wysłuchaniu tego zespołu z Nashville, przyznam Państwu szczerze, że to jest właściwie wypadkowa tego wszystkiego, co do tej pory produkował pan Nick Raskulinecz, więc w ogóle się nie dziwię muzycznie, że wchodzi właśnie do tej muzycznej rzeki. Mimo tego, że w tej całkiem nieźle się kąpał. To Freak on a Leash, no i Korn sprzed lat.

0: Jak słychać, dobra impreza sprzyja temu, żeby wielkie zespoły mogły wracać. Gdyby nie pewne wesele we Francji, to ten zespół by już nie wrócił. To Good Charlotte Westerrock, ale z drugiej strony trzeba też uważać i nie przesadzać, szczególnie z niektórymi napojami. Do dzisiaj pamiętam taki wywiad pana Siczki z formacji KS-u, który powiedział, że gdyby nie napoje wyskokowe, to KS-u by nagrało dwa razy więcej płyt. Więc jak widać, nie wszystkim to akurat dobrze działa.
1: Autopromocja. Melina Esrock.
2: Roman Kostelecki. Mam wrażenie, że to cała nagonka polsko-ukraińska, oczywiście nie tylko i wyłącznie, ale gdzieś tam ma swoje korzenie w jakichś rozgrywkach politycznych. I to jest chyba najsmutniejsze. Ale rozdmuchiwania tego, to wydaje mi się, że ma korzenie po jakiejś tam głębszej prawej stronie. Wszyscy pamiętamy 22, kiedy Polacy wpuścili po prostu do swoich domów rodzice, kobiety z dziećmi, nie tylko. To był taki akt ludzkości, takiego człowieczeństwa, że ja nie wiem, czy kiedykolwiek byłem świadkiem w historii czegoś podobnego.
1: Melina. Zobaczcie rozmowy w Melinie na kanale YouTube Eski Rock i zostawcie suba.
3: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja. Reklama. Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak, jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera. Play. Reklama.

Są takie zespoły, którym wystarczy zwykła publiczność i zwykłe oklaski, ale są też takie zespoły jak zespół Tomasza Organka, którym już teraz do szczęścia potrzebny jest także huk odrywających się brył lodu. I w takiej wyjątkowej scenerii panowie pojawili się przy okazji niezwykłego koncertu, który dali na Spitsbergenie, by przy okazji zwrócić uwagę na problem zmian klimatycznych. Zresztą sam Tomasz Organek, zapytany o tę wyprawę na kraniec świata, powiedział, że to było potężne doświadczenie. Powiedział takie oto słowa: to było szokujące. Jak ten koncert brzmiał, jak wyglądał, o tym jeszcze na pewno wielokrotnie na antenie Eski Rock mówić będziemy, tak jak teraz będziemy pochylać się nad panią Kate Moss.

0: I jakże klasycznie nam się zrobiło za sprawą Billego Corgana i jego Disarm. To The Smashing Pumpkins na odchodne naszego dzisiejszego czwartkowego spotkania w Radarze. A już za kilka chwil on, wyjątkowy gość. Człowiek, który jeszcze do niedawna w swoim dowodzie osobistym miał napisane Sebastian Grabowski, mimo tego, że cały świat mówił do niego Zenek. Teraz ma już wpisane Zenon i już teraz wszystko się jak najbardziej zgadza. Uwielbiam go jak brata. Znamy się osobiście, więc nie będę udawać, że nie. Natomiast uwielbiam z nim rozmawiać. To jest człowiek, przy którym po prostu twarz sama się cieszy. Panie i panowie, Zenek Grabowski będzie już za kilka chwil opowiadać o swoich muzycznych inspiracjach u Wojtka Góralskiego. Michał Prokopowicz, bardzo dziękuję za dzisiaj. Polecam się także jutro po 18:00. I z tego miejsca przyjemnego piątku. Pa, pa.
1: Autopromocja. Kawałki mojego życia. Kawałki mojego życia. To audycja, w której goście opowiadają o muzyce mającej wielki wpływ na ich życie prywatne i zawodowe.
2: Zenek Kupatasa, Zenek Danon, Zenon Grabowski, a tak naprawdę Sebastian Grabowski. Dzień dobry.
3: A właśnie, że nie, Zenon Grabowski.
2: Zmieniłeś sobie?
3: Tak, zmieniłem, patrz, od razu mam
2: dla ciebie. Urodziłeś się jako Sebastian.
3: Urodziłem się jako Sebastian, drugie imię Zbigniew, a trzecie miałem z birzmowania Zenon.
1: Kawałki mojego życia.
3: Cześć, Zenek Grabowski z tej

0: zmieniłeś sobie?
1: Tak, zmieniłem, patrz, od razu mam dla ciebie.
0: Urodziłeś się jako Sebastian.
1: Urodziłem się jako Sebastian, drugie imię Zbigniew, a trzecie miałem zbierzmowania Zenon. I z racji tego, że w zasadzie używałem już tylko imienia Zenon, a Sebastian tylko w urzędzie, to stwierdziłem, i były pytania często, jak popisywałem umowy koncertowe, to jak to, ty nie jesteś Zenek? No. Aż w końcu stwierdziłem, że kurde, przecież mogę pójść do urzędu i sobie zmienić na Zenon. I wyobraź sobie, że to zrobiłem w końcu.
0: O kurde.
1: Więc jestem już Zenon Grabowski, w urzędzie mówią do mnie panie Zenku i tak, no zmiana, także Zenon Grabowski.
0: To już cię nie zagaduję, to są twoje kawałki twojego życia. Zenku Grabowski, zapraszam. Co jako numer jeden?
1: Numer jeden to będzie pierwszy utwór, który mi się spodobał z takiej kategorii rockowej. Ja miałem wtedy kilka lat i usłyszałem przy zamkniętych drzwiach pokoju mojej siostry Europe Final Countdown. No i właśnie Europe Final Countdown to był taki pierwszy numer rockowy, który zawładnął mną.

0: To są kawałki mojego życia. Dzisiaj ze mną i z Państwem Zenek Grabowski. Kawałek numer dwa, panie Zenonie.
1: Kawałek numer dwa to jest już Guns N' Roses i November Rain. Mm-hmm. Pamiętam, że chciałem iść nawet do takiego programu, który nazywał się Tęczowy Music Box. I tam dzieciaki występowały i udawały, że grają na gitarze albo śpiewają coś tam. Mm-hmm. I mi bardzo podobała się ta końcowa część tego utworu. Kiedy Slash grał to solo, to ja łapałem za rakietkę i udawałem, że gram również z nim tą solówkę. I to był taki epicki numer, który pamiętam, teledysk miał równie epicki jak sama kompozycja. I ten kawałek był grany, puszczany, na ten klip w telewizji polskiej. Mhm. I wiesz, normalnie między tam, nie wiem, po Teleekspresie Guns N' Roses November Rain przez 9 minut leciało. Mhm. I to były piękne. Ja czekałem właśnie, aż ten klip zostanie wyemitowany. I w końcu do tego tęczowego music boxa się nie zgłosiłem. A szkoda, byłaby fajna pamiątka. Ale to jest kawałek, gdzie bardzo, bardzo, bardzo spodobała mi się właśnie gitara. I Slash był takim pierwszym zapalnikiem, że kurczę, chciałbym może kiedyś grać na gitarze.

0: Kawałki mojego życia w ESC Rock.
1: To są kawałki mojego życia. Dzisiaj Zenek Grabowski, kawałek numer 3. Słucham.
2: Kawałek numer 3 to jest zespół, który jest największą moją miłością. Nirvana. Tak jak ci opowiadałem, moja siostra wprowadziła mnie w ten świat rockowy i ja, wiesz, patrzyłem na jej, w biurku miała kasety. No i tam była właśnie Guns N' Roses, Red Hot Chili Peppers, Metallica, Slayer. Ja wszystkie te kasety słuchałem od początku do końca. I pierwsza kaseta, która sprawiła, że mówię nie do wiary. Wszystkie utwory na tej kasecie mi się podobają. Wszystkie są dla mnie absolutnie hitowe. To była właśnie Nirvana Nevermind. Wtedy też w MTV cały czas leciał teledysk do Smells Like Teen Spirit, który też był takim odświeżeniem w ogóle tego wszystkiego, co działo się na rynku muzycznym i co było prezentowane w MTV. To było mega, mega wrażenie. Pamiętam, jak pierwszego Walkmana dostałem na słuchawkach, sobie słuchałem Lithium i nie mogłem wyjść z podziwu, jak pięknie brzmi tam wokal Kurta Cobaina. W ogóle do dzisiaj jestem pełen podziwu, jeżeli chodzi o samą produkcję tego albumu. On jest świetnie wyprodukowany, świetne kompozycje, świetny głos Kurta Cobaina, który można się naprawdę zatopić. I wybrałem utwór Lithium, który myślę najbardziej, oprócz może jeszcze utwór Poli jest taki, albo Something in the Way, który właśnie pokazuje ten klimat wokalu Kurta Cobaina, który uwielbiam.

0: kawałek numer 4, panie Zenku.
1: Smashing Pumpkins, Bullets with Butterfly Wings. I to jest... To jest kaseta, jeszcze wtedy płyt nie kupowałem. To były czasy, kiedy kupowało się kasety. Kaseta Melancholy and the Infinite Sadness. Mhm. Ja byłem w ogóle w szoku, że można wydać podwójną kasetę. To jest takie fajne pudełko, które... bardzo mi się cała kaseta również mi się podobała, podobnie jak Nirvana Nevermind. Ja byłem oczarowany właśnie singlem Bullet with Butterfly Wings, ale nie tylko, bo wtedy mnóstwo świetnych singli z tego albumu można było usłyszeć w radiu. Pozdrawiam wszystkich, którzy pamiętają taką listę przebojów The Zirac 50. Ona była prezentowana kiedyś w radiu w Warszawie i to była lista ze Stanów Zjednoczonych, z Los Angeles, która była prezentowana na antenie w Polsce i stamtąd poznawałem wiele kapel. I to było niesamowite, bo wiesz, słuchało się listę przeboju, gdzie było na miejscu 25. nowość. Zespół nazywa się Rage Against the Machine, a utwór Killing in the Name. I nagle słuchałeś to i wow, co to jest za kapela? I co chwila, wiesz, a tutaj nowy zespół Smashing Pumpkins, Bullet with Butterfly Wings i wow, ale świetne. Tonight, Zero, Muzzle, Through the Eyes of Ruby. Uwielbiam cały ten album i to był taki bardzo epicki album. Ja jeszcze pamiętam, jak w MTV oglądałem na żywo premierę klipu to Tonight Tonight i potem już ten klip był wszędzie. No i też, wiesz, zawsze to jest takie fajne, jak czymś się interesujesz, czymś się zachwycasz bardzo i widzisz, jak bardzo popularne to się staje. I oni wtedy dostawali mnóstwo nagród za wideoklipy, dostawali mnóstwo nagród za muzykę i bardzo się cieszyłem, że ta popularność się tak wystrzeliła, bo również no wtedy dla mnie to był album numer jeden, Melancholy and the Infinite Sadness, Smashing Pumpkins. The world.

0: kawałki mojego życia w SC Rock.
1: Jesteśmy na półmetku, kawałek numer 5. Dzisiaj w studiu Jaski Rock Zdenek Grabowski. Słucham.
2: System of a Down i utwór Spider z pierwszej płyty. To jest utwór, który usłyszałem w radiostacji. I to jest kawałek balladowy. To były czasy, kiedy oni grali właśnie przed Slayerem i zostali wygwizdani niestety. I rozniosło się echo takie, że kurczę, że zespół źle został przyjęty w Polsce. A mi się ten utwór bardzo podobał. To była taka balladka i kupiłem kasetę i wyobraź sobie, że jak posłuchałem całej kasety, to mówię, jakie to jest dziwne, w ogóle ten wokalista, to ja nie wiem, co to jakieś jest, chyba nie wiem, czy to żarty są, czy to jest na poważnie. Wymieniłem tę kasetę w następnym tygodniu na Offspring Americane w sklepie, a potem za jakiś czas System of a Down stał się dla mnie absolutnym numerem jeden. Jakaś klapka mi się otworzyła, w horyzonty muzyczne poszerzyły. Nagle doceniłem tę oryginalność System of a Down. Wiele osób mówiło mi bardzo podobne rzeczy odnośnie Cabanosa, że jak usłyszeli Cabanosa, to co to jest? Jakie to jest dziwne? W ogóle ten wokalista, co to jest? Są żarty? Czy to jest na poważnie? Mieli dokładnie te same odczucia, więc myślę, że System of a Down na pewno bardzo na mnie wpłynął. I też po jakimś czasie właśnie, tak jak ja, się wkręciłem w System of a Down, tak oni się wkręcali w Cabanosa i już zostawali przy tym. Ten kawałek to był pierwszy numer, którym się zakochałem, tego zespołu.

0: Reklama.
1: Mroczna potęga ponownie uderza. Naznaczony wyjście z mrocznego wymiaru. Gdy zmarli przejmą kontrolę, dla żywych nie będzie ratunku. Stań oko w oko z grozą. Naznaczony wyjście z mrocznego wymiaru. Tylko w kinach. Poleca Eskarok.
2: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce. 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
0: Reklama.
3: Kawałki mojego życia w SC Rock.
4: Proszę Państwa, dzisiaj w kawałkach mojego życia Zenek Grabowski, jak już ustaliliśmy, w dowodzie wpisane Grabowski, utwór numer 6, Zenku.
5: Creed, Was This Life For? I Creed to był też taki zespół, który stał się zespołem numerem 1 po Nirwanie w moim życiu. Pierwszy raz usłyszałem w radiu My Own Prison i od razu następnego dnia poleciałem do sklepu i tam w takiej księgarni w Piasecznie można było zamawiać płyty ze Stanów Zjednoczonych. Pan miał taki katalog i z tego katalogu można było ściągnąć płyty i kasety, których nie ma w Polsce. Tego jeszcze w Polsce nie było. Ja kupiłem płytę Creed'a My Own Prison przez właśnie tego pana w księgarni. Ja w ogóle, wiesz co, jak skończyła się lista przebojów The Zero Rock 50 w radiu w Warszawie, to ściągałem z internetu aktualne notowania i w ciemno po prostu patrzyłem, o, nazwa Gasmek. Gasmek to ładne, to pewnie jest dobre. I kupowałem płytę, nie wiedząc w ogóle.
4: Poważnie?
5: Tak, Seven Dust, tak kupiłem Gasmek. Nie wiedziałem nawet, co to jest, ale wiedziałem, że weszło na Ziroka, a ja uwielbiałem wszystko, co wchodziło na Ziroka. Chłonąłem to i sprowadzałem płyty w ciemno. Creed bardzo duże sukcesy odnosił i to też było dla mnie wow, jak kibicowałem tej kapeli. Cała płyta mi się podobała i tutaj jest jeszcze anegdota z początkami moimi na gitarze. Jak kupiłem sobie gitarę w komisie, to nie znałem żadnych akordów i pisałem piosenki bez znajomości akordów i wszystkie akordy, które łapałem, to sobie na palcach, wiesz, układałem, brzmiały dla mnie smutno. Ja mówię, kurde, jak ułożyć palce, żeby wyszło coś wesołego. No i pierwszym utworem, który zagrałem, bo ściągnąłem taby, to był właśnie What's This Life For Creed'a i tam jest otwierający akord G-dur i on jest taki wesoły, taki radosny, taki triu, triu. I mówię, o kurczę, jak złapałem, pamiętam pierwszy raz ten akord, to mówię, jakie ładne!

0: co jako utwór numer 7?
1: Number 7 to jest zespół ze Szwecji. Kiedyś przesłuchiwałem, bo ja też miałem audycję w radiu. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy, którzy słuchali Masarni Uzenka i Active Rock Show. I no, często po prostu słuchałem nowych rzeczy, żeby coś wybrać do radia i zaprezentować słuchaczom. No i miałem taką nockę, kiedy wracałem z koncertów i wtedy brałem sobie takiej playlisty same nowości. No i te nowości mnie strasznie nużyły. Pamiętam, że tam była jakaś, to był 2012 rok, jakaś nowa płyta Soulfly'a, która brzmiała dokładnie tak samo jak każda płyta Soulfly'a. I to takie, te metalowe rzeczy były takie bardzo podobne do siebie. I nagle usłyszałem Diablo Swing Orchestra. I normalnie mnie wyrwało z kapci. Ja pierdziele, jakie to jest dobre, jakie to jest inteligentne, jakie to jest świeże. Cała płyta Pandora Spinata z płyty, na której znajduje się właśnie ten utwór, jest absolutnym mistrzostwem. Tutaj akurat moim zdaniem oni zasługują po tej płycie na dużo większy rozgłos i bardzo żałuję, że tak mało osób kojarzy ten zespół i kojarzy ten album, bo to jest absolutnie rewelacyjny krążek. Pandora Spinata, zespół Diablo Swing Orchestra. Kiedyś pojechałem na ich koncert do Lublina, kiedy grali przed Kazik i kwartet Proforma. Ja mówię, o kurczę, przed Kazikiem gra Diablo Swing Orchestra i mam nadzieję, że jeszcze uda mi się ich zobaczyć na żywo. Polecam, bo tam jest no absolutny miszmasz różnych stylów muzycznych połączone z metalem. Absolutnie kapitalna rzecz.

0: kawałki mojego życia w SC Rock.
1: Jesteśmy. Mam nadzieję, że Państwo jesteście usatysfakcjonowani tym kawałkiem. Ja też zawsze się cieszę, kiedy pojawiają się rzeczy, o których wcześniej albo tylko słyszałem, albo nie wiedziałem. I to dla mnie też są inspiracje. Czyli te utwory, które już dla kogoś są kawałkami życia, dla mnie mogą się dopiero nimi stać. Utwór numer 8, przypominam, Zdeněk Grabowski razem z nami.
2: No to teraz będzie o rockowiźnie.
1: No.
2: Bardzo, bardzo, bardzo się ucieszyłem, jak się dowiedziałem, że na rockowiźnie zagra zespół Avatar. Mhm. Mogłem pierwszy raz zobaczyć Avatar właśnie na rockowiźnie i byłem przez cały koncert w Pogo. Uwielbiam być w Pogo na koncertach. Często jak gram koncerty, to też idę do ludzi i wtedy jakoś inaczej się przeżywa to wszystko, powiem ci, bo jak się stoi gdzieś tam z tyłu i ogląda, to są zupełnie inne emocje niż jak rozpychasz się i zatracasz w takim Pogo. I to było piękne, bo oni od samego początku budowali ten nastrój coraz by udzielał się każdemu z obecnych i była już pod koniec już taka euforia, już tak fajnie rosło i mogłem tego doświadczyć właśnie w tym Pogo. Jest taki ukochany utwór mój z płyty Hunter Gatherer, też ten album uwielbiam, który nazywa się Colossus. Mhm. On jest taki bardziej rammsteinowy i taki numer, którego byś się nie spodziewał po tej kapeli, jak znasz ich dyskografię. I uwielbiam, jak zespoły mogą zaprezentować coś absolutnie zaskakującego. I Colossus jest takim utworem i cieszę się, że go zagrali, bo ja już się bałem, że go z setlisty zdejmą, a już kilka koncertów Avatara mi niestety umknęło. Jak jeszcze się dowiedziałem, że grają chyba we Wrocławiu w grudniu i to jest akurat w tym dniu, kiedy ja gram we Wrocławiu, to mówię, nie, znowu nie będę mógł ich zobaczyć, ale dzięki rockowiźnie mogłem spełnić to marzenie i zobaczyć Avatar na scenie.

0: Dwa kawałki zostały nam do końca tejże audycji. Zenek Grabowski dzisiaj razem z nami. Cóż jeszcze przygotowałeś?
1: Teraz będzie utwór, który nie jest dla mnie jakoś wybitny, tylko miło mi się kojarzy. Aha. Kojarzy mi się z filmem Obsesja, na który...
0: O, widzisz, ostatnio o tym rozmawiałem z Dawidem Zygmuntem po rokowiźnie.
1: Tak, tak, dokładnie, bo to jest film... Ja w ogóle jestem, od razu wyjaśnię, że jestem kinomanem, uwielbiam kino, i bo to jest mój sposób na zabijanie czasu w trasie koncertowej, bo często tego czasu jest bardzo dużo. Po próbie dźwięku do koncertu nie wiadomo, co ze sobą robić. Ja wtedy zawsze do kina chodzę, jak nie wiadomo, gdzie jest Zenek, to wszyscy mówią, no jak to, gdzie w kinie? I oczywiście mam taką kartę, która mnie upoważnia, płacę raz na rok i upoważnia mnie do tego, że w zasadzie chodzę do kina.
0: Ciekawe, co to za kino?
1: Non-stop. nie będę reklamował, ale wszyscy, którzy wiedzą, to będą wiedzieć. I na Obsesji byłem 13 razy i po prostu cały czas kogoś wyciągałem, że chodź, musisz zobaczyć, jaki to jest super film. I też się cieszę, bo pierwszy raz jak zobaczyłem, bo ja wiesz, chodzę na wszystkie filmy i naprawdę nawet z takich najgorszych filmów potrafię wyciągnąć, że niesamowite, że mogli to zrobić tak źle. Nigdy nie dla mnie czas w kinie nie jest czasem straconym.
0: Czyli to ty jesteś tym klientem, którego kino nienawidzi, to wykorzystuje do znatek.
1: Ja tak, dokładnie. Oni na pewno na mnie nie zarobią. Na pewno. I jak zobaczysz film, który gdzie wszystko się zgadza, to po prostu jest wow. Masz ochotę, wiesz, wszystkich kolegów, koleżanek, chodźcie, zobaczcie. Ja po prostu zabrałem tak masę osób na ten film. No i 95% była zachwycona, a 5% powiedziała, że nie, no dobre. Ale 95% była tak zachwycona, że mówili, że jeszcze słuchaj, następnego dnia idę z moją dziewczyną, następnego dnia biorę swojego faceta, idziemy na ten film. Ja mówię, musisz
0: czyli
1: koniecznie.
0: Czyli jednak kino zarabia. To wszystko, proszę Państwa, wszystko się zgadza.
1: Tak, i ten film do dzisiaj jest grany w kinach, mimo iż jest już na streamingu. No i właśnie tam jest taka scena, wszyscy, którzy widzieli film, będą wiedzieć, o jaką scenę chodzi, w którym pojawia się ten utwór Current Joy's Televisions.
0: I posłuchajmy.

0: kawałki mojego życia w SC Rock.
1: A teraz, proszę Państwa, jesteśmy już przy kawałku numer 10. Wielki finał.
2: Tak, wielki finał. I tutaj ja się zorientowałem, że w sumie nie było żadnego polskiego utworu. I rzeczywiście ja wychowywałem się na muzyce zagranicznej. Wspomniana już lista przebojów The Zero Rock 50 to był, no, taki... To najbardziej wpłynęło na mój gust muzyczny. I dopiero potem tak naprawdę zacząłem odkrywać polską muzykę. Też pojawiając się na różnych festiwalach i oglądając zespoły, które tam występują. Tego wykonawcy nigdy nie widziałem na żywo. Natomiast uważam, że... tekst Marka Grechuty, Dni, których jeszcze nie znamy, to jest jeden z najlepszych tekstów terapeutycznych i ludzie, którzy przychodzą na koncerty moje, mówią, że Zenek, pomogłeś mi w życiu, Zenek, to dla mnie to, ten koncert to była terapia, te teksty są terapeutyczne, no to ja mam teraz tekst, który polecam wszystkim, Dni, których jeszcze nie znamy, bo to jest bardzo ważne bez względu na to, co się w życiu przeżyło, aby nie grzebać się za bardzo w tej przeszłości, bo ważne jest to, co przed nami.
1: Mhm. I tym pięknym akcentem sobie zakończymy. Ja pozwolę sobie Państwa jeszcze zaprosić na chwilę, na kilka pytań do wersji podcastowej, bo mam kilka pytań do Ciebie, a nie chciałem Cię zagadywać, bo tak pięknie byłeś przygotowany i tak, tak jak radiowiec to zrobiłeś, bo zresztą takim jesteś. Więc Zenek Grabowski był moim Państwa gościem. Życzymy przyjemnego wieczoru. Zapraszam do wersji podcastowej na skrock.pl. Teraz słuchamy, a potem jeszcze sobie chwilę pogadamy.
2: Thanks for having me.
1: Dziękuję Ci bardzo. Tyle

0: To były kawałki mojego życia. Listę wszystkich utworów znajdziesz na skrock.pl. Reklama.
1: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce. 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
0: Reklama. SK Rock Warszawa.

0: Eskarok. Drogowskazy.
1: Drogowskazy rozpoczynają się właśnie na antenie Eskirok. Ja się nazywam Aleksandra Galant, no i oczywiście bardzo cieszę się, że najbliższą godzinę spędzimy wspólnie. Taką przynajmniej mam nadzieję. Człowiek ma niezbywalne prawo do doświadczania miłości, bliskości i obecności swojego zwierzęcia, także w trakcie choroby i odchodzenia, bez barier administracyjnych i regulaminowych. Tak brzmi artykuł 7 Karty Praw Pacjenta do kontaktu ze zwierzęciem towarzyszącym. To wydaje mi się, że jest inicjatywa bardzo warta uwagi, dlatego że to jest karta, której przyjęcie będzie uprawniało pacjentów, osoby w trakcie leczenia paliatywnego do kontaktu ze swoim zwierzęciem towarzyszącym. Warto tutaj dodać, że nie mamy tutaj na myśli zooterapii, dogoterapii, zajęć z zwierzętami, które przychodzą na oddział wraz ze swoimi opiekunami i treserami, tylko mówimy o kontakcie z naszymi zwierzętami domowymi. Mam taką szczerą nadzieję, że wielu z Was i wiele z Was przychyli się do mojej opinii, która jest taka, że zwierzęta domowe są dzisiaj członkami rodziny, są przyjaciółmi, są istotami, bez których nie wyobrażamy sobie już swoich domów i dlatego taki kontakt również w bardzo trudnych momentach, być może także ostatnich momentach, mógłby być ogromną wartością, ale czy tak jest naprawdę, w jaki sposób jest to uzasadniane także z punktu widzenia medycyny, o tym będzie mówił twórca tej inicjatywy, autor Karty Praw Pacjenta do kontaktu ze zwierzęciem towarzyszącym, doktor habilitowany nauk medycznych Tomasz Dzierżanowski, specjalista chorób wewnętrznych i medycyny paliatywnej, a także kierownik Kliniki Medycyny Paliatywnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Witam w Drogowskazach.
2: Witam serdecznie. Panią redaktor, witam serdecznie słuchaczy.
1: W jednym z wywiadów, których udzielał pan, szczególnie intensywnie, kiedy ten temat zyskał rozgłosu, tam powiedział pan, że największym problemem osób terminalnie chorych jest samotność. Oczywiście problemy natury medycznej, nikt ich nie bagatelizuje, natomiast pan zwracał uwagę na to, że te osoby często są już pogodzone ze swoją sytuacją zdrowotną, ze swoją chorobą. Natomiast samotność to jest coś, z czym najtrudniej jest się pogodzić.
2: Sama samotność nie jest czymś złym. W naszym życiu ona czasami się zdarza. Powinniśmy od czasu do czasu też być samotni po to, żeby uporządkować myśli, mieć taką własną szkatułkę na własne skarby. Nawet jeżeli mamy najlepszą w życiu relacje na świecie, relacje partnera, partnerkę, to potrzebujemy miejsca na taką prywatność, na skarby, których nikomu nie pokażemy. Samotność jest potrzebna, ale tu mówimy o samotności patologicznej, o opuszczeniu. Opuszczeniu osób, które właśnie w tym momencie potrzebują najbardziej drugiego człowieka. Mówimy o tym kontakcie ze zwierzęciem, ale trzeba postawić jasno, że nic nie zastąpi pełnej miłości, ludzkiej obecności. Tylko człowiek. Nie ma takiej tabletki. Nie ma takiego innego sposobu. Ale nie zawsze ten człowiek jest. Osoby, które są śmiertelnie chore, te, które mają przed sobą raptem tygodnie, może miesiące życia, ale najczęściej są to dni życia. One są wielokrotnie bardziej nieszczęśliwe, bo i sam fakt, że umierają i że się kończy to jedyne życie, ta jedyna wartość, jaką znamy, która jest dla nas najpiękniejsza, najlepsza, jakim jest nasze życie, to jest już powodem cierpienia tego egzystencjalnego. Dlaczego? Wtedy właśnie to pytanie dlaczego nam się jakby jawi kapitalikami. I ono rozbrzmiewa, dlaczego mnie to dotyka? Człowiek szuka sensu, znaczenia, nadania sensu. Do tego nakładają się objawy choroby, bardzo ciężkie, takie jak ból, duszność, znużenie, osłabienie, szereg tych objawów fizycznych, które nie pozwalają człowiekowi przeżywać godnie tego odchodzenia. Na to nakłada się samotność, opuszczenie. Jest wiele potrzeb natury psychicznej, emocjonalnej, natury społecznej i duchowej, które człowiek potrzebuje, żeby były zaspokojone, ale nic w zasadzie nie jest gorsze od samotności. Elizabeth Kübler-Ross, amerykańska psychiatra, która, Szwajcarka z pochodzenia, która przez kilkadziesiąt lat badała potrzeby osób umierających i to empirycznie, która jeszcze w latach 60., 70. ubiegłego wieku stosowała niezwykle nowoczesne na tamte czasy metody, takie jak lustra weneckie, grupy fokusowe, zbierała wywiady z osobami, które 5 godzin później już nie żyły. Ona rozpoznała empirycznie etapy adaptacji do sytuacji nieuleczalnej choroby i umierania. Ona powiedziała jedną bardzo ważną obserwację, że człowiek nie tyle boi się śmierci, co umierania oraz towarzyszącej mu bezsilności, beznadziejności i izolacji. I ta izolacja, rozumienie samotności jako izolacja od najbliższych, od innych osób, to jest najgorsze. Człowiek jest stworzeniem stadnym, społecznym, potrzebuje relacji. Jakież moje było niesamowite zaskoczenie, mimo że widziałem to przez tyle lat, ale dotarło do mnie stosunkowo niedawno, kilka lat temu, kiedy obserwowałem osoby odwiedzające chorych w klinice medycyny paliatywnej. To było w kontekście eksperymentu, jaki postanowiłem uczynić. Mianowicie w ramach studenckiego koła naukowego założyłem sekcję wolontariatu, żeby studenci, którzy może nie mają ochoty pisać prac naukowych, prowadzić tego typu rzeczy, pisać artykułów naukowych i tak dalej, ale chcieliby poprzychodzić i po prostu nauczyć się być. To jest najtrudniejsza umiejętność, to jest być przy chorym. Nie chodzi tutaj o naukę zawodu, naukę tego rzemiosła lekarskiego czy sztuki lekarskiej, tylko chodziło mi o to, żeby najpierw nauczyli się być. Bo żeby być lekarzem, to najpierw trzeba być człowiekiem. Ale żeby być lekarzem pisanym dużą literą L, trzeba być człowiekiem pisanym dużą literą C. Chciałem, żeby oni się nauczyli. To jest taka jakby formacja, no bo oni są na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym, studenci są fantastycznie przygotowani. Mają ogromną wiedzę, umiejętności, kompetencje, ale dla mnie brakowało tej czwartej nogi w kształceniu, mianowicie formacji, duchowości, postawy. Tak pomyślałem, że oni by przyszli. Myślałem, że przyjdą 4 osoby, a przyszło 146 w pierwszym roku. W drugim roku było blisko 200 osób. Więc oni chcą, studenci chcą przychodzić, chcą się uczyć być. I właśnie kiedy oni przychodzili, to ja kierowałem ich do tych osób, które były nieodwiedzane przez nikogo. Ale zaskoczeniem moim było to, że osoby, które były odwiedzane przez swoich najbliższych, przez syna, córkę, dorosłych, często też już w wieku starczym, oni też poprosili, żeby byli odwiedzani. Dlaczego? No bo oni się wbrew pozorom czuli jeszcze bardziej samotni, bo oni odczuwali, że jestem odwiedzany tylko przez syna. Nikt mnie więcej nie odwiedza. Jestem opuszczona. Człowiek potrzebuje wielu relacji. Tak jak pszczółka, która zbiera nektar z wielu różnych kwiatów i wtedy ten miód jest najlepszy. No właśnie nasze życie wtedy jest najsmaczniejsze, jeżeli mamy wiele relacji, a nie tylko tą jedną, jesteśmy ograniczeni. I wie pani co? I wtedy właśnie postanowiłem wysyłać studentów do wszystkich. I zaskoczenie moje było ogromne. Nie ma podziału, jeżeli nawet ktoś jest odwiedzany z pacjentów przez syna czy przez córkę, dalej jest osobą samotną w szpitalu. Kim jest otoczony chory człowiek w szpitalu? Czym jest otoczony? To często jest klatka białych ścian, z której ciężko wyrwać. Na to też mam sposób, ale to na pewno nie jest środowisko człowieka. Środowisko szpitalne nie jest naturalnym środowiskiem. To jest środowisko tak jak więzienne troszeczkę.
1: Słuchając pana, nie mam wątpliwości, że jest pan bardzo zdeterminowany, żeby czas czy te chwile, które pacjenci muszą spędzać w szpitalu, jakoś im, nie chcę powiedzieć umilić, no bo nie przychodzimy do szpitala po to, żeby było miło, ale żeby było im po prostu łatwiej, co z tej perspektywy, o której rozmawiam, wydaje mi się kluczowe. Opowiadał pan do tej pory o istocie czy o znaczeniu kontaktu z drugim człowiekiem i wydaje mi się, że co do tego nikt nie ma wątpliwości. Natomiast ta inicjatywa, która sprawiła, że dzisiaj się spotkaliśmy, dotyczy zwierząt i jesteśmy w takim momencie, w którym pojawiają się zarzuty, że my z tymi zwierzętami za bardzo się zżywamy, że jesteśmy z nimi za blisko. Natomiast z jakiegoś powodu pan, lekarz, osoba z ogromnym doświadczeniem uznała, że ten kontakt także jest potrzebny.
2: Przede wszystkim warto uzmysłowić sobie, że medycyna paliatywna, opieka paliatywna polega na tym, żeby te ostatnie tygodnie dni czy godziny, nieważne ile ich będzie, uczynić najlepszymi możliwymi, żeby przede wszystkim to były dni czy godziny bez cierpienia. Ale drugie, żeby to był czas, mimo że ograniczony, spełnienia być może ostatnich życzeń, być może zrobienie czegoś głupiego nawet, o czym człowiek całe życie marzył, a bał się zrobić, nie wiem, skok z bungee na przykład, czy coś innego, przecież takie rzeczy bywają. Jedna z moich pacjentek w ostatnich tygodniach życia bardzo chciała, żeby zrobił cokolwiek, żeby ona mogła pójść do Teatru Roma, bo uwielbiała przedstawienia muzyczne i zawsze ze swoją koleżanką czy partnerką bardziej, bardzo tam lubiła chodzić. No, ale przeszkodą był kaszel i ból i duszność. Oczywiście bardzo łatwo można to wszystko opanować. I była. I to było jej spełnienie marzenia. Bardzo chciała też nad morze pojechać, tylko zapytałem, nad które? Nad bałtyckie? Jak najbardziej. To wszystko jest do zrobienia. A dla innych takim marzeniem jest spotkanie ze swoim, pożegnanie się ze swoim najbliższym stworzeniem. Dla wielu osób, zwłaszcza tych osamotnionych w domu, to zwierzę jest jedynym domownikiem, najbliższą istotą. A nawet nasze doświadczenia, nawet własne doświadczenia, bo ja też mam koty, trudno powiedzieć, że to ja mam, bo to... Koty mają nas, oczywiście, tak. No a ja jestem jeszcze w dodatku na końcu szeregu pokarmowego, jeszcze przede mną jest żona i córka, więc to one rządzą. Tutaj moje obserwacje są takie, że my się litujemy nad kotami. Jak coś się dzieje, to biegniemy do weterynarza. Przecież jakie pieniądze są wydawane wtedy na zwierzęcie? To jest troszeczkę...
1: No bo niestety nie ma zwierzęcego NFZ-u.
2: To prawda. Chodzi o to, że my kochamy te zwierzęta i odczuwamy tą miłość. Zaczęło się od jednego pacjenta, Waldemara, który wiedział, że jego być może miesiące są policzone, przynajmniej wtedy tak wyglądało. Później okazało się, że w naszej klinice nie zawsze się kończy życie. 20% osób wypisujemy, a pan Waldemar po 9 czy 11 miesiącach, już nie pamiętam pobytu u nas, udało nam się ustabilizować jego stan ogólny, nauczył się nawet chodzić po schodach i wypisaliśmy go i sobie żyje do dzisiaj dnia, mimo że na sam początku wyglądało, że to będą tylko dni. Tak też się zdarza, ale on nie martwił się, co się z nim stanie, tylko co będzie z jego dwoma kotami. Martwił się, czy że będą na pewno rozłączone, a to jest matka i dziecko, chciał, żeby były razem. Na pewno już dziczały, bo już 4 miesiące nie widziały go, były zamknięte w mieszkaniu. Sąsiad jakoś tam zmieniał kuwetę, czyścił kuwetę, dawał jedzenie, ale one całe dnie były same, zdziczałe w domu. Więc zapytałem, czy pan nie chciałby zobaczyć się ze swoimi kotkami? No chciałabym oczywiście, no ale przecież nie wolno. A kto panu powiedział, że nie wolno? Przecież w Polsce nie ma przepisu, który by zabraniał szpitale przy braku jakiejkolwiek regulacji prawnej tego aspektu. Owszem, w swoich regulaminach szpitalnych mogą zawrzeć zakaz odwiedzin, a ten zakaz nie jest bezwzględny, przede wszystkim dlatego, że on narusza prawo wyższe, które jest gwarantowane i to aktem prawnym najwyższej rangi, czyli ustawą. A taką ustawą jest ustawa o prawach pacjenta i rzeczniku praw pacjenta. I w artykule 20 tej ustawy czytamy w punkcie pierwszym, że każdy pacjent ma prawo do świadczeń zdrowotnych, które są wykonywane z poszanowaniem godności. A w punkcie drugim, że każdy ma prawo do umierania w warunkach spokoju i godności. Trudno mówić o warunkach godności, jeżeli się by zabraniało pożegnania z osobami najbliższymi, istotami najbliższymi. Proszę zauważyć, co się stało w czasie COVID-u, jak wiele osób umierało osamotnionych, jak zwykłym rozporządzeniem, które nie miało prawa naruszyć ustawy, zabraniano pożegnania. Więc tutaj dokonano oczywiście naruszenia w moim przekonaniu i to istotnego prawa. I to przez niewiedzę w sumie tak naprawdę. A jeżeli chodzi o zwierzęta, no to przecież dla wielu to jest to jedyna bliska istota, która kocha bezwarunkowo, bo pies się nigdy nie obraża. I nieważne, czy właściciel jest mądry, czy głupi, czy jest wykształcony, czy jest sławny, on go kocha bezgranicznie, całościowo. I jest ten najfajniejszy człowiek, to jest jego człowiek i koniec. Dla kotów też my jesteśmy tymi człowiekami najukochańszymi, chociaż one troszeczkę inaczej to oczywiście przyjmują. nie tylko dla tych zwierząt. Przecież to moglibyśmy dużo różnych gatunków wymieniać. Ja jeździłem konno, jak przyjaźń i miłość konia do człowieka jest. To nie jest zooterapia, nie o tym mówimy. My mówimy o wizytach zwierząt, które są własnością człowieka i pożegnaniu się na takich samych prawach, odwiedzinach, jak odwiedziny człowieka.
1: Wydaje mi się, że w materiałach, które dotyczyły karty, pojawiały się nawet zdjęcia. Na szpitalnej pościeli leżał kot zwinięty w kłębek. I oczywiście ja nie znam tych osób, które pojawiają się na zdjęciach, ale jest taki charakterystyczny spokój. Spokój, który może mieć na twarzy właściwie wyłącznie człowiek, którego grzeje ta najbliższa istota. Bo myślę, że słowo istota jest tutaj bardzo ważne, żeby zwrócić uwagę, że nie tylko osoba może być najbliższa, nie tylko kontakt z drugą osobą może być dla nas kluczowy. Tym bardziej cieszę się, że zaproszenie do dzisiejszego programu przyjął autor karty praw pacjenta do kontaktu ze zwierzęciem towarzyszącym, pan doktor habilitowany nauk medycznych, pan Tomasz Dzierżanowski, specjalista chorób wewnętrznych i medycyny paliatywnej, a także kierownik Kliniki Medycyny Paliatywnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Do rozmowy wracamy już za kilka minut. W dalszym ciągu będziemy przyglądać się zapisom karty. Będziemy zastanawiać się nad tym, a tak naprawdę ja będę pytała o to, w jaki sposób bliskość zwierząt w taki widzialny i może nawet mierzalny sposób może wpłynąć na pacjentów. Jestem też bardzo ciekawa, czy mimo braku oficjalnego przepisu zakazującego takich odwiedzin i takich wizyt, szpitale w Polsce są na to gotowe i jak się na to zapatrują. Jeżeli też chcielibyście poznać odpowiedzi na te pytania, to radę mam jedną. Zostańcie z nami, zostańcie z drogowskazami, no i słyszymy się za chwilę w SC Rock. Aleksandra Galant.
0: Ten kawałek.

0: Eskarok. Drogowskazy.
1: Drogowskazy wracają na naszą antenę. To już jest druga część naszego dzisiejszego spotkania. Ja się nazywam Aleksandra Galant i w dalszym ciągu goszczę doktora habilitowanego nauk medycznych, pana Tomasza Dzierżanowskiego, specjalistę chorób wewnętrznych i medycyny paliatywnej, a także kierownika Kliniki Medycyny Paliatywnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Wydaje mi się, że pierwsza część naszego spotkania nie mogła pozostawić wątpliwości, że możliwość kontaktu z własnym zwierzęciem, zwierzęciem domowym, ma ogromną wartość, ogromne znaczenie dla chorych objętych opieką paliatywną. Pan doktor tłumaczył, w jaki sposób to wpływa także na takie przeżycie duchowe, wewnętrzne, kwestia bliskości, kwestia spokoju związanego z tym, że my tę bliską istotę mamy obok siebie i wiemy, że nie jest zamknięta w czterech ścianach. To, co mnie zaciekawiło, kiedy czytałam o karcie praw pacjenta, którą pan stworzył, tam są też takie dane stricte medyczne, powiedziałabym twarde medyczne. Bliskość zwierzaków może wpłynąć chociażby na zmniejszenie ciśnienia tętniczego krwi.
2: Tak, jest wiele fizjologicznych skutków kontaktu ze zwierzęciem i mimo, że nie są to zwierzęta nasze własne, tylko to są zwierzęta tak zwane terapeutyczne. Najczęściej są to psy, ale mogą to być koty, to mogą być kuce. Często to są alpaki w Polsce.
1: To niezwykłe. Alpakoterapia bardzo zyskała chyba na popularności w ostatnich latach.
2: Oczywiście. Jest nawet dostępna w wielu miastach, także w Warszawie. W hospicjach alpaki są częstym gościem. To mogą być konie, oczywiście. To mogą być mniejsze zwierzęta, króliczki, jak najbardziej są. Zwłaszcza, jeżeli jest to opieka nad dziećmi. Ale takie bardzo częste objawy czy efekty terapii zwierzętami to, jak pani wspomniała, jest obniżenie ciśnienia tętniczego, ale generalnie obniżenie napięcia, napięcia emocjonalnego, a jak napięcia, to także rozluźnienie mięśni. Przecież na tym polega hipoterapia, kładzenie dziecka z porażeniem mózgowym i dziecko się rozluźnia na zwierzęciu, właśnie na kucu. Także mój synek, dwulatek, po kontakcie z takim kucem zaczął mówić, chociaż się zaciął i nie chciał w ogóle mówić. Myśmy wiedzieli, że potrafi, ale absolutnie. Dopiero po krótkim kontakcie, gdzie rwał trawkę, podawał kucowi do pyszczka. No i to dopiero się zaczęło. Ale także to jest ulga w bólu, ustąpienie duszności. To są bardzo poważne objawy i tutaj stosowanie tych metod pozafarmakologicznych, które uzupełniają farmakoterapię, jest niezwykle ważne. Moim zaskoczeniem na przykład było to, że na co nie liczyłem nigdy, że kontakt ze zwierzętami nawet potrafi doprowadzić do poprawy stanu ogólnego. Pacjentka, która w piątek była w tak ciężkim stanie z nowotworem, widać było, że wchodziła w okres umierania, agonii. Zwykle trwa on 2-3 dni i liczyłem się z tym, że w poniedziałek ja już jej nie zobaczę. Moim zaskoczeniem był jej stan ogólny w poniedziałek, a jedynym powodem nie była jakaś zmiana leczenia farmakologicznego. To oczywiście było robione na najwyższym poziomie, tak jak potrafimy. Tylko to, że odwiedzały ją psy w soboty, w niedzielę. No i uśmiechnięta siedziała na łóżku, więc jak najbardziej. A teraz wyobraźmy sobie, że odwiedza chorego pies czy kot, który jest jego przyjacielem,
1: domownikiem,
2: członkiem rodziny. To do tych efektów jeszcze dochodzi bardzo wiele różnych innych. Przede wszystkim to spełnienie bezpieczeństwa, to, że nic się jemu nie dzieje. Pamiętam łzy w oczach tego wielkiego mężczyzny, nie jednego zresztą, bo wizyty zwierząt domowników to jest norma w mojej klinice. I łzy szczęścia, wzruszenia w jego oczach, ale także w oczach pacjentów obok. Ręce się zawsze wyciągają do tych zwierząt. Wprawdzie pilnujemy, żeby tak nie było. Wspomniała pani, że widziała pani zdjęcie, jak kot leżał na pościeli. Nie, to nie do końca na pościeli, bo my zabezpieczamy tą pościel. Bo jeżeli tego nie zrobimy, to oczywiście nic się nie stanie, po prostu zmienimy pościel. Także to staram się, żeby zwierzę nie wchodziło do łóżka pacjenta. Jeżeli no naruszy, bo nie wie, nie zna przepisów przecież, to też się nic nie stanie. Ale są sposoby, żeby nałożyć dodatkowe prześcieradło, zabezpieczyć przenieść wprawdzie transmisję jakiejkolwiek choroby zakaźnej z takiego zwierzęcia domownika na chorego jest znikome, co zresztą podkreślają zalecenia praktyki klinicznej amerykańskie z 2016 roku, to jednak my przestrzegamy tych zasad, chociażby dlatego, że to są warunki szpitalne. Ktoś przychodzi, odwiedza sąsiadka i też nie wchodzi do łóżka pacjenta, prawda, tylko siada obok, bo to się z zewnątrz chociażby przynosi, czy na łapach zwierzę może coś przynieść, nawet poruszając się po korytarzu szpitalnym. No i oczywiście zadała pani pytanie, jak szpitale się na to zapatrują.
1: To przyszło mi do głowy właściwie od razu, dlatego że sama niedawno odwiedzałam bardzo bliską mi osobę w szpitalu. Muszę powiedzieć, że te szpitale się też bardzo zmieniły. One są często już wyremontowane, bardzo nowoczesne. Natomiast no nadal ten reżim sanitarny, który tam panuje, jakoś trochę gryzie mi się z obecnością zwierząt, nad którymi oczywiście można zapanować, no ale akurat w trakcie tej wizyty pani pielęgniarka zwracała komuś uwagę, że wszedł w kurtce, że nie zostawił jej w szatni, że to się wiąże z jakąś właśnie transmisją zarazków. Tak sobie pomyślałam, jak taka pani by zareagowała, gdyby tutaj wparował pies?
2: Postawy pracowników ochrony zdrowia zmieniają się wraz ze wzrostem świadomości. Pierwszą osobą, która podziękowała mi, pogratulowała drogą mailową po ogłoszeniu w telewizji, jak się rozniosło karta praw pacjenta, którą ogłosiłem, to był rzecznik głównego inspektora sanitarnego, ponieważ to właśnie główny inspektor sanitarny dużo wcześniej ode mnie napisał do szpitali pismo, w których wskazał, że nie ma przeciwwskazań sanitarno-epidemiologicznych do odwiedzin zwierząt, które są własnością pacjentów. Bo proszę zwrócić uwagę, że my żyjemy z tymi zwierzętami. A więc jeżeli jakakolwiek by była tam patologiczna, no nie flora bakteryjna, tylko w ogóle jakieś tam zarazki, to już byśmy byli chorzy. Więc to tak nie jest. My jesteśmy większym zagrożeniem być może dla zwierząt, chociaż też nie aż tak dużym. Więc to trzeba pamiętać, że zwierzę może od nas coś złapać. Pamiętam, jak ogłosiłem kartę praw pacjenta do kontaktu ze zwierzętami towarzyszącymi i już tydzień później szpital bodajże w Legnicy widziałem, doniesienia były, że już też wpuszcza. Teraz ostatnio też widziałem inne szpitale i to po rozum do głowy. Owszem, boimy się różnych epidemii, chorób zakaźnych. Przeszliśmy przez epidemię COVID-u. Są dużo straszniejsze epidemie, jak gruźlicy chociażby, gdzie pojawił się prątki gruźlicy wielolekooporne, czego wcześniej nie było. Więc tego się boimy, ale my mamy dużo gorszą jeszcze epidemię, mianowicie epidemię samotności. Problemem w Polsce nie jest sama samotność ludzi, tylko epidemia samotności. Ludzi, którzy mieszkają na trzecim, czwartym piętrze bez windy, mają lat 80-70, są uwięzieni w tych mieszkaniach, mieszkają często sami, gdzie sąsiedzi nie znają się wzajemnie, zwłaszcza mówimy tu o dużych miastach, gdzie mieszkania są kupowane na wynajem, więc tam nawet nie ma stałych lokatorów i część oczywiście są to mieszkańcy, którzy być może mieszkają tam od 40, 50, 60 lat, są już w wieku bardzo zaawansowanym, są samotni, mieszkają na przykład tylko ze zwierzęciem, a obok te wszystkie reszty mieszkania to już się posprzedawało, już to są mieszkania na wynajem, gdzie się wynajmuje lokatorom, czasami na krótki wynajem, czasami na dłuższy. No i nie ma tych więzi, więc mówimy to o samotności. A samotność to jest ogromna choroba naszego społeczeństwa, zwłaszcza w kontekście ryzyka wybuchu konfliktu zbrojnego, wojny, ogarnięcia Polski, nawet wojną hybrydową. Potrzebujemy tej spoistości tkanki społecznej, potrzebujemy ofiarności jednego za drugiego. Tego nie będzie, jeżeli nie spojrzymy, nie rozejrzymy się wokół, nie zobaczymy, kto wokół mnie mieszka, czy jest samotny, czy potrzebuje mojej pomocy, bo kiedy będzie naprawdę prawdziwa bieda, żeby umieć sobie pomóc. My nie musimy być osobami patologicznie samotnymi. Oczywiście powinniśmy być samotnymi, jeżeli wybieramy tą samotność, jeżeli jest ona nam potrzebna do wyciszenia się, do rekolekcji, do medytacji, do rozwoju wewnętrznego, ale to nie może być samotność z opuszczenia. To jest jeden z trzech w moim rozumieniu najgorszych aspektów, które godzą w godność człowieka, zwłaszcza człowieka chorego. Oczywiście pojawiły się głosy osób kompletnie nierozumiejących potrzeb drugiego człowieka, osób twardogłowych, często też nieżyczliwych, że chcą odwrócić uwagę od prawdziwych problemów systemu ochrony zdrowia. To ja się już za głowę złapałem.
1: Czy to nie jest właśnie trochę mieszanie pojęć, mieszanie rzeczywistości?
2: Oczywiście my mówimy tu o człowieku i o miłości. Tak naprawdę mówimy tu o miłości.
1: Wspominał pan, że kiedy ogłosił pan kartę, reakcja pojawiła się dosyć szybko. Wspomniał pan o szpitalu w Legnicy, więc czy tutaj są potrzebne rozwiązania systemowe, czy to są wewnętrzne decyzje szpitali, które rozważą problem, różne za i przeciw związane z logistyką? Tak jak pan powiedział, że jednak normy sanitarne, różnych rzeczy trzeba pilnować, tych dodatkowych prześcieradeł i tak dalej. Słuchając pana, nie mam wątpliwości, że to jest do zrobienia i być może nie jakimś ogromnym nakładem sił i pracy, bo też wszyscy chyba mamy poczucie, że lekarze i pielęgniarki mają jej bardzo dużo. Czy to jest możliwe, żeby to się po prostu już działo, czy my musimy czekać na jakieś zgody, wytyczne płynące chociażby z Sejmu, czy z Ministerstwa Zdrowia?
2: Nie musimy czekać. Możemy to robić. To jest organizacyjnie bardzo proste. Oczywiście oprócz karty na ścianie przy wejściu do mojej kliniki wisi także instrukcja, jak to się wszystko odbywa, że to musi być wcześniej taka wizyta zgłoszona, uzgodniona i musi być wyrażona zgoda kierownika kliniki albo osoby, która jest upoważnione, czyli zwykle lekarza dyżurnego lub pielęgniarki dyżurnej. Dalej, to nie każde zwierzę może być dopuszczone. Nie dopuszczamy wizyt zwierząt, które są uznane w powszechnym mniemaniu jako odrażające albo wzbudzające lęk. Więc tego nie robimy, to przykro.
1: Czyli na przykład groźne rasy psów?
2: Groźne, agresywne rasy psów albo wąż. Na przykład bardzo wiele osób ma pająka, ptasznika. No, na to nie pozwalamy. Są zwierzęta, które wzbudzają odrazę na przykład. No nie u pacjenta, bo on kocha, jest zapatrzony, ale przykro mi, no, są także dobra wyższe i tutaj chronimy dobra wyższe. Poza tym nie może być wizyt więcej niż jednego zwierzęcia w tym samym czasie, bo jak są dwa psy, one mogą się nie zrozumieć i to różnie może być. Muszą być to zwierzęta czyste, zadbane.
1: Zaszczepione.
2: Można okazać kartę szczepień, chociaż nie trzeba robić czegoś specjalnego, jakiś tam mieć zaświadczeń, bo przecież jak odwiedza kogoś znajomy, to też go nie wysyłamy, że się zaszczepił i nie każemy mu iść tam do lekarza, chociażby po zaświadczenie, że zdrowy jest. Więc nie, tego nie należy i takie zalecenia amerykańskie również według nich nie należy tego robić, bo to jest nadmierne. Co innego zwierzęta terapeutyczne, a tutaj rzeczywiście rygory są bardzo znaczne i tutaj te zaszczepienia, bardzo wiele badania przed, po. Poza tym to nie może chodzić zwierzę od chorego do chorego, bo to też może być przenoszenie zarazków, więc tutaj trzeba odpowiednio, obserwuje się też również takie zwierzęta. Więc my potrzebujemy takiej regulacji. Bardzo wiele mamy aspektów życia społecznego, które wprawdzie nie musiałyby być regulowane prawnie, ale my to robimy, ponieważ gdybyśmy tego nie zrobili, to ludzie, znając naturę człowieka, gdzie człowiek idzie po linii najmniejszego oporu, gdzie człowiek najczęściej dba bardziej o swoje niż o cudze, no to po prostu by naruszał dobra innych. Dlatego też mamy prawo cywilne, mamy prawo również karne. Ale proszę zauważyć, że jak byłby taki zapis w ustawie, to nie byłoby tak łatwo wydawać po prostu regulamin zakaz wstępu zwierząt na terenie szpitala, bo wprawdzie można wyciągnąć i dokonać analizy prawnej i wskazać, że taki przepis jest nieważny co do zasady, bo on narusza prawo wyższego rzędu, prawo człowieka. Więc no nie można tak robić. Istnieją jednakże oddziały szpitalne, gdzie nigdy nie będzie takich wizyt. To są oddziały intensywnej terapii. Te oddziały, gdzie jest obniżona istotnie odporność chorych i to obniżenie odporności jest istotnym czynnikiem, dla którego nie powinno się takich wizyt odbywać. W opiece paliatywnej pacjenci mają obniżoną odporność, ale nie jest to przeciwwskazanie do normalnego życia i do takich odwiedzin. Co innego jest to oddział immunologii, to jest oddział hematologii czy tam onkologii, gdzie pacjenci mogą mieć stosowane terapie obniżające odporność, neutropenie, mogą mieć po prostu stosowane cytostatyki. To nie. Tu nie ma w ogóle mowy o tym, ale ja myślę przede wszystkim o trzech rodzajach pacjentów czy szpitali. Po pierwsze, to opieka paliatywna, czyli hospicja stacjonarne i oddziały medycyny paliatywnej. Po drugie, pacjenci, którzy są hospitalizowani w sposób długotrwały, czyli długotrwale przebywający na przykład na oddziałach internistycznych albo w opiece długoterminowej. To są zakłady opiekuńczo-lecznicze na przykład. Ja nie mówię o domach opieki, to nie są zakłady lecznicze, prawda? Ale zakłady opiekuńczo-lecznicze to już są ZOL-e, to już jest opieka długoterminowa. I trzecia grupa to są szpitale psychiatryczne, gdzie brak takiego kontaktu ze zwierzęciem może wręcz pogarszać stan psychiczny chorego. Więc tutaj żadna farmakologia wtedy nie będzie skuteczna.
1: Przyznam szczerze, że kiedy mówił pan o tych przepisach, ja uświadomiłam sobie, że często w sposób może nie tyle bezrefleksyjny, bo ja nie zarzucam nikomu bezrefleksyjności, sobie również bardziej chodzi o to, że tak się utarło, że w miejsca związane z leczeniem, medycyną, po prostu zwierzęta się nie pojawiają, nie wiem, do apteki też nie można wejść z psem, są poprzyklejane naklejki z przekreślonym pieskiem i wydaje mi się, że wielu z nas i wiele z nas nawet nie pomyślałoby o tym, żeby z psem wejść do szpitala, tak odgórnie mając poczucie, że tego nie wolno robić. Ja pamiętam, że kiedy kilka lat temu byłam w szpitalu, ustaliłam z moim chłopakiem, na którą stronę wychodzą okna sali, w której przebywałam. I on z moim psem wędrował tam, bo ja bardzo za nią tęskniłam. Naprawdę bardzo za nią tęskniłam.
2: A muszę pani powiedzieć, jak bardzo pani tęskniła?
1: Jeszcze wtedy to była moja, że tak powiem, jedyna miłość, bo nie było jeszcze mojego synka. No to ja wtedy za takie wciśnięcie nosa w to futerko, to bym wszystko oddała.
2: Właśnie, a dla wielu jest to właśnie takie jedyne.
1: Ja zupełnie rozumiem, że ta bliskość, tak jak mówił pan o miłości bezwarunkowej, że pies się nie obrazi, pies też nigdy nie oceni i nigdy nie zdradzi żadnej tajemnicy, dlatego bardzo wierzę w to, mimo że nie mam podstaw naukowych, nie znam podstaw naukowych, nie mam też takich narzędzi, natomiast bardzo wierzę w to, że obecność po prostu może bardzo pomóc. O wpływie z bliskości zwierząt, tych zwierząt towarzyszących, z którymi mieszkamy, które mieszkają z nami, rozmawiam dzisiaj z panem doktorem habilitowanym nauk medycznych Tomaszem Dzierżanowskim, specjalistą chorób wewnętrznych i medycyny paliatywnej, a także kierownikiem Kliniki Medycyny Paliatywnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Za moment trochę odejdziemy od głównego tematu rozmowy, mianowicie od zwierząt i wpływie ich bliskości na nasze samopoczucie, na nasz dobrostan, bo myślę, że to jest taka wyjątkowa, unikatowa okazja, żeby porozmawiać o medycynie paliatywnej. Umówmy się, to jest taki obszar, o którym niechętnie rozmawiamy, o którym boimy się rozmawiać, który przez to wydaje się obcy, nieprzystępny, trochę groźny. Być może dzięki tej rozmowie dowiemy się więcej, może przestaniemy się bać. Tym bardziej zachęcam was do tego, żeby pozostać z drogowskazami i z Eską Rok. I wierzę, że usłyszymy się już za kilka minut. Aleksandra Galant.
0: Eska Rok Warszawa.

0: Eskarok. Drogowskazy.
1: Witam się z wami po raz trzeci. Po raz trzeci się przedstawię. Nazywam się Aleksandra Galant i dzisiaj w Drogowskazach goszczę pana doktora habilitowanego nauk medycznych, pana Tomasza Dzierżanowskiego, który jest specjalistą chorób wewnętrznych i medycyny paliatywnej, a także kierownikiem Kliniki Medycyny Paliatywnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Głównym tematem, który był powodem, dla którego ja zaprosiłam mojego gościa dzisiaj do studia, to jest karta praw pacjenta do kontaktu ze zwierzęciem towarzyszącym. Wydaje mi się, że na ten temat powiedzieliśmy sporo. Oczywiście nie wszystko, więc zachęcam was do tego, żebyście sobie temat zgłębili już na własną rękę. Natomiast drugi wątek, który się wyłonił jako nieodzowny element obecności naszego gościa, dlatego że to jest jego specjalizacja i praca, to jest medycyna paliatywna. Trochę poszukałam informacji. W 2023 roku ponad 105 tysięcy pacjentów korzystało z opieki lub leczenia paliatywnego i w tamtym również roku, to są chyba najświeższe badania, przynajmniej najświeższe, do których udało mi się dotrzeć. W tym obszarze pracowało 7 tysięcy pielęgniarek, 2 tysiące fizjoterapeutów i 3 tysiące lekarzy. To jest pytanie, wydaje mi się, uruchamiające lawinę, ale pozwoli pan, że ja je zadam. Jeżeli mówimy o 100 tysiącach pacjentów, czy mamy wystarczającą liczbę specjalistów, i to zarówno mówię o lekarzach, jak i o fizjoterapeutach, pielęgniarkach, wszystkich osobach, które tę pomoc świadczą?
2: To jest trudne pytanie. Oczywiście w tej chwili myślę, największym problemem opieki paliatywnej w Polsce jest brak kadr. Wspomniała pani redaktor, że pracuje 3 tysiące lekarzy, ale trzeba pamiętać, że z tych 3 tysięcy lekarzy tylko 600 to są specjaliści medycyny paliatywnej. Pozostali lekarze są to albo specjaliści innych specjalności, albo w ogóle bez specjalizacji. Poza tym trzeba pamiętać, że większość z nich pracuje tylko na fragment etatu i medycyna paliatywna jest kolejnym miejscem pracy, drugim lub trzecim, a nawet czwartym, dodatkowym. Często są to osoby, które przychodzą do medycyny paliatywnej w wieku 40-50 lat, czyli wtedy, kiedy przychodzi podsumowanie połowy życia, ten kryzys, jak to się mówi, kryzys połowy życia, kryzys wieku średniego, gdzie człowiek zadaje sobie pytanie, no tak, jestem już specjalistą, wiem, że umiem, czuję się świetnie w swojej specjalizacji, ale czegoś mi brakuje. Mianowicie brakuje mi podzielenia się swoim człowieczeństwem, wypełnienia mojej misji, jaką jest moje życie. Ludzie, zwłaszcza lekarze, ale i też pielęgniarki, chcą nadać znaczenie swojemu życiu, swojej misji bycia lekarzem, bycia pielęgniarką, psychologiem, fizjoterapeutą i dlatego też podejmują się wielkiego zadania. Opieka paliatywna może odstraszać. Jest bardzo wiele też mitów, ale też sam temat umierania i śmierci nie jest przyjemny. Jest czymś, co może przerażać. Natomiast jeżeli się nosi w sercu ten ładunek nuklearny, jakim jest zwykła, niepodszyta niczym miłość człowieka do człowieka, to choćby człowiek się bardzo bał, to zrobi to. I później okaże się, że to się da. Że oczywiście trzeba dbać o siebie, my wiemy jak robić, żeby odzyskiwać zasoby wewnętrzne, żeby pokonać swój lęk przed śmiercią. Ja też się bałem śmierci, boję się śmierci w sensie takim, że może nie samej śmierci mojej własnej, ale pewnych aspektów. Bardzo bałem się kiedyś, może nie tyle bałem, ale nie lubiłem wchodzić do pomieszczenia, do chłodni, gdzie musiałem stwierdzić śmierć już pacjenta, który od kilku godzin tam leżał. Bałem się dotknąć zimnego ciała. No bałem się, ale ja sobie to przede wszystkim zwerbalizowałem to, powiedziałem sobie to na głos. A więc jeżeli człowiek sobie uświadomi, następnie przyzna się przed sobą, że się czegoś boję, to jestem w stanie na tym zapanować. Osoby, które się zajmują opieką paliatywną, to są osoby wielkiego serca zwykle. To są wspaniałe pielęgniarki, to są opiekunki, to są prawdziwi bohaterowie. W mojej klinice medycyny paliatywnej, jak wchodzę, to jest uśmiech od ucha do ucha, od początku, od pierwszego dnia. Wszyscy są życzliwi względem siebie i względem chorych. Są opiekunki, których jedynym zadaniem jest pielęgnacja chorego i nic codziennie nie robią, tylko tą niewdzięczną pracę zmieniania pieluch, czyszczenia, przepraszam za kolokwia, szorowania tyłków. To jest może niewdzięczne, ale to są osoby, to są anioły. No robią coś, za co im prawie nikt nie podziękuje, oprócz może szefa, który to dostrzega, tak? I który zna wszystkie opiekunki po imieniu i z wszystkim się przywita i podziękuje. A tak nie mają co liczyć ani na wielkie zarobki, ani na wielką satysfakcję, a jednak to robią. Pielęgniarki, które poświęcają, mogą znaleźć pracę, bo pracy dla pielęgniarek jest wszędzie mnóstwo. Ale dlaczego idą do tej bardzo trudnej pracy? Bo właśnie wiedzą, że to jest moje miejsce, jak mówię, to jest moje miejsce, tutaj mogę naprawdę pomóc. Chociaż zarobki są takie same i tu i to, a często w opiece paliatywnej są mniejsze. Lekarze tak samo. W każdej innej specjalizacji zarobią więcej. W każdej innej, a nawet jeżeli nie mają specjalizacji, pójdą na SOR, zarobią w przypadku moich zarobków, od razu powiem, 4-5 razy więcej lekarz bez specjalizacji zarobi.
1: Ja od początku naszej rozmowy zresztą powiedziałam o tym, kiedy na moment pożegnaliśmy się z naszymi słuchaczkami i słuchaczami, że ja chyba jeszcze w swoim życiu nie spotkałam osoby, która z takim opanowaniem i niewysilonym spokojem opowiada o tym, czego wydaje mi się, że my wszyscy jako społeczeństwo, i to chyba mogę powiedzieć globalnie, po prostu się boimy. Temat odchodzenia, żegnania się, on nie jest w żaden sposób oswojony. To znaczy oswojone może jest melodramatyczne umieranie w filmach. Natomiast kiedy dotyczy to nas, osób naszych najbliższych, osób w ogóle w naszym otoczeniu, pamiętam jak kilka lat temu w innym miejscu pracy zmarł mój kolega. Ja nie pracowałam z nim jakoś bardzo blisko, ale go znałam. I sama świadomość tego, że ten człowiek był tutaj wczoraj, a dzisiaj już go nie ma, jest absolutnie obezwładniająca.
2: Nawet w filmach ten temat nie jest oswojony, bo śmierć w filmach bardzo często jest to taki licznik zabitych i to nie jest śmierć faktyczna. W większości filmów jest to po prostu element jakiejś takiej gry, którą zresztą bardzo często filmy te są przekładane na gry, gdzie się eliminuje przeciwnika. I ta śmierć jest nierzeczywista, gdzie nie ma wejścia w życie, kim był ten człowiek, który zmarł. Nie rozpatrujemy tego. To jest nikt bliski dla nas. Najczęściej właśnie w filmach giną ci, co nie są dla nas bardzo bliscy i nie musimy ich żałować. A wręcz odwrotnie, nie żałujemy ich. Natomiast w życiu człowieka śmierć w naszym społeczeństwie, nie tylko w naszym, jest tabuizowana. Jesteśmy społeczeństwem, które faworyzuje młodość, jest kult młodości, kult transakcji. Tak długo utrzymuje relacje, jak długo ty coś mi dasz, ja też tobie dam coś za coś. Utylitarności, utylitaryzmu. Tak długo jestem wart, moje życie jest warte, dopóki mogę korzystać z życia. Przecież Viktor Frankl, ten wielki psychiatra i ten, który stworzył logoterapię i napisał książkę Człowiek w poszukiwaniu sensu, on powiedział, że nawet życie pozbawione wszelkich przymiotów ludzkości ma sens. Takie, nawet takie życie ma sens, bo jeżeli życie ma mieć jakikolwiek sens, to musi go mieć także cierpienie i umieranie. Życie bez nich jest bowiem niekompletne. Dlatego też, jeżeli spojrzymy na nasze nawet życie, w którym umieranie jest po prostu częścią życia, to nie jest zaprzeczenie. Śmierć nie jest zaprzeczeniem życia. Śmierć jest elementem życia. Tylko człowiek, który żyje, umiera. Proszę zauważyć. I też śmierć nie jest momentem. Ona jest dysocjowana, jak mówimy. Ona trwa przez jakiś czas. Więc medycyna paliatywna, jak wspomniałem wcześniej, zmierza do tego, żeby uczynić życie człowieka jak najlepszym. Mówimy o tym, żeby jego jakość życia była optymalna. To jest takie suche, ale tak naprawdę chodzi nam o to, żeby żył bez zbędnego cierpienia, bo my nie zabierzemy całego cierpienia. My możemy je sprowadzić tylko do stopnia dającego się znieść, ale przecież nie zabierzemy tego ostatecznego cierpienia wynikającego z pytania, dlaczego muszę umierać? Czy jak umrę, to jest już koniec? Czy coś po śmierci istnieje? A jeżeli istnieje, czy spotka mnie kara? W takich kategoriach rozmawiają, to rozmawiają nie z psychologiem czy z kapelanem, tylko z lekarzem czy z pielęgniarką czasami. A więc staramy się, żeby to życie było piękne, bo my przecież możemy być piękni. Pani redaktor, pokażę pani piękne zdjęcie, ale gdyby pani nawet zamknęła oczy, czy słuchacze będą to widzieli. To jest róża, czerwona, piękna róża. Na tle ściany porośniętej bluszczem ta piękna róża zakwitła w grudniu w moim ogrodzie. Potem przyszła burza śnieżna i pokryła tą różę płatkami śniegu. Wtedy zobaczyłem, że jest jeszcze piękniejsza. I wtedy zrozumiałem, że to jest bardzo dobry symbol opieki paliatywnej, bo przecież nawet w grudniu życia możemy zakwitnąć. I co więcej, możemy być piękni. Nawet w ostatnich dniach życia. Te ostatnie dni życia mogą być najpiękniejszymi dniami naszego życia. Najlepiej spędzonymi być może nawet. Co więcej, w naszym życiu zdarzają się burze, burze śnieżne i one przemijają. Co z nami zrobią, w dużej mierze zależy od nas. I to, co my robimy, pomagając osobom śmiertelnie chorym, to staramy się, żeby były jak ta róża, którą nazywam różą śnieżną, która jest symbolem naszej kliniki, żeby była taka piękna. Nieważne, czy zostanie jeszcze tydzień życia, czy dwa tygodnie. Dlatego na przykład mamy akcję Beauty Day. Co miesiąc, w jeden dzień przychodzą prawdziwe specjalistki wizażystki, nie wiem jak to się nazywa, od makijażu, od stóp, od rąk, od paznokci. Prawdziwe, profesjonalne fryzjerki. No i oczywiście szykują te nasze pacjentki. No, można by powiedzieć, ale dlaczego tak robić? No bo przecież kobieta, która nawet jeżeli jest chora, nawet jeżeli jest śmiertelnie chora, nawet jeżeli jej pozostało dalej dwa tygodnie życia, dalej jest kobietą, dalej chce być piękna, chce pięknie wyglądać, chce, że jeżeli ktoś się odwiedzi, żeby miała włosy zrobione, przecież bardzo wiele się, no jak ja wyglądam, no nie chcę, żeby ktoś mnie odwiedzał, bo jak ja się pokażę. Często bardzo ważnym powodem cierpienia jest utrata aparycji. Ciało często wygląda jak taki szkielet obciągnięty taką pergaminową, żółtą skórą. Kto chce się tak zobaczyć? Kto chce się pokazać właśnie z takimi niezrobionymi paznokciami czy włosami? No i jaki jest efekt tego? Oczywiście i pacjentki aż piszczą z radości, aż no, łzy wzruszenia, ale rodziny, które to zobaczyły, pamiętam taką sytuację, że się popłakali. No jak to możliwe, żeby coś takiego robić? A więc są tacy ludzie wspaniałego serca. Oczywiście i pacjenci mówią, dlaczego tylko kobiety? My też chcemy, więc oczywiście Beauty Day obejmuje absolutnie też facetów. Oczywiście, że tylko chcą, mają robione. A co? I właśnie na tym polega życie. Nieważne, ile nam zostało. Ważne, jak przeżyjemy to życie. I proszę zobaczyć, że osoby, które są śmiertelnie chore, one w pewnym sensie są bogatsze od nas o pewną wiedzę. Mianowicie one wiedzą już. One już wiedzą. Dla nich ta śmierć przychodzi i ona jest namacalna, a przede wszystkim wiedzą, że tych dni nie jest dużo i każdą chwilkę cenią. Planują, jak ją spędzić. Nie będą trwonili. A my żyjemy przez całe życie bardzo często, jakbyśmy mieli nigdy nie umrzeć i nie cenimy tych chwil życia. To, co najpiękniejsze jesteśmy w stanie zrobić, to przede wszystkim się spotkać z drugą osobą, żebyśmy nie byli sami, samotni, żebyśmy

0: dotyczącym nie tylko procesu odchodzenia, a powiedziałabym przede wszystkim życia, które po prostu należy doceniać. Bardzo panu dziękuję za to spotkanie.
1: Dziękuję.
0: Jak słyszeliście, skończyłam naszą rozmowę dosyć nagle, ale to dlatego, że sama jestem bardzo poruszona tym, co padło w trakcie tego spotkania. Tym bardziej zachęcam was do tego, żeby zajrzeć na nasze kanały na Spotify, na YouTubie i odsłuchać tej rozmowy raz jeszcze. Niezależnie od tego, czy temat medycyny paliatywnej was dotyczy lub nie, myślę, że te rozważania mają bardzo uniwersalny charakter i mogą pomóc w bardzo wielu życiowych sytuacjach. Zapraszam was także na naszego drogowskazowego Facebooka, gdzie znajdują się informacje o kolejnych planowanych przez nas wydaniach. No i cóż, wydaje mi się, że to jest już wszystko na dzisiaj. Mam nadzieję, że ta rozmowa i wszystko, co w jej trakcie padło, zostaną z wami trochę dłużej. No i wierzę także, że słyszymy się już niedługo. Do usłyszenia, Aleksandra Galant.
2: Drogowskaz. Program jest dostępny w formie podcastu na eskarok.pl, w aplikacji mobilnej Eskarok oraz na platformach streamingowych.

Bywa, że nie jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.